0: We wtorek. Rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. To po dramatycznych wydarzeniach z weekendu. Na linii Olsztyn nasza reporterka Anita Zalewska, która śledziła tę sprawę.
1: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego. Sąd rejonowy w Kętrzynie uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec 4 podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
0: Relacjonowała nasza reporterka Anita Zalewska. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z pierwszym europejskim orderem zasługi. Były prezydent i były premier znaleźli się wśród 20 laureatów nagrody przyznawanej za znaczący wkład w integrację, demokrację i wartości europejskie. Uhonorowano ich podczas uroczystości w Strasburgu.
2: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie. Dziękuję bardzo.
0: Zaznaczał były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Wśród nagrodzonych są także była kanclerz Niemiec Angela Merkel, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin czy prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Nie dla zwolnień grupowych, ochrona miejsc pracy i sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To główne postulaty planowanego na środę protestu Solidarności w Warszawie pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, dlaczego Solidarność zdecydowała się wyjść na ulicę.
3: Jak mówi mi przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Opszański, rząd ignoruje związkowców.
4: Żadnego dialogu i chęci dialogu, chęci do rozmów, chęci do znalezienia wspólnych rozwiązań nie ma.
3: Większość spraw, o które walczymy, moglibyśmy omówić na przykład na Radzie Dialogu Społecznego, ale rząd jej unika, dodaje szef Komisji Krajowej Solidarności Piotr Duda.
5: Od 2 lat prosimy pana premiera Tuska o spotkanie. Nie ma dialogu, chcielibyśmy, aby chociażby po tej demonstracji te drzwi do tego dialogu się uchyliły.
3: Głównym postulatem protestu będzie poparcie dla proponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Organizatorzy szacują, że na Placu Zamkowym może pojawić się nawet 100 tysięcy osób.
0: Start w samo południe. Z Placu Zamkowego manifestacja przejdzie najpierw przed Pałac Prezydencki, a następnie przed budynek Senatu. Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Wyższa Izba Parlamentu ma zająć się prezydenckim wnioskiem o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Drony i huki przy granicy z Ukrainą. Nasze wojsko uspokaja mieszkańców. We wschodniej części Polski trwają ćwiczenia systemu obrony powietrznej. W działaniach, które mają zakończyć się w środę, uczestniczą jednostki sił powietrznych oraz wojsk lądowych. Ze szczegółami Arkadiusz Więsek.
6: Pojawienie się bezzałogowych statków powietrznych, m.in. nad Hrubieszowem, wywołało falę niepokoju wśród mieszkańców, którzy masowo dzwonili na numery alarmowe. Według informacji, które przekazała burmistrz Marta Majewska, nikt nie uprzedził władz miasta ani miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o planowanych manewrach. Wyjaśnienia, które dotarły do Urzędu Miasta, wskazują na komunikacyjny zator. Jak poinformowała burmistrz, starosta Hrubieszowski posiadał wiedzę o ćwiczeniach od dowództwa operacyjnego, jednak nie przekazał jej dalej ani do miasta, ani do mieszkańców. W związku z sytuacją władze Hrubieszowa zwróciły się z oficjalnym pismem do starosty.
0: W tym samym czasie w północnej części kraju odbywa się specjalistyczne ćwiczenie taktyczne Common Sarek 26. Tutaj siły odpowiedzialne za ratownictwo doskonalą techniki prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych zarówno na lądzie, jak i na morzu. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
7: Dzień dobry, Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a były minister rolnictwa jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Proszę pana, kurczaki jadą. Niedobre kurczaki, bo antypolskie, tyle że nie z Mercosuru, jak wydawałoby się, że będą jechać, ale z Chin. Co Polska na to?
8: No, to trzeba zapytać ministra rolnictwa, co Polska na to, ale wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o przypływ w obecnej sytuacji drobiu do Polski jest to jeden z elementów pewnej dużej globalnej gry, która za zadanie ma ograniczenie produkcji drobiu w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów drobiu i jeżeli chodzi o tłucz i jeżeli chodzi o jajka, a akurat jak gdyby cały czas skupiamy się na tym kierunku Mercosur, no on jest w tej chwili taki na topie. Rzeczywiście jest tak, że duże państwa chcą na nasz rynek wejść nie tylko po to, żeby sprzedać, ale również, żeby część tego tortu uczknąć, żeby móc powiedzieć, że mamy nowy, rozwijający się rynek, a Chińczycy są tym, no trzeba powiedzieć wprost, ekspertami. Oni doskonale wiedzą, mają przeprowadzone badania. Zresztą wiele firm chińskich, które funkcjonuje w Chinach, już w tej chwili chce wejść na nasz rynek nie tylko jako producent, ale również jako przetwórstwo, bo wiemy doskonale, że jednym z największych problemów polskiego rolnictwa po latach 90. po sprzedaży takich dużych koncernów, firm jak Hortex z polską marką, które właściwie się, można powiedzieć, dużo, dużo bardziej skurczyły, jest właśnie problem z przetwórstwem. No i korzystają na tym duże koncerny.
7: Chcemy przecież rozwijać, intensyfikować relacje handlowe z Chinami. Prezydent Andrzej Duda nawet jeździł do Pekinu i chwalił się tym, że pchnął naprzód współpracę polsko-chińską. Co Chińczycy mają nam przywozić? Suszarki, talerze, kubki, to już przywożą, prawda? No to nic dziwnego, że sięgają po coś w pewien sposób nowego, po kurczaka.
8: I to jest dla Polski, zresztą dla całej Europy największe zagrożenie. Otóż Chińczycy, jeżeli chodzi na przykład o tłucz świnią, trzodę chlewną, tak? Są w tej chwili państwem, który rozwija produkcję trzody chlewnej w budynkach o wysokości kilkunastu pięter bezobsługowych. To znaczy tam wszystko jest automatyzowane, te tuczniki, ta trzoda chlewna na kilkunastu piętrach, bo że 20 chyba jeden pięter z tego, co widziałem, jest taki budynek najwyższy, tak? One są obniżone, bo nie ma potrzeby tego, aby ludzie się tam przemieszczali. W związku z tym po prostu ten tłucz taki bardzo przemysłowy jest w Chinach cały czas postępujący. Podobnie zresztą jak na przykład z motoryzacją, gdzie ta efektywność jest bardzo wysoka. I dla nas i dla Europy jest to wielkie zagrożenie, ponieważ dochodzą do perfekcji właściwie
7: pana,
8: tam...
7: że pana poprawię. To było wielkie zagrożenie, bo jak pan mówi, to jest zagrożenie, to się wydaje, że jeszcze jest jakaś szansa na zbudowanie takiej jakiejś super zapory elektroniczno-mentalnej przeciwko przyjazdowi z Chin dóbr. Nie, one już jadą i mieszkają u nas. I gdyby ktoś próbował bez chińskich wyrobów pożyć 2 tygodnie, to prawdopodobnie by się osiwiał.
8: Dobrze, mogę się zgodzić z panem redaktorem, że to jest zagrożenie, to nie, że było, tylko to jest zagrożenie rzeczywiście. No i jeszcze do tego dochodzą jak gdyby polskie problemy, problemy polskiego ministra rolnictwa. Ja tak wtrącę tylko, ale na przykład w tej chwili mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o polskie ziemniaki. Jesteśmy chyba największym producentem w Europie, który nie ma zbytu na swoje ziemniaki. Wiele, wiele informacji, które docierały do nas jeszcze niedawno, panie redaktorze. Otóż niedawno słyszałem, że w Brukseli pozwolono rolnikom za darmo utylizować ziemniaki. Rozmawialiśmy wtedy w gronie byłych wiceministrów, że kuriozalna sytuacja, jak można pozwolić rolnikom na utylizację, ponieważ w Brukseli były one traktowane jako odpad. A w tej chwili słyszałem wczoraj czy przedwczoraj, że nasze izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o to, aby wyasygnował jakąś kwotę na utylizację ziemniaków, aby to można było w Polsce robić.
0: Rozmowę Jana Wróble możecie śledzić na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To w Łodzi wchodzą w zawód z przytupem przy owacjach i niesamowitej energii z widowni. Przez tydzień młodzi aktorzy, studenci ostatniego roku prezentują swoje dyplomy na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Na festiwalu jest Ela Piotrowska, nasza reporterka.
9: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga tłumy? Ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
10: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
11: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie i czerpać dużo radości z tego.
12: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem, spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
0: Dla młodych aktorów zaplanowano też zawodowe warsztaty z reżyserami castingów, a także spotkania ze znanymi aktorami, m.in. Krystyną Jandą, Jerzym Radziwiłowiczem i Robertem Więckiewiczem. A wielki finał i ogłoszenie laureatów już w niedzielę. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Kordian, Juliusz Słowacki. Działaj na zasadzie skojarzeń i porównań. Spróbuj zapamiętać podstawowe informacje, aby lepiej przyswoić treść. O Kordianie Juliusza Słowackiego można powiedzieć jedno, to wciąż lepsza historia miłosna niż Zmierzch. Nie traktuj tego dramatu jak lektury, którą trzeba obowiązkowo znać. Zamiast tego wyobraź sobie, że to zręczna opowieść o miłości, podróżach i spisku narodowym. W ten sposób łatwiej zapamiętasz najważniejsze wydarzenia. W Kordianie jedna rzecz na pewno ci się spodoba. Chodzi o proces przemiany głównego bohatera. Dramat zaczyna się w chwili, kiedy jest on 15-letnim nieszczęśliwie zakochanym chłopcem, a kończy w momencie, kiedy jako dojrzały mężczyzna zostaje skazany na rozstrzelanie. W tak długim okresie na pewno wiele się wydarzyło. Show must go on, jak to mawiał Freddie Mercury. Zrelaksuj się i przeżyj z Kordianem jego lot na chmurce. Serio, to nie żarty. On leciał na chmurce. Gotowy? Poznaj niezbędne minimum. Jeśli marzyłeś kiedyś o możliwości manipulowania czasem lub wymyślaniu nowych bohaterów, a następnie nadawaniu im życia, to z Kordianem pójdzie ci łatwo. Ważne, byś zapamiętał pewien podział. Na samym początku dramatu, kiedy jesteśmy jeszcze w części zwanej przygotowanie, akcja toczy się w Sylwestra 1799 roku w chacie Twardowskiego na Łysej Górze podczas sabatu. To właśnie tam siły nieczyste w postaci demonów i wiedźm odprawiają jakieś czary-mary, by zmienić losy świata. Już jednak w akcie pierwszym przeskakujemy do lat 20. XIX wieku, w których dzieją się główne wydarzenia. Biorąc jednak pod uwagę całą lekturę, to śmiało mów, że akcja trwa 30 lat, bo właśnie tyle czasu mija między rokiem 1799 a 1829. Jeśli chodzi o miejsce akcji, to jedno przed chwilą poznałeś. Jest nim dom Twardowskiego w Górach Karpackich. Później jest już różnie. Kordian podczas swojego życia dużo podróżował. Możemy więc wymienić jego domek szlachecki na prowincji, miasta Londyn i Dover w Anglii, willę we Włoszech, Watykan oraz szczyt góry Mont Blanc. Z kolei koniec utworu toczy się na powrót w Polsce, a dokładniej w Warszawie na Zamku Królewskim. Jeśli chodzi o główne postaci, to koniecznie zapamiętaj tytułowego bohatera, czyli Kordiana, którego imię oznacza dający serce. Na początku Kordian to 15-letni chłopak ze złamanym sercem, którego uczucie odrzuciła pewna dziewczyna. Dziś pewnie zainstalowałby sobie Tindera lub zaktualizował zdjęcie na Facebooku, wtedy jednak nie miał takich możliwości. Cierpiał na chorobę wieku, czyli Weltschmerz. Tak, Kordian to kolejny bohater okresu romantyzmu, któremu doskwierał ból świata. Potwierdza tym samym, że pieniądze szczęścia nie dają, bo jak wkrótce się przekonasz, będzie próbował odebrać sobie życie. Warto także kojarzyć innych bohaterów. Laura to starsza od Kordiana dziewczyna, w której się biedak zakochał i został przez nią odrzucony. Grzegorz, stary i dobry sługa Kordiana, weteran wojenny. Można powiedzieć, że to dojrzały facet z dużym doświadczeniem życiowym. Do swojego podopiecznego zawsze zwracał się z troską i czułością. Tu właśnie on odkrył próbę samobójczą Kordiana. Doktor, z nim Kordian spotkał się w szpitalu psychiatrycznym. Zazwyczaj doktorzy mają za zadanie wyleczyć, ten jednak był nieco inny. To był szatan w postaci doktora, który przedstawił Kordianowi beznadziejność jego poświęcenia i odebrał resztki nadziei. Violetta to typowa materialistka. Kochała się w Kordianie tylko z powodu drogich prezentów. Gdy diamenty przestały spływać na jej uszy, szyję i drobne palce, postanowiła go porzucić. Strach i imaginacja są to duchy, które ukazały się Kordianowi tuż przed próbą zamordowania cara Mikołaja I w jego sypialni. W dramacie przewijają się także bohaterowie epizodyczni, czyli tacy, którzy pojawili się tylko na chwilę. Z nich dobrze, żebyś kojarzył, dwóch wariatów ukazani zostali Kordianowi przez doktora, cara Mikołaja I, księcia Konstantego, prezesa, księdza, spiskowców. O Kordianie mówi się, że jest dramatem romantycznym. Nie spełnia jednak wszystkich wymagań tego gatunku. To bardziej utwór niesceniczny. W dziele Juliusza Słowackiego nie mamy przecież ani jedności czasu, akcja rozciąga się na wiele lat, ani jedności miejsca. Nie ma także jedności akcji, bo fabuła dramatu tyczy się wielu wątków. Kordian łamie zatem żelazne reguły dramatu klasycznego.
No dobra, pora na właściwe streszczenie utworu. Przygotowanie. Lubisz Sylwestra? To takie jakby nowe otwarcie, nie? W Kordianie akcja zaczyna się właśnie w Sylwestra 1799 roku w górach. Zebrane w tym miejscu demony spotkały się z wiedźmami, by wspólnymi siłami zrobić czary-mary. Wymyślili sobie, że stworzą bohaterów polskiego powstania listopadowego. No a co, jak się bawić, to się bawić. W ten sposób z wielkiego kotła narodziły się takie postaci jak Józef Chłopicki, Adam Jerzy Czartoryski, Jan Zygmunt Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Julian Ursyn Niemcewicz oraz Joachim Lelewel. Każdą dobrą zabawę sylwestrową kończy pojawienie się niebieskich światełek. W tym przypadku było podobnie. Pojawiły się siły niebieskie, czyli anioły w najczystszej postaci, które przepędziły całe towarzystwo. Scena kończy się prośbą archanioła do Boga o zmiłowanie nad Polską. Prolog. Prolog to wypowiedzi trzech bohaterów, którzy nazywają się bardzo prosto. Pierwsza osoba prologu, druga osoba prologu i trzecia osoba prologu. Pierwsza jest utożsamiana z Adamem Mickiewiczem i prosi Boga o zmiłowanie się nad Polakami oraz obiecuje, że swoją poezją postara się przynieść im trochę ukojenia. Druga wyśmiewa swojego poprzednika, czyli nie trudno się domyślić, że chodzi tu o przeciwników Mickiewicza. Uważa, że powinno się chwycić za miecze i podjąć walkę. Trzecia osoba prologu to taki mediator w postaci Juliusza Słowackiego, który przepędza towarzystwo kłócące się jak stare dobre małżeństwo i obiecuje ich pogodzenie. Przy okazji zapowiada ideę oraz poezję, która zmotywuje ludzi do walki. Akt pierwszy. Scena pierwsza. Przenosimy się do lat 20. XIX wieku i lądujemy na dziedzińcu wiejskiego domku. Poznajemy w tej scenie głównych bohaterów, czyli Kordiana, Laurę oraz Grzegorza. Na początku jednak twoją uwagę powinien przykuć dialog między Kordianem a Grzegorzem. To z niego wynika, że tytułowy bohater jest bardzo wrażliwy i trudno mu się odnaleźć w ówczesnym świecie. Zwłaszcza po tym, jak jego przyjaciel popełnił samobójstwo, a on sam, mając jedynie 15 lat, przeżył już tak wiele. Jak każdego nastolatka dobija go również fakt, że dziewczyna odrzuca jego zaloty. Kordian wygłasza dość długi monolog, w którym ujawnia się jego choroba wieku oraz życiowa pustka. Niestety Grzegorz nie potrafi mu pomóc. Mimo chęci, starań i prób motywacji w postaci trzech życiowych historii, Kordian pozostaje w swoim melancholijnym nastroju. Na sam koniec pojawia się głos Laury, która wzywa Kordiana. Scena druga. Tym razem przenosimy się do ogrodu. Kordian postanawia opowiedzieć Laurze o swoich uczuciach z nadzieją na lepsze jutro. Niestety Laura odrzuca jego zaloty, traktuje go z drwiną, odrobiną szyderstwa i oznajmia otwarcie, że nie zamierza się z nim wiązać. Zostawia Kordiana samego i odjeżdża konno z Grzegorzem. Po tak oschłym, zimnym i wyrachowanym zachowaniu każdy chłop by się załamał. W efekcie, gdy Kordian został sam, zdecydował się popełnić samobójstwo. Scena trzecia. Laura nie potrafi usiedzieć spokojnie w swoim pokoju. Jej kobieca intuicja podpowiada zbliżającą się tragedię. Zaczyna do niej docierać, że źle potraktowała Kordiana. Kiełkuje w niej nawet zmartwienie, że chłopak jeszcze nie wrócił do domu. Laura zaczyna czytać wiersz Kordiana, zalewa ją fala wyrzutów sumienia. Z rozmyślań wyciąga ją pokojówka, która oznajmia, że Grzegorz nie jadł jeszcze kolacji. Wtem Laurze zaczęły łączyć się kropki. Skoro Grzegorz nie zjawił się przy stole, to znaczy, że szuka Kordiana, a to znaczy, że musiało się coś stać. Brawo, Laura! Cóż za niesamowita dedukcja. Scenę kończy głośny powrót pustego wierzchowca oraz sługi oznajmiającego, że Kordian się zastrzelił. Akt drugi. Scena pierwsza. Przenosimy się kilka lat do przodu. Jest rok 1828. W pierwszej scenie drugiego aktu pojawia się nikt inny jak nasz Kordian. Tak, okazuje się, że nieszczęśliwie zakochany chłopak, którego poznaliśmy w akcie pierwszym, przeżył. Znajduje się teraz w James Parku w Londynie i znów rozmyśla nad swoim życiem i tym, że nawet zabić się nie potrafi. Na jego czole można zauważyć przepiękną niczym u Harry'ego Pottera bliznę po nieudanym strzale. Kiedy tak Kordian sobie siedzi pod drzewem i po raz kolejny rozmyśla nad bezsensem życia, pojawia się dozorca, który z niezachwianą pewnością mówi, że najważniejsze na świecie są pieniądze. Przekonuje Kordiana, że za banknoty i monety kupi wszystko – władzę, sławę, a nawet miejsce w parlamencie. Nie kupi za nie tylko jednego –
szacunku innych ludzi. Scena druga. Z Londynu przeskakujemy do miejscowości nadmorskiej o nazwie Dover. Kordian oddaje się tutaj lekturze szekspirowskiej tragedii Król Lear. Zachwycony zarówno widokiem, jak i dramatem, wygłasza swoje przemyślenia. Stwierdza, że świat poezji jest idealny i nie pokazuje tego, co sam widzi dookoła. Zauważa olbrzymią przepaść między rzeczywistością a literaturą. Scena trzecia. Kolejna zmiana scenerii. Tym razem znajdujemy się we Włoszech i poznajemy Violettę, kochankę Kordiana. Bohater zastanawia się, jak duży wpływ na ich szczęście w związku mają jego pieniądze oraz liczne drogie prezenty dla Violetty. Postanowił poddać ją próbie. Wymyślił historię o swoim rzekomym bankructwie i złotych podkowach konia, które mu zostały. Wiolka trochę się wahała, ale niedługo porzuciła go, gdy tylko dowiedziała się, że koń zgubił drogocenne podkowy i Kordian został bez grosza przy duszy. Nasz bohater dochodzi wówczas do kolejnego odkrywczego wniosku. Miłość na świecie zastąpiła pogoń za grubym portfelem i dolarami. Liczy się tylko bogactwo, nie uczucie. Scena czwarta. Lądujemy w Watykanie, a dokładnie w Pałacu Papieskim. Kordian pojawił się u głowy kościoła, by prosić o błogosławieństwo dla Polski i Polaków. Nie przybywa z pustymi rękami, co to, to nie. Ofiarował papieżowi garść ziemi ze swojej ojczyzny. Ten niestety go zbył. Nie był zainteresowany ani sytuacją rodaków Kordiana, ani prezentem. Wolał mówić o rzeczach przyziemnych, zabytkach i zwiedzaniu. W chwili zdenerwowania oznajmił nawet Kordianowi, że jeśli Polacy jeszcze raz zorganizują powstanie, to rzuci na nich klątwę. Scena piąta. Myślisz, że fajnie jest podróżować? Jeśli tak, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Z Watykanu i audiencji u wrogo nastawionego papieża przenosimy się na szczyt góry Mont Blanc w Alpach. Postaraj się zapamiętać ten moment, bo to właśnie tu Kordian wygłasza jeden ze swoich najsłynniejszych monologów. Mówi się, że to właśnie ta scena jest punktem kulminacyjnym utworu. Na górze Mont Blanc nie ma już 15-letniego chłopaka ze złamanym sercem. Następuje przemiana bohatera w człowieka o nieograniczonych możliwościach. W Kordianie pojawia się poczucie obowiązku walki o Polskę, nawet za cenę własnego życia. Hasło Polska Winkelriedem Narodów jest kluczowe dla całej wypowiedzi. Zapamiętaj, że było to nazwisko fikcyjnego bohatera szwajcarskiego. Ojczyzna Kordiana ma stanąć na nogi i stać się inspiracją dla całej Europy. Koniec z biernym przyjmowaniem cierpienia i wchodzeniem sobie na głowę. Następuje czas walki i aktywnego działania. Scenę kończy charakterystyczny moment rzucenia się na chmurę. Na niej Kordian dolatuje do Polski. Akt trzeci. Scena pierwsza. Jesteśmy już w Polsce, a dokładniej w Warszawie przed Zamkiem Królewskim. Na placu zrobiło się tłoczno. Przybyli ludzie z całej stolicy, którzy wyrażają swoje zdanie na temat koronacji cara Mikołaja I. Scena druga. Chwilowo przenosimy się do wnętrza katedry świętego Jana, gdzie odbywa się koronacja cara Mikołaja I na króla Polski. Scena trzecia. Wracamy na plac zamkowy, na którym tłum komentuje zaistniałą sytuację. Pewien szlachcic uważa, że car będzie gwałcił konstytucję Polski, a szewc bardziej skupia się na teraźniejszych, nierozwiązanych problemach. Scena czwarta. Teraz zrobi się nieco mroczniej. Przenosimy się do lochów w podziemiach kościoła świętego Jana, gdzie poznajemy spiskowców oraz prezesa. Wtedy, aby dostać się do pilnie strzeżonych miejsc, trzeba było podać hasło, tak jak dzisiaj podaje się kod PIN do bankomatu. Hasłem był Winkelried. W lochach spiskuje się o zamachu na carską rodzinę. Przyszłą zbrodnię argumentuje się krzywdami, jakie Rosja wyrządziła Polsce. Prezes i ksiądz nie czują się jednak przekonani. Wymieniają liczne konsekwencje, jakie spadną na ludzi po zabiciu cara. Po głosowaniu plan odrzucono. Okazało się, że jedynie 5 na 150 osób chce brać udział w zabójstwie. Kordian, rozgoryczony takim wynikiem, zrywa maskę, ujawnia swoją twarz i oznajmia, że sam zabije cara, poświęcając swoje życie dla dobra ojczyzny. Scena piąta. Wciąż jesteśmy na Zamku Królewskim, ale z lochu przeskakujemy do komnat. Jest noc, Kordian został wyznaczony do pilnowania komnat cara, choć jak już wiemy, ma zupełnie inny plan. Uzbrojony w bagnet oraz karabin zmierza w kierunku sypialni Mikołaja I.
Nagle przed jego oczami pojawia się strach i imaginacja, duchy, które symbolizują walkę między obowiązkiem moralnym i odpowiedzialnością za ojczyznę, a ocaleniem własnego życia i zaniechania planu. Kordiana wykończyła wewnętrzna walka i zemdlał tuż przed sypialnią cara, który wydał na niego wyrok rozstrzelania, jeśli by się okazało, że jest obłąkany. Scena szósta. Skoro o wariatach mowa, to przenosimy się do szpitala psychiatrycznego, w którym dokonuje się badań na umyśle tytułowego bohatera. To właśnie tu Kordian poznaje szatana, który pod postacią doktora przedostaje się do jego sali. Nie trzeba chyba tłumaczyć, o czym rozmawia się z szatanem. Jasne, że o życiu. Na tematy historyczne, trochę filozoficzne, jeszcze trochę teologiczne, a nawet etyczne. Szatan wyznał Kordianowi, że sam był u cara chwilę wcześniej. Doktor Szatan przedstawia naszemu bohaterowi dwójkę kolegów, też wariatów. Jeden z nich twierdzi, że umarł na nim Chrystus, bo myśli, że jest krzyżem, drugi zaś chodzi non-stop z podniesioną ręką, bo jak ją opuści, to wszystkim niebo zwali się na głowy. Zapytasz, po co Szatan robi Kordianowi taką szopkę? To proste. Pokazuje mu w ten sposób, że jego wizja uratowania Polski jest tak samo bezsensowna, jak zachowania chorych na umyśle. Zrezygnowany i pozbawiony nadziei Kordian zostaje wyprowadzony na śmierć. Książę Konstanty wraz z żołnierzami prowadzą go na plac Saski. Scena siódma. Na placu trwa przegląd wojska. Kiedy zjawia się na nim Kordian, książę na chwilę przerywa swoje obowiązki i grozi mu śmiercią poprzez rozszarpanie jego ciała przez cztery konie pędzące w czterech kierunkach świata. Po chwili wpada jednak na jeszcze lepszy pomysł. Wymyśla konkurs, w którym Kordian, jadąc konno, ma przeskoczyć piramidę karabinów z wystawionymi bagnetami. No, chyba nie będzie odkrywcze, jeśli teraz powiemy, że Kordian dokonuje tego czynu, tłum szaleje, nagle spływa na niego szacunek, a książę wraz z carem pieją z zachwytu i darują mu życie. Nie będzie też odkrywcze, że zachowania władców to tylko szopka dla gapiów. Car po cichu wydaje generałom wyrok śmierci na Kordiana. Scena ósma. Tak, nasza podróż, a właściwie podróż Kordiana, przenosi się do więzienia, w którym bohater czeka na egzekucję. Rozmawia tam z księdzem oraz z Grzegorzem, którzy również modlą się za niego. Grzegorz obiecuje nazwać swojego wnuka imieniem Kordiana, ksiądz zaś zapewnia, że posadzi w ogrodzie różę i również nazwie ją jego imieniem. Tytułowy bohater nie boi się śmierci. Wierzy, że nawet jeśli umrze, to ludzie o nim nie zapomną. Pogodził się z wyrokiem i tym, że już wkrótce zostanie rozstrzelany. Boli go jednak egoizm społeczeństwa oraz to, że ludzie przejmują się wyłącznie własnym dobrobytem. Scena dziewiąta. Kiedy Kordian w swojej celi czeka na egzekucję, w Zamku Królewskim trwa kłótnia między carem Mikołajem a księciem Konstantym. Okazuje się, że Konstanty chciał wyroku ułaskawiającego Kordiana, a gdy jego brat się na to nie zgodził, panowie zaczęli wzajemnie wypominać sobie swoje grzechy. Dowiadujemy się zatem, że Konstanty niegdyś zgwałcił i zamordował 16-letnią Angielkę. W odwecie książę grozi carowi buntem. Strach przed utratą tronu jest tak silny, że car odpuszcza i decyduje się uwolnić Kordiana. Scenę kończą całkiem ciekawe słowa padające z ust cara: mój brat już Polakiem. Scena dziesiąta. Ostatnia scena utworu toczy się na Placu Marsowym, gdzie ma się odbyć egzekucja tytułowego bohatera. Padają oskarżenia w kierunku Kordiana. Odbiera mu się tytuł szlachecki oraz łamie jego szable. Wszystko jest już zapięte na ostatni guzik. Kordian staje na środku, wojskowi mają gotowe do wystrzału karabiny. Oficer daje żołnierzom sygnał, że mogą zaczynać. Nie zauważa pędzącego za adiutantem konia, który niesie wyrok ułaskawiający dla bohatera. No dobrze, czas na podsumowanie. To już koniec historii Kordiana. Nie wiemy, czy człeczyna zginął, czy udało mu się przeżyć. Wiemy natomiast, co warto zapamiętać, by z powodzeniem odpowiadać na pytania zadane przez nauczyciela. Zacznijmy od podziału podróży Kordiana. Dramat składa się z trzech aktów, a każdy z nich przedstawia coś innego. Akt pierwszy skupia się na młodości Kordiana, jego nieszczęśliwej miłości i nieudanej próbie samobójczej. Akt drugi to podróż bohatera po całym świecie i najważniejszy monolog, który został wygłoszony na górze Mont Blanc. Akt trzeci zaś opowiada o działalności konspiracyjnej i próbie zabójstwa cara Mikołaja.
Postaraj się zapamiętać monolog Kordiana. Jest on jednym z najlepszych, a na pewno jednym z najbardziej znanych w polskiej literaturze. Przypomina wielką improwizację Konrada, znaną z Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. W trakcie monologu na szczycie Mont Blanc Kordian przeszedł najważniejszą przemianę. Dotknęła go myśl, by uratować swoją ojczyznę i rodaków. Przestał myśleć o miłości i pieniądzach. Skupił się na walce o niepodległość, nawet jeśli ma za nią zapłacić własnym życiem. Motywy w Kordianie. W tym romantycznym dramacie znajdziesz wiele ciekawych motywów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich. Dzięki temu łatwiej ci będzie rozmawiać o nich z kolegami z klasy, gdy na przykład postanowicie zrobić sobie szybką powtórkę przed sprawdzianem. Przede wszystkim motyw bohatera romantycznego. Kordian jest wrażliwy i, jak to bywa z bohaterami werterycznymi, to od nazwiska Wertera, który jest klasycznym przedstawicielem bohatera romantycznego, cierpi na ból świata, usiłuje z powodu nieszczęśliwej miłości popełnić samobójstwo. Nie brakuje też motywu podróży. Kordian podróżował całkiem sporo. Zwiedził Anglię, Włochy, Rzym, aż znalazł się na górze Mont Blanc. Ta ostatnia wyprawa niesie ze sobą kolejny ważny motyw, jakim jest przemiana. Kordian jako bohater dramatu romantycznego jest postacią rozwijającą się. Od nieszczęśliwej miłości, przez nieudaną próbę samobójczą, po poszukiwanie sensu życia w różnych częściach świata. Kulminacyjnym momentem jest wygłoszenie monologu na górze Mont Blanc, w którym Kordian zdaje sobie sprawę ze swojej duchowej potęgi. Z kolei koniec utworu pokazuje dojrzałego mężczyznę, który jest świadom konsekwencji swoich czynów. Tak szybko ewoluującą postać głównego bohatera wiąże się z motywem walki. Słuchając omówienia lektury, z pewnością zwróciłeś uwagę, z jaką determinacją Kordian walczy o Polskę i Polaków. Abstrahując od walki w dosłownym sensie, warto także zwrócić uwagę na walkę wewnętrzną głównego bohatera, w której mamy do czynienia na początku z rozpaczą oraz beznadziejnością życia, a następnie z determinacją i chęcią poświęcenia się. Powracająca postać diabła pozwala omówić także motyw szatana. W końcu to on pojawia się na samym początku utworu, a także pod postacią doktora w wariatkowie, w którym przebywał Kordian. Szatan wraz z całą swoją rogatą ekipą ma duży wpływ na wydarzenia dramatu. Nie tylko dlatego, że na samym początku stworzyli przywódców powstania listopadowego, ale także ze względu na bezpośrednie oddziaływanie na bohaterów. Pewnie myślisz teraz, że w tym całym Kordianie jest bardzo dużo treści. I masz absolutną rację. Nie tylko sam dramat, ale także nasz bohater jest bardzo złożony. Ta postać składa się nie tylko z bohatera werterycznego, ale także podróżnika, indywidualisty i człowieka gotowego do poświęcenia własnego życia w imię idei ratowania Polski. Czego zatem może być symbolem? Na pewno walki o wolność oraz determinacji, na pewno poświęcenia za swoją ojczyznę. Kordian ukazuje także drugą stronę medalu. Mimo całej jego walki oraz przekonań, sam jako niezależna jednostka nie jest w stanie odmienić losów świata. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy Polska to jest kraj dla młodych ludzi? Czy dobrze im się żyje w Polsce?
2: Lubię Polskę, jest czysto, pracę znajdziesz, jak się dobrze zakręcisz. Mi się wydaje, że jest spoko.
3: Bardzo poszły w górę te ceny, nie? Na przykład kiedyś jak zaczynaliśmy studia, no to jeszcze tak po studencku dało się w miarę ogarnąć pokój. No a teraz za kawalerkę na przykład, czy nawet sam pokój, no to już z 1500 plus. A jeszcze jak się zarabia minimalną krajową.
4: Nisko poleciałaś.
3: No.
4: Więcej.
3: 1500 to za taki zwykły pokój, nie?
5: No jak się panu żyje, jakie są perspektywy?
6: Średnio, nie mam umowy o pracę, nie mogę się jej doprosić. Bardzo ciężko się żyje. Masakra. Aktualnie szukam pracy w Szwajcarii, szukam pracy w Norwegii.
7: Czuję się, jeżeli chodzi o sam fakt, czy może przyjść wojna, niebezpiecznie. Może się za bardzo nakręcam i faktycznie nie będzie, no to zwiedzę sobie kawałek świata, ale zamierzam ten kraj opuścić.
8: Ja uważam, że akurat Polska jest jako taka bezpieczna, ja się czuję bezpiecznie.
9: Ja na przykład chciałbym wyjechać, ja po prostu chcę żyć w innym miejscu. Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to jakieś takie Włochy albo coś.
10: Mi się dobrze żyje w Polsce i nie zamierzam wyjeżdżać na ten moment.
11: Jesteśmy w sumie minimalistyczni, nie wymagamy jakoś bardzo dużo.
10: No, my lubimy sobie przyjść, posiedzieć, popatrzeć na naturę, tak. Więc nam to wystarczy.
11: Słońce wyszło.
12: Tak, wróble przyleciały.
11: Dokarmimy wróbelki.
1: No, trochę będzie tak właśnie ornitologicznie dzisiaj, no bo w Polsce przybywa tak zwanych gniazdowników, których nie stać na wynajem mieszkania, więc siedzą ile się da do oporu u rodziców. No, ale są też przecież plusy mieszkania w Polsce, jest ich niemało. Plusy więc i minusy dziś, w co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak się żyje w Polsce? Ja chodziłem z tym pytaniem i z mikrofonem gdzieś tam w okolicach pomnika Syreny, która niedawno została przez młodych ludzi, aktywistów klimatycznych, oblana farbą. To była głośna sprawa. No, ale nie ma już śladu po tym incydencie. Syrena wypucowana, łuski lśnią, ogon prezentuje się elegancko. Niedaleko na schodkach siedziało trzech studentów. Rozkoszowali się widokiem tej syreny i płynącej Wisły. No to podszedłem, zapytałem.
5: Czy dobrze wam się żyje w Polsce i dlaczego dobrze albo niedobrze?
9: No, ja na przykład chciałbym wyjechać, ale szczerze to się nie zastanawiałem nad tym, czy ta Polska to mi coś robi. Ja po prostu chcę żyć w innym miejscu.
5: Gdzie?
9: No to zależy, gdzie mi wyjdzie, ale takie gdzieś tam miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to jakieś takie Włochy albo coś. Ale taka śródziemnomorska energia i tak dalej. Ludzie mnie też wkurzają w tej Polsce, tak szczerze. Znaczy denerwują, przepraszam bardzo. Przepraszam, denerwują mnie ludzie w Polsce. No bo jak są tacy, jakby to powiedzieć, no idziesz przez miasto, spojrzysz się na kogoś, to nie ma o siemanko, tylko jest a co się kurczę patrzysz. Na tej zasadzie. No, ale i dlatego gdzieś tam tą kulturę zagraniczną bardziej lubię, bo nie spotkałem się z czymś takim gdzieś za granicą, a w Polsce bardzo często.
5: Tak nie uśmiechamy się do siebie po prostu.
9: O, tak, no dokładnie, dokładnie. Tak, ogólnie tak jest, że ludzie się nie uśmiechają, ale my we trójkę jesteśmy, wydaje mi się, tym wyjątkiem, który potwierdza regułę.
5: Czy młody człowiek może tu dobrze w Polsce funkcjonować, dobrze żyć, godnie?
9: Znaczy no, na pewno się da, ale trzeba ogromnego nakładu pracy, zawzięcia i... No jakiegoś startu dobrego, nie? Większość ludzi, którzy coś osiągnęli w młodym wieku, miała ten start od rodziców, załóżmy, albo coś takiego. No ja osobiście nie narzekam na swoich rodziców, są ekstra, kocham was, mamo, tato, pozdrawiam, jesteście najlepsi. Ale takiego startu pieniężnego wysokiego nie miałem. Gdzieś tam sam sobie idę małymi kroczkami do przodu. Mam 23 lata, nie mam jeszcze mieszkania, pracę mam, zarabiam, aktualnie w sumie nie, ale niedługo już będzie z powrotem.
5: To co, wynajmujesz mieszkanie i...
9: Ja aktualnie mieszkam u dziewczyny, więc nie wynajmuję.
4: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Podobno. Ale generalnie Polska myślę, że jest okej, aczkolwiek ja też myślę, że docelowo chciałbym gdzieś indziej mieszkać, ale to po prostu przez swoje hobby, bo ja chciałbym nad morzem, nad oceanem sobie surfować, więc tutaj akurat słabe możliwość z pracą. jak się poszuka i się chce, to się znajdzie. Może niekoniecznie marzeń, ale myślę, że z głodu się nie umrze, jeżeli ma się, jest się zdrowym i ma się chęci do pracy, może w ten sposób. Jak świeci słonko, tak jak teraz, to wtedy jest super, wtedy jest perfekto. Ale jak tak od tego listopada do marca, to jest ciężko tutaj czasami, naprawdę.
13: Jak listopada wjedzie, to ciężko jest.
4: Listopada jak wjedzie tutaj, to myślę, że wszyscy kolektywnie są bardziej depresyjni.
2: Myślę, że je dobrze, tak, lubię Polskę, jest czysto, pracę znajdziesz, jak się dobrze zakręcisz, mi się wydaje, że jest spoko, nie wiem, w sumie co mam więcej powiedzieć, sytuacja mieszkaniowa, no też nie mam mieszkania, ale wynajmuję całkiem tanio. No, polecam życie w Polsce.
1: Tak zwani gniazdownicy, czy też młodzi dorośli, ludzie, którzy nie wyprowadzili się jeszcze z domu, to już ponad połowa Polaków między 25 a 34 rokiem życia, a jeszcze 10 lat temu niewiele ponad 40% z nich mieszkało z rodzicami, więc to rośnie z roku na rok, to są dane Eurostatu. No i to jest chyba ten najczęściej powtarzający się zarzut wobec systemu, że trudno zarobić nawet na wynajem.
0: Co ludzie powiedzą?
5: Czy wam się dobrze żyje w Polsce?
14: Chyba dobrze, no, ale zawsze może być lepiej. Drogi wynajem.
5: Wynajmujecie mieszkanie?
14: Tak. Ale nie tutaj.
5: No, gdzie?
14: W Krakowie.
5: I jak to w Krakowie wygląda?
14: Drogo, a kupno jeszcze droższe.
3: Bardzo poszły w górę te ceny, nie? Na przykład kiedyś jak zaczynaliśmy studia, no to jeszcze tak po studencku dało się w miarę ogarnąć pokój. No a teraz za kawalerkę na przykład, czy nawet sam pokój, no to już z 1500 plus. A jeszcze jak się zarabia minimalną krajową.
14: Nisko poleciałaś.
3: No, 1500 to za taki zwykły pokój, nie?
14: No, a jakieś budowanie domu na przykład gdzieś tam poza miastem, no to też są jakieś... już w ogóle milionowe kwoty.
3: No my jesteśmy w branży informatycznej, no to powiedzmy nam się tak w miarę żyje, nie? Ale na przykład no osoby powiedzmy, jakby to powiedzieć,
14: no... W takich mniej specjalistycznych zawodach, no to...
3: Ciężko.
14: No może być ciężko potem, no nie?
5: Czy w ogóle na panu, jako młodemu człowiekowi, to dobrze się tu żyje, czy jednak...
14: Wie pan co, ja tu mieszkam, ale nie pracuję w Polsce. Jakby pracuję za granicą, więc na pewno inaczej niż dla przeciętnego Polaka.
5: No jest to jakaś koncepcja, rzeczywiście też...
14: Tak, że żyje mi się dobrze, ale nie zarabiam w złotówkach, może tak.
5: No.
14: Znaczy mam biuro i mam siedzibę w Amsterdamie, w Holandii.
5: W Amsterdamie, czyli wciąż jednak te różnice są duże.
14: Ogromne. Jestem programistą. Pracuję przy sklepach internetowych. Pracuję zdalnie, z domu po prostu. Stąd, tylko że dla firmy za granicą.
5: No ale no to też dzięki Unii Europejskiej mamy takie możliwości właściwie.
14: Jasne.
5: Więc właściwie no też można mieszkać w Polsce, pracować za granicą, nie trzeba stąd wyjeżdżać.
14: Polski rynek pracy, jeżeli chodzi o to konkretnie, to jest ogromna różnica.
5: Jak się panu żyje, jakie są perspektywy?
6: Średnio, nie mam umowy o pracę, nie mogę się jej doprosić. Bardzo ciężko się żyje, trzeba odprowadzać podatki. No ciężko, no co mam więcej powiedzieć.
5: No ale a jak stosunek właśnie zarobków do cen mieszkań i tak dalej? Jak...
6: Masakra. Nie zarabiamy na tyle, żeby w tym kraju wynajmować mieszkania. Teraz ceny skoczyły do tego stopnia, że głupie mieszkanie dwupokojowe to jest koszt 4000, 3500. To jest masakra. Robię ponad 200 godzin w miesiącu, więc mnie stać na to, żeby to mieszkanie w Warszawie wynajmować, ale jakim kosztem? Tak? Takim kosztem, że nie mam czasu dla rodziny, dla znajomych i zapierdzielam. Dzisiaj znalazłem chwilę, żeby wyjść na ryby.
5: No to akurat tyle dobrego.
6: O tyle dobrego, no coś z tego życia trzeba mieć. Uciekam dalej.
5: Pan 200 godzin.
6: Ponad. Rekordowo 340, ale tak to 220 w miesiącu, nie? Jestem kucharzem, więc to trochę też specyfika pracy, ale no tak. Uciekam, przepraszam bardzo, troszkę się śpieszę.
5: No ale pan nie myśli o tym, żeby gdzieś tam wyjeżdżać do Niemiec?
6: Szukam pracy w Szwajcarii. Aktualnie szukam pracy w Szwajcarii, szukam pracy w Norwegii. Chociaż Norwegia też nie jest w tym momencie dobrym miejscem, ze względu na to, że spadła korona bardzo. I też jakby, no szukam sobie alternatywy jakiejś przyszłościowo, zobaczymy co z tego wyjdzie.
5: No dobra,
6: powodzenia. Myślę o ucieczce. Wszystkiego dobrego.
5: Czy wam się dobrze żyje w Polsce? Czy to jest dobry kraj do życia dla młodych ludzi?
14: Wydaje mi się, że no, Polska jest w porządku krajem chyba jednak, w miarę.
5: Teraz mamy 5% bezrobocia, no to...
14: Tak, nie, no teraz praca jest, tam bezdomnych chyba też mniej. Widać, że młodzi na studiach teraz wszyscy pracują tak jak u mnie, załóżmy, to słyszę, że każdy pracuje. Więc jednak chyba jest ta praca.
5: No ale co, i wystarcza na to, żeby jakoś się poukładać i...
14: To zależy, to już od osoby zależy, tak? Jak ktoś ma ambicje, to sobie poradzi. Jak ktoś jest leniem, no to może być ciężko. Więc...
10: Ja mi się dobrze żyje w Polsce i nie zamierzam wyjeżdżać na ten moment. Zobaczymy, jak będzie. Dobrze mi się żyje, więc nie zmieniam.
14: Tak, tak. My jesteśmy w sumie minimalistyczni, nie wymagamy jakoś bardzo dużo.
10: No, my lubimy sobie przyjść, posiedzieć, popatrzeć na naturę, tak. Więc nam to wystarczy.
14: Słońce wyszło.
12: Tak, wróble przyleciały. Tak,
14: dokarmimy wróbelki.
5: To też pokazuje, że jak studenta stać na to, żeby dokarmiać zwierzęta, to znaczy, że nie jest tak źle.
14: Nie jest tak źle. Dokarmia ptaki, sam ma zjeść, więc jest dobrze.
1: Jeżeli ktoś chce żyć w Polsce, wiąże z nią przyszłość, chce tu się rozwijać, no to na pewno pomagają redukcja oczekiwań, ograniczenie potrzeb, niedrogie zainteresowania, takie jak dokarmianie ptactwa na przykład właśnie, dużo optymizmu, no i wtedy taki młody człowiek raczej nie ma zastrzeżeń.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
5: Czy panu się dobrze żyje jako młodemu człowiekowi?
15: Relacyjnie.
5: Dlaczego dobrze się panu żyje?
15: Mam dobrą pracę, mieszkanie też jest. O.
5: Atmosfera w kraju, taka wie pan, polityczna.
15: Bardzo dobra.
5: Podoba się panu wszystko.
15: Wszystko. Najważniejsze, żeby był bałagan. Wtedy można robić interesy. To jest najbardziej istotne w życiu.
5: A, czy pan tak podchodzi, tak...
15: Im większy bałagan jest, tym jest lepiej.
5: Pan tak przekornie podchodzi, to że im gorzej, tym lepiej właściwie. To...
15: Dokładnie tak. Studiuję politologię, więc się trochę muszę interesować. Politycznie... No i bardzo nie chcę odpowiadać politycznie, szczerze mówiąc, bo to mógłbym gadać godzinami.
5: W dobrą stronę zmierza, no.
15: W dobrą zmianę, na pewno w jakąś stronę. Dobrą pod niektórymi względami, gorszą pod innymi względami. To jednak się wszystko zmienia, każda władza ma swoje plusy i swoje minusy. To jakby też jest trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, czy zmiana teraz obecna jest dobra i jak bardzo dobra, bo minęło za mało czasu, no minęło ile? 3 miesiące.
5: Po tej poprzedniej władzy to zmierzało w złą stronę, czy też to trudno powiedzieć?
15: Na pewno ruchy populistyczne były złe i na pewno odchodzenie od Unii Europejskiej mi się osobiście nie podobało, ale na przykład datki socjalne były większe i jakby były bardziej promowana polityka socjalna, co jednak dla ogółu społeczeństwa jest chyba uznawane za rzecz dobrą.
5: Co to się prawda, potem przekłada. Tak,
15: oczywiście było to kosztem jakiegoś politycznego rozgardiaszu i nepotyzmu wszelako pojętego, ale na pewno jakoś właśnie ta polityka socjalna była lepsza, chociaż tak niektóre pomysły i plany, które obiecali, że będą, były fajne, oczywiście się nie spełniły nigdy, bo nigdy się nie miały spełnić, tylko były pustymi obietnicami.
5: Politycznie, nie wiem, podoba wam się, w którą stronę zmierzamy jako Polska, jako...
16: Liczę, że to będzie dobra zmiana. To co teraz się wydarzyło na wyborach. Że... Zobaczymy, co będzie. Jeszcze jest jakby na świeżo wszystko.
3: Jeśli chodzi o sprawy kobiet, to jest dużo do powiedzenia i właśnie dlatego mam nadzieję, że to idzie w dobrą stronę, bo to, co było wcześniej, no nie było po mojej myśli. Dlatego mam nadzieję, że będzie lepiej.
1: No ale nie wszyscy młodzi Polacy z optymizmem patrzą w przyszłość, mają nadzieję, że będzie lepiej. Ja spotkałem też takiego młodego człowieka, który zakłada najgorsze scenariusze.
7: Czy to jest dobry kraj do życia? To jest temat troszkę rozległy. Muszę zaznaczyć to, co dobrego się w tym kraju stało od lat po komunie, czyli przede wszystkim rozwój technologii, to co do nas doszło, weszliśmy do Unii Europejskiej, to, że stoimy na takim powiślu i mamy takie ładne wieżowce. Osobiście cieszę się, że urodziłem się w Polsce, a nie gdzieś tam w Afryce, gdzie na przykład ludziom brakuje wody do życia i jedzenia. I naprawdę, jak człowiek by się troszkę poczytał i zagłębił, to duża część świata żyje w gorszych warunkach niż my w Polsce. I to trzeba podkreślić. Fajnie, że jesteśmy w bloku zachodnim, no bo jednak jest ten podział taki, prawda? Tu Ukraina się bije z Rosją. To, co jest właśnie to niefajna część wypowiedzi, czyli ta wojna na Ukrainie jest to coś, co mnie na przykład osobiście odstrasza od życia w tym kraju i zastanawiam się nad wyjazdem za granicę. Wczoraj zresztą miałem lecieć do Norwegii, natomiast no nie sprawdziłem dokładnie tam formalności, jakie trzeba zrobić i kurczę, z Modlina zawróciłem, prawda? Wszystko to, co mnie wypycha, nie chcę mi siedzieć do pracy nic, bo cały czas w głowie mam, żeby wyjechać z Polski, bo tutaj czuję się, jeżeli chodzi o sam fakt, czy może przyjść wojna, niebezpiecznie. Wszyscy, z którymi rozmawiam, bliskimi też mówią, oj, tej wojny nie będzie, my jesteśmy w Polsce, nie, raczej nie będzie. Ja wolę się zawczasu zabezpieczyć, w razie czego jak przyjdzie, ja będę spokojny, może się za bardzo nakręcam i faktycznie nie będzie, no to zwiedzę sobie kawałek świata, ale zamierzam ten kraj opuścić i czuć się gdzieś tam bezpiecznie, codziennie nie budzić się z myślą, czy ta wojna wybuchnie faktycznie, czy nie, bo jak na razie żyję takimi myślami. I weź tutaj załóż rodzinę, miej dzieci, kiedy, no ja jestem taką osobą, że widzę te potencjalne zło i jednak, no nie chcę, bo ta wojna, no jest taką rzeczą, która mi przeszkadza. Ale życzę nam Polakom, żeby do tej wojny nie doszło, żeby faktycznie ten spokój, który tutaj widzimy, żeby dalej był, teraz się zaczyna wiosna, czuć ten taki klimat, ludzie sobie wychodzą, spacerują po Wiślu, żeby dalej to było i miejmy nadzieję, że do tej wojny nie dojdzie.
1: Sporo młodych ludzi z Ukrainy przyjechało do Polski. Co oni na to?
0: Co ludzie powiedzą?
5: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
17: Tak, dobry kraj. No dlatego, że to jest wolno, nie? Wolny kraj jest, dlatego dobrze.
5: A pan nie myśli, żeby wyjechać gdzieś dalej, do Niemiec, do...
17: Nie, dlaczego? Mi tu dobrze jest. Tu studiowałem, tu pracuję, dlatego tu chcę mieszkać. Mi tu dobrze.
5: No bo niektórzy narzekają, że te ceny mieszkań wysokie, nie? Żeby wynająć albo kupić.
17: No, potrzebno dużo pracować. No, teraz wydaję może 30% na mieszkanie.
5: Zarobków?
17: Tak, tak.
5: No, sporo zostaje.
17: No, no tak.
5: Zarady.
17: No, na jedzenie sobie trochę odłożyć, no i w porządku. Jeśli dużo pracujesz, to wszystko okej.
5: Okay. Czy się młodym ludziom dobrze w Polsce żyje?
17: Tak, dobrze. Tylko jestem z Ukrainy i nie mogę jeszcze poprawnie mówić po polsku. No, wszystko w porządku. Wszystko podoba się, tak. Nie, zarabiam w porządku. Wszystko w porządku. I ludzie podoba się i...
5: To da radę pracować i wynająć za to jakieś mieszkanie, czy kawalerkę, czy...
17: Tak, z kolegami wynajmuję mieszkanie na 3 pokoje.
5: Ile płacisz za pokój?
17: 1700.
5: No to tak połowa takiej pensji właściwie podstawowej. Takiej...
17: No tak, tak.
5: Mhm. Myślisz o tym, żeby wyjechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji?
17: Nie, jeszcze nie. Nie mam takich pomysłów. Studiuję się teraz na uniwersytecie, temu nie mam.
5: No, tu jest okej, okay, tak?
17: Tak, tak, wszystko podoba się.
5: I co, to jest taki kraj, w którym można sobie układać przyszłość?
17: Tak, i mentalitet taki podobny do ukraińskiego mentalitetu, tak.
5: Mhm. Mentalność, tak?
17: No tak, tak, tak.
5: Czy dobrze się pani żyje w Polsce?
18: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ludzie są pozytywni. Mhm. Jest możliwość pracować i rozwijać się. Jeżeli chcesz, można znaleźć i gdzie się uczyć, i gdzie wydać, i gdzie zarobić. I ładnie jest.
5: Nie myśli pani o tym, żeby wyjechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii?
18: Nie, mam tutaj chłopaka i chcę w sumie tutaj zostać. Podoba mi się tutaj, nie chcę dalej wyjeżdżać.
1: No to na koniec jeszcze pełen optymizmu głos młodego chłopaka, który robił jakieś pompki na rękach, skakał po drążkach gdzieś tam w okolicy pomnika Syreny.
5: Nieprawdopodobne. Co to było?
18: Pompka na rękach.
5: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
18: Wydaje mi się, że spoko. Ja tam nie narzekam, tak szczerze. To na pewno jest gdzie wyjść, to mi się wydaje. To jest to. No i kurde, no nie wiem, jest dużo takich miejsc, na przykład właśnie takie, no, że można sobie poćwiczyć i w ogóle. Nie wiem, jakieś też, kurde, kluby są i w ogóle. Więc mi się wydaje, że git. Ja pracuję jako kelner. Może by dorobić, no akurat ja studiuję, więc... No, więc akurat tak można coś tam złapać. Ale no, na mieszkanie to nie wiem, nie sądzę, że wystarczyło. No, jestem tego pewny.
5: Czyli co, u pana akurat jest tyle szczęścia u ciebie, że to mieszkanie gdzieś tam jest, tak?
18: No jest. Akurat nie z Warszawy jestem, więc to... No.
5: Nie ma problemów mieszkaniowych.
18: No, też git.
5: A co studiujesz?
18: Ja informatykę stosowaną.
5: Bo takiej informatyce stosowanej to w Polsce będą perspektywy.
18: No, wydaje mi się, że ja chyba sobie coś czytałem, że... Właśnie w IT to akurat jesteśmy takim jednym z lepszych w Europie, więc a też fajnie wesprzeć jakieś polskie firmy, coś tutaj, no, też dla Polaków wykonać, a nie tam.
5: Nie myślisz o tym, żeby wyjechać gdzieś do Niemiec, do Francji, do Japonii?
18: Nie. Szczerze, ja uważam, że akurat Polska jest jako taka bezpieczna, ja się czuję bezpiecznie. Nie wiem, idę sobie gdzieś na przykład, nie wiem, w pociągu czy coś, wyjmuję sobie laptopa, nie czuję się, że nie wiem, zaraz ktoś mi go porwie, czy coś takiego ukradnie. No i normalnie też, nie wiem, nie chowam jakoś rzeczy po nie wiadomo gdzie, po jakichś saszetkach czy coś. No więc nie czuję tak luźno. Mogę flagę zrobić.
5: Flagę?
18: Flagę, no. No, więc jako tako jest coś tam. Siła jest.
1: Jeżeli nie wiecie, jak wygląda ludzka flaga, to sobie koniecznie wygooglujcie. Imponująca ewolucja na drążku. No i tym takim gimnastycznym popisem młodego człowieka kończymy. Co ludzie powiedzą? Wesołych świąt, dużo optymizmu wam życzę. Adam Feder i słyszymy się za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zamieszanie wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Zaznaczył J.D. Vance, pytany dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Władimira Putina i karzą najlepszego sojusznika. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Wyjaśniał J.D. Vance i zapewniał, że nie ma mowy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy, a o przesunięciu części zasobów, dokąd taka decyzja jeszcze nie zapadła. Przypomnijmy, wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pete'em Hegsethem. Szef Pentagonu zapewnił, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia. Wyjechał do USA najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiS-u dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i innego posła PiS, Marcina Romanowskiego, doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juxte. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
1: Tuż przed godziną 16 ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
0: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wurulewski. Do wypadku doszło o poranku we wtorek. Rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w warmińsko-mazurskim. To po dramatycznych wydarzeniach z weekendu. Na linii Olsztyn nasza reporterka Anita Zalewska, która śledziła tę sprawę.
2: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w warmińsko-mazurskim. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego. Sąd rejonowy w Kętrzynie uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec 4 podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
0: Relacjonowała nasza reporterka Anita Zalewska. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z pierwszym europejskim orderem zasługi. Były prezydent i były premier znaleźli się wśród 20 laureatów nagrody przyznawanej za znaczący wkład w integrację, demokrację i wartości europejskie. Uhonorowano ich podczas uroczystości w Strasburgu.
3: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie. Dziękuję bardzo.
0: Zaznaczał były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Wśród nagrodzonych są także była kanclerz Niemiec Angela Merkel, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin czy prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Nie dla zwolnień grupowych, ochrona miejsc pracy i sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To główne postulaty planowanego na środę protestu Solidarności w Warszawie pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, dlaczego Solidarność zdecydowała się wyjść na ulicę.
4: Jak mówi mi przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Opszański, rząd ignoruje związkowców.
5: Żadnego dialogu i chęci dialogu, chęci do rozmów, chęci do znalezienia wspólnych rozwiązań nie ma.
4: Większość spraw, o które zawalczymy, moglibyśmy omówić na przykład na Radzie Dialogu Społecznego, ale rząd jej unika, dodaje szef Komisji Krajowej Solidarności Piotr Duda.
6: Od 2 lat prosimy pana premiera Tuska o spotkanie. Nie ma dialogu, chcielibyśmy, aby chociażby po tej demonstracji te drzwi do tego dialogu się uchyliły.
4: Głównym postulatem protestu będzie poparcie dla proponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Organizatorzy szacują, że na Placu Zamkowym może pojawić się nawet 100 tysięcy osób.
0: Start w samo południe. Z Placu Zamkowego manifestacja przejdzie najpierw przed Pałac Prezydencki, a następnie przed budynek Senatu. Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Wyższa Izba Parlamentu ma zająć się prezydenckim wnioskiem o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Drony i huki przy granicy z Ukrainą. Nasze wojsko uspokaja mieszkańców. We wschodniej części Polski trwają ćwiczenia systemu obrony powietrznej. W działaniach, które mają zakończyć się w środę, uczestniczą jednostki sił powietrznych oraz wojsk lądowych. Ze szczegółami Arkadiusz Więsek.
7: Pojawienie się bezzałogowych statków powietrznych, m.in. nad Chrubieszowem, wywołało falę niepokoju wśród mieszkańców, którzy masowo dzwonili na numery alarmowe. Według informacji, które przekazała burmistrz Marta Majewska, nikt nie uprzedził władz miasta ani Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o planowanych manewrach. Wyjaśnienia, które dotarły do Urzędu Miasta, wskazują na komunikacyjny zator. Jak poinformowała burmistrz, starosta Chrubieszowski posiadał wiedzę o ćwiczeniach od dowództwa operacyjnego, jednak nie przekazał jej dalej ani do miasta, ani do mieszkańców. W związku z sytuacją władze Chrubieszowa zwróciły się z oficjalnym pismem do starosty.
0: W tym samym czasie w północnej części kraju odbywa się specjalistyczne ćwiczenie taktyczne Common Sarex 26. Tutaj siły odpowiedzialne za ratownictwo doskonalą techniki prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych zarówno na lądzie, jak i na morzu. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Dzień dobry, Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a były minister rolnictwa jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Proszę pana, kurczaki jadą. Niedobre kurczaki, bo antypolskie, tyle że nie z Mercosuru, jak wydawałoby się, że będą jechać, ale z Chin. Co Polska na to?
9: No, trzeba zapytać ministra rolnictwa, co Polska na to, ale wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o przypływ obecnej sytuacji drobiu do Polski, jest to jeden z elementów pewnej dużej globalnej gry, która za zadanie ma ograniczenie produkcji drobiu w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów drobiu i jeżeli chodzi o tłucz i jeżeli chodzi o jajka, a akurat jak gdyby cały czas skupiamy się na tym kierunku Mercosur, no on jest w tej chwili taki na topie. Rzeczywiście jest tak, że duże państwa chcą na nasz rynek wejść nie tylko po to, żeby sprzedać, ale również, żeby część tego tortu uczknąć, żeby móc powiedzieć, że mamy nowy, rozwijający się rynek. A Chińczycy są tym, no trzeba powiedzieć wprost, ekspertami. Oni doskonale wiedzą, mają przeprowadzone badania. Zresztą wiele firm chińskich, które funkcjonuje w Chinach, już w tej chwili chce wejść na nasz rynek nie tylko jako producent, ale również jako przetwórstwo, bo wiemy doskonale, że jednym z największych problemów polskiego rolnictwa po latach 90. po sprzedaży takich dużych koncernów, firm jak Hortex z polską marką, które właściwie się, można powiedzieć, dużo, dużo bardziej skurczyły, jest właśnie problem z przetwórstwem. No i korzystają na tym duże koncerny.
8: Chcemy przecież rozwijać, intensyfikować relacje handlowe z Chinami. Prezydent Andrzej Duda nawet jeździł do Pekinu i chwalił się tym, że pchnął naprzód współpracę polsko-chińską. Co Chińczycy mają nam przywozić? Suszarki, talerze, kubki, to już przywożą, prawda? No to nic dziwnego, że sięgają po coś w pewien sposób nowego, po kurczaka.
9: I to jest dla Polski, zresztą dla całej Europy największe zagrożenie. Otóż Chińczycy, jeżeli chodzi na przykład o tłucz świnią, trzodę chlewną, tak? Są w tej chwili państwem, który rozwija produkcję trzody chlewnej w budynkach o wysokości kilkunastu pięter bezobsługowych. To znaczy tam wszystko jest automatyzowane, te tuczniki, ta trzoda chlewna na kilkunastu piętrach, bo że 20 chyba jeden pięter, z tego co widziałem, jest taki budynek najwyższy, tak? One są obniżone, bo nie ma potrzeby tego, aby ludzie się tam przemieszczali. W związku z tym po prostu ten tłucz taki bardzo przemysłowy jest w Chinach cały czas postępujący. Podobnie zresztą jak na przykład z motoryzacją, gdzie ta efektywność jest bardzo wysoka. I dla nas i dla Europy jest to wielkie zagrożenie, ponieważ dochodzą do perfekcji właściwie
8: pana,
9: tam...
8: że pana poprawię. To było wielkie zagrożenie, bo jak pan mówi, to jest zagrożenie, to się wydaje, że jeszcze jest jakaś szansa na zbudowanie takiej jakiejś super zapory elektroniczno-mentalnej przeciwko przyjazdowi z Chin dóbr. Nie, one już jadą i mieszkają u nas. I gdyby ktoś próbował bez chińskich wyrobów pożyć 2 tygodnie, to prawdopodobnie by się osiwiał.
9: Dobrze, mogę się zgodzić z panem redaktorem, że to jest zagrożenie, to nie, że było, tylko to jest zagrożenie rzeczywiście. No i jeszcze do tego dochodzą jak gdyby polskie problemy, problemy polskiego ministra rolnictwa. Ja tak wtrącę tylko, ale na przykład w tej chwili mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o polskie ziemniaki. Jesteśmy chyba największym producentem w Europie, który nie ma zbytu na swoje ziemniaki. Wiele, wiele informacji, które docierały do nas jeszcze niedawno, panie redaktorze. Otóż niedawno słyszałem, że w Brukseli pozwolono rolnikom za darmo utylizować ziemniaki. Rozmawialiśmy wtedy w gronie byłych wiceministrów, że kuriozalna sytuacja, jak można pozwolić rolnikom na utylizację, ponieważ w Brukseli były one traktowane jako odpad. A w tej chwili słyszałem wczoraj czy przedwczoraj, że nasze izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o to, aby wyasygnował jakąś kwotę na utylizację ziemniaków, aby to można było w Polsce robić.
0: Rozmowę Jana Wróble możecie śledzić na vox.fm.pl i na kanale Superring na YouTubie. To w Łodzi wchodzą w zawód z przytupem przy owacjach i niesamowitej energii z widowni. Przez tydzień młodzi aktorzy, studenci ostatniego roku prezentują swoje dyplomy na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Na festiwalu jest Ela Piotrowska, nasza reporterka.
10: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga tłumy?
11: Ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
12: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
13: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie, no i czerpać dużo radości z tego.
14: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem, spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
0: Dla młodych aktorów zaplanowano też zawodowe warsztaty z reżyserami castingów, a także spotkania ze znanymi aktorami, m.in. Krystyną Jandą, Jerzym Radziwiłowiczem i Robertem Więckiewiczem. A wielki finał i ogłoszenie laureatów już w niedzielę. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec dzwoni do Włodka, którego wita serdecznie. Cześć, Włodziu.
2: Cześć.
1: O czym to będzie historia? Kogo będzie dotyczyć?
2: To będzie dotyczyć mojej miłości i Iwonki, którą znamy się 24 lata. Od 4 lat jesteśmy razem.
1: Czy to jest już żona, czy tylko dziewczyna?
2: Dziewczyna.
1: Dlaczego jestem potrzebny?
2: Żeby mi pomóc, bo jakoś ostatnio nie układa się nam. To jest szczególnie z mojej winy. Nie pomagam jej. Nie ufam jej.
1: Powiedziała ci, że chciałaby zostać sama.
2: Tak, bo już nie może ze mną wytrzymać. Przekinam pałę.
1: Co ty jej robisz? O co ona ma pretensje?
2: Paweł, no pretensje ma o to, że zawsze się jej czepiam. To mi nie pasuje, to mi nie pasuje. No o wszystko, o ogółem, że czasu nie ma, że jak jej proponuję, że mamy gdzieś wyjść, to nagle nie ma czasu, dają tą, nie ma pracy, straciła teraz pracę, załamała się, no ja się nie dziwię, jest trochę załamana takimi sprawami pracy, no ale to nie jest wszystko, żeby związek się rozwalał przez tą pracę, tak?
1: Ona może ma depresję, chłopie.
2: Troszkę ma, bo jak się coś pytam, czemu jest smutna albo zła, to ona mówi, że nic się nie dzieje, a ją znam 24 lata. Jedyny, który ją zna najbardziej, to ja i wiem, że coś się dzieje, a ona mnie chce o tym powiedzieć, co się dzieje, czy mogę jej pomóc.
1: Czyli rozumiem, że mieliście kiedyś takie dość bujne życie, wyjeżdżając przez te 3 lata w różne miejsca, a teraz nie wiem, czy ona nie chce wyjeżdżać, czy ty nie masz takiej możliwości przez pracę?
2: Nie, no ja mam taką możliwość, tylko jak ja proponuję spacer, choć nie jestem u niej, choć pójdziemy na spacerek, jak wychodziliśmy kiedyś, to ona taka siedzi w tej kuchni, taka zadumana myśli.
1: Rozumiem, jak jesteś u niej, czyli nie mieszkacie razem.
2: Nie.
1: 3 lata w parze i nie mieszkacie?
2: No nie, ja mam swoje mieszkanie, ona ma swoje. No ja mam bardzo blisko do siebie, do tej pracy, bo rzut beretem.
1: A tak, to daleko masz do niej, do domu? To rozumiem, że mieszkacie gdzieś dalej, tak? Gdy masz...
2: Nie, w centrum Warszawy. Wyścigi wolne.
1: Powiedz mi, Wodku, ile ty masz lat?
2: 52.
1: A ona?
2: 42.
1: To się rozwala.
2: Tak, z mojej winy, no.
1: Straciła pracę, ma depresję. Ty mi nie chcesz powiedzieć, dlaczego myśli o byciu samej. Macie dosyć, mówiąc krótko.
2: No, może tak być też, no, ale myślę, że to nie w tym jest problem. Ona jest spokojna, taka zamknięta w sobie, że nie chce nic powiedzieć, jak coś jej zapytam. Ona mówi, że jest wszystko dobrze, a wiem, że nie jest dobrze.
1: Ja do nich zadzwonię, ja z nią porozmawiam. Wiesz, no na depresję to najlepszy jest specjalista, ja ją mogę tylko rozśmieszać. Natomiast nie ma czegoś takiego, co ty ukrywasz przede mną. Nie zrobiłeś niczego niefajnego. No dobra, Włodziu, zrobię to dla ciebie. Dzwonimy do Iwonki, pytamy, czy ona się jeszcze kocha w tobie, czy powalczy i co jej dolega, co jest nie halo, co chciałaby poprawić. Raczej tak porozmawiamy i zobaczymy, czy ona mi powie głośno, że cię kocha i czy jest w stanie zrezygnować z chęci mieszkania i bycia samej bez ciebie w życiu. Bo tu wychodzi na to, że taka młodość sprzed 20 lat, taka znajomość sprzed 20 lat zamieniła się 3-4 lata temu w jakąś miłość, tak?
2: Tak, to ona mnie odnalazła po 20 latach.
1: Iwonko, kochamy się we Włodku, nie przedłużamy, dzwonię, trzymajcie kciuki za faceta.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Iwonka. Ja wiem, że my się mieliśmy przyjemność kiedyś poznać na antenie.
1: Tak.
2: Parę lat temu. I tam ratowałem coś, co tutaj nie bardzo wychodzi, a w dobrej wierze dzwoniłem wtedy, Iwona. Pawelec z tej strony, cześć.
1: Tak, tak, wiem, poznaję. Przepraszam, ale ja nie mogę teraz rozmawiać.
2: Iwonka, poczekaj, no dwie minuty.
1: Ja wiem, niestety, bardzo przepraszam.
2: Ale nie chcesz czy nie możesz? Nie mogę się poddać tak. Mówi, że nie może, ale no przecież nie odebrałaby telefonu. W tej sytuacji, Włodek, przemyśl sobie, co powiesz, bo zostaje nam sekretarka.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: No i nie chciałem porażki, Iwona, bo liczyłem na to, że wybaczysz facetowi, który ciężko pracował na ten związek, na te uczucia i nagle w pewnym momencie, kiedy zaczęły się robić konkretne, czyli gęstnieć, on się wycofał, wystraszył, pomyślał sobie, że po co aż tak blisko, a tu jeszcze wejdą w grę ewentualne jakieś ślubowania i inne rzeczy. I dziś żałuję. Dobrze mówię, Włodek?
4: Tak, dobrze mówisz.
2: Dziś żałuję, że wycofał się, że może trochę przestraszył, albo no, nie chciał tak do końca złożyć się komuś w dłonie, kiedy cię trochę nie było. Ile już nie ma? Tydzień? Dwa?
4: Dwa tygodnie, trzy.
2: Nawet trzy, tak?
4: Trzy, tak.
2: No to zrozumiał. Nie było sensu pisać ci, że odchodzi, że znika, i kłócić się, spierać, co jest dobre dla związku. Bardzo cię przeprasza, że zrobił ci coś takiego. Mówisz, że nie możesz rozmawiać, a my wiemy z Włodkiem, że możesz. Także biorę tę porażkę na plecy.
5: No nie!
2: Włodek ma ci coś do powiedzenia.
4: Słoneczko, przepraszam cię za wszystkie moje błędy, to co zrobiłem, cierpiałaś przeze mnie. Nie da się bez ciebie żyć.
2: Płakała, mówiłeś o tym.
4: Tak, i chciałbym przez to wszystko naprawić, jak najszybciej się z tobą spotkać i być do końca życia. Kocham cię bardzo.
2: Chciałby ci znów pokazać te swoje mięśnie, które tak bardzo lubisz, dziewczyno.
4: Tak.
2: I chciałby powspominać pierwszą randkę na grillu u Marzenki i Pawła. Tam żeście się poznali, tam pyknęło, jak to się mówi. No i chyba czas porozmawiać o zamieszkaniu, wspólnym zamieszkaniu, gdyby to się udało, prawda? To jest to, przed czym uciekałeś.
4: Tak, to jest
2: tak,
4: to.
2: Tak. Także widzisz, masz chłopa jak na talerzu, jak na dłoni. Teraz chodzi o to, żeby wziąć sztućce i go troszkę popróbować. Ty, Iwona, zadecydujesz, czy on się nadaje na partnera, z którym się mieszka i wszystko planuje razem, wyjeżdża i nie ma mowy o tym, żeby nie być razem. No, czy w tym momencie Włodek zostanie odstrzelony. Ale namawiam, spróbuj, pomimo tej porażki. Spróbuj, bo warto walczyć o miłość. Ona jest najważniejsza na świecie. Włodziu, dziękuję ci bardzo serdecznie.
4: Dziękuję ci bardzo.
2: Za zaufanie i przepraszam, że byłem bezbronny, ale tutaj no jak nie ma rozmówcy, to nie ma z kim gadać.
4: Tak, dokładnie tak.
2: Trzymajcie się, pa.
4: Pa, trzymajcie, cześć, pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

mogę zapomnieć. Przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideo. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Wiceprezydent USA przekonuje, to nie redukcja, a opóźnienie.
1: To nie koniec zamieszania wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce.
0: Wypadek motolotni na Mazowszu.
1: Jedna osoba została ranna.
0: W wiadomościach też pisklęta czarnych bocianów.
1: Wykluło się już 5 maluchów. Posłuchajcie.
2: Jest środa, 20 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce, wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości.
0: To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, zaznaczył J.D. Vance. Wcześniej został zapytany o to, dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Władimira Putina i karzą najlepszego sojusznika.
1: Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Polska jest w stanie obronić przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Mówimy o przesunięciu części zasobów.
0: J.D. Vance zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została podjęta.
1: Przypomnijmy, wcześniej we wtorek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z szefem Pentagonu.
0: Pete Hegseth miał zapewnić, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
1: W wiadomościach teraz z Mazowsza. Wczoraj późnym popołudniem na pole w Ostromęczynie kolonii runęła motolotnia.
0: Do wypadku doszło tuż po starcie.
3: 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Wypadków Lotniczych.
1: Mówiła Emilia Matejczuk z łosickiej policji.
0: Motolotniarz ma obrażenia nóg. Szczegóły wypadku ustalają teraz służby.
1: Spór o kształcenie położnych. Samorząd zawodowy protestuje przeciwko zmianom szykowanym przez resort zdrowia.
0: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić 18-miesięcznym kursem. Nowy projekt jest na etapie konsultacji. Do 15 czerwca można zgłaszać do niego poprawki.
1: Samorząd uważa, że nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
4: W zaproponowanej nowelizacji przepisów przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a dopiero później odbywały dodatkowe 18-miesięczne kształcenie z położnictwa. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że nie brała udziału w przygotowaniu obecnej wersji projektu i apeluje o utrzymanie położnictwa na uczelniach jako kierunku zamawianego.
5: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
4: Mówi Mariola Łodzińska. Według danych Izby w Polsce pracuje ponad 30 tysięcy położnych. Do 2030 roku 76% z nich ma być w wieku emerytalnym.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
1: Terroryzował mężczyznę rozbitą butelką, pobił go i okradł. W centrum Opola napastnik zaatakował 52-latka.
0: Trafił do aresztu.
6: Napastnik zaatakował pokrzywdzonego rozbitą butelką, uderzając go w głowę, a następnie przewrócił i uderzał po całym ciele. Na koniec agresor wyrwał niesioną przez 52-latka torbę z zakupami i rzeczami osobistymi, po czym uciekł.
1: Relacjonował Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Napastnika szybko zatrzymano, jak się okazało, działał w warunkach recydywy.
0: W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Internauci przez całą dobę mogą podglądać życie czarnych bocianów.
1: Wszystko dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskle przyszło na świat 15 maja, a ostatnie wykluło się wczoraj po południu.
7: Maluchy są silne i bardzo głośne. Domagają się jedzenia, dlatego rodzice na zmianę donoszą pokarm. Głównie są to małe rybki i bezkręgowce. Rozdrobniony pokarm jest szybko zjadany przez maluchy, które z dnia na dzień będą nabierały sił.
0: Mówiła Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy.
8: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: Ciepły poranek, ciepły też dzień się szykuje, bo powyżej 20...
10: To jest ciepły poranek, przepraszam bardzo, 9 stopni o poranku, to jest ciepło?
9: Ale na przykład na wschodzie jest 12 i okay. Tu już jest cieplej.
10: Okay.
9: Poza tym 9 stopni o poranku to zimno?
10: W 20 maja?
9: Ojej, tam czepiasz się już, w kalendarz zaglądasz. Pomyśl sobie, że jest styczeń i będzie
10: ale
9: bardzo ciepło.
10: Ale w ciągu dnia rzeczywiście będzie bardzo ciepło, 22 stopnie w większości kraju powinny pokazać termometry. Dużo słońca w wielu miejscach, deszcz przelotnie może pojawić się na wschodzie i zachodzie.
8: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
11: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Bliźniacy poszukiwani. 750 par rodzeństwa w wieku od 15 do 44 lat potrzeba do zrealizowania badań prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Agencja Badań Medycznych przeznaczyła na ten cel ponad 30 milionów złotych.
12: Profesor Piotr Eder, jestem głównym badaczem w projekcie Twins.pl, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu.
13: Panie profesorze, na czym polega ten projekt?
12: Projekt skupiony jest na problemie tak zwanego zespołu metabolicznego, czyli zespołu problemów zdrowotnych czy chorób, najczęstszych chorób współczesnego człowieka związanych z nadwagą, otyłością, nadciśnieniem, cukrzycą i stanami poprzedzającymi rozwój cukrzycy, z podwyższonym stężeniem cholesterolu, ale pod tym parasolem tak naprawdę kryje się bardzo wiele innych problemów zdrowotnych, jak stłuszczenie wątroby ze wszystkimi jego konsekwencjami, jak wszystkie choroby związane z miażdżycą naczyń, czyli choroby serca, choroby mózgu, niektóre nowotwory również z tym są związane, nowotwory głównie przewodu pokarmowego, zaburzenia hormonalne, także jest szereg problemów określanych mianem wielochorobowości, która jest typowa dla współczesnego człowieka żyjącego w takim wysoko rozwiniętym kraju jak Polska, czyli to jest problem, który badamy, problem bardzo częsty, natomiast populacja, którą badamy, to są bliźnięta.
13: Dlaczego bliźnięta?
12: Dlaczego bliźnięta? Dlatego, że po pierwsze uważamy, że bliźnięta to cud natury, a po drugie, już tak bardziej z punktu widzenia naukowego, badanie bliźniąt daje nam niespotykaną okoliczność czy sposobność, żeby móc rozróżnić tak naprawdę wpływ czynników genetycznych od czynników środowiskowych, czyli takich czynników jak styl życia, to jak się odżywiamy, czy jesteśmy aktywni fizycznie i oczywiście tych czynników środowiskowych jest bardzo wiele, na właśnie rozwój tych problemów zdrowotnych, które badamy, ponieważ nasze badanie jest badaniem obserwacyjnym, czyli to jest badanie, które trwa przez określony czas. Trwa przez 5 lat i my przez 5 lat będziemy naszą grupę badaną obserwować i to da nam właśnie możliwość na zweryfikowanie to, czy jakie czynniki determinują to, że ktoś na przykład zachorowuje na jakiś konkretny, na jakąś konkretną chorobę, a ktoś nie, a poprzez kompleksowe badanie z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych i podkreślę nieinwazyjnych badań będziemy w stanie właśnie te czynniki lepiej zidentyfikować i być może nauczymy się lepiej tym różnym problemom zdrowotnym zapobiegać.
13: To jak to będzie wyglądało w praktyce, kiedy już dana para bliźniąt do Was się zgłosi?
12: W praktyce, tak jak Pan powiedział, niezbędny będzie przyjazd pary bliźniąt do nas do Poznania, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, gdzie podczas tej wizyty takiej jednodniowej przeprowadzimy cały kompleks, tak jak wspomniałem, bardzo ciekawych i przydatnych, niekiedy w ogóle niedostępnych rutynowo badań. Przeprowadzimy również szereg ankiet psychologicznych, my mamy zatrudnionego dietetyka, także to będzie naprawdę bardzo kompleksowa ocena. I następnie każdy z uczestników będzie miał zainstalowaną specjalną aplikację, taką mobilną, webową i przez tą aplikację będziemy z uczestnikami w kontakcie przez 5 lat. Będziemy aktualizować informacje na temat stanu zdrowia uczestników badania, ale też będziemy sami kontaktować się z uczestnikami badania. Mamy zaplanowane pewne działania edukacyjne dotyczące świadomości prozdrowotnej, stylu życia. To będzie nasz taki na bieżąco kontakt z uczestnikami przez 5 lat właśnie zdalny, także też nie będzie ten udział w badaniu aż tak absorbujący i kłopotliwy, a po 5 latach ponownie zaprosimy uczestników do naszego ośrodka, ponownie przeprowadzimy te badania, zobaczymy, co się wydarzyło przez ten 5 lat i dzięki temu właśnie, dzięki tak dynamicznie przeprowadzonej ocenie będziemy mogli odpowiedzieć na te pytania, które sobie stawiamy na początku realizacji tego niezwykłego projektu.
13: Ile par, ile osób potrzeba, by takie badanie było miarodajne?
12: Według naszych analiz statystycznych miarodajna będzie grupa 750 par bliźniąt. To będą bliźnięta, od razu chcę podkreślić, zarówno tak zwane jednojajowe, dwujajowe, także tutaj jesteśmy jak najbardziej otwarci i zapraszamy bliźnięta niezależnie od tej konstelacji do nas, do naszego projektu. Warunkiem włączenia do projektu jest wiek między 15 a 44 rokiem życia. Są też pewne inne kryteria włączenia i wyłączenia w każdym badaniu naukowym, ale te kryteria są precyzyjnie zdefiniowane w ankiecie takiej rekrutacyjnej. Ta ankieta jest dostępna na naszej stronie internetowej, do odwiedzenia której zapraszam, ponieważ tam nie tylko dowiecie się Państwo, jakie są szczegóły naszego projektu, nie tylko jest ta ankieta rekrutacyjna, właściwie link do niej, ale również można się zapoznać z całym zespołem badaczy fantastycznym, z naszymi ambasadorami. Wspierają nas przedstawiciele świata sportu, świata sztuki, świata mody, albo bliźniacy, albo na przykład rodzice bliźniaków. Także zachęcamy do odwiedzenia naszej strony i właśnie w ten sposób będziemy rekrutowali grupę 750 par bliźniąt, ponieważ taka grupa będzie reprezentatywna, aby móc odpowiedzieć na pytania, które w naszym projekcie sobie postawiliśmy.
13: Czyli osoby bardzo podobne do siebie z wyglądu, ale wewnątrz mogą się różnić, tak? To ma wykazać to badanie.
12: Tak, może być taka sytuacja hipotetyczna, że mamy dwie niemal identyczne osoby, żyjące w niemal identycznym środowisku, które nagle zaczynają żyć, można powiedzieć, osobno. Przeprowadza się jedna z osób gdzieś w jakieś zupełnie inne warunki i ciekawe z punktu widzenia naukowego jest to, co się będzie z tymi ludźmi działo. Czy zmiana warunków środowiskowych w ogóle nie wpłynie na to, że na przykład rozwinie się jakiś problem medyczny, bądź się nie rozwinie, czy wręcz przeciwnie. Będzie miało to kluczowe i kolosalne znaczenie. Takie spojrzenie na problem zespołu metabolicznego da nam możliwość lepszego właśnie oddzielenia tego, jaką rolę odgrywa to, jak jesteśmy niejako zdefiniowani, czyli jaką rolę odgrywają geny, a jaką rolę odgrywa środowisko, w którym żyjemy.
11: Z profesorem Piotrem Ederem z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu rozmawiał Bartek Łojewski. To pierwsza taka komórka w Polsce. W Poznaniu działa nowa jednostka od miejskiej estetyki. Od 1 stycznia mamy referat nadzoru krajobrazowego.
14: Paweł Łukaszewski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dla miasta Poznania. Może rozpocznę od tego, że przypomnę, że w Poznaniu kwestia dotycząca walki z chaosem przestrzennym, który dotyczy przede wszystkim nośników reklamowych, ale też innych obiektów budowlanych, na przykład obiektów tymczasowych, to są kontenery, to są niewielkie pawilony, kioski. Dotyczy to również obiektów małej architektury, ogrodzeń. Ona ogromnie wpływa, te obiekty, te urządzenia ogromnie wpływają na postrzeganie naszej przestrzeni. Krajobrazu miasta często bywa tak, że na przykład nośniki reklamowe przesłaniają istniejące obiekty budowlane, jakiś krajobraz, który jest ciekawy. Już nie mówię o tym, że niektóre plansze na przykład albo tablice czy urządzenia przesłaniają czy zasłaniają fasady zabytkowych obiektów budowlanych. To są rzeczy nie do przyjęcia, w związku z tym tutaj od wielu, wielu lat walczymy z tą samowolą budowlaną po to, żeby tę przestrzeń w Poznaniu uporządkować. Nie ukrywam, że skala tego zjawiska jest ogromna i ona wcale w ostatnich latach nie maleje. Postępowania dotyczące likwidacji samowoli budowlanej, na przykład polegającej na zawieszeniu tablicy reklamowej na fasadzie budynku, czasami trwa kilka miesięcy, dlatego że nie wszyscy inwestorzy po stwierdzeniu przez nadzór budowlany, że mamy do czynienia z samowolą budowlaną, natychmiast tę samowolę usuwają. Często musimy prowadzić postępowania w drodze decyzji administracyjnej, od której można się odwołać. Jest możliwość jeszcze złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To wszystko wydłuża ten czas likwidacji nośnika, który jest nielegalny. Ale te postępowania prowadzimy i od dawna zabiegałem o to, żeby stworzyć w inspektoracie taką wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną, która skoncentruje swoje działania na kwestiach związanych z porządkowaniem przestrzeni publicznej. I podkreślam, to nie tylko z nośników reklamowych, dotyczy to również tych obiektów niewielkich, o których powiedziałem wcześniej, małej architektury, czy też obiektów tymczasowych. I udało się to osiągnąć. Tutaj moje działania w tym zakresie wsparł prezydent miasta Poznania, samorząd miasta Poznania. Od przyszłego roku będziemy mieli środki finansowe, które pozwolą zorganizować jedno stanowisko pracy i zatrudnić jednego pracownika. Zresztą wczoraj mieliśmy nabór i było duże zainteresowanie pracą w tym nowym referacie. Drugą osobą będzie pracownik dotychczasowy inspektoratu, który zajmował się również tymi sprawami. Także będzie to, jeżeli chodzi o etaty, dwuosobowy na początku referat nadzoru krajobrazowego, tak on będzie się nazywał. Natomiast póki nie uda się tutaj znaleźć środków finansowych na zwiększenie liczby etatów, planuję porozumienie się z władzami uczelni z Politechniki Poznańskiej. Tam jest Wydział Architektury. Ja myślę, że to jest fantastyczny kierunek, którego studenci mogliby się odnaleźć, pracując w ramach stażu, w ramach praktyk, oczywiście płatnych, bo one one są płatne, ale to już nie są takie koszty jak zatrudnienie kogoś na pełnym etacie, ale chodzi o wsparcie tej komórki organizacyjnej w zakresie możliwości przeprowadzania kontroli, badania legalności tego typu urządzeń, prowadzenia postępowań, czasami w kwestiach dotyczących stanu technicznego. Także myślę, że uda nam się wzmocnić na początek w ten sposób, a docelowo chciałbym, żeby to była komórka organizacyjna jako kolejne narzędzie nie tylko walki z reklamową samowolą, ale w szerszym pojęciu, w zakresie walki z chaosem przestrzennym, z porządkowaniem urbanistycznym w mieście Poznaniu.
13: Mówił Pan o skali. Jak dużo tego typu spraw będzie mógł ten referat się zajmować? To mówimy tu o jakiej liczbie spraw?
14: Przygotowując materiały, czy też uzasadnienie do tego wniosku, zrobiłem specjalne wyliczenie dla pani wiceprezydent, która o to mnie prosiła. I wydaje mi się, że jedna osoba w ciągu roku jest w stanie przeprowadzić około 200-250 kontroli i prowadzić w konsekwencji taką samą liczbę postępowań administracyjnych. Natomiast chciałbym zauważyć jeszcze to, bo to jest też bardzo istotne, że mamy ogromny balast w postaci wniosków, które w tym i w poprzednich latach wpłynęły do inspektoratu i w tej chwili mamy prawie 600 wniosków o zbadanie legalności nośników reklamowych, zarówno tych wolno stojących na terenie miasta Poznania, jak i tych umieszczonych na istniejących obiektach, na fasadach budynków, na ogrodzeniach, na innych budowlach. Także najpierw musimy uporać się z tym balastem, który jest, a potem zaplanujemy sobie działania kontrolne w różnych częściach miasta, tak żeby ten porządek stopniowo przywracać.
13: Jak będzie wyglądało taki typowy dzień z pracy osoby pracującej w tym referacie?
14: Na pewno to będzie planowanie kontroli. Dlatego, że każdy wniosek, który otrzymujemy, pomimo tego, że często na przykład społecznicy dołączają nam fotografię tego nośnika, nie zawsze jest określona w sposób prawidłowy lokalizacja tego. My musimy ustalić, kto jest inwestorem, jeżeli nie ma inwestora, kto jest właścicielem tej działki, na której powstał ten nośnik. Mnóstwo informacji musimy zdobyć, żeby wszcząć postępowanie w sprawie takiego nośnika. Musimy zdobyć informacje też z Wydziału Urbanistyki i Architektury dotyczące tego, czy ten nośnik, o którym już będziemy wiedzieli, kto jest jego inwestorem i na jakiej działce geodezyjnej się znajduje, czy on uzyskał w Wydziale Urbanistyki albo pozwolenie, jeżeli to jest wolnostojący nośnik, albo czy dokonano skutecznego zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki. Także jest mnóstwo tych czynności takich typowo administracyjnych, żeby zebrać informacje. Dopiero mając tę pełną informację, będziemy mogli podjąć decyzję, czy on rzeczywiście jest nielegalny. Jeżeli jest nielegalny, to wtedy trzeba wszcząć procedurę legalizacyjną. To znaczy trzeba postawić warunki inwestorowi takie, które musi spełnić, żeby post factum tę zgodę na użytkowanie na przykład tego nośnika wolnostojącego uzyskać. Nie zawsze to jest możliwe, bo bardzo często te nośniki albo tablice, które umieszczane są na obiektach, są na terenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który nie uniemożliwia usytuowanie takiego nośnika w tym miejscu, na tym obiekcie. I to się najczęściej kończy się to nakazem rozbiórki.
13: Ja w Polsce nie słyszałem o podobnej komórce. Czy Poznań będzie w takim razie czymś, inne samorządy, inne inspektoraty będą się wzorowały?
14: Tutaj chciałbym wyraźnie tutaj podkreślić to, że to jest komórka organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania. My jesteśmy jednostką administracji rządowej. Z całą pewnością takiej komórki organizacyjnej, która koncentruje swoje działania na porządkowaniu przestrzeni, w Wielkopolsce nie ma. W Wielkopolsce mamy 35 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i takiej komórki wyspecjalizowanej na pewno nie ma, ale to jest też pokłosie tego, że te możliwości kadrowe, a może problemu nie ma w innych powiatach tak dużego jak w Poznaniu, ale w każdym bądź razie takiej tutaj nie ma. Ja tutaj poświęciłem trochę czasu i poszperałem w internecie, żeby zobaczyć, czy w tych dużych miastach, w strukturze organizacyjnej innych powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, tego typu komórka organizacyjna funkcjonuje. Nie znalazłem. Także sądzę, że tutaj przecieramy szlaki. Jesteśmy pewnie pierwszą instytucją w Polsce, która tak dużą wagę przywiązuje do porządku w przestrzeni publicznej. Tak? I podkreślam to raz jeszcze, nie dotyczy to tylko i wyłącznie nośników reklamowych. Dotyczy to niewielkich obiektów budowlanych. Często są to garaże jakieś, które powstały przed wielu laty w warunkach samowoli budowlanych i one też zaburzają tę przestrzeń, którą chcielibyśmy mieć uporządkowaną, nie tylko pod względem prawnym, żebyśmy mieli pewność, że to są obiekty, które powstały legalnie, ale także ze względu na widok.
11: A z Pawłem Łukaszewskim z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego rozmawiał Bartek Łojewski. Poznańskie tabliczki informacyjne na budynkach zawierają sporo błędów historycznych. Listę takich oznaczeń zebrał na swoim profilu w social mediach Jakub Wolniewicz.
15: Myślę, że mamy dużo aspektów, którymi możemy się chwalić, które są bardzo na polską skalę i bardzo łatwo można by było przyciągnąć rzesze turystów, ale z jakiegoś powodu myślę, że władze Poznania z jakiegoś powodu tego nie robią i nie wiem, czy tu chodzi o takie zaniedbanie, czy tu chodzi bardziej o taką naszą mentalność tutaj wielkopolską, o czym właśnie rozpisywał się Marek Rezler, który zajmuje się historią Poznania i który sam nie jest poznaniakiem i bardzo właśnie widzi tą zależność i sposób myślenia ludzi tutejszych, którzy nie czują tej potrzeby chwalenia się tym, co jest u nas fajnego. Udostępniłem taką rolkę, to jest rolka o błędach na poznańskich tablicach informacyjnych na moim Instagramie Poznania Warte. I zwracam tam uwagę na kilka błędów. Już śmiałem się nawet, że wystarczyłoby materiału, aby zrobić drugą część takiej rolki. I chodzi o błędy na tablicach informacyjnych, o takie błędy historyczne najczęściej, czyli coś nie zgadza się jakaś data, nie zgadza się jakaś osoba, nie zgadza się wydarzenie, na przykład opisane z wydarzenie, które raczej się nie odbyło, zresztą na gmachu Urzędu Miasta. Czy nie zgadza się? No nie zgadzają się po prostu najczęściej, tak jak powiedziałem, fakty historyczne na tych tablicach. Ja zrobiłem materiał o 5 takich informacjach lub 6 i myślę, że drugie tyle by się znalazło, chociaż jeszcze nie robiłem takiego głębszego researchu, ale myślę, że na drugą połowę by starczyło, czyli na kolejne 6, więc myślę, że z takich, no szacując tak już naprawdę na oko, z 10-15 tablic w Poznaniu ma jakąś rozbieżność, jakąś nieprawidłową informację.
11: Wśród błędnie opisanych są m.in. tabliczki informujące o podpaleniu kolegiaty czy wizycie Napoleona w 1806 roku w dawnym hotelu saskim.
15: Rzeczywiście Napoleon Bonaparte gościł w Poznaniu bodajże 4 razy i tabliczka na ulicy Wrocławskiej, na skrajnej kamienicy przy ulicy Wrocławskiej u wylotu już na Kupiec Poznański, tam znajduje się tabliczka informująca, że Napoleon zatrzymał się tam w 1806 roku, co jest nieprawdą. To przy ulicy Wrocławskiej, właśnie na kamienicy, na dawnym hotelu saskim, znajduje się tabliczka informująca o tym, że w 1806 roku zatrzymał się tu Napoleon Bonaparte. Co prawda Napoleon odwiedził Poznań właśnie w tym roku, ale nie zatrzymał się w hotelu saskim, tylko zatrzymał się w dzisiejszym gmachu Urzędu Miasta, który był wtedy właśnie siedzibą administracyjną miasta Poznania. No wiemy to z historiografii, to jest gdzieś opisane, ja dokładnie nie przytoczę źródła, ale to jest zweryfikowalne. Nie wiem, skąd się biorą takie zaniedbania. Właśnie u Marka Rezlera czytałem w książce, że kiedyś była specjalnie funkcjonująca komisja od tego, która to komisja kontrolowała treść tych tabliczek, ale później z niej zrezygnowano, gdyż uznano, że to są jakieś dodatkowe, obciążające, niepotrzebne najwidoczniej koszta. I od tego momentu zaczęły się pojawiać właśnie takie błędy. Wszystkie takie informacje o wydarzeniach historycznych znajdują się na dokumentacji historycznej, która jest przetrzymywana najczęściej w Archiwum Państwowym w Poznaniu, gdzie można takie dokumenty sobie zamówić do czytelni i przeczytać i ustalić, kiedy to dokładnie miało miejsce. Tyle, że w internecie już jest tyle opracowań, oczywiście rzeczowych, czy to na przykład właśnie w Kronice Miasta Poznania, wydawanej już od ponad 100 lat, są bardzo rzetelne artykuły, które już te daty bardzo dawno sprawdziły i podały i powinniśmy właśnie korzystać z takich rzetelnych już opracowań niż raczej samemu się w to zagłębiać i samemu szukać po dokumentach kilkusetletnich tych informacji. Ja nie wiem, czy da się coś zrobić z tym, szczerze, bo ja nie jestem dużym twórcą. Wiem, że nie tacy już jak ja próbowali. Znowu tutaj już chyba po raz trzeci odwołam się do Marka Rezlera, który nagłaśniał temat niejednokrotnie. No nic się nie zmieniło. Ja czuję się bezsilny na tej płaszczyźnie. Ja tylko mogę pokazać, że tak jest. Z czystej ciekawości i z czystej takiej też po prostu jako formę edukacyjną, że jak ktoś przyjdzie, będzie chciał tą tabliczkę przeczytać, to żeby wiedział albo sprawdził sobie na moim profilu, że ona no nie do końca tutaj podaje nam fakty historyczne.
16: Według Wolniewicza błędnych tabliczek w mieście może być nawet kilkanaście.

0: ten moment nadszedł teraz. 6:30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
1: Dwie osoby nie żyją, 6 zostało rannych. To tragiczny bilans rosyjskiego ostrzału miasta Dniepr na południowym wschodzie Ukrainy.
2: W obwodzie sumskim minionej doby zginęły 4 osoby w miejscowościach Konotop i Szostka. Drony uszkodziły bloki mieszkalne. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.
1: Także potężne eksplozje i zniszczenia infrastruktury cywilnej odnotowano w Odessie i obwodzie zaporowskim.
2: Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3.
1: Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu Sean Parnell, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce.
2: Wcześniej głos po rozmowie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem zabrał szef MON.
1: Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Górnicy, hutnicy i rolnicy na jednej manifestacji w Warszawie.
2: W południe na placu zamkowym będą przekonywać, że zielony ład i system emisjami ETS-2 uderzą w każdego Polaka.
3: Poprzez górnictwo, poprzez hutnictwo cały przemysł jest zagrożony.
1: Mówił szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek.
2: Protestujący przejdą z placu zamkowego przed Pałac Prezydencki, a cała demonstracja zakończy się na Wiejskiej przed Senatem.
1: Na stacjach paliw znów drożej. Maksymalna cena litra benzyny 95 dziś to 6,52 zł, a oleju napędowego 7 zł.
2: To oznacza, że za benzynę zapłacimy o 10, a za diesla 15 groszy więcej niż wczoraj.
1: Wzrostowy trend może się utrzymać, bo na rynkach drożeje ropa. Baryłka WTI jest wyceniana na 105, a Brent na $111.

0: słuchała płyt. Mm. A już kto to widział, płyty jakieś?
1: Ja widziałem ostatnio.
2: Nie, nie, tak? Są, jeszcze są nawet adaptery, bo widziałem. Kasetowie.
1: Tak, bo rozdawaliśmy modelek, był ten zestaw.
0: A rzeczywiście.
1: I tam była płyta chyba też.
0: No, o, to ciekawe,
2: ja
0: gdzie ktoś odtworzy.
2: Odtwarzacz.
0: Naprawdę?
2: Tak, CD. Mam. Mam, widzisz to.
0: A to dlatego ten twój samochód tak często u mechanika stoi.
2: To... Bo on też tam lubi posłuchać.
1: A propos technologii,
2: tak?
1: Bo o tej porze zajmujemy się rzeczami, które są pilne, których mogliście nie dostrzec albo przespać. No to jest wielka drama w świecie literatury. My się rzadko tym zajmujemy, więc może warto powiedzieć
2: no
1: o tym.
2: Się nie znam, no,
0: rzadko tak, się tego... literaturą interesujemy, może powinniśmy częściej.
1: Bardziej literatkami.
0: Co się stało?
1: No znana literatka, laureatka Nagrody Nobla.
0: Polka.
1: Olga Tokarczuk przyznała, że przy pisaniu książek pomaga jej sztuczna inteligencja.
2: Jednak.
1: Ona pisze: kochana, jakbym mogła pociągnąć tę sprawę? Jak rozwinąć ten wątek?
2: O,
1: i
2: tak
1: sztuczna inteligencja jej podpowiada. No i jest wielka afera. Dzisiaj rano czytałem, bo już oświadczenie pani Olga Tokarczuk wydała, że to nie jest tak, że dotychczasowe książki napisało jej sztuczna inteligencja. Ona sama pisze, tylko po prostu inspiracji szuka wszędzie.
0: A, no to właśnie tak każdy student, który pisze pracę licencjacką,
2: tłumaczy. Oczywiście
0: się
2: trzeba inspirować, przecież tak uważam, nie? No, no na pewno my też inspirujemy w jakiś sposób
1: i dziwnym trafem okazało się, że pani Olga Tokarczuk jest również prezesem czy założycielem firmy, która jest związana ze sztuczną inteligencją, która oferuje
2: Rozumiesz?
1: Usługi. Tak to się złożyło!
2: Jak ale dobry konspekt zrobisz i wciśniesz enter, to masz od razu całą powieść.
1: Super.
2: To trzeba umieć. To też trzeba umieć.
1: Ja,
2: od razu mówię,
1: tak.
2: Od razu trzeba umieć. Ja mam tutaj Karolaka, na pierwszej stronie, gdzie Wiola Kołakowska uchyla rąbkę tajemnicy z Karolakiem.
1: To jest Wiola Kołakowska.
2: No to jest ładna dziewczyna. Była modelka i partnerka pana Karolaka.
0: No ona była z Karolakiem. Okay. Tego była chyba
2: zdradzał
0: żona?
2: Ją ze mną, a mnie z nią. Chciałam to głośno powiedzieć i skandal mamy z Magdaleną Boczarską. Tylko, że ja już o tym słyszałem dawno temu.
1: To jest synem kogo?

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Niektórzy to lubią życie na krawędzi.
3: Muszę przyznać tak, że to zgłoszenie dzisiaj jest bardzo odważne, bo tu pracownik zgłasza szefa.
2: Obudźcie mojego szefa Tomka.
4: O, dobra, szefa to grubo jedziemy.
2: Ja i Piotrek, mój kolega z działu handlowego, jedziemy na 2 dni szkolenia do Bielska.
3: No i w związku z tym ciekawe, co będzie się działo na tym szkoleniu.
4: No wiadomo, bo to są szkolenia.
2: No to nie pierwszy raz, jak Jarek się tam wybiera na to szkolenie, więc mamy już pewne doświadczenia.
3: Czyli lubi szkolenia, to nie może być przypadek.
2: Dzwonimy.
5: Halo?
6: Witam serdecznie, Patrycja Dąbrowska, pensjonat Villa Barbara. Ja z panem Tomaszem rozmawiam, prawda?
5: Tak.
6: Panie Tomaszu, ja dzwonię w sprawie szkolenia dzisiejszego u nas w pensjonacie.
5: Dzisiejszego szkolenia w pensjonacie?
6: No, pan, pracownicy od pana, pan Piotr i pan Jarek mają być, prawda? Dobrze, to wszystko.
5: Tak, tak.
6: Ja tylko dzwonię, żeby się...

0: To niedobrze, to bardzo niedobrze. Pan Jarek to tak na co dzień ma?
1: Jeszcze raz, skąd pani dzwoni? Może mi powiedzieć...
0: Villa Barbara.
1: Okej, okay, ja porozmawiam. Dobrze.
2: Kobiety ściągali do willi, proszę pana, takie nieobyczajowe zachowania były, alkohol pili na balkonie, no to tyle mogę powiedzieć, no.
3: A jak będziesz z Jarkiem rozmawiać, to możesz mu podziękować za to, że Radio Vox FM do ciebie zadzwoniło. Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
2: Dzień dobry.
4: Zgłosił cię, ale to z całej sympatii na pewno, bo my dzwonimy z prezentem, 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
5: Jaki dobry szef, nic nie mówi, nie krzyczy na pracownika.
0: Bo go obudziliśmy.
5: Pierw sprawdzi, czy to prawda. No, jak się bawić, to się bawić. No dobra, to już zostało na poważnie. Z tymi nagrodami to żeśmy nie żartowali.
1: Super, super. No to dobrze jesteście.
3: Miłego dnia życzymy.
1: A. Dzięki.
3: Cześć.
6: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Ale co, Paweł, przyłapali cię, czy o co chodzi?
1: W sensie,
2: co się stało?
0: Bo Paweł
2: się
0: przed chwilą powiedział, a dziś postanowiłem kawę bez mleka wypić.
1: Nie, bo wiesz co, pochowali mleko i to...
2: Ale cynamon ukradł, bo nam proponował.
1: Nie, cynamon mam swój, także mogę się podzielić.
2: Dlaczego nosisz ze sobą cynamon?
1: Bo słyszałem, że to bardzo zdrowe wypić cynamon z kawą. Sprawdzę.
3: Pierwsza zmiana od rana.
2: Ale nie dasz rady zjeść łyżki cynamonu.
1: Nie dam.
3: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
7: Liczba amerykańskich wojsk w Europie będzie zmniejszona.
8: Waszyngton uspokaja, to nie uderzy w Polskę.
7: 18-latek nie żyje, jego koledzy byli pod wpływem alkoholu.
8: Za chwilę szczegóły tragedii na Warmii i Mazurach.
7: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z innego kraju Unii Europejskiej.
8: Premier Węgier komentuje sprawę byłego ministra sprawiedliwości.
9: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
7: Jest decyzja. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie.
8: Jak stwierdził w oświadczeniu rzecznik Departamentu Wojny, łączna liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3.
7: Temat od rana śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, powiedz, co to oznacza dla Polski?
10: Jak twierdzi Pentagon, nic szczególnego. Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Podobne zapewnienie nie płynie z Białego Domu. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji. Z Europy zostanie wycofanych około 5000 żołnierzy wojsk USA i to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie, ale dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
8: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
7: Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxtytona w Warmii i Mazurach.
8: Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
11: Tuż przed godziną 16 ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
7: Mówił Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków.
8: Do wypadku doszło wczoraj rano. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, przewrócił się.
7: Badania wykazały, że nastolatkowie byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie również kapoków.
8: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej.
7: Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madzier zaznaczył, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiS-u dowiedział się z prasy.
8: Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej.
7: Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i innego posła PiS, Marcina Romanowskiego, doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak.
8: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
7: Jeśli czytamy dziecku, jest szansa, że w przyszłości pokocha książki.
8: W Bydgoszczy ruszył festiwal książki obrazkowej dla dzieci literobrazki.
7: Bibliotekarze liczą na to, że zachęcą najmłodszych do czytania. O szczegółach Dawid Olszewski.
12: Warto walczyć o każdego czytelnika, przyznaje Ewa Guzik z biblioteki w Bydgoszczy. Zwłaszcza, że z czytelnictwem nie jest idealnie. Co najmniej jedną książkę przeczytało w ubiegłym roku 41% Polaków.
13: To słabiutko w porównaniu z innymi krajami. Każda akcja jest na wagę złota.
12: Alicja przyznaje, że to rodzice zaszczepili w niej pasję do czytania.
13: Jak ja byłam mała, to na dobranoc rodzice mi czytali książki. Odkąd chodzę do szkoły, to czytam sobie już sama.
12: W podnoszeniu poziomu czytelnictwa może pomóc Festiwal Książki Obrazkowej. W Bydgoszczy trwają spotkania z pisarzami i autorami ilustracji do książek.
8: Festiwal potrwa do 23 maja.
14: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: Proszę uważać na mgły, o poranku te mogą pojawiać się dzisiaj na wschodzie, południu oraz w centrum kraju.
15: Po południu proszę uważać na burze, tak przynajmniej mówią synoptycy. Olsztyn, Łomża, Siedlce, Lublin, tam mogą się burze dziś pojawić.
1: Ale będą takie miasta, w których dzisiaj będą 23 stopnie.
9: W większości cieniu. Kraju 22 stopnie powinny pokazać termometry maksymalnie.
1: A we Wrocławku 23.
9: No dobrze, dobrze.
1: Się upierać.
9: I jeżeli chodzi o słońce, to dzisiaj tego słońca dużo, deszcz przelotnie na wschodzie i zachodzie.
14: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
15: Julia Hren.
9: Konrad Piwowarski.
1: Paweł Pawelec, 24, że się poprawi.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: po godzinie 7. Co na pokaz? Coś no, chciałeś taki, nam pokazać? Jakiś taki... swój talent na przykład?
1: Nie. Znaczy, teraz się okazało, że nawet dobrze mleka nie potrafię ukraść, ale to nie szkodzi.
2: A propos na pokaz, Doda dzisiaj kręci teledysk razem z Fagatą, bo dwie panie nagrały piosenkę wspólną.
1: A to jest taki dla dorosłych? Można nagrać,
2: no.
1: To bardzo dobrze, to bardzo fajnie,
2: szukają,
1: bo to ożywi
2: show szukają biznes. Kogoś, kto chce być torturowany. Za 1800 zł możesz być torturowany przez Dodę i Fagatę.
1: Tak, tylko tam jest pewnie mały haczyk, że naprawdę.
0: Nie ma żadnego haczyka, tylko twoja mimika jest kluczowa.
1: Dobra.
0: Musi wiarygodnie przekazać przejścia od beztroski i pewności siebie do bezradności.
1: Dobra, czy oni tam piszą, one piszą, co będą torturować konkretnie w moim ciele?
2: Nie, jest napisane, że rola to postać mężczyzny, który zostaje przez Dodę i Fagatę nakryty na zdradzie,
1: dobra,
2: a następnie przez nie torturowany. To tutaj jest...
1: Ale nożem, haczykami, nie wiem,
0: czy piłą starczową. Wydaje
2: się, że ja mam pewną koncepcję.
1: Drapać będą, co będą?
2: Mi się wydaje, że one będą puszczać mu tę piosenkę.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ja ją usłyszałem.
1: To jest zbyt okrutne. Nie zniosę takiej tortury.

0: Jak zastanawiacie się, co to jest?
1: No.
0: To jest hymn wodociągów krakowskich.
1: Okej. Okay. Czyli leją wodę.
0: Tak. Ktoś za to zapłacił, ktoś stwierdził, że to jest dobry pomysł i stworzyli sobie hymn.
2: Ale no ładnie. Pewnie na początku była woda. Nie wiem, czy wodociągi siemianowickie mają hymn swój, ale mają program pilotażowy. 4-dniowy dzień pracy. Kto pracuje w wodociągach siemianowickich?
1: Pracuje tylko z poniedziałku do czwartku.
2: To zazdrościmy.
3: Ojej, jaki świetny pomysł.
2: Pracuje od poniedziałku do czwartku, albo od wtorku do piątku, jak już sobie wybierze. Aha. I ich rzecznik tych wodociągów, pan Seweryn, przyznał, że...
1: Od razu się lepiej pracuje.
2: Tak. Dzięki temu pracownicy są, uwaga, wypoczęci, co przekłada się na efektywność ich pracy.
0: A jak jest jakaś awaria, bardzo... przepraszam bardzo, bo wodociągi często muszą się zmagać z awariami różnego rodzaju. No to trzeba czekać na przykład 3 dni, bo pracownicy mają już weekend.
2: Nie, pan tutaj tłumaczy, że tak to jest ułożony ten grafik, że to negatywnie nie wpływa na pracę firmy.
1: Ktoś przychodzi od poniedziałku do czwartku, ktoś od wtorku do piątku, ktoś od środy do soboty, ktoś od czwartku do niedzieli.
2: Tak, no tylko pamiętajmy, że to oczywiście powiedział rzecznik, więc czy to jest prawda? No tak.
1: A że rzeczy prawdę?
0: Rzecznicy wodociągów różne rzeczy mówią.
4: Co było przyczyną awarii? Wodociągi kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarie. W sposób błyskawiczny jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej. Liczba awarii z roku na rok maleje. Pierwsza zmiana.

0: trochę było jak samochód, który nie chce odpalić.
1: Ja jak słyszę tę piosenkę, to mam w głowie Marka Grechutę i ach, to ty, wiosna, ach, to ty.
0: A to modelki i włodarski w Vox FM w rytmie hitów. 3,5 minuty zostało do godziny 7.30 i za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości, ale będą też informacje sportowe, więc w tym miejscu chyba wypadałoby pogratulować Arsenalowi, który zdobył Mistrzostwo Anglii.
2: A to wczoraj, tak?
0: Tak, jak ostatni raz Arsenal zdobywał Mistrzostwo Anglii, to prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski, papieżem był Jan Paweł II.
2: O, to dawno temu.
0: A Jula miała 4 lata.
2: Widzisz, Julka?
1: Dziękuję za docenienie. Dobra.
2: W pieluchach latałaś jeszcze chyba.
1: No gdzie, jak miałam 4 lata?
2: A kto wie, no.
1: Dobra, ale teraz...
0: Niektórzy w wieku 64 latają. Dobra, Rysiu Piwek zmienia temat i zadaje pytanie.
3: Co robią buty na saunie?
1: 609-869-869.
2: Powtórz jeszcze raz.
1: Buty na
3: Co
1: saunie.
3: Co robią buty na saunie? O.
4: Pierwsza zmiana.
5: Autopromocja.
4: Znowu nie odpalił.
6: No może

0: Ja w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Link stay. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Reklama. 7.31 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
6: Amerykański prezydent dementuje relacje dziennika Financial Times.
7: Według brytyjskiej gazety przywódca Chin miał powiedzieć Trumpowi, że Putin może pożałować inwazji na Ukrainę.
6: Prezydent USA zdecydowanie temu zaprzeczył. Wczoraj dwudniową wizytę w Pekinie rozpoczął Władimir Putin, a przed tygodniem był tam właśnie Donald Trump.
7: Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony, taką decyzję wobec profesora Mirosława Minkinę podjął minister nauki Marcin Kulasek.
6: Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
7: Kolegium elektorów Uniwersytetu w Siedlcach zdecyduje, czy profesor Minkina straci stanowisko rektora.
6: Żołnierz z batalionu zmechanizowanego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz jego znajomy zatrzymani z narkotykami.
7: Mężczyźni wpadli podczas kontroli samochodu w Białej Podlaskiej.
8: W aucie ujawniono ponad kilogram suszu konopi innych niż włókniste, a badanie wykazało, że kierujący znajdował się pod wpływem środków zabronionych.
6: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
7: W domu mężczyzny znaleziono dodatkowo prawie 2 kg mefedronu i 24 tabletki ekstazy, grzyby halucynogenne i marihuanę. Mężczyznom grozi 10 lat więzienia.
6: Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, będzie gościem porannej rozmowy Vox FM, początek minuta po ósmej.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Arsenal mistrzem Anglii, szanse na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City.
6: Piłkarze tej drużyny zaledwie zremisowali 1-1 z Bournemouth.
7: Arsenal został mistrzem po 22 latach.
6: Koszykarze Dzików Warszawa wyszli na prowadzenie w ćwierćfinałowej rywalizacji z Treflem Sopot.
7: A w trzecim meczu wygrali 85-78 i prowadzą 2-1.
6: Rywalizację z Legią przedłużyli za to koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza.
7: Ci wyszarpali zwycięstwo 92-91 i doprowadzili do czwartego meczu.
6: Pierwszy krok w stronę awansu do French Open zrobiła Katarzyna Kawa.
7: Polska tenisistka wygrała w pierwszej rundzie kwalifikacji.
6: To wcześniej udało się także Mai Chwalińskiej. By dostać się do głównej drabinki w Paryżu, będą musiały wygrać jeszcze 2 spotkania.
7: Sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza.
6: Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie.
7: 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
5: Rysia, przypomnijmy.
10: Co robią buty na saunie?
5: 609 869 8 69, 27 minut do godziny 8.

0: wszystko jest spoko, to wchodzicie na voxfm.pl i tam możecie głosować w bestliście. Zachęcam serdecznie
1: wciąż
0: do stawiania plusików.
2: A jeżeli uważacie, że Rysiek Piwek jest spoko, to posłuchajcie.
3: Co robią buty na saunie?
0: Zaraz przestaniecie uważać, tak?
2: Nie, nadal jest spoko, Rysiu. Po prostu śmierdzą.
0: Buty w saunie wyciągają języki.
1: Naparzają.
2: Szukają saunadałów. Dodają klimatu. Markują. Łapią oddech.
0: Wydzielają aromat.
2: Smalą cholewki. Suchary Pana
3: Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robią buty na saunie? Parują. Pozdrawiam. Suchary
4: Pana Ryśka. Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: tylko złe odpowiedzi.
1: A to znaczy, że wasze telefony w dłoń 6098 69 869, i bardzo poprosimy, żebyście udzielali odpowiedzi. O tyle jest dobrze, że na przykład w szkole zawsze trzeba udzielić od poprawnej.
2: A u nas wręcz przeciwnie.
1: U nas trzeba udzielić złej.
3: Interesują nas te kreatywne pomysły w drugą stronę.
2: Tak, dzisiaj pytanie jest proste. Odpowiedź może być trudniejsza.
3: No, zapiszę.
2: Dlaczego w nocy jest ciemno?
1: Bo jest, prawda?
2: U nas tak, u nas jest ciemno. Zainspirowało mnie do tego pytania to, co się dzieje teraz na kole podbiegunowym, bo tam się dzień polarny zaczął.
1: Czyli białe noce, tak?
3: Czyli
1: tak.
3: Nie zachodzi słońce.
2: Nie zachodzi słońce w ogóle, przez 4 miesiące chyba będzie teraz jasno.
3: Biedne foki. No,
2: biedni ludzie.
1: Biedni mieszkańcy nie wiedzą, czy jest dzień, czy jest noc, o co chodzi. Muszą mieć zegarek, budzik, ale na szczęście u nas nie ma tego problemu. Dlaczego w nocy jest ciemno? Przypominamy 6098 69 869, tylko złe odpowiedzi.
2: Paweł, widzę tutaj myśli, tutaj się zmarszczyło jego czoło. Dobrze, że on nie ma botoksu. To widać przynajmniej, że
3: tak,
2: myśli.
3: Dobrze, że nie bierze botoksu. No. Tak. Znaczy, zastanawiam się właśnie nad tym, ale przychodzą mi same mądre odpowiedzi, a to chyba nie o takie
2: mądre,
3: chodzi.
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: 609-869-869. Piszcie i dzwońcie.
4: Aj.

0: Za dnia piękna, w nocy bestia. Nie może być zauważona po zmyciu makijażu, dlatego w nocy jest ciemno. No, bardzo zła odpowiedź, nie podoba mi się.
1: No przecież właśnie takiej szukaliśmy.
2: Dlaczego w nocy jest ciemno? Piszcie i dzwońcie na 609 869 869. Tylko złe odpowiedzi.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
11: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama.
19: Rolnicy i górnicy ruszają do Warszawy.
20: Będą protestować w sprawie Zielonego Ładu.
19: Peter Madziar spotka się z Donaldem Tuskiem.
20: Węgierski premier przyjechał do Polski.
19: Za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM.
20: Zapraszam, Jan Wróbel.
21: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
19: Wielki najazd na Warszawę. O 12:00 z Placu Zamkowego ruszy manifestacja Solidarności.
20: Protestujący chcą, by Senat zgodził się na przeprowadzenie prezydenckiego referendum w sprawie Zielonego Ładu.
19: Ze Śląska do stolicy oprócz m.in. górników czy innych grup zawodowych wyjechała dziś o poranku spora grupa rolników.
20: Rozmawiał z nimi nasz reporter Darek Brombosz.
22: Tak, być jak jest do tej pory, to jeszcze jest 2 lata i nas nie ma. To, co ostatnie lata się dorobiliśmy, teraz będziemy musieli już z tego dokładamy.
23: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
24: Co Zielony Ład oznacza bezpośrednio dla pana jako rolnika tutaj ze Śląska?
22: No, ograniczenie produkcji żywności.
19: Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami.
20: Węgierski premier Peter Madziar spotka się dziś z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Najpierw rozmowa w cztery oczy, a potem wspólna konferencja prasowa.
19: W południe Madziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. W planach są także spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu.
20: Po południu węgierski polityk uda się do Gdańska, gdzie będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. A z nami już Jan Wróbel i jego goście. Zaczynamy poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tym gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak. Dzień dobry panu.
26: Dzień dobry panu.
25: On dziś wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziś o 12:00 Solidarność robi manifestację w Warszawie. Będą i górnicy, i rolnicy, ale oczywiście nie ma posłów KO.
0: Ponarzekajmy razem, ponarzekajmy. Mówię to z przymrużeniem oka dość.
25: Bo nieraz pan był zadymiarzem, prawda?
0: Od dłuższego czasu nie byłem nigdy zadymiarzem, byłem człowiekiem, który walczył o konkretne postulaty, używał odpowiednich metod oczywiście w tym kierunku, a dzisiaj te wszystkie manifestacje możemy ściągnąć do tego, że wychodzi grupa osób, szerzej niesprecyzowana, grupa osób, jakichś działaczy, bo nawet nie wiem, czy rolników, którzy wychodzą i faktycznie mają jakiś problem. I wychodzi grupa działaczy i mówi, mamy problem, jest źle, za chwilę nas nie będzie, nie chcemy się zmieniać, nie chcemy robić nic inaczej, chcemy konserwować to wszystko, co było, a nie iść do przodu, nie zmieniać. Bo to, że są problemy, to panie redaktorze, to jest coś normalnego, to jest fakt. Jeszcze nie było takiego zawodu, pewnie i w pańskim zawodzie, że się nie pojawiały zmiany, jakieś wyzwania, coś innego. Ale ja nie rozumiem ludzi, którzy od kilku lat potrafią tylko i wyłącznie narzekać, mówić, że jest źle, że za chwilę ich nie będzie, że za chwilę coś złego się stanie. Trochę tak to nie funkcjonuje. Ja też prowadzę gospodarstwo rolne. I też każdego roku, w każdym sezonie spotykam się z taką myślą, co trzeba zmienić, udoskonalić, żeby było inaczej, żeby było lepiej. Też kiedyś przechodziliśmy bardzo taki trudny czas zmiany, ja, moi sąsiedzi. I kiedy nawet protestowaliśmy, kiedy Agrounia wychodziła na drogi, mieliśmy jasne, konkretne postulaty, mówiliśmy, co chcemy zmienić. A dzisiaj do czego to się... To niestety...
25: Żeby rząd pomógł, takie są postulaty. Były przymrozki, fatalne są ceny tucznika, w ogóle fatalne są ceny nieomal wszystkiego.
0: I mówił to wczoraj tutaj tak. Grzegorz Puda, on był też ministrem rolnictwa, odszedł w Niesławie. Odwołany przez działaczy tak naprawdę Agrounii, gdzie został przyłapany na targach Agroshow w Poznaniu, gdzie pojechał wbrew temu, co mu zalecał wtedy premier Morawiecki, bo powiedział nie jedź, bo tam się natkniesz na rolników. On chciał zgrywać bohatera i pojechał. Kilka tygodni po tym zajściu na targach Agroshow został odwołany, bo tam wyszła wielka awantura. Nie potrafił odpowiedzieć merytorycznie na żadne pytanie, a jedyne, z czego został zapamiętany, to, że nie chciał jeździć w Ministerstwie Rolnictwa z Kodą i zarządził, że jego dyrektor generalny wynajął dla niego Audi z napędem pięknym, ogromnym silnikiem, dobrym wyposażeniem.
25: Wiadomo, że drobiazgi pamięta się najlepiej.
0: I nie dało się tego samochodu kupić, co ciekawe, ale dało się go wynająć. I wtedy Ministerstwo Rolnictwa wynajęło ten samochód. Uwaga, on kiedy już chyba zostało to zrealizowane, to już wtedy nie był w Ministerstwie Rolnictwa, ale w niedługim czasie przeszedł do Ministerstwa Rozwoju i ten samochód przeszedł razem z nim. Wie pan, to takie absurdy. A my powinniśmy zająć się w rolnictwie wyzwaniami, które są.
25: Ale to nie należy rozmawiać z tymi, którzy protestują?
0: Z tymi, którzy...
25: Kawa nie wyklucza herbaty. Można robić swoje, a przy okazji rozmawiać.
0: Z tymi, którzy... protestują w taki sposób tylko i wyłącznie po to, żeby robić awanturę polityczną? Nie należy rozmawiać. Nie należy rozmawiać, mówię to wprost. A z tymi, którzy teraz na przykład często wyłączają się z tych protestów, ja też mam kontakt z takimi ludźmi, z ludźmi, którzy siedzą i mówią, wiesz, my byśmy wyszli, poprotestowali, ale ci, którzy dzisiaj robią najwięcej hałasu, odbierają wiarygodność tym protestom.
25: To więcej takich wypowiedzi wprost w internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
14: Dzisiaj te wszystkie manifestacje możemy ściągnąć do tego, że wychodzi grupa osób, jakichś działaczy i mówi, mamy problem, jest źle, nie chcemy się zmieniać. Nie rozumiem ludzi, którzy od kilku lat potrafią tylko narzekać. Tak o dzisiejszej manifestacji Solidarności w sprawie Zielonego Ładu w Warszawie mówił w Vox FM poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak.
19: Poranną rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTubie.
1: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
21: A dzisiaj w stolicy pogoda idealna do tego, żeby się przespacerować, także pozdrawiamy wszystkich, którzy jadą na manifestacje. Będzie słońca bardzo dużo. Deszcz pojawi się przelotnie na wschodzie, na zachodzie i na północy kraju, ale to niewiele tych opadów.
14: Ale to też dobra informacja dla rolników, że jednak ten deszcz będzie. Temperatury dzisiaj powyżej 20 stopni, czyli jak przystało na koniec maja.
2: 2-3 na 2-4. Tak jest. I deszcz tak naprawdę przyjdzie późnym wieczorem, 20 chyba tam.
21: Trochę wcześniej w niektórych miejscach.
2: A taki prawdziwy.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
14: Julia Ten.
21: Konrad Piwowarski.
2: I tylko na zachodzie. Paweł Pawelec.
14: Dzień dobry.

0: odpowiedzi na pytanie, dlaczego w nocy jest ciemno. 6098698869. W nocy jest ciemno po to, aby jak wstajesz, idziesz do łazienki, to przywalić małym palcem w mebel. Tak. Napisał Tomek.
1: Wszyscy to poczuliśmy, wszyscy.
2: Po to, żeby nadepnąć na klocek Lego.
1: Proszę się z tego nie śmiać, to są poważne kontuzje. Są też telefony?
3: Cześć, tu Luiza. No w nocy jest ciemno, no bo nie jest jasno. To chyba logiczne, prawda?
1: No prawda.
2: W sumie.
1: Ale nie o to pytaliśmy.
2: W sumie, tak.
1: Kolejna
2: tak.
1: odpowiedź?
4: Proste, bo kurczę, słoneczko ma focha, no obraziło się i dlatego jest ciemno. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kurczę, proste, no.
0: A, w sumie proste. Dobra, bo jeszcze taki SMS jest, bo Merkury zasłania słońcem. To chyba od jakiegoś eksperta astrologii.
2: Tak,
0: astronomii.
2: Astrolog.
1: Dawid napisał, dlaczego w nocy jest ciemno? Żeby można było robić dzieci. Dawid, w ciągu dnia też można.
5: Tylko złe odpowiedzi.
2: No ale wiesz, nie wszyscy są tacy piękni jak my i czasami noc się przyda.
1: Program przeciwdziałania małej dzietności, bym wprowadził takie wielkie plakaty w dzień, też można robić dzieci. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: tam sobie z tej strony. No w nocy jest ciemno, bo jak ciemno, to przyjemno oczywiście. No i tyle.
1: No i tyle.
2: Tak. Więcej nie trzeba wyjaśniać, bo się słońce w lodówce schowało.
1: Ale
2: nie wiem czemu w lodówce.
3: Aha, bo tam jest tam lampka taka.
1: Otworzysz w nocy i ono tam działa. Cały czas ciężko.
3: Jak słyszycie, poszukujemy Mikołaja Kopernika wśród słuchaczy Radia Vox FM i pytamy się, dlaczego w nocy jest ciemno, to tylko złe odpowiedzi przypominamy.
1: Na przykład, by można było pójść na nocną zmianę i więcej zarobić.
3: Na przykład...
1: Bo jest ciemno.
3: Żeby fotowoltaika nie narobiła za dużo prądu.
1: No tak, no co z tym prądem robić, jak nie ma baterii w domu, tak. No dokładnie.
2: W nocy jest ciemno, bo światło strajkuje, napisała Beata.
1: I uważaj, żeby księżyc mógł się w końcu pokazać.
2: A, no pewnie, no, bo on by przecież
1: tam czeka na noc, no nie, Jezu, słońce
3: jest też
1: zachodź.
3: Głosówka.
4: Dlatego, że w nocy słońce, jest do naszego kraju odwrócone na do tyłu.
2: Ale nie, w tym momencie się obrażam na słońce. Aha. No, do naszego kraju tyłem się odwracać?
3: Paweł, a ty nie mów, czym dokładnie się obracasz, dobra?
5: Tylko złe odpowiedzi.
1: Mam to na końcu.
3: Dziękuję bardzo. Jest też jeszcze jedna teoria.
1: Że?
3: W nocy jest ciemno, żeby teściowa mogła swobodnie chodzić po ulicy.
1: No tak. Bez narażenia własnego życia, to prawda.
3: Wiecie co? 609 86 69 możecie pisać i dzwonić.

0: No dobra, słuchajcie, bo przyleciał SMS, że w nocy jest ciemno, żeby złodzieje mogli pracować. I ja chciałem powiedzieć, że przecież posłowie pracują też w ciągu dnia.
1: Właśnie, noc jest im niepotrzebna. No.
2: Pierwsza zmiana.
1: Od rana.
2: Z Vox FM.
0: Dlaczego w nocy jest ciemno? Tylko złe odpowiedzi.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Reklama.
9: 8.30, zapraszamy na wiadomości w imieniu Marty Kiermasz i Dawida Osysko.
10: Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa, powodem wypadek na torach.
11: Około godziny 7 w podrzeszowskiej Czcianie doszło do potrącenia człowieka.
10: Kolejarze zorganizowali zastępczą komunikację autobusową.
11: Awaryjne lądowanie awionetki na lotnisku w Michałkowie, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.
12: Powodem była usterka przedniego koła maszyny.
10: Mówił Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
11: Samolot długo krążył nad ziemią, by zredukować nadmiar paliwa. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
10: Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola.
11: Mężczyzna trafi do specjalistycznej kliniki w Pradze. To amerykański lekarz, nie ma żadnych objawów, ale w Ugandzie miał kontakt z wirusem.
10: W tym afrykańskim kraju potwierdzono 2 przypadki zachorowania. Na rozprzestrzeniający się wariant wirusa nie ma szczepionki ani skutecznych sposobów leczenia.
11: To kolejny dzień z ostrzeżeniami meteo.
10: Groźne burze mogą się dziś pojawić w warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim oraz lubelskim.
11: Lokalnie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami może spaść także grad.
13: Good morning! Pierwsza zmiana. It is.

0: tylko złe odpowiedzi.
1: Dlaczego w nocy jest ciemno? To pytanie. 6098698 piszecie, dzwonicie.
2: Żeby mój mąż mógł aktywować opcję chrapania, napisała Marta.
1: Oj, najgorzej. Czyli gdyby nie było ciemno, to byście nie chrapali.
3: Dobra, to ja mam ripostę, że można było powiedzieć, moja ty piękna.
1: Paweł. W nocy jest ciemno, żeby nie raziło nas światło, jak śpimy. I to jest logiczne.
2: No tak.
1: No przecież nie dałoby się spać, gdyby było jasno.
2: W nocy szef śpi i nie widzi, to po ciemku można paliwo z ciężarówki spuszczać.
3: Okay.
1: Damian napisał, w nocy jest ciemno, żebyśmy zapalali światło i więcej bulili za prąd.
2: Tak, żeby producenci żarówek mieli pracę. I to jest, uważam, że słuszna teoria, że to może być spisek
1: producentów żarówek.
3: Kądziu, Jula, ja mam esencję tego wydarzenia. To wszystko przez słońce. Przez cały dzień niegrzecznie się zabawia i co wieczór zachodzi.
2: Jest też teoria, bo jak się zamknie oczy, tylko proszę tego nie próbować, jak prowadzicie samochód, bo jak się zamknie oczy, to jest czarno, a jak się mocno potrze, to nawet czerwono i widać kropki.
1: No, no tak, ale jak się zamknie oczy w dzień, to jest jaśniej niż jak się zamknie oczy w nocy, bo jest wtedy...
2: Ale czerwone kropki dalej widać.
3: Tak.
1: Ale my pytamy, dlaczego jest ciemno.
2: To ja mam odpowiedź, dobra. W nocy jest ciemno, żeby sąsiad nie wiedział, że go żona zdradza.
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: No wiecie co? To nie po to, to po to, żeby spać, żeby odpocząć, a nie takie jakieś głupoty w głowie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
2: Muszę wam powiedzieć, że ja o wielu awariach samochodu słyszałem, ale o tym, żeby popsuł się słoik ogórków w samochodzie, to nie, to jeszcze nie.
3: A to widzisz, u Mateusza się popsuł.
4: Komuś się popsuł słoik ogórków w samochodzie?
3: Nie komuś, tylko Mateuszowi. Halo, halo, Mateusz.
4: Halo, halo, Mateusz.
5: Dobry, witam, witam.
2: Mateusz, o co chodzi z tymi ogórkami w samochodzie?
5: No, sytuacja była dosyć śmieszna, bo pojechałem na zakupy z dzieciakami. Kupiliśmy, co mieliśmy kupić, dojechaliśmy do domu. No wiadomo, jak to z dziećmi jest, różne tam przygody bywają. No, no i przez moje niedopatrzenie ten słoik ogórków gdzieś tam sobie został w tym bagażniku. Ja o nim zapomniałem. Aha. Jeździłem po tych zakupach, ja wiem, no myślę około tygodnia. Cały czas coś mi tłukło, nie wiedziałem co.
3: Tłukło.
5: Tak, tak, cały czas tłukło.
4: No rany, coś, pewnie most pewnie, albo
5: patrzyłem, myślałem też o przegubach właśnie, nie wiedziałem czy to przód, czy to tył, no ale ewidentnie było słychać gdzieś z tyłu.
2: Ale w końcu znalazłeś ten słoik, tak?
5: No, mój mechanik znalazł.
2: Ojojojo, ale wtedy to musiał być.
4: No dobra, ale on był zakręcony, czy nie?
5: No, na szczęście jeszcze był zakręcony, ale myślę, że jakby dłużej pojeździł, to mogło być jeszcze ciekawiej.
2: Dobra, napisałeś, że mechanik skasował cię tylko za diagnozę akustyczną. To ile ten rachunek wynosił za diagnozę akustyczną?
5: Pięć dyszek.
3: Ale to słuchaj, najdroższe ogórki na pewno jakie jadłeś.
4: Ale ogórki to tak trzeba było dać mechanikowi już.
5: Na spróbowanie.
4: No, znalezione nie tuczy, nie?
3: Tylko tak takich jest. Awarii życzymy i tobie, Mateusz, zresztą wszystkim naszym słuchaczom, żeby tylko 50 zł zawsze wynosił rachunek u mechanika. No ale bywa to różnie.
4: O, tak.
3: 1000 zł od OLX na części albo na naprawę samochodu mamy dla ciebie.
5: Super, cieszę się bardzo.
4: Bądź na górki, wiesz. I
5: swoje. Na górki. Pierwsze zmianie.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: A jeżeli wy mieliście jakąś nietypową awarię, dajcie znać na voxfm.pl.
4: Chorego pytasz?
3: Piosenka chyba o relacji z mechanikiem.
4: No jak zapomnieć?

0: Czy on kocha ją dzisiaj?
1: Na bank.
0: Kochaj albo rzucaj, po dziewiątej.
1: Grzesiu pisze: cześć Pawelec, potrzebuję pilnie pomocy, może uda się mi pomóc, co? Kinga chce się rozwieść, no mamy dzieci, dużo w tym wszystkim mojej winy. Nie byłem dobrym mężem, nie byłem dobrym ojcem, nie było mi dane wychowywać
0: Dobra,
1: te dzieciaki.
0: Czyli się zmieni, wszystko będzie...
1: No już teraz wie, tak. Generalnie
2: to trzymamy kciuki, szczegóły po godzinie 9.
1: Nie mieszkają razem. Pierwsza zmiana.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Rozmowy z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim.
11: Węgierski premier z wizytą w Polsce.
10: Mogą spędzić w więzieniu nawet 20 lat.
11: Są areszty dla mężczyzn zamieszanych w śmierć 13-letniego Mikołaja.
10: W wiadomościach też Bieszczady.
11: Nasz reporter sprawdza, czy jest problem z niedźwiedziami.
12: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
10: Najpierw Kraków, teraz Warszawa i Gdańsk, szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce.
11: Jeszcze dziś w Warszawie Peter Madziar spotka się z premierem i prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
13: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Z kolei premier Donald Tusk zlecił ministrom przygotowanie informacji dla strony amerykańskiej o zarzutach, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze.
14: Być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
13: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
11: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości.
10: Grozi im 20 lat więzienia. Na razie za kratki idą na 3 miesiące.
11: Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja w Warmińsko-Mazurskiem.
10: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, argumentując to wysoką grożącą karą i obawą matactwa.
15: Sąd wskazał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani istotnie dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów.
11: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak.
10: Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Według prokuratury jeden z podejrzanych śmiertelnie pobił chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka.
11: Cała czwórka odpowie też za nieudzielenie mu pomocy. Sekcja zwłok Mikołaja nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca.
10: Mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu.
11: To kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej osad ludzkich, również na północ od gęstych lasów Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
10: A właśnie w Bieszczadach jest nasz wysłannik Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja o poranku?
16: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sielankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców, ale nie tych tu w okolicach południowych. Doliny Wetlińskiej, gdzie teraz jestem. Tu obecność niedźwiedzi blisko domów, zwłaszcza wiosną, nikogo nie dziwi od lat, ale tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka, kilkadziesiąt kilometrów na północ stąd. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
11: Dziękujemy za relację.
10: Ikona muzyki, kina i mody, bez której ciężko wyobrazić sobie popkulturę. Cher kończy dziś 80 lat.
11: Na swoim koncie ma mnóstwo muzycznych hitów, które z dnia zna niemal każdy.

0: Cher zyskała popularność w 1965 roku, gdy śpiewała w duecie Son & Cher, później postawiła na karierę solową.
1: Otrzymała wiele nagród, nie tylko muzycznych, ale i filmowych. W 1988 roku zdobyła Oscara za rolę w dziele Wpływ Księżyca.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Oj, to pani Cher na pewno wiele pamięta. Ona może epokę lodowcową nawet.
4: Spokój się.
3: Dobra, pani Cher, happy birthday, ale my teraz nie o niej, tylko o pogodzie.
4: Weather forecast. Będzie deszcz padał dzisiaj na wschodzie i na zachodzie kraju. Więcej chyba na wschodzie jednak. A jeżeli chodzi o to, co poza tym, no to dużo słońca w centrum.
3: Tak, dziękuję, że zostawiłeś mi temperatury, bo dzisiaj są piękne. 22, 20, nawet 4 stopnie mogą się pojawić w niektórych miejscach w Polsce.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
5: Pierwsza zmiana
3: od rana z Vox FM. Julia Hren.
4: Konrad Piwowarski.
3: Dzień dobry.
4: Za chwilę Kochaj albo rzucaj.

0: nieważne, czy jedziecie szybkim, czy wolnym samochodem, teraz pora się zatrzymać i nastawić uszów, ponieważ przed nami Kochaj albo Rzucaj w Radiu Vox FM.
1: No i Paweł, dzisiaj historia czyja?
2: No jak to czyja? Już wspominałem, przecież wszystko wiecie tak naprawdę, poza tym mi tu podglądacie. Od Grzegorza dostałem zlecenie na Kingę, bo Kinga mu ucieka, ponieważ on był bardzo złym mężem, bardzo złym ojcem, kierowca zawodowy, więcej
1: I
2: go nie było.
1: Czemu niby Kinga miałaby dać mu szansę? Kolejną pewnie już.
2: Stało się bardzo wiele w naszym związku, z jej strony też troszeczkę się wydarzyło, ale wszystko zrzuciła na mnie. Dobra, nie będę opowiadać bajek, to ja rozwaliłem ten związek, ale ja ją kocham, Paweł. Pomóż mi, bo pomagasz innym, czas na mnie.
1: W takim razie niech opowiada o tej demolce. Dzwoń.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelet, witam serdecznie Grzegorza. Cześć Grzesiu.
4: Dzień dobry, cześć Paweł.
2: Będziemy rozmawiać o twojej jeszcze żonie, czy to jest twoja partnerka tylko?
4: Żonie.
2: Trójka dzieci, jak czytam. W jakim wieku?
4: Najstarsza córka wspaniała, 19 lat. Młodsza 15 i syn 13.
2: Co żeś uczynił, chłopie?
4: Przez te 20 lat tego małżeństwa nigdy jakby nie zapracowałem na to, żeby mnie widziała. Wcześniej to rozumiem, że mnie wspierała przez cały ten okres i zawsze o mnie walczyła. Za dużo kolegów, za dużo alkoholu w międzyczasie. Ja byłem kierowcą zawodowym przez 17 lat. To też nie wpłynęło dobrze na ten związek. Nie bywałem, a jak mogłem być, to nie byłem, bo waliłem wódę z kolegami na bazie. W 2018 roku otworzyliśmy własną działalność gospodarczą, bo zajmuję się transportem. Jest tam kilka samochodów u mnie ciężarowych. Zająłem się bardziej tym niż rodziną. To było moje takie czwarte dziecko, to był błąd. No nie byłem ani dobrym mężem, ani dobrym ojcem.
2: Nie miała w tobie wsparcia? Nie, w ogóle cię nie interesowało, co u dzieci?
4: Byłem takim weekendowym ojcem, a już nie chcę takim być. Uciekałem, a już nie chcę uciekać, nie chcę tchórzyć. No.
2: Grześku, ile ty masz lat?
4: 41, Pawle.
2: Jaki młodziaszek. A ile lat ma Kinga?
4: Rok młodsza, 40 skończyła.
2: 40, gorąca 40.
4: Tak. Okay. Natomiast ostatnie lata pokazały, że potrafię coś zrobić, tylko że no, wypomniałem pewne jej błędy. No. No, ona mówi, że ja jestem narcyzem, toksykiem i psychopatą, natomiast ja nie uważam siebie za takiego. Wiesz, żeśmy razem dużo też tworzyli, tak? Mamy wspólny dom, który żeśmy budowali. No to dzieciaki, ta rodzina, no ta firma coś tam daje radę, żeby to, wiesz, podźwigać.
2: Kręci
4: papiery
2: się?
4: Papiery rozwodowe będą w przyszłym tygodniu.
2: Rozumiem, czyli ona chce rozwodu.
4: Sytuacja jest mocno krytyczna. Tak, mówi, że przez 20 lat go chciała. Ja wierzę, że tam jeszcze jest uczucie, bo ona zawsze walczyła o mnie. Wiesz, no mamy jedno mieszkanie też wspólne, które tam wynajmujemy. No mamy tutaj dom, no żeśmy trochę w tym życiu swoim krótkim zrobili, ale moim podłym, ja już tak to widzę. No, chodziło o bardziej moje wygodne życie. Wiesz, pracując jako kierowca zawodowy, a tam jest też kilku chyba było w tym programie. Jest taki trochę styl życia, wiesz. Wychodzisz i cię nie ma dwa tygodnie, nie? I tak ci w sumie nad głową nikt nie jęczy, nikt nie skrzeczy, nic ci nie obchodzi, tylko masz pracować i zarabiać. Dzisiaj po tych 20 latach widzę, że to po prostu tak to nie miało. Ona proponowała wielokrotnie, żeby zmienić, żebym ja zmienił pracę, że ona też pójdzie do pracy. Natomiast ja mówiłem, że kocham tę robotę, no dzisiaj jej nienawidzę wręcz.
2: Teraz, kiedy ona chce rozwodu, to co ci mówi? Pocytuj mi ją.
4: No, że już nie chce mnie znać, że bezpiecznie jest jakby beze mnie.
2: Nie chce być twoją żoną? Bo cię nie kocha.
4: No nie chcę. Woli być sama niż jakby ze mną, tak powiedziała.
2: No dobrze, ale przecież ty teraz trochę zmieniłeś swój stosunek. Od jakiego czasu?
4: Powiedzmy, że od lutego.
2: I nie zauważyła tych zmian? Nie jest w szoku, że nagle ogarnąłeś temat?
4: Wiesz, chyba nie, już nie chcę tego zauważyć, bo muszę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo ty zawsze jak słucham tego na antenie, przepraszam, to zawsze mówisz, chłopie, okłamałeś mnie, ja ci nie mogłem pomóc, nie? Tak, tych szans było dużo, Paweł, nie? To odejście nie jest nagle, po prostu ja na to zapracowałem.
2: Nie masz innej baby? Ona nie ma innego chłopa?
4: Myślę, że nie ma, nie? Dzisiaj już nie mam jakby żadnej szansy, ani żadnej rozmowy, bo moje słowa są nic nie warte. Codziennie spożywanie 4 czy 5 piw codziennie jest alkoholizmem, nie? I to żaden mąż ani ojciec, który śmierdzi alkoholem wieczorem, tak?
2: Dzwonimy do Kingi, zapytamy, czy to na pewno jest już sytuacja utracona, czy ona wie dokładnie, co ona robi, czy potrafiłaby być szczęśliwa bez ciebie, czy nie wierzy w to, że mogłoby być tak jak na początku.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: O! chłopie, to już po ptokach taki SMS właśnie przyleciał.
2: No tak się zdarzyło.
1: Moim zdaniem też nie ma tutaj szans, no ale będzie Pawelec za chwilę próbował. Co wy myślicie? 6098 69869.
2: Proszę mi rozmasować kark.

0: poprawą. O jedną szansę za dużo.
1: Da. Ale na drugą nóżkę szczery, prawdziwy chłopaczyna. Pogubił się trochę, ale widać, że mu zależy. Pawelec walczy.
2: To mi się właśnie podoba. To mi się właśnie podoba, że ktoś to zauważył, że za późno, jak po ptakach.
0: Późno.
2: No, a ja będę walczył teraz oczywiście. No, przebalował 20 lat. Kobieta mu urodziła dzieci, ubrała, wychowała, wysłała do żłobka, przedszkola, do szkoły, zadbała o wszystko, pytała, jak się mają, a on tylko latał, bimbał, jeździł, znikał, pił duże ilości, także bardziej pasuje słowo chlał.
1: Pytanie
2: i się jeszcze mądrzył.
1: Czy ta miłość ma jakąkolwiek szansę po tylu latach i po tylu latach pewnie złości i złych emocji?
2: Zobaczymy, porozmawiamy z nią, zobaczymy, co ona powie. Dobra.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
2: Do Kingi, czy dobrze się dodzwoniłem?
4: Dzień dobry, tak, to Kinga.
2: Cześć, Kinia. Miałbyś niby telefon z banku, ale to był tylko podstęp.
4: Ale to z kim ja rozmawiam, bo nie wiem.
2: Dzwoni do ciebie prezenter Radia Vox FM, Paweł Pawelec. No i moim zadaniem na antenie tej stacji jest ratowanie ludzkich nieszczęść. I
4: rozumiem.
2: Ponowne dawanie Kinga szansy tym, którzy już nie potrafią ze sobą rozmawiać. I chyba to ma miejsce. Poznana przez brata, tak mi powiedział, mówi: Paweł, jakaż to była trudna kobieta do poderwania, mi się to podobało. 4 lata biegałem za nią, 4 lata pokazywałem jej, jaki fajny jestem. I wszystko zepsułem. Dziś prosi mnie o rozwód. Ratuj, Pawelec, ratuj, bo dopiero od lutego pokazuję, że ze mną jest lepiej, że potrafię, że już nie będę udawać, że jestem kierownikiem tego związku małżeńskiego.
4: Okej.
2: U was było bardzo długo źle. Prosiłaś go o rozwód wielokrotnie. Prosiłaś go, żeby się zmienił, żeby nie chlał, żeby zauważył rodzinę. To ty wychowałaś mu dzieci, nie on. Wszystkie. On mi powiedział, że on skończył z tym piciem. Teraz sprawdzam, jak w pokerze. Skończył? Nie pije?
4: A, czy ja mam odpowiedzieć na to pytanie?
2: Tak.
4: Czy ja on tego nie wiem, bo on to robił tak, żebym ja nie widziała tego. Ja tylko potem czuję już efekty tego, bo on nie pije na moich oczach raczej. Dobre. On pije gdzieś tam, gdzie ja nie widzę, gdzie nie patrzę.
2: Czyli nie pokazał ci się po prostu pijany. To prawda, że
4: nie, no ja widzę takie też efekty, natomiast często robi to codziennie tak, żebym ja nie widziała i żebym się nie czepiała. Co z oczu, to z serca, prawda?
2: Powiedział mi też o tym, że był niemiły, niegrzeczny, niefajny wobec ciebie. Stawiał na swoim, nie dyskutował. W ogóle nie było żadnego dialogu. Kinga, ale on chce to zmienić. Ja po to dzwonię, bo mówi, ona mi nie wierzy, Paweł, że ja od lutego coś postanowiłem. Jeśli ona nikogo innego nie kocha, to niech da mi szansę, poproś, bo ja jestem niesprawczy.
4: No niestety. Po tylu obietnicach, no to ta sprawczość gdzieś zanikła, prawda?
2: Tak.
4: Bo ja już nie widzę szansy na to, że on się zmieni. Wielokrotnie mówił, że to zrobi, że trwa w trzeźwości i tak chce, bo tak to jest dobre dla nas, nie tylko dla nas jako w związku, ale też dla dzieci. Oczywiście, że tak, a za moment robił to samo, gdzieś tam chowając się z tym. Przez te 20 lat, ile tych szans było, ile razy było mówione, że on mi teraz pokaże, bo teraz to już naprawdę, teraz to już na zawsze i w ogóle. I dalej jest to samo, więc no po prostu przyszedł ten dzień, gdzie ja już totalnie nie wierzę, po prostu nie wierzę i ja straciłam 20 lat walcząc o ten związek.
2: Co ci szkodzi jeszcze sprawdzić miesiąc?
4: No szkodzi mi właśnie, bo
2: to tylko miesiąc, młoda dziewczyna jesteś, przestań. Właśnie, błagam cię, jesteś atrakcyjna, on mi opisywał.
4: A miesiąc mi nic też nie daje, Pawle, bo on może się starać właśnie przez jakiś czas, ale na dłuższą metę niestety. Ja już nie mam tej wiary i jakby, no nie mam żadnej nadziei, po prostu żadnych złudzeń. Pogodziłam się z tym, że nie mam na co liczyć. Przeszkadza mu pić, jestem zła. Jak toleruję to i udaję, że tego nie widzę, też jestem zła, no bo znaczy ja o tym wiem, ale on myśli, że może o tym nie wiem, ale ja po prostu wtedy odsuwam się od niego, tak? Ja nie kłócę się z nim, ale nie jestem blisko niego wtedy, tak?
2: Ty już nie.
4: Ja dużo życia już straciłam. Ja już nie chcę.
3: No nie!
2: Grzesiu, ponieśliśmy porażkę w rozmowie, natomiast ten telefon nie był obojętny dla Kingi, bo Kinga rozmawia ze mną, nie rzuca słuchawką, nie mówi mi, żebym spadał na szczaw i na drzewo.
5: Myślałam, że rzuci to słuchawką.
2: Nie rzuciła. Czyli szanuję cię jeszcze trochę.
4: No, szanuję, ale jestem bardzo zła, że znów zostałam oszukana. Tak, że powiedział mi, że jakiś telefon z banku, no...
3: Inaczej to byś nie odebrała tego telefonu.
4: No, ale wiesz, to nie osoby trzecie mają walczyć o nasz związek i miałeś szansę na zawalczenie o związek.
3: Wielokrotnie dużo szans.
4: No właśnie, więc skoro pokazałeś, że każda szansa była zmarnowana, no to wiesz, no...
2: Wiesz, Grzesiek powiedział, że nie będzie pić. I obojętnie, jaką ty decyzję podejmiesz, czy będziesz chciała kontynuować ten związek małżeński, czy nie, to on ci dalej będzie pokazywał, że on nie będzie pił. Ja przyjmuję rezygnację Kingi. Ja uważam, że ty możesz wiele zmienić, Grzesiek. Będąc gdzieś blisko obok i pokazując, że ona się nie ma czego już bać.
3: A powiedz sobie... bo mój czas się skończył.
2: Przestań, kochany.
4: U mnie to nie jest chwila. Dziękuję.
2: Cześć. Kochaj
0: albo rzucaj. Nie poddawać się, pracować.
2: Tak. Uciec od siebie na chwilę. Pożyć bez siebie, potęsknić, zobaczyć jak to jest, nie?
1: Po więcej dobrych rad od Pawelca, voxfm.pl, kochaj albo rzucaj. Wraca jutro, a tam się możecie do niego zgłaszać.

0: No i tak, żeby się wyspać, nie? Taka jedna noc.
1: Po to byś leciał na Ibizę, żeby się wyspać, tam tyle rzeczy do zwiedzania. Możemy się już pokłócić na dzień dobry, chcesz?
0: Oczywiście, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie, kłócić się jeszcze nie będziemy. Jeszcze się damy sobie rozbudzić.
0: Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Bardzo ważne święto.
1: Światowy Dzień Pszczół też dzisiaj jest, słuchajcie.
0: Dokładnie.
1: Europejski Dzień Morza, tak a propos wypadów.
0: I Światowy Dzień, czekaj, to jest metrologia. Co to jest metrologia? A to nauka o pomiarach. Czyli tam, wiesz, milimetry, centymetry, to na czym faceci znają się najlepiej.
1: Dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
0: Dzień dobry.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
10: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
11: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
12: Na plaży w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
14: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
15: To pomysł.
14: Pomysł?
15: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
14: Ale jak?
15: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
14: Oczywiście.
16: Zmieniajmy razem Poznań.
17: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: Reklama.
19: Czas na wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną, tak jest od wczoraj na Kobylimpolu w Poznaniu. Doszło tam do awarii kanalizacji deszczowej, Aquanet naprawia, ale kierowcy co najmniej do piątku muszą liczyć się z utrudnieniami od ulicy Borówki w kierunku wiaduktu. Kolejne dobre wiadomości ze szpitala w sprawie stanu zdrowia Patryka Budniaka. Młody żużlowiec po ciężkim wypadku z 10 maja jest w coraz lepszym stanie psychicznym i fizycznym, podaje w mediach społecznościowych jego klub Start Gniezno. Zawodnik rusza nogami. Wczoraj lekarze pozwolili mu po raz pierwszy usiąść na wózku i opuścić salę szpitalną. Ogląda też mecze żużlowe. 100 pytań i ponad 600 respondentów. Wielkopolska Izba Lekarska przeprowadziła badania dotyczące wypalenia zawodowego u lekarzy.
20: Te wyniki nie są dobre i musimy jeszcze dużo pracować. To, co jest najbardziej przykre, to to, że najbardziej obciążają nas relacje z pacjentami. Wiedzieliśmy, że problem jest, teraz mamy na to twarde dowody, możemy twardo o tym rozmawiać i powiedzieć, tak, to ma wpływ na nasze podejście do pacjenta i teraz mamy jasno wyznaczony cel, jak z tym walczyć.
19: Mówi prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca. Takie wyniki były spodziewane, jednak alarmujące jest pojawianie się takiego stanu u coraz młodszych osób, uzupełnia profesor Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
21: Najbardziej obciążone są te grupy zawodowe, które pracują bezpośrednio w interakcji z człowiekiem, czyli kardiolog, czyli właśnie lekarz rodzinny, a te grupy, które mają mniejszy kontakt bezpośrednio z chorobą, z bólem, z cierpieniem, no są w jakiś sposób ochronione, ale to nie jest tak, że te osoby też się nie wypalają.
19: Ankieta nadal jest dostępna, a Izba planuje szerszą publikację naukową na ten temat. Miejskie Święto Rowerowe trwa w Poznaniu do niedzieli. Ma promować rower jako codzienny środek transportu oraz sposób na aktywne spędzanie czasu. Organizatorzy przygotowali też wydarzenia dla początkujących rowerzystów oraz dla rodzin z dziećmi.
22: Będą warsztaty serwisowania rowerów, będą przejazdy sportowe, tak zwane środowe rundki, potem rowerowy spacer po Poznaniu z nabajku, czy testowanie rowerów i jazda brzegami Warty, a nawet rowerowy wypad hamaczkowy.
19: Mówi Tadeusz Mirski ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, choć na część obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły imprezy znajdziecie na stronie Rowerowego Poznania.
23: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
19: Dzisiaj pogoda na rowery w Poznaniu idealna, do 22, w optymistycznej wersji do 24 stopni na termometrach, sporo słońca z lekkim zachmurzeniem po południu, wiatr nie powinien dawać się we znaki. W najchłodniejszym momencie doby nad ranem temperatura spadnie do 13 stopni na plusie, jutro do 18, ale może być deszczowo. Kierowcom przypominam o utrudnieniach nie tylko na Kobylimpolu, ale także na Starołęckiej. Tutaj ruch do centrum odbywa się objazdem między Świętego Antoniego a Żeglarską. Trwają też prace na Naramowickiej.
23: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8. BS Sroda WLKP.pl.
24: 4. Vox FM Poznań.
25: Vox FM Poznań.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska

0: i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes, less stress.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Poznań, przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium, emocje premium. Esencja 2, apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2, archicom.pl.
8: Lordzie, witamy na salonach.
9: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
8: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
10: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury.

0: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami, nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
1: Reklama 107,4
2: Fox FM Poznań.
3: Działali na rzecz Rosji.
4: ABW zatrzymała 3 polskich szpiegów.
3: Spotkanie z premierem, później prezydentem.
4: Premier Węgier chce wzmocnić relacje z Warszawą.
3: Pobity rekord frekwencji i polski utwór na scenie.
4: Metallica zachwyciła fanów w Chorzowie.
5: 10 na zegarach, zapraszamy więc na wiadomości radia Vox FM, które już teraz przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
3: 3 Polaków zatrzymanych za szpiegostwo.
4: Minister koordynator do spraw służb specjalnych poinformował, że ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji.
3: Mężczyźni mają od 48 do 62 lat. Usłyszeli już zarzuty. Prokuratura zarzuca im m.in. działanie o charakterze dywersyjnym.
6: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
4: Mówił nam Dariusz Aleksandrowicz z biura ministra koordynatora do spraw służb specjalnych.
3: Mężczyźni nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara od 8 lat do dożywotniego więzienia. Sąd w Białymstoku zastosował wobec podejrzanych 3-miesięczny areszt.
4: To nic nie zmienia w polsko-amerykańskich relacjach.
3: Tak, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie lokacji amerykańskich wojsk w Europie.
4: Przypomnijmy, liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3, ale w przypadku Polski decyzje USA mogą tylko tymczasowo opóźnić rozmieszczenie wojsk w naszym kraju.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się rano z Christopherem Mahoneyem, zastępcą szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Nie ma żadnej decyzji niekorzystnej dla Polski, podkreśla szef MON.
7: Mówiłem, uspokajając sytuację, że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. I to zostało wczoraj potwierdzone. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
4: Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA. Skoro minęła godzina 10, to w Warszawie rozpoczyna się spotkanie premierów Polski i Węgier.
3: W południe Petera Madziara przyjmie prezydent Karol Nawrocki.
4: A wczoraj szef węgierskiego rządu odwiedził Kraków. Powiedział, że chce wzmocnić relacje Polski i Węgier.
3: Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś były.
4: Polska jest pierwszym krajem odwiedzanym przez nowego premiera Węgier.
3: Wstrzymano ruch pociągów na trasie Sędziszów Małopolski i Rzeszów Główny.
4: To po śmiertelnym potrąceniu na torach pod Rzeszowskiej Trzcianie.
3: Pociągi do Przemyśla, Tarnowa i Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut.
8: Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły na temat organizacji ruchu są podawane na portalu pasażera, a także w komunikatach nadawanych na stacjach i przystankach.
4: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać kilka godzin. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim, a na wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu.
3: A zespół z Kalifornii podtrzymał tradycję i oprócz własnych kompozycji zagrał także polski utwór.
4: Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Dżem i Czesława Niemena.
3: A teraz wybór padł na piosenkę Perfektu.
4: Poprzedni koncert Metalliki na Stadionie Śląskim miał miejsce 18 lat temu.
9: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
10: Pogoda piękna. Naprawdę, ta środa całkiem ładnie wygląda na prognozach. 22 stopnie nawet dzisiaj wskażą termometry na zachodzie kraju.
11: Za oknem też ładnie.
10: No właśnie, słońca niby prognozy nie przewidują, a za oknem jest. Dajcie znać, jak tam jest u was. Deszczu troszeczkę może dzisiaj popadać w całym kraju, no tak zwłaszcza na zachodzie i na południu.
5: Rekordowe temperatury już od soboty 27 stopni, 28, 30 prognozowane już w niedzielę. Idzie lato!
10: Idzie, niech idzie.
11: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
10: No przyjdzie lato, będą ciepłe noce. A propos nocy,
5: właśnie,
10: a propos dzisiejszej nocy.
5: Bo mamy 4 minuty po 10, za godzinę przyjdzie Dawid Osysko, Marta Kiermasz na moment znika. Mówię na moment, bo będzie
10: wraca.
5: Można ją usłyszeć dzisiaj wieczorem. W nocy.
10: A o północy.
5: Właśnie.
10: Budzą się demony.
5: Wielbiam
10: ten tekst.
5: Zło, szanowni państwo, zbrodnia, łowca, ofiara. Dzisiaj premiera najnowszego odcinka. Marta,
4: i
5: opowiada.
4: Tym razem zabieram słuchaczy aż do Australii.
5: Australia.
4: Opowiem o zabójcy autostopowiczów. Iwan Milat będzie tym antybohaterem najnowszego odcinka.
5: Gorąco polecamy. Dzisiaj o północy w Vox FM i 18:00 w internecie, na YouTubie.
4: Tak jest, zapraszam.
5: Zbrodnia, łowca, ofiara. Polecamy.
10: To o północy, a teraz 5 minut po 10:00.
5: Tak.
10: Zmieniamy klimat,
5: jak
10: słyszycie.
5: Tak, my na Steve Ross.
10: Dobrze się nastawiamy na tę środę. I Arek Sikora.
5: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
5: Środa to już w pół do piątku. To już bardzo dobry dzień.
10: Hit my heart.
5: Fajny taki.
10: Gramy.

0: Roxanne i UFO. Ale poczekaj, ja w ogóle nie chciałam na tym podkładzie teraz robić wejścia.
1: Dobrze, jeszcze nic nie powiem. No. Teraz kliknij i O tak.
0: No Klaudia, odpowiedz mi na pytanie.
1: Słucham.
0: Co robisz, jak zaśpisz na przykład i jesteś spóźniona do pracy na spotkanie?
1: Zaczynam się od bardzo brzydkiego słowa. Potem powiem jeszcze jedno słowo. Spojrzę na zegarek i wtedy już nic nie mówię, tylko po prostu przechodzę do działania. Szybki prysznic, bardzo szybki.
0: Wyglądasz trochę jak wtedy ten taki diabeł tasmański z tej bajki, tak coś tak szybko się kręci.
1: Tak,
0: wszystko
1: dokładnie tak. Albo właśnie, jak to UFO, tak, którym przed chwilą nam pięknie śpiewało.
0: Po prostu wszystko naraz.
1: Mniej więcej tak to wygląda.
0: To robisz źle.
1: A jak to się robi to w takim razie?
0: Słuchaj, to jak to się robi pokazuje naturalna Klaudia Eldursi, twoja imienniczka.
1: Aha. Co tam, Klaudusia?
0: Słuchaj, u niej też tak było, że zaspała. Mhm. No i wiesz, co zrobiła?
1: Co zrobiła?
0: Stanęła sobie w samym staniku przed lustrem, cyknęła sobie fotkę na Insta Stories i napisała.
1: Jeszcze puściła? No.
0: I napisała, że zaspała. Tak po prostu. W samym staniku, to tak trzeba robić.
1: To niech Klaudia Eldursi tak robi. Ja zostanę przy swoim brzydkim słowie.
0: Ale może to działa właśnie.
1: No na ciebie na pewno. Zobacz, już całemu światu o tym powiedziałeś.
0: No właśnie, to wydawała mi się najważniejsza informacja dnia dzisiejszego. Tylko spojrzałem.
1: Wcale nie chodziło o to zaspanie.
0: Tylko spojrzałem, mówię, nie no. Bierzemy.
1: 18 po 10. Bajm, Biała Armia. Tak, i Kanks.
0: U nas w rytmie hitów.

0: To był David Guetta i to był Kim Petras w Vox FM.
1: I When We Are Young, to był taki nawet tytuł. A mamy 27 minut do godziny 11, drodzy państwo.
0: Chcemy was zabrać na wioskę, dobra? Zabieramy was na wioskę, bo słuchajcie, rolnicy mają problem. Mamy tak zwaną nadpodaż ziemniaka.
1: Mamy za dużo ziemniaków.
0: Mamy za dużo ziemniaków.
1: Co tu zrobić z ziemniakami?
0: I chodzi o to, żeby te ziemniaki nam się nie zmarnowały, słuchajcie.
1: No.
0: Ruszyła kampania promocyjna zachęcająca Polaków do konsumpcji polskich ziemniaków.
1: I nazywa się tak: polski ziemniak, bohater każdego obiadu.
0: Bohater każdego obiadu! O!
1: No wiadomo, no że tam to jest mięsko podstawa. Zjedz ziemniaki. Gdzie? Mięsko no. Zostaw, zjedz ziemniaczki.
0: Już teraz tak. Ziemniak to samo dobro.
1: Tak?
0: Samo dobro.
1: Zwłaszcza, że go tak dużo tego dobra.
0: Dokładnie. On w ziemi tam jak jest, leży, rośnie, dojrzewa, dokwita, to on zbiera wszystko, co najlepsze i później możemy czerpać. Widziałaś kiedyś kogoś smutnego po zjedzeniu ziemniaka?
1: Nigdy.
0: Ja nigdy.
1: Zwłaszcza jak nie. Z tego ziemniaka są na przykład frytki zrobione.
0: A to w ogóle.
1: Albo pire takie pyszniutkie, wiesz, aksamitne.
0: No właśnie, właśnie. Więc nie bądźmy buraki. Jedzmy ziemniaki.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Iwan Milat, jeden z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii Australii. Posłuchajcie, jak wyglądało polowanie na zabójcę autostopowiczów.
3: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Przygotuj ogród z Brie Comarche. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
10: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Prosto w blask Jupiterów. Olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo.
19: W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
20: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
21: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
22: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
23: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
24: Castorama!
25: Teoria
26: i praktyka.
25: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
26: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
1: Oj, dużo sportu będzie w tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Najpierw jednak o tym, że koniec roku szkolnego to koniec ery tramwajów 105NA. 51-letnie Konstale kończą karierę w MPK Poznań wraz z wejściem letniego rozkładu jazdy. To dzięki szybszemu odbiorowi nowych wagonów z Moder Transu. Tych starych miasto ma jeszcze 5. No i to może być gorące spotkanie. Prezydent Poznania stanie w oko z mieszkańcami osiedla warszawskie Pomet Maltańskie, by poznać potrzeby i problemy tego miejsca. To już jutro o 18 w szkole podstawowej numer 46 przy ulicy Inowrocławskiej. Wcześniej Jacek Jaśkowiak porozmawia z radą osiedla. Nie w Poznaniu, a we Wrocławiu ma być rozegrany mecz o Superpuchar Polski. Decyzję podjął PZPN, jednak jej przyczyny nie są jeszcze znane. Nieoficjalnie mówi się o zobowiązaniach sponsorskich, mówi Szymon Janczyk z redakcji Weszło.
27: Tutaj PZPN zawalił kompletnie komunikację i nie wziął pod uwagę zdania klubów, bo te kluby mówiły wprost, że one są przeciwne przenoszeniu spotkania. Lech planował wynagrodzić karnetowiczom na tym meczu poświęcenie za poprzedni sezon, podziękować im. W tym momencie będzie to w praktyce niemożliwe. Oczywiście spodziewam się, że kibice po prostu ten mecz zbojkotują, oleją.
1: Lech oficjalnie sprawy nie komentuje, jednak taka decyzja oznaczałaby dla klubu milionowe straty z dnia meczowego. Uzupełnia Przemysław Ofiara z redakcji sportowej Superekspresu.
28: Kluby w Polsce, które mają największe stadiony, zarabiają nawet ponad 1 000 000 złotych na dniu meczowym, pomiędzy milion a dwa, w porywach do 2 milionów, więc to są ogromne pieniądze, których kluby nie chciałyby tracić.
1: Mecz o Super Puchar Polski ma być rozegrane w połowie lipca. A przed Wartą Poznań ostatni wyjazdowy mecz tego sezonu z NKP Podhale Nowy Targ. To w najbliższą sobotę, a potem w kolejną, ostatni domowy z Resowią Rzeszów. Co dalej? Miejmy nadzieję, że awans do pierwszej ligi, bo Zieloni są na drugim miejscu tabeli. Do lidera tracą 6 punktów, a od trzeciej Olimpii dzielą ich 2. Teraz w Vox FM na 107.4 przenosimy się na Żużlową Arenę. Start Gniezno wraca na tor po koszmarnym wypadku Patryka Budniaka. Zawodnik wciąż jest w szpitalu, jego stan poprawia się, a drużyna zawalczy w niedzielę w Dyneburgu z miejscowym Lokomotywem w ramach Krajowej Ligi Żużlowej. Tydzień później rewanż w Gnieźnie, podczas którego będzie zbiórka pieniędzy na rehabilitację Patryka.
19: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
1: Dzisiaj warto ruszyć, szanowne 4 litery, na jakiś spacer popołudniowy, bo pogoda zapowiada się piękna, do 23 do 24 stopni na termometrach. Dużo słońca, będzie kilka takich godzin nieco bardziej pochmurnych, ale mimo wszystko
0: Lampa dominuje dzisiaj na niebie nad miastem. A jutro już chłodniej i deszczowo, dlatego ten spacer właśnie dzisiaj. Na ulicach Poznania utrudnienia, m.in. na Naramowickiej, Lawendowej, Roosevelta, Opolskiej, Połabskiej i na Hetmańskiej.
3: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda, WLKP.pl.
4: 107.4 Vox FM. Poznań.

0: Radia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Spałem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis.

0: 8 na osobę. Kaufland.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes. Less stress.
6: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
7: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Reklama.
13: 107.4
12: Vox FM.
13: Vox FM.
12: Poznań.
14: Litewskie władze ewakuowane do schronów powodem alarm dotyczący zagrożenia z powietrza. Co z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? Nowe informacje przekazał minister obrony. Zawiera zbyt dużo etanolu. GIF wycofał z obrotu lek na gardło. Szczegóły za chwilę.
15: A szczegóły w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 11, na które zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej, posłuchajmy.
14: Na początek stolica Litwy. Czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. To po tym, jak litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. Do schronu zeszli m.in. prezydent i premier Litwy. Alarm po 25 minutach został odwołany. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Tak zapewnia Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier szef MON spotkał się dziś z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą dowódcy połączonych sztabów. Pentagon oficjalnie potwierdził, że liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Przed resortem obrony jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Co usłyszałeś w tej sprawie?
16: Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wycofanie jednego z brygadowych zespołów bojowych to część większej operacji, zmiany obecności sił USA w Europie. Polska ma być nie tylko informowana o tym, w jakiej formie i gdzie będą stacjonować amerykańscy żołnierze.
17: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
16: Mówił szef MON i dodał, że możemy zyskać na tych zmianach.
18: Zabiegamy o to, żeby zwiększyć tę obecność.
17: Zawsze. I mamy prawo zabiegać po wypowiedziach prezydenta Trumpa, który jasno mówił, nie zmniejsza się obecność wojskowa, a możemy rozmawiać o zwiększeniu.
16: Kosiniak-Kamysz powtórzył, że całe zamieszanie wokół amerykańskich sił w Polsce to efekt jedynie opóźnienia w rotacji, a Polska, jak podkreśla USA, jest modelowym sojusznikiem.
14: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Premier Węgier w Warszawie. Drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara w Polsce rozpoczął się od spotkania z Donaldem Tuskiem.
19: Kompania, patrzno! Na ramię, dań! Będę kompanię reprezentacyjną wojska polskiego. Polskiego. Do powitania.
20: Czołem, żołnierze.
14: Trwają rozmowy w kancelarii premiera, później spotkanie z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. To pierwsza zagraniczna wizyta Madziara po objęciu urzędu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem wycofania leku jest zbyt duże stężenie etanolu, podał główny inspektorat farmaceutyczny. Nieprawidłowość wykryto podczas rutynowych testów sprawdzających jakość i stabilność produktu w czasie jego przechowywania. Na stronie głównego inspektora farmaceutycznego podane są numery serii wycofanego produktu. Strażacy spod Bełchatowa ruszają ze wsparciem dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi. Druhny i druhowie z OSP Kaszewice organizują zbiórkę, to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
21: Zbieramy przede wszystkim nowe pluszaki, gry planszowe, zabawki, artykuły plastyczne, flamastry. Wszystko musi być nowe ze względu na bezpieczeństwo. Jesteśmy w stałym kontakcie z oddziałem onkologii w Łodzi.
22: Myślimy, że takie drobne rzeczy, drobny uśmiech spowodują na twarzach dzieciaków, chociaż na chwilę.
14: Z druhami Michałem Maleckim i Kasprem Millerem rozmawiał Rafał Różycki. Zbiórka na terenie jednostki OSP Kaszewice odbędzie się 26 i 27 maja. Wszystkie dary zostaną przekazane dzieciom 31 maja, tuż przed Dniem Dziecka.
15: Mam pogodową ciekawostkę.
23: Dawaj.
15: Wiecie, ile stopni jest teraz w Rowaniemi?
23: Mało.
15: Dokładnie tyle samo, ile w Zakopanem. I teraz uwaga, 17 stopni.
23: Nieprawdopodobnie. To nie mało.
15: No właśnie.
23: No to,
15: właśnie.
23: To jednak nie mało.
15: Też
23: no,
15: tak się zdziwiłam, jak to zobaczyłam.
14: Święty Mikołaj może się opalać.
15: No. Może. Opalać też się może na przykład w Suwałkach. Tam 19 stopni dzisiaj w
23: stężu termometry. Brawo,
15: 22
23: super.
15: W Białymstoku. Również dobrze. Również brawo, Białystok też. Ja muszę tu Białystok. Przepraszam, ale ja tam na Podlasiu zostawiłam kiedyś serce.
23: Jakoś
15: nie zabrałam.
23: 23 w Bydgoszczy. Więcej niż w Białymstoku.
15: Bydgoszcz, brawo.
23: Brawo.
15: Brawo, niezmiennie. Brawo. Generalnie myślę, że nam wszystkim przydadzą się dzisiaj brawa jeszcze. Brawo nam, bo już dotrwaliśmy do środy, drodzy państwo. Brawo, przepraszam, gdzie jest brawo?
23: Brawo,
15: tak? I mamy już cztery, no.
23: No bo nie, bo chciałem zobaczyć biometr, jaki dzisiaj, czy też mu brawo bijemy, ale...
15: Na zachętę?
23: Mapa się nie ładuje, także...
15: Brawo! Brawo! Może jeszcze...
23: Biometr nieobecny dzisiaj.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Ej, naprawdę mi nie działa, się nie dowiemy, jaki biometr dzisiaj. No ale to może tak
15: to
23: ma
15: znaczy,
23: być.
15: To znaczy, że pewnie nic to ciekawego tam byś nie znalazł.
23: Tak ma być,
15: dokładnie.
23: Właśnie.
15: Prawie 5 minut po godzinie 11. Modern Talking na dobry początek tej godziny.
23: Dawid Osysko, dziękujemy za wiadomości o poranku.
14: Kasia Pilewska przyjdzie 12.
15: Czekamy na Kasię i czekamy na Dawida jutro.
23: Tak. Dzień dobry.

0: Judy, Judy, Judy.
1: Ładne
0: Judy,
1: to.
0: Judy, Judy, da.
1: To rise up.
0: Tu też jest, zobacz, ogonek na końcu piosenki. Można sobie tutaj, nie? Pogadać,
1: tak.
0: Nie?
1: Tak, takie to taki, no, taki do pogadania taki. Idealny.
0: Świetne,
1: 17
0: super.
1: Minut po 11.
0: No, takie ogonki to są fajne, no.
1: No, a fajne jest też to, żeby iść z duchem czasu.
0: Ze świętym duchem czasu.
1: Nawet, tak.
0: Nawet, ze świętym
1: tak.
0: duchem czasu.
1: Bo to tak, wiesz, to wszystko postępuje, prawda?
0: No.
1: To jeżeli teraz na przykład jesteś w sieci, to jesteś bardziej obecny. Bardziej wychodzisz do młodych, prawda?
0: Aha.
1: I tak postanowił wyjść do młodych również papież Leon XIV.
0: Co on
1: to,
0: znowu, co
1: że on
0: tam?
1: Ma oficjalne swoje konto na przykład na X-ie. To jeszcze
0: ma?
1: Nic.
0: Naprawdę? Ma.
1: Tak.
0: Okej.
1: Okay, ale to jeszcze nic, bo do tych młodych to najłatwiej trafić na TikToku na przykład. Mhm. Albo w ogóle bezpośrednio.
0: Został gwiazdą TikToka?
1: Został.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Leon XIV?
1: Wiraluje, słuchaj, papież Leon XIV.
0: No.
1: Który to robi nawet, uwaga, 6-7.
0: 6-7, czyli te takie machanie rękami i
1: tak.
0: mówienie 6-7,
1: tak,
0: co
1: tak,
0: ty mówisz?
1: Tak, tak. Jest materiał w sieci, widać na nim, jak papież podchodzi do grupy dzieci i na prośbę tych dzieci właśnie okay. wykonuje ten charakterystyczny ruch rękoma. 6-7, 6-7.
0: Okej,
1: no papież... Dopytuję jeszcze, co to znaczy, ale to oczywiście nic nie
0: to
1: znaczy.
0: To nic nie znaczy, ale to może oznaczać to, że trzeba tutaj troszeczkę przemianować papieża. Leon XIV, jaki XIV? To już Leon 67.
1: 6-7! A teraz to 18 po 11. I kombi. Ale ładnie zagramy.
0: Tak jest.
1: Pokolenie.
0: To pieśń pokolenia. Już nie tego 6-7, a troszeczkę wcześniej urodzonego.
1: Duchem 6-7.
0: Też.
1: Duchem.
0: Też.
1: Tak.
0: Gramy.
1: Tak.
0: Proszę bardzo.

0: tak wyobraź sobie. Jedziesz sobie piękną drogą, polną. W głośnikach słyszysz loko. Przy okazji numer prosto z Bestlisty, a Bestlistę w piątek poprowadzi Arek Sikora.
1: No Jezu, znowu musiałam. No, ale fajnie, że promujesz, super.
0: No super.
1: Wspierasz kolegę z duetu, to
0: oczywiście,
1: świetne, naprawdę.
0: Oczywiście, że tak. Ale się nie wstydź.
1: Ale my nie o tym chcieliśmy.
0: No nie o tym. No bo jedziesz sobie tym autem, nie? No i słyszysz to loko. No. Bestlistę poprowadzi Arek Sikora.
1: No, to może inaczej.
0: W pewnym momencie ten samochód nagle...
1: No właśnie, bo mówiliśmy niedawno o papieżu, to tak nawiązując, Jezus Maria, zdarzyła się awaria.
0: Dokładnie.
1: No, się zepsuło.
0: I absolutnie nie macie się czym martwić.
1: No nie.
0: Nie.
1: No nie.
0: Nie, bo ogarniemy.
1: No nie.
0: Dziękuję.
1: Vox.fm.pl. Słuchajcie, jest taka instytucja, która nazywa się Awaria w pierwszej zmianie.
0: O co chodzi? Chodzi o to, by na Vox.fm.pl pochwalić się tą swoją najdziwniejszą historią z autem w roli głównej, z awarią auta w roli głównej, no a potem można zgarnąć 1000 zł na części lub naprawę samochodu właśnie od Vox.fm.
1: Może być to historia sprzed lat, ta, która no pomimo upływu czasu cały czas siedzi wam w pamięci i no już teraz po latach można wrócić do niej i się z niej zaśmiać, prawda?
0: Tak, o właśnie no, tego nam trzeba.
1: Tego nam trzeba.
0: Vox.fm.pl piszcie, a potem zgarniajcie tysiaka na naprawę auta.
1: Od pierwszej zmiany.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
11: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
12: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
13: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
16: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Reklama.
24: To jest ten moment, na który wszyscy czekali. A przynajmniej ci spragnieni wiadomości z Poznania w Vox FM. Natalia Krystek, a na początek dobre wiadomości dla mieszkańców Winograd. Skrzyżowanie Murawy i Słowiańskiej od soboty będzie dostępne po remoncie dla kierowców i dla komunikacji miejskiej. Drogowcy wymienili tu asfalt i tory. Tramwaje wrócą więc na pętlę Połabska. Gorsze wieści z ogrodów. Również w sobotę tutaj duże zmiany. Tramwaje nie będą kursować ulicą Dąbrowskiego od Żeromskiego do Pętli. Szczegóły na temat zmienionych tras znajdziecie na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. Na skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Żeromskiego utrudnienia także dla kierowców będą zwężenia. Prace w tym rejonie potrwają do 19 czerwca. Asfalt i beton nadal rządzą na ulicy Kościelnej. W miejscu, gdzie ma powstać park, na razie rozebrano stację benzynową i przygotowano dokumentację. Więcej o tej sprawie wie Ari Habir.
25: Zieleń, ścieżki, ławki, a nawet stawy – to wszystko między jezdniami ulicy Kościelnej. Obecnie jest tam zaniedbany skwer. Wcześniej działał tam parking i stacja benzynowa. Przygotowujemy się do rozpoczęcia robót, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
26: Aktualnie inwestycja jest na etapie odbioru dokumentacji, na podstawie której to będzie prowadzona przebudowa ulicy Kościelnej na Jeżycach.
25: Na wysokości ulicy Mącznej nad stawami, które jednocześnie mają służyć za zbiorniki retencyjne, mają powstać drewniane pomosty. Według harmonogramu park ma być gotowy za 2 lata.
24: Sezon na kleszcze w pełni. W Poznaniu można znaleźć ich więcej niż poza miastem. Wynika z badań doktora Mariusza Piotrowskiego z Biospace.
27: W Puszczy Zielonce zebrałem 55 kleszczy. W parku nad Jeziorem Maltańskim zebrałem aż 108 kleszczy. Prawie dwukrotnie więcej niż w środowisku leśnym.
24: Mówi naukowiec na swoim kanale na YouTubie. Po każdym spacerze warto sprawdzić swoje ciało, a także dokładnie obejrzeć swoje dzieci, no i zwierzęta domowe. Będzie huczna rocznica. Z okazji 70-lecia czerwca 1956 roku w naszym mieście odbędzie się mnóstwo wystaw, koncertów i spektakli, zapowiada Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
28: Teatr ósmego dnia i 3 bardzo ciekawe spektakle, wydarzenia, które będą się odbywały na ulicach miasta. Wystawa odbędzie się także w gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
24: Wydarzenia związane z obchodami rocznicy wydarzeń czerwcowych będą odbywały się w Poznaniu przez cały czerwiec.
29: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
24: Do czerwca jeszcze trochę o pogodzie. Na ten miesiąc będziemy Wam jeszcze z pewnością opowiadać. A dzisiaj do 24 stopni nawet na termometrach i jesteśmy już bardzo blisko ze słupkiem rtęci tego właśnie wyniku. W najchłodniejszym momencie doby, czyli jutro nad ranem, temperatura spadnie nie jakoś bardzo nisko, bo do 13 stopni. Jutro troszkę chłodniej niż dziś, do 18 i bardzo możliwe deszcze. Drogowcy pracują na Naramowickiej, Lawendowej, Roosevelta, Opolskiej, Połabskiej i na Hetmańskiej.
29: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7 na 8, BSC

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Voxie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy Starym Rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
2: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
3: Pozbądź się wilgoci Rasa Dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
4: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj 1000

0: Smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury.

0: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska12.pl.
1: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
2: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowski 11A. Spraw swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
3: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
4: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
5: Reklama 107,4
6: Vox FM Poznań.
7: Nowe otwarcie w relacjach Polski i Węgier. Trwa spotkanie premierów Donalda Tuska i Petera Madziara. To na początek. Żądają zerwania z Zielonym Ładem. W Warszawie rozpoczął się protest górników, hutników i rolników. Na Placu Zamkowym jest nasz reporter. Za chwilę jego relacja. A na koniec sport. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami rywalizacja z Serbią.
8: Na zegarach 12 swój dyżur w redakcji Radia Vox FM rozpoczyna Katarzyna Pilewska.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witamy w studiu i zapraszamy na wiadomości w samo południe.
7: Warszawa, Budapeszt, nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy...
9: Polak-Węgier, dwa bratanki.
7: Zaznaczał premier Peter Madziar i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Ciepłych słów pod adresem nowego szefa węgierskiego rządu nie szczędzi też premier Donald Tusk. I wracam do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
10: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
7: Po wizycie w Warszawie premier Peter Madziar uda się do Gdańska. Z Donaldem Tuskiem przejdzie ulicą Długą, a potem w planach spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Przyjechali z całej Polski na Plac Zamkowy. Żądają zerwania z Zielonym Ładem i systemem ETS. W centrum Warszawy rusza protest górników, hutników i rolników. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Przede wszystkim spodziewano się dużej reprezentacji rolników. Ilu ich pojawiło się na Placu Zamkowym?
11: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Z tego, co rozmawiałem ze zgromadzonymi tutaj osobami, na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności z całej Polski. Są górnicy, są też stoczniowcy z Gdańska. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
7: A protest zakończy się na Wiejskiej nie bez powodu. Uczestnicy domagają się od Senatu, aby poparł wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Światu grozi powrót do prawa dżungli, istnieje ryzyko rozpadu wspólnoty międzynarodowej, głosi wspólna deklaracja Rosji i Chin, opublikowana przez Kreml podczas wizyty Władimira Putina w Pekinie. Rosyjski dyktator wraz z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem podkreślili, że globalna sytuacja jest złożona, a światowemu pokojowi grożą nowe niebezpieczeństwa i wyzwania. Kielecki łazik marsjański leci na pustynię. Studenci Politechniki Świętokrzyskiej ponownie wystartują na zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych.
12: Obecna konstrukcja to jest rok naszej pracy. Wzorowaliśmy się przede wszystkim na łaziku poprzednim, który był zrobiony przez naszych starszych kolegów, który startował w zawodach i wygrywał wtedy zawody. Wykorzystaliśmy bardzo podobne zawieszenie, ale zrobiliśmy duży upgrade z elektroniką, z podzespołami, które są na łaziku oraz z kamerami łącznością.
7: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody rozpoczynają się 27 maja, wezmą w nim udział 3 drużyny z Polski. Przypomnijmy, kielecka ekipa wygrała imprezę w 2019 roku.
6: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Wygrana Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka zwyciężyła z francuską Carole Monet 6-0, 6-1 w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na kortach ziemnych w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut, a przed nami kolejne spotkanie. Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść przez 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sasnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie. To spotkanie startuje o 16.30. O 20.00 Bułgaria zmierzy się z Ukrainą. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiberga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski, Matti Kasz. Początek meczu 21.00.
13: Zachód i północ kraju, tutaj możliwe opady deszczu dzisiaj. Aha. Do tego w Olsztynie możliwe, że zagrzmi, ale poza tym środa wygląda całkiem przyjemnie. Słuchajcie, od 17 stopni w Zakopanem, przez 19 w Suwałkach, do maksymalnie 22 stopni w Białymstoku dzisiaj i 23 w Toruniu.
8: Są takie mapy stanu faktycznego, gdzie są chmury deszczowe i burzowe. Aktualnie nad Polską tych takich naprawdę deszczowych chmur bardzo mało. Miejscami tylko jakieś delikatne opady deszczu. W okolicach Bytowa na przykład tutaj widzę chmurę i podka. Liszem, Ostrzeszów tutaj też aktualnie może padać.
13: A może przejdzie bokiem?
8: Może przejdzie bokiem.
13: Nigdy nie wiadomo.
8: Poczekaj, bo widzisz, mieliśmy problem z odpaleniem mapki z biometem przed godziną.
13: Słuszny problem?
8: Nie, właśnie niesłuszny, bo już teraz
13: jest
8: się
13: dobrze?
8: Odpaliło.
13: Jest okej?
8: Okay? Mamy korzystnego biometa nareszcie.
13: Dobrze, biomet, tak trzymaj.
8: Dawno go nie było, no. Fajnie, że wpadł.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Kasia, ty też wpadniesz za godzinę?
7: A, oczywiście,
8: padnie,
7: że
8: Kasia.
7: Będę.
8: Tak, o 13 wiadomości.
13: Newsy załatwione?
7: Tak jest.
8: Tak jest. A my mówimy dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
13: I Arek Sikora.
8: Mamy hity. Gramy.
15: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: tak do góry. Do góry wysoko, wysoko i patrzymy wszyscy w niebo.
1: A właśnie, bo przed nami magiczna noc. Jak magiczna noc, to innym podkładem tutaj chyba powinniśmy zagrać.
0: Będziemy czarować.
1: Taki magiczny właśnie podkładzik, proszę bardzo.
0: Jak już magia, to już tam się dzieją rzeczy przeróżne. Takie nawet motyle w brzuchu.
1: Motyle w brzuchu na niebie?
0: Było ich trzech.
1: Trzech ich było.
0: Wenus i Jowisz. I teraz rozpoczynamy taką historię, ale to będzie serial, po prostu przeprawa ogromna. Najpierw, dwa dni temu, Księżyc zbliżył się do Wenus.
1: Do Wenus się Księżyc, żeby nam się nie pokiczkało.
0: Była zjawiskowa koniunkcja.
1: Koniunkcja Księżyca z Wenus. Tak. Oni tam się...
0: No, dwa dni temu, nie?
1: Potem
0: wczoraj w jednej linii już nie tylko Księżyc i Wenus się ustawił, ale Księżyc, jeszcze Jowisz tam do nich dołączył.
1: Księżyc, Wenus i Jowisz. Tak. Trójkę.
0: A dziś mamy, słuchajcie... Dziś wieczorem Księżyc spotka się z Jowiszem.
1: Z Jowiszem się spotka.
0: To będzie ich spotkanie. Będzie wyglądało jak taki pokeball. Pamiętasz Pokemony?
1: Tak.
0: No to Księżyc z Jowiszem, oni tak
1: jakoś się
0: jak
1: ten
0: taki pokeball.
1: Jeden na drugi ja cię kręcę.
0: No, mi się tak to skojarzyło. Okay. No, ale wy możecie mieć swoje skojarzenia.
1: Ale to rzeczywiście tam zawiłe historie miłosne toczą się na niebie.
0: A jeżeli wy macie takie zawiłe historie miłosne i chcielibyście je rozwiązać, no to słuchajcie, u nas adres jest jeden. Przypominamy niezmiennie Doktor Serce, czyli Paweł Pawelec.
1: Może jesteście takim Jowiszem i kręcicie się wokół jakiegoś Księżyca.
0: Może potrzebujecie jakichś podniebnych doznań.
1: Właśnie.
0: Vox.fm.pl.
1: Może wpadła wam w oko jakaś Wenus?
0: Kochaj albo rzucaj. Polecamy się, pochwalcie się swoją historią, a Pawelec zrobi resztę.
1: Dokładnie.
0: Będzie można z kimś później pooglądać takie
1: zjawiska. Niech unosi nas aż do kosmosu miłość.
0: Tak. Takie brawka były.
1: Gramy.

0: 25 minut do 13.
1: Genialne odświeżenie Madhouse Like a Prayer w Vox FM. To wcześniej chyba była Madonna, nie?
0: Tak.
1: No właśnie, tak coś czułem.
0: Taka Madonna ale w takiej nowoczesnej wersji.
1: Jakaś taka odmłodzona właśnie, nie?
0: Może ona się nacierała mleczem.
1: Mleczem się nacierała
0: Można
1: Madonna?
0: Zrobić krem z mniszka, słuchaj. Dzisiejszy fakt o tym donosi. No? Może Madonna jest panią Władzią, słuchaj.
1: Madonna jest panią Władzią? Poczekaj, bo ja nic nie rozumiem.
0: Pani
1: Jaka
0: Władzia?
1: Pani Władzia?
0: Czytam w dzisiejszym fakcie. Aha. Pani Władysława Baraniak akurat twierdzi, że krem do twarzy zrobiony z dmuchawca wygładzi każdą zmarszczkę.
1: Żartujesz
0: teraz? Sama zbiera mniszki lekarskie.
1: Okej, to takie rady, złote rady od babci, które zawsze działają.
0: Tak.
1: I co?
0: I robi sobie krem z mleczy. I
1: mleczy.
0: Teraz chcesz naprawdę poznać dokładny cały proces? Proszę bardzo. Zbierasz kwiaty, musisz je później położyć na czymś białym, żeby te wszystkie owady z nich wyleciały, prawda? Najlepiej na białym prześcieradle. Potem trzeba je włożyć do szklanego słoika, mocno ugnieść i zalać szklanką zwykłego oleju rzepakowego, jak czytam. I potem taką mieszankę wystawia się na tydzień na słońce, potem się odciska te kwiaty i krem jest gotowy. I jeszcze potem możesz sobie, wiesz, balsamować, nakładać na twarz i po godzinie wszystko zmyć. I podobno potem jest skóra gładka jak u niemowlaka.
1: Niesamowite. Bardzo mnie to zainteresowało. Moje życie już nie będzie takie same po usłyszeniu tej wiadomości. Ale to co? To mniszek. No mniszek jaki?
0: Lekarski.
1: Czyli co robi?
0: Odmładza.
1: Jezu. Leczy.
0: Tak.
1: Leczy.
0: I odmładza. Mhm.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż... Pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes. Less stress.
16: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy Starym Rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
23: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
24: Reklama.
25: No to jedziemy z kolejnym wydaniem wiadomości z Poznania na antenie Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Nawet kilka tysięcy kleszczy może czaić się na jednym miejskim trawniku, a my mijamy je codziennie w drodze do pracy czy na spacer. Biolog z Poznania Mariusz Piotrowski w swoim projekcie Na tropie kleszczy obala mit, że te groźne pajęczaki spotkamy wyłącznie w głębi lasu.
26: Badania pokazują, że kleszcze równie dobrze mogą występować w środowisku miejskim. Czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie, z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko.
25: Kleszcze wcale nie potrzebują ogromnej wilgości i stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie. Najwięcej z nich jest na samych skrajach parkowych ścieżek. Ukrywają się w zeszłorocznych opadłych liściach.
26: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli świadomość, że one występują. Jeśli będziemy wiedzieć, że wychodząc na spacer w środowisku występują kleszcze, to po przyjściu do domu obejrzymy siebie, dzieci, nasze ubrania czy zwierzęta. One też nie atakują z nas nienacko. One potrzebują czasu, żeby powędrować na naszym ciele i znaleźć odpowiednie miejsce do wkłucia.
25: Poza znaną boreliozą kleszcze mogą być nosicielami kilkudziesięciu innych chorób, które naukowiec zamierza przebadać w kolejnych etapach projektu. Blisko 9 tysięcy porcji narkotyków nie trafi na rynek dzięki policyjnemu psu z Gniezna. Podczas przeszukania posesji 36-latka owczarek Nala wskazała miejsce ukrycia prawie 900 gramów narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania substancji odurzających. Grożą mu 3 lata więzienia. Juwenalia już w tym miesiącu po raz kolejny odbędą się w Poznaniu. Impreza ma ponownie przyciągnąć tłumy do parku imienia Jana Pawła II na poznańskiej Wildzie. Ma on być jednak dostępny dla spacerujących podczas festiwalu.
27: Zajmujemy tylko jakąś małą część tego parku. Jest to około 3 hektary, jest to około 25% całego parku, więc większość parku jest dostępna dla mieszkańców Poznania i dla mieszkańców Wildy.
25: Mówi Jakub Janiec z Fundacji 1 Uniwersytet. Podczas 4 dni festiwalu wystąpią tacy wykonawcy jak Golec Orkiestra, Jan Rapowanie czy bracia Kacperczyk.
27: Staramy się słuchać młodego pokolenia, spoglądać na to, co jest w ich zainteresowaniu, ale wracamy też po klasyki. To, czego oczekują, to są ci najbardziej rozpoznawalni artyści hip-hopowi, bo hip-hop nadal wiedzie wśród młodych prym najmocniejszy.
25: A Juwenalia odbędą się w Poznaniu w dniach od 28 do 30 maja.
28: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
25: Pogoda dzisiaj wprost wymarzona na spacer albo na rower, albo na jakąś inną aktywność. Być może właśnie w parku Jana Pawła II, tam się świetnie jeździ na rolkach, wiem z doświadczenia. 22 stopnie na termometrach, 23 to dzisiejsze maksimum. W nocy temperatura spadnie do minimalnie 13, tak będzie nad ranem. A jutro już troszkę chłodniej, choć nadal ciepło. No i dość mocno deszczowo się zapowiada czwartek. Na ulicach miasta w tej chwili spokojnie odbywa się ruch do południowego szczytu komunikacyjnego jeszcze daleko.
28: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8, BS Sroda WLK.
29: 107.4 Vox FM. Poznań.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
10: To pomysł.
9: Pomysł?
10: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
9: Ale jak?
10: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
9: Oczywiście.
11: Zmieniajmy razem Poznań.
12: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus.

0: Przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
1: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kąbrowskiego 449. Zaprasza.
3: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
4: Reklama.
5: 107
4: i 4.
5: Vox FM.
4: Vox FM.
5: Poznań.
6: Protest związkowców trwa w Warszawie. Obarczają rząd i Unię Europejską. Rolnicy, górnicy i hutnicy na ulicach stolicy. To na początek. Groził kierowcy. Mężczyzna, próbując uciec, potrącił jego partnerkę. Są zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. A w wiadomościach też najnowsze ceny paliw. Kierowcy, zróbcie głośniej.
7: Robimy głośniej, słuchamy, bo to już wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 13. Do studia przenosi je Katarzyna Pilewska.
6: Rolnicy mówią bieda na wsi, obarczają za to rząd i Unię Europejską. Protest związkowców trwa w Warszawie. Manifestacja przechodzi z Placu Zamkowego przed Sejm. Wśród demonstrantów jest nasz reporter Michał Rocha.
8: Tak jest, dzień dobry.
6: Witaj Michale, powiedz, co mówią protestujący?
8: Rolnicy, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że koszty wytworzenia żywności znacznie przewyższają to, za ile jest później sprzedawana. I to musi się zmienić.
9: Nie ma dochodu.
8: To co musi się zmienić, żeby te ceny były na odpowiednim poziomie?
10: Rząd się musi zmienić.
9: Krótka piłka. Może być ten sam.
8: A jak już przyjdzie, albo ten
9: może,
8: coś zmieni?
9: Może być ten sam, ale musi zmienić swoje poglądy. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
8: A konkretnie co musi zmienić?
9: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Ukraina nie powinna być z krajów trzecich i wtedy jesteśmy w domu.
8: Mówili mi rolnicy z Pomorza. Teraz protestujący zgromadzili się wokół sceny przed Pałacem Prezydenckim. Przemawiają do nich członkowie kancelarii Karola Nawrockiego.
6: Są zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w miniony weekend młodą kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i chciał ich okraść. Kierowca, próbując uciec, uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do usiłowania rozboju i odmówił składania wyjaśnień. Relacjonuje Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
11: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju przy użyciu noża.
6: Sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Mężczyźnie grozi od 3 do 20 lat więzienia. Teraz informacje dla kierowców. Uwaga, litr benzyny 95 będzie jutro kosztował maksymalnie 6 zł i 50 groszy, poinformował minister energii. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 97 groszy. To spadek w porównaniu do dziś, a odpowiednio 2 i 3 grosze. Dania na bazie lokalnych produktów. W Podlaskiem trwa wdrażanie pilotażowego programu Stołówkę Stąd. Bierze w nim udział 20 szkół. Głównym założeniem jest poprawa jakości żywienia w stołówkach, tłumaczy Agnieszka Zawistowska, dyrektorka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
12: Zmiany systemowe, żeby do stołówek szkolnych trafiały produkty od lokalnych producentów, czyli też wzmacnianie tego lokalnego patriotyzmu, żeby od małego uczyć, że najlepsze to, co polskie.
6: Zmiany wprowadzono już m.in. w zespole szkół w Drohiczynie, którego dyrektorką jest Dorota Kowalczuk.
13: Fajną rzeczą, którą wprowadziliśmy, jest talerz warzyw, gdzie dzieci wybierają przystawki do śniadania. W ten sposób nie marnujemy żywności. Widzimy zainteresowanie i widzimy też, że inaczej spożywają te posiłki, czyli nie odnoszą, a jedzą do końca.
6: W ramach programu w szkołach prowadzone są szkolenia kulinarne dla personelu, a także warsztaty dla młodzieży. Ponad 70 tysięcy pszczelich rodzin mieszka na Opolszczyźnie. W całym kraju to, uwaga, około 2 400 tysięcy. Dziś obchodzimy ich święto.
10: Buczą, huczą, bzyczą i to nas troszeczkę przeraża jako ludzi. Tak naprawdę one są tak załadowane zapasami, że one są w ogóle nie zainteresowane tym, co się dzieje wokół nich. Próbują znaleźć jakąś gałąź, jakieś miejsce, gdzie są w stanie przycupnąć, odpocząć.
6: Mówi Paweł Heizer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu. O ile populacja pszczół hodowlanych utrzymuje się na wysokim poziomie, to dzikie gatunki, na przykład trzmiele, są zagrożone.
12: Od 17 do maksymalnie 23 stopni dzisiaj. Uwaga na deszcz, ten może popadać na północy i na zachodzie kraju.
7: Dobrze, bo jak popada, to kwiatki rosną i później te pszczółki mają gdzie siadać.
6: Dokładnie. Mają swoje święto dzięki temu, słuchajcie.
7: 100 lat!
12: Deszcz się
7: niech
12: utrzyma.
7: Bzyczą nam.
12: Popada też jutro. W piątek troszkę może mniej, w zasadzie nie widzę ani jednej kropli na ten moment, no i dużo słońca.
7: Bardzo gorąco w weekend, 27 stopni w niedzielę, do 30 nawet, jak nam się tam rozpędzą termometry, to będzie
12: no,
7: na pewno
12: weekend będzie piękny.
7: I wtoreczek też dużo słońca. Dobrze, fajnie, bo fajnie idzie, fajne pogody idą, super idą pogody, naprawdę
12: super,
7: takie świetne pogody idą.
12: To jeszcze dawno nie było, nie?
7: No, takie kurcze pogody, że z niecierpliwością wyczekujemy, zapraszamy.
12: Tak.
7: Do nas
12: a wcześniej
7: pogody.
12: To, na co zapraszamy, to wiadomości w OXFM o 14, Kasiu, prawda?
6: No jasne.
12: No właśnie.
7: No tak. I tak.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Ty patrz, imienniczka Kasi teraz będzie. O. Patrz, Kasia, widzisz? Kate będzie. Kate Ryan. Klaudia Wasiluk.
12: I Arek Sikora, dzień dobry.
7: Dobry.

0: Rick Astley i Never Gonna Give You Up w Vox FM. To są hity, którymi was częstujemy w środę po 13.
1: Dokładnie tak, tak w programie jest. W rytmie hitów w samym Vox FM.
0: Czytaliśmy o tym, gdzieś mamy artykuł, ale zgubiliśmy, więc będziemy mówić z pamięci. Słuchajcie,
1: przepraszamy z góry.
0: Najnowsze badania naukowców.
1: Marecku, będzie dobrze.
0: O, proszę, mamy, tak?
1: Tak.
0: To co tam mówią te najnowsze badania naukowców?
1: Najnowsze badania naukowców dowodzą, słuchajcie, że wirusy to są prawdziwi sommelierzy. Sommelier, jak wiadomo, to jest osoba, która się zna na winie na przykład. Mm-hmm. Jest w stanie rozróżnić tam różne nuty smakowe i tak dalej. Podąża, prawda, za smakiem, który go prowadzi. No i okazuje się, że wirusy są takimi specjalistami.
0: Chodzi, mówiąc tak na chłopski rozum, chodzi o to, że jak w organizmie jest alkohol, to wirusy chętniej do tego organizmu wskakują. Po prostu wirusy to alkoholiki.
1: Jest większa
0: zwyczajne.
1: Podatność na choroby zakaźne.
0: No właśnie, więc jak nie chcecie mieć żadnych wirusów, to abstynencja wskazana. Jesteśmy prozdrowotni, pro work-life balance, wszystko musi być na swoim miejscu.
1: Tak jest. Tak, no. Wirusy, częstujcie się.
0: Ale nie od nas.
1: Dokładnie. 18 po 13.
0: A kysz. Paszli sio.
1: Sio.
0: No, wirusy. A my zostajemy tu hity są.

0: modelki wodarski.
1: I lubię cię jak lato.
0: Właśnie to. Słuchajcie, 609-8698-69, SMS-y od was przychodzą. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Płynu do Mycia Naczyń. No i w tym temacie. Kiedyś narzeczona poprosiła mnie o przygotowanie jej gorącej kąpieli z dużą ilością piany. Pisze Łukasz. Nalałem więc gorącej wody do obu komór zlewu kuchennego i narobiłem pianę, że aż się wylewała. Narzeczona się na mnie obraziła, co zrobiłem nie tak, pyta Łukasz. Możecie mu podpowiedzieć na 609-8698-69.
1: Myślę, że możesz też, Łukasz, poczekać, aż jak ty poprosisz, żeby ci żona nalała piany.
0: Na dwa palce, tak? No.
1: Ciekawe, czy w ogóle nalaje.
2: Znowu nie odpalił.
3: Zobacz,

0: Ja w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy Starym Rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
6: Z połem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz z połem.
7: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Prosto w blask Jupiteru. W olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
13: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
14: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska 12.pl.
15: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
16: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
2: Reklama.
19: Przyłóżcie ucho do głośnika po najnowsze wiadomości z Poznania w Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Niemieckie pociągi w wielkopolskich barwach. Pierwszy z pięciu używanych składów kupionych przez Polregio zyskał już charakterystyczne pomarańczowo-czerwone malowanie. Więcej na ten temat wie nasz reporter Paweł Adamczewski.
20: Chodzi o jednostki typu Lind oraz Talent, które przewoźnik sprowadził rok temu. Obecnie w warsztatach trwa montaż nowoczesnego wyposażenia wnętrza, a kolejne wagony czekają na homologację i uzyskanie certyfikacji. Znajdzie się w nich klimatyzacja, monitoring, nowoczesna informacja pasażerska oraz rampy i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieścić mają około 200 osób. Linty na wielkopolskie tory mają wyjechać w drugiej połowie roku, talenty pół roku później.
19: W poznańskich szkołach i przedszkolach lawinowo przybywa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadają już blisko 4 tysiące uczniów. W porównaniu do 2022 roku przybyło ich aż 1000, mówi Wiesław Banaś z Urzędu Miasta.
21: Miasto po pierwsze zachęca, dajemy pieniądze na dokształcenie nauczyciela właśnie w tym zakresie, czy to oligofrenopedagogiki, która jest wymagana, czy też innych specjalności.
19: Zmiany w potrzebach edukacyjnych uczniów widać w kadrze pedagogicznej. W przyszłym roku w Poznaniu 370 nauczycieli będzie prowadziło zajęcia w klasach integracyjnych i terapeutycznych.
21: Mamy ich o 30 planowanych więcej niż obecnie w tym roku szkolnym.
19: Miasto zapewnia, że każdy uczeń z orzeczeniem otrzyma odpowiednią opiekę dostosowaną do jego indywidualnych zaleceń z poradni. Klucze do miasta są w rękach rodzin. Trwają poznańskie Dni Rodziny, które rozpoczęły się w weekend. To okazja, by pokazać wsparcie oferowane przez miasto, mówi Lidia Płatek z Urzędu Miasta.
22: Mają zachęcić rodziny do tego, żeby wyjść z domu, wspólnie spędzić czas, być aktywnym, a z drugiej strony miasto chce pokazać, jaka jest oferta w mieście dla rodzin. Zachęcamy do współorganizowania tych poznańskich rodziny, nie tylko miejskie instytucje, ale również organizacje pozarządowe.
19: Przez 2 tygodnie odbędą się także liczne prelekcje i warsztaty. Poza tymi związanymi z kulturą i zabawą będzie też o bezpieczeństwie dzieci w internecie.
22: 20. konferencja dotycząca bezpieczeństwa dzieci i młodzieży realizowana ze WPS-em, czyli to tak naprawdę czas, żeby z jednej strony się bawić, a z drugiej strony czas, by trochę się edukować, trochę sobie wiedzę poszerzyć.
19: Poznańskie Dni Rodziny zakończą się 1 czerwca obchodami Dnia Dziecka. Pełny program znajdziecie na stronie poznań.pl.
23: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
19: No to co, jeszcze parę słów o pogodzie i o tym, co na drogach. Jeśli chodzi o sytuację na ulicach, to tutaj drogowcy na Naramowickiej za przejazdem kolejowym, na Lawendowej, na Roosevelta, od skrzyżowania z Poznańską do Zacisza, na Opolskiej, Połapskiej w rejonie skrzyżowania z Lechicką i jeszcze na Hetmańskiej. Tu chodzi o odcinek od Ronda Żegrze do Ronda Starołęka, więc całkiem spory kawałek. Na Hetmańskiej dodatkowo i na Maszynowej działa patcher do napraw cząstkowych, a równiarka jeździ po morasku. Na termometrach dziś 23 stopnie i sporo słońca w Poznaniu.
23: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8. BS Sroda.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Iwan Milat. Jeden z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii Australii. Posłuchajcie, jak wyglądało polowanie na zabójcę autostopowiczów.
3: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
8: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Lordzie, witamy na salonach.
11: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla Ciebie Nowak.
10: A, to Ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
12: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury.com.pl.

Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami. Nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą

0: kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modena.bycordia.pl.
1: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
2: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
3: Reklama. 107,4.
4: Vox FM Poznań.
5: Blisko 600 mieszkańców odciętych od wody pitnej. Od tego zaczniemy. W tragedii zginęło 8 osób. Po 6 latach poznamy wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. W wiadomościach też wizyta węgierskiego premiera w Polsce, Peter Madziariusz po spotkaniu z Tuskiem i Nawrockim. A na koniec jeszcze Poland Rock Festival w Kostrzynie. Czy będzie powrót do legendarnego miejsca?
6: Sprawdzamy w wiadomościach Vox FM o godzinie 14. Zaprasza już teraz Katarzyna Pilewska.
5: Finał głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach ma dziś zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Zginęło wówczas 8 osób. Według śledczych doszło do niego w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą. O szczegółach Przemek Kopiejka.
7: W tej sprawie nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, dwaj wykonawcy zadania oraz 3 inne osoby. Od wyroku sądu w Bielsku-Białej odwołały się wszystkie strony. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła po ostatniej rozprawie Katarzyna Kaim, której bliscy zginęli w wybuchu.
8: W tym wybuchu zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
7: Przypomnę, wybuch gazu w Szczyrku całkowicie zniszczył dom. Ratownicy spod ruin wyjęli ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci.
5: Najpierw spotkanie z szefem rządu, później z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą po zaprzysiężeniu na premiera Węgier. Śledzi ją nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
9: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madziar i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
10: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd.
9: Mówił Donald Tusk. Madziar zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Zapowiedział, że jeszcze w czasie węgierskiej prezydencji, czyli do końca czerwca, zorganizuje spotkanie premierów V4. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
5: Tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro rano Peter Madziar pojedzie do Wiednia. Orłowienie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczem koło Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślad niedźwiedzia na swoim polu, a wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
11: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem, taki po prostu inteligentny niedźwiedź, to on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo,
12: położy,
11: wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
13: To są paznokcie, widzisz?
12: A to świeże, to z wczoraj.
11: To świeżutkie ślady. Gdzie wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
5: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza z Niebieszczan. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom. W pierwszej kolejności władze stawiają jednak na odstraszanie. Ten Rock Festival, dawniej Woodstock, na razie do Kostrzyna nad Odrą nie wróci. Przez 15 lat miasto było wakacyjną mekką festiwalowej muzyki. Czy mieszkańcy tęsknią za rzeszami turystów? Zdania są podzielone.
14: Raczej to dla nas to takie trochę było uciążliwe.
15: Gdyby był z powrotem, na pewno byśmy przywitali to z przyjemnością.
16: Dla mnie nie było uciążliwe, ale jakoś nie tęsknię.
5: Ostatni festiwal w Kostrzynie odbył się w 2019 roku. Później na przeszkodzie stanął COVID, a w kolejnych latach wykluczyłyby go utrudnienia związane z inwestycjami w mieście.
6: Jakie?
5: Jakie utrudnienia?
6: Jakie inwestycje?
5: O, wszelakie.
6: Czyli?
5: Na przykład nowy aquapark
6: Kostrzyn żąda dostępu do morza.
13: Tak jest.
6: Dobra, a to się zdarza. Proszę państwa, co tam w pogodzie? Dobrze jest.
13: No jest całkiem nieźle. Burzowo, czasami deszczowo, ale generalnie bardzo ciepło.
6: Kto by się tym przejmował?
13: A kto?
6: Nie, nikt.
13: No na pewno nie ja.
6: Ale najbliższej nocy muszę ci powiedzieć, że jest tak, że można wyjść na spacer, bo 11-12 stopni.
13: Zgadza się, bardzo
6: 9
13: ciepło.
6: W Szczecinie będzie. Co się stało z tym Szczecinem? To takie piękne miasto było kiedyś. To
13: wiesz.
6: Co? Nie, klimatyzatory jakieś tam poustawiali? O co chodzi, że tam jest tylko 9?
13: Tylko 9?
6: Niech mi ktoś to wyjaśni. Czy ty wiesz, jaki my dzisiaj mamy dzień?
13: No jaki mamy dzisiaj dzień? Dzień pszczół na pewno.
6: Tak, naprawdę? Mamy dzień pszczół i to jest bardzo ważny dzień.
2: To jest dzień z Vox FM.
6: Dlaczego to jest ważny dzień, powiedz?
13: Bo pszczoły, gdyby nie istniały, to nie istniałoby życie.
6: Nie istniałoby życie, co by, nie byłoby miodu.
13: Nie byłoby ludzi, nie byłoby natury, nic by nie było, gdyby nie pszczoły. Widziałeś film o pszczołach?
6: Który?
13: Taką bajkę.
6: Film o pszczołach?
13: Taką animację.
6: Chyba widziałem, ale oka wtedy jednego nie miałem, bo byłem pożądlony.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Wiesz, dlaczego się śmieję? Bo chciałem zapytać, czego życzyć pszczołom. Aha. A znasz, takie teraz jest wśród młodzieży popularne powiedzenie, daj miodu. Nie powiem komu, bo...

Laleczka, laleczka. Jak ktoś gra w karty, to wie, co znaczy laleczka. Ja proszę ciebie, później on na to wyjmnął laleczkę i wiadomo, co się później dzieje. 12,5 minuty mamy po godzinie 14. Mam nadzieję, że witamy się dzisiaj w doskonałych nastrojach, bo to już środowe popołudnie, proszę państwa. 20 maja rozgościł nam się pięknie w kalendarzu, to jest środek tygodnia. Środa minie, tydzień zginie, środa w pół do piątku. Środa, dzień, wiadomo. Dzisiaj mamy także Światowy Dzień Pszczół i to jest ważna okazja do tego, żeby pszczołę docenić. Jak docenić pszczołę? Kwiata sobie zasać jeden z drugim. O! I to docenisz pszczołę. Daj pszczole, żeby miała z czego miodek zrobić. Te pyłki tam różnego rodzaju. Dajcie coś takiego ładnego, a nie wszyscy, o, kwiatki pochowali, a jak pszczoła przyleci, to sio, sio, sio. Nie, nie, nie. Jak pszczoły są, to będzie dobrze. Jak pszczół nie będzie, to nie będzie nic, proszę państwa. Takie rzeczy. Dzisiaj Światowy Dzień Pszczół i Światowy Dzień Meteorologii, czyli równie dobrze można powiedzieć, że ta środa to jest taki dzień wróżenia z fusów albo po prostu wróżenia. Kocham meteorologię.

jest Cardinal Official i oczywiście Akon. Co słychać i czuć troszeczkę nawet i bardzo dobrze, bo tak właśnie ma być. Boję się, że będzie koniec świata. Naprawdę się boję. Arsenal został mistrzem Anglii. To się nie udawało, to się nie miało prawa udać. Wzięli i zostali. Ja nie wiem, co teraz będzie. Ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Ja wiem, że wy tak o piłce niektórzy średnio lubicie, więc będzie szybciutko, ale o piłce troszeczkę w kontekście mundialu, bo w tym roku jest mundial. No i dla nas, prawda, bo tam zostawiliśmy miejsce po prostu, żeby tam inni pojechali, też się pobawili, no bo co mamy zajmować, prawda? Myśmy byli 4 lata temu, a za 4 lata Polska znowu będzie mistrzem świata, więc tym razem niech inni jadą. Szwedzi jacyś tam, czy kto, no niech, a dobra. W każdym razie, amerykańscy hotelarze, bo mundial w tym roku w Stanach za wielką wodą, amerykańscy hotelarze ostrzegają, że będzie klapa. Że będzie klapa, że nie będzie oczekiwanego boomu turystycznego, ba! Nawet będzie rozczarowanie finansowe. Zrobili sobie raport i wynika z niego, że rezerwacje większości miast gospodarzy już są wyraźnie niższe od prognoz. Jednym słowem może przyjechać mniej ludzi niż zakładali, bo FIFA mówiła, że sprzedano ponad 5 milionów biletów. Ludzie się zastanawiają, ciekawe dlaczego, o co tutaj chodzi? A cenę biletu widzieli? Oh. Fresh sound.

0: Czyli stąd też jeszcze w ogóle przynosi telegramy. Jest to bardzo możliwe, aczkolwiek nie spotkałem się. Proszę Państwa, 28 minut, mamy po godzinie 14, za dwie minutki wiadomości.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sprawdź to sam, czeki laut, kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
1: Reklama.
0: 14.30 właśnie wybiła na zegarze, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
13: Tragiczny wypadek w Nysie. Z rusztowania przy bloku na Podzamczu spadł pracownik firmy remontowej. Niestety nie udało się go uratować.
14: Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że podczas wykonywania prac przy balustradach balkonowych spadł z wysokości 64-letni mężczyzna. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, poniósł śmierć.
13: Relacjonuje Janina Kędzierska z Nyskiej Policji. Przyczynę tragedii i tragicznego wypadku wyjaśnią mundurowi, ale też inspekcja pracy. Blisko 600 mieszkańców odciętych od wody pitnej. Sanepid stwierdził obecność bakterii grupy coli w wodociągu w Włościboru w województwie zachodniopomorskim. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz obowiązuje do odwołania. Radość w bocianim gnieździe w Przygodzicach koło Ostrowa i radość wśród internautów, którzy tę bocianią rodzinę podglądają. Dziś o poranku wykluło się już drugie piskle. W gnieździe są jeszcze trzy jaja. A jeśli macie ochotę podejrzeć, co robią przygodzickie bociany, zajrzyjcie na bocianyprzygodzice.pl. To najstarszy taki projekt w Polsce, trwa od 2006 roku.
0: A u nas krótko i na temat Britney.

0: The Weeknd i Blinding Lights. 22 minutki do 15. Podoba mi się Bogdan. Nie w tym sensie. Bogdan napisał 609-2-0-8-6-9. Potwierdzam z tymi pszczołami. Pszczoły, proszę Państwa, mam u siebie na działce. To aż miło popatrzeć, jak one budzą się na wiosnę i zaczynają swoją pracę. Od razu człowiekowi bardziej się chce. Bogdan, obyś ty i twoje pszczoły żyli wiecznie. Światowy Dzień Pszczół, DJ Zbir, Czerwone Jagody, coś w temacie.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
9: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
10: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
9: Lesmes, less stress.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Poznań Szwajcarska 14. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
13: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
1: Reklama.
14: Czas na wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną. Tak jest od wczoraj na Kobylimpolu w Poznaniu. Doszło tam do awarii kanalizacji deszczowej. Akwanet naprawia, ale kierowcy co najmniej do piątku muszą liczyć się z utrudnieniami od ulicy Borówki w kierunku wiaduktu. Kolejne dobre wiadomości ze szpitala w sprawie stanu zdrowia Patryka Budniaka. Młody żużlowiec po ciężkim wypadku z 10 maja jest w coraz lepszym stanie psychicznym i fizycznym, podaje w mediach społecznościowych jego klub Start Gniezno. Zawodnik rusza nogami. Wczoraj lekarze pozwolili mu po raz pierwszy usiąść na wózku i opuścić salę szpitalną. Ogląda też mecze żużlowe. 100 pytań i ponad 600 respondentów. Wielkopolska Izba Lekarska przeprowadziła badania dotyczące wypalenia zawodowego u lekarzy.
1: Te wyniki nie są dobre i musimy jeszcze dużo pracować. To, co jest najbardziej przykre, to to, że najbardziej obciążają nas relacje z pacjentami. Wiedzieliśmy, że problem jest. Teraz mamy na to twarde dowody, możemy twardo o tym rozmawiać i powiedzieć, tak, to ma wpływ na nasze podejście do pacjenta i teraz mamy jasno wyznaczony cel, jak z tym walczyć.
14: Mówi prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca. Takie wyniki były spodziewane, jednak alarmujące jest pojawianie się takiego stanu u coraz młodszych osób, uzupełnia profesor Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
15: Najbardziej obciążone są te grupy zawodowe, które pracują bezpośrednio w interakcji z człowiekiem, czyli kardiolog, czyli właśnie lekarz rodzinny, a te grupy, które mają mniejszy kontakt bezpośrednio z chorobą, z bólem, z cierpieniem, no są w jakiś sposób ochronione, ale to nie jest tak, że te osoby też się nie wypalają.
14: Ankieta nadal jest dostępna, a Izba planuje szerszą publikację naukową na ten temat. Miejskie Święto Rowerowe trwa w Poznaniu do niedzieli. Ma promować rower jako codzienny środek transportu oraz sposób na aktywne spędzanie czasu. Organizatorzy przygotowali też wydarzenia dla początkujących rowerzystów oraz dla rodzin z dziećmi.
16: Będą warsztaty serwisowania rowerów, będą przejazdy sportowe, tak zwane środowe rundki, potem rowerowy spacer po Poznaniu z nabajku, czy testowanie rowerów i jazda brzegami Warty, a nawet rowerowy wypad hamaczkowy.
14: Mówi Tadeusz Mirski ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, choć na część obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły imprezy znajdziecie na stronie Rowerowego Poznania.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej.
14: Dzisiaj pogoda na rowery w Poznaniu idealna, do 22, w optymistycznej wersji do 24 stopni na termometrach, sporo słońca z lekkim zachmurzeniem po południu, wiatr nie powinien dawać się we znaki. W najchłodniejszym momencie doby nad ranem temperatura spadnie do 13 stopni na plusie, jutro do 18, ale może być deszczowo. Kierowcom przypominam o utrudnieniach nie tylko na Kobylim Polu, ale także na Starołęckiej. Tutaj ruch do centrum odbywa się objazdem między Świętego Antoniego a Żeglarską. Trwają też prace na Naramowickiej.
2: Sponsorem programu jest Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej, oferujący kredyty hipoteczne i gotówkowe. Stary Rynek 7/8. BS Sroda WLKP.pl.

0: FM. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.

0: вибралися в зашум тигодню.
1: Як бачив ти, то залежить від вас.
0: Голосуйте на Vox.fm.pl
1: і слухайте без різни уж п'ятник о 17:00. Запрошує Арек Сікора.
0: Автопромоція. Реклама.
2: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
10: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
11: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
3: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
1: 107.4. Vox FM.
4: Vox FM.
1: Poznań.
18: Wyleciał do USA z Mediolanu. Nowe informacje o podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. To na początek. Związkowcy żądają referendum. W stolicy trwa protest. Posłuchajcie relacji naszego reportera. A na koniec jeszcze szydełkowe robaczki tworzone w szczytnym celu. Posłuchajcie.
5: Słuchamy wiadomości w

0: FM o 15 ma dla Was już teraz Katarzyna Pilewska. Zapraszamy.
1: Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
2: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, od 10 lutego, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy. Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Minister Sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Śledczy czekają jeszcze na prawomocną decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania polityka. Ten jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Związkowej Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują w stolicy przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej. Domagają się m.in. przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z unijnym Zielonym Ładem.
3: Wbrew Zielonym Ładem! Wbrew Zielonym Ładem!
4: Walczymy za zniesieniem tego pokrzanianego z Zielonego Ładu. To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
5: Nie podoba mi się polityka obecnego rządu. Wszyscy won.
6: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
7: PiS i PO jedno zło.
8: Okej, tylko tamci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się, nie dzielą z nami.
1: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Tłum dotarł z warszawskiego Placu Zamkowego przed Sejm, gdzie manifestacja ma się zakończyć. Starosta Hrubieszowski tłumaczy, dlaczego nikogo nie poinformował, co się będzie działo na niebie. To nie były normalne ćwiczenia, a testy broni, zaznacza Józef Kuropatwa. Mieszkańcy Hrubieszowa byli zaniepokojeni bezzałogowcami, które wczoraj bez żadnych zapowiedzi pojawiły się nad miastem. Starosta miał wcześniej dostać pismo dotyczące testów takich maszyn.
9: Ja byłem na szkoleniu w Warszawie, wiem, jeżeli na pociw sił zbrojnych jakoś broń się testuje, to broń Boże, żeby obcy wywiad się dowiedział. Ja to przestrzegam.
1: Wczoraj dopiero po 15 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wydało komunikat. Można było w nim przeczytać, że aktywność lotnicza w rejonie Hrubieszowa i okolic to zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej. Informacje zostały przekazane do starostwa i policji, ale były tajne. Ćwiczenia odbywają się jeszcze dziś. Chciał wręczyć łapówkę, usłyszał wyrok skazujący. Sprawę mieszkańca powiatu bielskiego zna nasz reporter Arek Michlewicz.
10: 75-latek na początku kwietnia pojawił się w bielskiej prokuraturze. Wtedy wręczył asesorowi prokuratora 1000 zł w zamian za podjęcie korzystnej dla niego decyzji w prowadzonej sprawie. Asesor zgłosił fakt przełożonym, ci wezwali policję i mężczyzna stanął przed sądem. Tam został uznany za winnego i skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
1: Robeczki z szydełka zalewają Polskę. To wielka akcja wspierająca 4-letniego Bartusia Mańskiego z Mysłowic, który walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Trzeba zabrać 17 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych i dlatego mieszkańcy na szydełku rmią robaczki, które razem z informacją o zbiórce rozwożą po całym kraju.
11: Sonia Han, to się nazywa Worry Worm, czyli taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne miejsca, żeby ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. I ja dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartusiowi.
12: Dlatego, że szydełkuję, to się zdecydowałam. Jest i okazja pomóc, i też spotkać się.
13: Nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, no robię robaczki. Bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje.
14: Każda osoba, jak zobaczy takiego gdzieś robaczka, nawet jakby leżał, no to się zastanowi, a pomogę, tam wrzucę jakieś parę groszy.
1: Spod szydełek mieszkańców Mysłowic wyszło już 1000 robaczków.
0: 4 minutki mamy po godzinie 15, środa 20 maja i dobre wieści ma dla Was redaktor Katarzyna Pilewska pogodowo.
1: 23 stopnie w tym momencie w Lesznie, tam jest najcieplej, wcale nie będzie dużo chłodniej w ciągu następnych dni, będzie tylko coraz cieplej. Jutro co prawda ciepło i burzowo, ale noc już taka całkiem porządna jak na maj, 11 stopni na południowym zachodzie kraju. Piątek już bardzo ciepły, 22, no i w końcu bez deszczu. W sobotę jeszcze cieplej, 25 stopni, 26 nawet na zachodzie, słońce.
0: Ona się naprawdę cieszy, ona, czyli Katarzyna Pilewska. Do usłyszenia za pół godziny, także w wiadomościach sportowych. A my zostajemy, bo program to jest Dzień Środowy. Trwa Mirami Seksualna Hunter X Golden. Ja się nazywam Kamil Rutkowski. Mówię Wam raz jeszcze środowy dzień dobry, zapraszam.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

tam ładnie gra, to przepraszam, to ja szuram. To ja szuram, bo tutaj wiecie co, bo wziąłem. Dzień dobry w ogóle wszystkim raz jeszcze. Środa 20 maja oczywiście w kalendarzu dla niezorientowanych, tylko przypominam, 11 minut mamy po godzinie 15. Nie, bo się zdenerwowałem, powiem wam, naprawdę się zdenerwowałem, wziąłem coś niesamowitego. Bo wziąłem gazety do ręki, wyszurałem. Piszą dzisiaj w gazecie, uwaga, cytuję, tak nas doją na kilometrówki. Ludzie, że posłowie nie mają prawa jazdy, nie mają auta, wożą ich rządowe limuzyny, a i tak biorą pieniądze z Sejmu na paliwo. No to ja już wiem, dlaczego to paliwo tyle kosztuje. No wzięli, policzyli, ile oni, o, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Rzeczywiście, no. No jak, no by hitem jest jakaś pani, która ma dosłownie kawałek do Sejmu, a bierze prawie o 40 tysięcy złotych na paliwo. A tak sobie od razu pomyślałem, co ja bym zrobił, gdyby mi ktoś dał 40 tysięcy złotych na paliwo. Co ja bym zrobił? Nie no, jeden pomysł od razu przychodzi mi do głowy. Rzucam wszystko i bieszcza.

Perdóname, to oczywiście Deodro i Adrian Delgado. Słuchajcie, bądźcie teraz ze mną, tylko proszę się nie rozchodzić, bo tak czytam i może razem jakoś dojdziemy, o co tutaj chodzi. Wyobraźcie sobie, że znalazłem taką informację, że za 1 gram złota można kupić 113 kostek masła. O co chodzi? Chodzi o to, że złoto podobno bije kolejne rekordy, jeżeli chodzi o wartość tego kruszcu, jakże cennego, a zwykłe produkty spożywcze stają się tutaj miarą siły tego złota. I taki jest indeks, który pokazuje, jak bardzo zmieniła się relacja między rynkiem złota a codziennymi zakupami. Wzięli na warsztat tym razem masło i uwaga, za ile 200-gramowych kostek można kupić za 1 gram złota w pierwszym kwartale tego roku? W marcu można było kupić 113,5 kostki za gram złota. Czyli, że 1 gram złota był wart tyle, co 113,5 kostki masła. A przepraszam bardzo, a po jakiej cenie? Bo ja ostatnio kupowałem masło, nie chcę się chwalić, ale po mniej niż złotówkę za kostkę. Takie rzeczy. Od razu wziąłem 3, bo tyle można było maksymalnie. I tak sobie myślę, że jak ktoś lubi masło, tak jak ja, no to wie, że masło, no prawda, jak złoto.

0: I Feel Love, Damian Force i Jordan Grace. 27 minut po godzinie 15. Troszkę nastrojowo nam się zrobiło. No to żeby ten nastrój jakoś utrzymać, pamiętajcie, że proszę państwa, ale już dzisiaj premiera zła. Nowy odcinek będzie czekał, strach się bać. Proszę państwa, dzisiaj po północy w Vox FM tradycyjnie zło. Dzisiaj Iwan Milat. Nic wam więcej nie powiem. Bądźcie razem z nami po północy i słuchajcie, a później bójcie się. Nawet nie mówcie, że nie chcecie, bo wiem, że lubicie. Za dwie minuty wiadomości.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
15: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
0: 15.30 dokładnie teraz wybiła na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, a w studiu oczywiście przygotowana i skupiona Katarzyna Pilewska.
16: Dwie młode kobiety odpowiedzą za pobicie 21-latki w Kielcach. Są zarzuty po ataku na juwenaliach w tym mieście. Kryminalnie ustalili tożsamość podejrzanych 22 i 23-latki.
17: Usłyszały zarzut pobicia. Obie zostały objęte także zakazem kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną oraz dozorem policyjnym.
16: Informuje Jacek Borek z Kleckiej Komendy. Kobietom grozi 5 lat więzienia. Dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej, poinformował Sanepid w Dzierżoniowie. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczynę Zdrój. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnej normy bakterii grupy coli. Alert w tej sprawie wysłało do mieszkańców również RCB. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa. To fragment żuchwy ze śladami zębodołów. Znaleziskiem zajęli się naukowcy z Polski i z Ukrainy, mówi dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
18: Jest to pierwszy ssak, który oglądał lubelski bursztyn.
16: Zwierzę było niewielkie, miało około 2 metrów długości. To pierwsze walenie z epoki eocenu odkryte na terenie Polski.
19: Wiadomości sportowe Vox FM.
16: Początek Paryż i awans Maji Chwalińskiej do trzeciej rundy. Polka wygrała z francuską Carole Monet 6-0, 6-1 w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlamowego turnieju tenisowego French Open na kortach ziemnych. Mecz trwał godzinę i 6 minut. Piłkarska Liga Europy i początek finałowej serii. Wieczorem w Stambule zagrają Freiburg i Aston Villa, której piłkarzem jest Mety Kasz. To początek serii finałów rozgrywek klubowych pod egidą UEFA, której zwieńczeniem będzie decydujące spotkanie Ligi Mistrzów. Formuła 1 i Grand Prix Kanady. Piąta runda Mistrzostw Świata zostanie rozegrana w niedzielę na torze w Montrealu. Po czterech liderem jest 19-letni Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, który w tym sezonie wygrał już 3 wyścigi z rzędu.
0: Stop. A ty się nie boisz, że przyjedzie po ciebie za chwilkę włoska policja?
16: Dlaczego?
0: No bo mówisz Andrea, daj niżej tam ładnie, bo przeczytałaś przed chwilą Andrea Kimi Antonelli. To nie, tak nie można.
16: Dlaczego?
0: Andrea Kimi Antonelli, mamma mia!

0: To jest taka piosenka z cyklu Nie ma żartów, bo to jest Loco Loco Gordo, oczywiście. Puść mi Gordo, a powiem ci, kim jesteś. Serdeczne zaproszenie ode mnie, zapraszam was na stronę voxfm.pl do posłuchania naszego nowego streamu Vox Złombol, bo Vox FM w tym roku jedzie oczywiście razem ze Złombolowiczami, jeśli chcecie poczuć, jak brzmi klasyka samochodowa, i to w wydaniu najlepszym, bo w wydaniu rajdu 3000 km do tego charytatywnego. I o wszystkim tym, co po trasie, i oczywiście na miejscu, czyli w Maroko, Vox Złombol na voxfm.pl i oczywiście w naszej aplikacji, żebyście mieli zawsze przy sobie. Bruno Mars, Locals of Heaven, Lumix, Gabry Ponte. Zagrajmy.
1: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kazimierza Wielkiego 1, zaprasza.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
8: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
9: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12, prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
10: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: motoryzacyjnymi.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: kupić za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej skap wieprzowy bez kości. 14,99

0: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium Odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na małej wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
1: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
2: Reklama 107,4
3: Fox FM Poznań.
4: Zapadły prawomocne wyroki skazujące. Zaczynamy od dramatu w Szczyrku. W wybuchu gazu zginęło 8 osób. Za chwilę też zawieszony rektor Uniwersytetu w Siedlcach. W tle poważne oskarżenia. A na koniec jeszcze urodziny najstarszego mrówkojada na świecie w warszawskim zoo.
5: Słuchamy zatem, co przygotowała w wiadomościach Fox FM o godzinie 16 Katarzyna Pilewska. Robimy głośniej.
4: Mocne kary więzienia dla 6 osób oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyroki skazujące. Przypomnijmy, do tragedii doszło w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Do wybuchu doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Na ławie oskarżonych zasiadło 6 osób. To szef firmy zlecającej przewiert i dwaj wykonawcy zadania. Pozostała trójka została oskarżona m.in. o nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. To ważny krok do przywrócenia.

0: utracenia dobrego imienia naszej uczelni. Słyszymy od pracowników, którzy w ubiegłym roku wysunęli wobec profesora Mirosława Minkini poważne zarzuty dotyczące m.in. mobbingu oraz wysyłania wiadomości o charakterze seksualnym.
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy wdzięczni, że zapadła taka decyzja, ale uważam, że jest to pierwszy krok, a dalej co się będzie działo, to zależy w większości od naszej społeczności akademickiej.
0: Zaznacza profesor Barbara Biesiada-Drzazga z Uniwersytetu w Siedlcach. Kolegium elektorów ma teraz 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie przyszłości rektora, ale tu pełen obaw jest jeden z sygnalistów, dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
2: Dzisiaj scedowano tę decyzję na Kolegium Elektorów, a ja podkreślam to od początku. Kolegium Elektorów jest stronnicze, ponieważ zostało wybrane w dużej części w sposób zmanipulowany.
0: Doktor Chrząścik ma nadzieję na kolejne zdecydowane kroki resortu nauki w tej sprawie. Z kolei zawieszony rektor Mirosław Minkina zapowiada zaskarżenie decyzji ministra dotyczącej zawieszenia. Poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze. 17-latek z Podhala nieprzytomny i z poważnymi urazami został śmigłowcem zabrany do szpitala w Krakowie. Donosi nasz reporter Łukasz Bobek.
3: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
0: Okoliczności wypadku bada policja. Mundurowi próbują ustalić m.in. z jaką prędkością jechała hulajnoga. Kompletnie pijany przyjechał samochodem do sklepu po płytki. To historia z Brzegu. Zaniepokojony klient wezwał policję, a okazało się, że 41-latek ma 3 promile.
4: W takim stanie przyjechał na zakupy, wpadł, kiedy podjechał pod magazyn, by spakować płytki ceramiczne. Tłumaczył, że właśnie zabiera się za remont mieszkania.
0: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i grzywna. Może też stracić auto. 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodzi Juri, samica mrówkojada olbrzymiego. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. A czego życzą jej mieszkańcy w dniu urodzin?
5: 100 lat jeszcze.
6: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
7: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
8: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
9: Pysznych posiłków.
10: Ojejku, żeby dożyła jak najdłużej jeszcze.
11: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
12: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki.
13: 800 plus, aż tam trzeszczy. Życzył ci ktoś kiedyś tłustych mrówek?
0: Jeszcze nie.
13: Ale wszystko przed tobą. A Katarzyna znowu dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Znaczy nie swoje, ale urodziny. Proszę państwa, co tam dobrego? W nocy będzie padało, ja powiem tylko gdzie. W Zielonej Górze, w Koszalinie, w Gdańsku, w Bydgoszczy. Wyłączam się. O szczegółach dalej Katarzyna.
0: Nocnych czy dziennych? Jak byś wolał?
13: No dziennych.
0: Dobrze,
13: dziennych.
0: No to jutro bardzo ciepło. 23 stopnie w centrum. To najcieplejsze miejsce w kraju. I burze, i deszcze niestety. Ale już w piątek pełne słońce.
13: Jak to niestety w piątek pełne słońce?
0: Powiedziałam niestety burzę jutro, a już w piątek pełne słońce.
13: Katarzyna wychodzi, opuszcza nas.
0: Gosia Łukowska już do nas zmierza.
13: Tego się nie robi kotu.
0: Wybaczcie, ale zostawiam bez dobrych rękach.
14: Z Fox FM.
13: W czyich?
0: Twoich.
13: Kamil Rutkowski, zapraszam.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

kropka. To jest Milano o tobie, kochana, i wszystko jasne. 10,5 minuty mamy po godzinie 16. Za chwilkę sprawdzimy, czy to środa u was na tak, czy na nie. Pytanie, jakie to będzie lato? Jakie to będzie lato? Wiem, że jak nie ma o czym rozmawiać, to się rozmawia o pogodzie, ale ja zwłaszcza, kiedy mam o czym rozmawiać, to wtedy rozmawiam właśnie o pogodzie. A lato jest dla mnie najważniejszą porą roku. Nikt mnie nie przekona, że jest inaczej i ma być dobre, żebym ja później zimą miał co wspominać, jakie było lato. O, pamiętasz, jak było gorąco, i tak dalej. Takie ma być lato. Czy takie będzie? Uwaga, pogoda będzie trudna. Piszą ci z meteo. A dzisiaj do tego tylko dodam, że jest Światowy Dzień Meteorologii, także jest o czym rozmawiać. Będzie trudna. Na mapach widać, że pojawią się nie tylko wysokie temperatury, ale miejscami również niedobory opadów. Aura odbiegająca od normy czeka prawdopodobnie, jakby to powiedzieć, także, proszę państwa, Polskę. Polskę. Nie zabraknie fal gorąca, i upałów. Termometry w naszym kraju powinny regularnie osiągnąć 25-30 stopni tego lata, ale będą, uwaga, zdarzać się okresy, że będzie jeszcze cieplej, nawet pod 40 stopni. I uwaga, zdecydowana większość opadów ma pochodzić z burz, jeśli takie nastąpią, a burze mogą być, proszę państwa, bardzo, bardzo gwałtowne. To jest tak zwana wstępna prognoza sezonowa, a ponieważ dzisiaj mamy Światowy Dzień Meteorologii, to ja tylko przypominam, meteorolog to jest taka osoba, która mówi długo, długo, mówi, jaka będzie pogoda za miesiąc, a później mówi, oczywiście to zależy i wszystko się może zmienić. I nic sobie z tego nie robi. Fajnie. Robota marzenia.

0: Alessandra Morozo i Big Mama, jak to mówią, wiedzą, gdzie stoją konfitury. Mezzorotto, 18 minut po godzinie 16. No to jak tam środa?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Na tak, na nie.
0: Środa na tak, środa na nie. 609-869-869. Numer prosto do studia. To się chyba nawet rymuje. Środa na tak, środa na nie. 609-869-869. Dajcie znać, co tam u was słychać. Dobrego, niedobrego, co się dzisiaj wydarzyło fajnego, co się wydarzyło niefajnego i tak dalej, znacie procedurę. Najważniejsze, żeby zadzwonić prosto na żywo do studia i nam o tym wszystkim ładnie tutaj opowiedzieć. Środa na tak, środa na nie, 609-2x869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię? Bartek?
4: Marcin.
0: Marcin. Marcin ma środę na tak, środę na nie, co tam się dzieje?
4: Środę na tak.
0: Dlaczego?
4: W kilku długich tygodniach udało się złożyć stary motor.
0: O, działa?
4: Działa, stara błyska.
0: Kurde, ale to mi teraz zrobiłeś dzień na niebo. Ja nie mam niestety, nawet nie mam takiego do poskładania. Zazdro i to tak zwane wielkie. 609-2x869, kogo witamy na antenie? Halo, dzień dobry.
5: Daniel Mysłowice, kłaniam się wam nisko.
0: Cześć, my pozdrawiamy przepiękne Mysłowice. Co tam słychać dobrego? Środa na tak, środa na nie?
5: Panie redaktorze, 3 razy tak.
0: O, raz.
5: Pierwsze. Zapytałem, czy będzie żoną, powiedziała tak.
0: Wow.
5: Hamownia pokazała 300 koni plus w starym Passacie TDI.
0: Dwa?
5: Też jest tak. No i w ogóle radio Vox FM, no i wszystko jest na tak.
0: Co za człowiek, za te 3 razy tak 500 zł na prezent marzeń ci dam, nie może być inaczej. Co ty na to?
5: No to ja jestem...
0: 4 razy na tak. Superancko, fajnie się składa, jak powiedziała na tak, to taki prezent na nową drogę życia, jak to się ładnie mówi. Kogo tymczasem witamy? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, Wiktoria z tej strony.
0: Cześć, Wiki. Środa tak czy nie u ciebie?
6: Słuchaj, czy ty mógłbyś mi pomóc?
0: Pewnie. W czym?
6: Bo ja bym chciała mieć dzień na tak.
0: Dawaj. Co potrzebuję?
6: No, potrzebuję jakiegoś masażu. Ja widziałam, że na prezent marzeń są takie fajne oferty masażu.
0: Ja ci mogę co innego załatwić. Ja znam tutaj kilku takich, którzy chętnie by, podejrzewam, Wiki wykonali, wiesz? Od siebie. Wiktoria, halo, 1, 2, 3, Baba Jaga patrzy. No dobra, to nie było propozycji, no jak to jest, skoro tak. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, 609-2x869, kogo witamy, halo, dzień dobry. Halo, halo, kto jest z nami, nie wstydź się, mów.
7: Hej, Monika z tej strony.
0: Cześć, Monika, wydajesz się bardzo zaskoczona, masz środę na tak?
7: No tak, bo miałam, dzisiaj byłam u lekarza, miałam takie sobie wyniki, ale dzisiaj mam rewelacyjne, wyszło na to.
0: Zdrowa jesteś?
7: Wyszło na tak. Zdrowa jestem.
0: No to zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy teraz.
2: To jest dzień.
3: To jest
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Nie dopytałem, w jakim wieku, bo jest taki wiek, w którym człowiek, jak słyszy zdrowia, to traktuje to już troszeczkę inaczej i zaczyna się zastanawiać, oj, a tak mnie ostatnio nerarwie. David Guetta, Sia, Titanium, Agnieszka Chylińska o tym, że nie może zapomnieć i bardzo dobrze. 8 minut i będą wiadomości.

0: To jest Armin van Buuren i oczywiście Like a Child. 16.30 już się zbliża, za minutkę najświeższe wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.
0: 16.30 na zegarze, to jest czas, w którym w studiu witamy Małgorzatę Łukowską. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
8: Śmiertelny wypadek w Ząbkowicach Śląskich. 78-letni kierujący osobówką uderzył w ścianę budynku w centrum miasta. Jechała z nim 73-letnia kobieta, która zginęła na miejscu. Mężczyzna został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. Policja ustala okoliczności tego zdarzenia. Są też ogromne utrudnienia na krajowej 81 na Śląsku. To po zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Ochaby Małe w powiecie cieszyńskim. W wypadku cierpiały dwie osoby. Do jednej leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie droga w kierunku Katowic jest całkowicie zablokowana. W stronę Wisły nieczynny jest jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać dwie godziny. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie miało nową bazę. Działka już jest. Teraz czas na procedury administracyjne. Najpierw muszą wywalczyć zmianę planu zagospodarowania. Na razie na działce mogą wybudować hotel, a potrzebny jest zapis dotyczący bazy ratownictwa górskiego i budynku użyteczności publicznej, mówi naczelnik TOPR Jan Krzysztof.
9: Planujemy tam również takie podwójne zastosowanie tej części podziemnej, by to były magazyny, garaże, również z tak zwanymi pomieszczeniami schronienia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku te sprawy formalne się zakończą. Rozpoczniemy proces projektowania. Chcielibyśmy tak pod koniec tych lat 20, by przynajmniej pierwszy etap, właśnie ta część podziemna, została wykonana.
8: Koszt budowy nowej centrali ratowników to około 50 milionów złotych. I jeszcze dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała francuskę Carole Monet 6-0-6-1. Mecz trwał godzinę i 6 minut.
0: Co ja robiłem w ciągu ostatniej godziny? Nie wiem. Ingrid, mamma mia, pięknie, młodzi, jedno słowo. Za chwilę mamy 27,5 minuty do 17 w środę.

0: Tak się zastanawiam, kiedy i czy piękni młodzi będą modyfikowali nazwę, bo na razie nie ma powodów. 20 minut zostało nam do godziny 17. Dzień na tak czy dzień na nie, pisze Agnieszka. U mnie dzień jak najbardziej na tak. Mężuś zrobił obiadek, przyszłam i kto wie, może nawet po telefonie do was jeszcze stópki wymasuję. Ale to po obiedzie, w trakcie czy po? Czy przed, wiesz, bo to natrawienie, żeby dobrze zadziałało.
1: Reklama.
2: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-faktur.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-faktur.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
6: To pomysł.
5: Pomysł?
6: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
5: Ale jak?
6: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/pbo do 29 maja. Może pani też spróbuje?
5: Oczywiście.
7: Zmieniajmy razem Poznań.
8: Lordzie, witamy na salonach.
9: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
8: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
9: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
10: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
11: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
12: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
1: Reklama.
13: 107.4
1: Fox FM. Poznań.
13: Poznań.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Vox Alert.

0: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. 3 lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
1: Pozbądź się wilgoci Rasa Dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. W salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
8: I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Reklama.
13: Ogromne korki w stolicy, to po proteście Solidarności. Śledczy sprawdzają, dlaczego nastolatek utonął. Chodzi o dramatyczny wypadek nad jeziorem Juxte. Premier Węgier dotarł do Gdańska. To kolejne polskie miasto, które odwiedził.
14: Jest 17:00, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
13: Tłumy na ulicach i paraliż komunikacyjny stolicy. W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięło udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagają się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa, z którym się teraz połączymy.
15: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie.
16: Brać się nowym ładem!
15: Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
17: Nie da na wsi.
18: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
19: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
15: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
13: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Ruszyło śledztwo w sprawie utonięcia 18-latka niedaleko Mrągowa. Jego ciało znaleziono na dnie jeziora Juxty po 8-godzinnych poszukiwaniach. Został już zidentyfikowany przez osoby z najbliższej rodziny, mówi prokurator Bogusława Pitsutko-Kaliszu.

0: śledztwo jest w swojej początkowej fazie. Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny po wyłowieniu ciała z dna jeziora. Prawdopodobnie w dniu dzisiejszym zostanie przeprowadzona sekcja zwłok, która wykaże, czy do tej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.
1: A przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Dwaj płynący z nim koledzy samodzielnie dotarli do brzegu, a jednego wyciągnęli z jeziora strażacy. Nie mieli na sobie kapoków ani kamizelek ratunkowych. Wiadomo, że uratowana trójka piła wcześniej alkohol. Są to tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali wypocząć na Mazurach. Na Petera Madziara czekał tłum gdańszczan. Premier Węgier kontynuuje swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Wczoraj był w Krakowie, dziś w Warszawie, skąd razem z premierem Donaldem Tuskiem pociągiem przyjechał do Gdańska. Tutaj obaj politycy przeszli od Złotej Bramy do domu Uppenhagena, gdzie spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
2: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
3: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
4: Syn jest pół Polak, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
5: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
4: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
1: Z Gdańska węgierska delegacja wróci do Warszawy, a jutro rano Peter Madziar poleci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Gdyby nie one, na świecie nastąpiłby kryzys, a ludziom zostałyby jakieś 4 lata życia. O tym przypominamy dzisiaj w ramach Międzynarodowego Dnia Pszczół.
6: 80% gatunków roślin znajdujących się w naszym otoczeniu to są rośliny, które są zależne od zapylenia przez owady. Te rośliny nie byłyby w stanie w dłuższej perspektywie funkcjonować.
1: Mówi Jerzy Samborski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego. Populacja pszczół zmniejsza się, dlatego ważne, żeby siać rośliny miododajne oraz tworzyć przyjazne im miejsca, a także ograniczyć chemię w ogrodach.
7: Sprawdzamy, co w pogodzie. I trzeba przyznać, że jest naprawdę, naprawdę nieźle. Tak mi przynajmniej mówią mapy pogodowe. Okolice 23-24 stopni teraz widzę w Toruniu. I to najcieplejszy punkt na mapie Polski. Chociaż myślę, te wartości mogą się troszeczkę różnić od tego, co faktycznie jest na termometrach. Najchłodniej w Kołobrzegu, tam zaledwie 12. Na północy kraju i na krańcach zachodnich możliwe przelotne opady deszczu. No właśnie, ten deszcz. Aj, ale dobrze, w sobotę ma być ładnie. Już bez deszczu. To jest chyba pozytyw, prawda? 4 minuty po 17.
8: Na pełnej z Vox FM.
7: Michał Trawka, dzień dobry.

0: Shows i Cup Sport Only You z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców, dla wszystkich tych, którzy w tym momencie stoją w korku i z nerwów rwą włosy. Kochani, zostawcie je w spokoju, zostawcie, odprężcie się. Ja wiem, że jest to trudne do zrobienia, zważywszy na fakt, że być może goni was czas. Bardzo szybko musicie się po prostu przemieścić z punktu A do punktu C, w międzyczasie zahaczając o punkt B. Ale, trochę matematyki się pojawiło, ale dacie radę, ja wierzę, że dacie radę, po prostu trzeba odpowiednio wrzucić na luz, byle nie w samochodzie, bo daleko nie pojedziemy, ale tak mentalnie, po prostu. I będzie dobrze, trzeba po prostu czasami sobie odpuścić. 11 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach, niezależnie gdzie jesteście, niezależnie co robicie, czy faktycznie jeszcze ktoś może jest w pracy, czy też nie, to Radio Vox FM jest z wami i po prostu dopinguje was w waszych działaniach. A za kilka chwil zagadka Cioci Maci.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Środowa już w dodatku, więc myślę, będzie z górki. Aczkolwiek, no posłuchajmy, co dziś przygotowała dla nas ciocia Madzia.
2: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Dziś coś innego, coś świeżego. Będę miała dla was zadanie. Uwaga, przestaw litery w słowie mata, by zatrzymać wodę.
1: Aha, okej. Jeśli ktoś zrozumiał, no to 6098698 pod ten numer piszecie odpowiedź. Odpowiedź na w zasadzie zadanie dzisiejsze od cioci Madzi, a nie zagadkę. No. Ale jak ktoś wie, co ciocia Madzia ma na myśli dzisiaj, no to proszę śmiało, bo ja nie wiem.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Wally Lopez i Jamie Scott, Vox FM w rytmie hitów, 28 minut po 17 na zegarach, a ja przypominam dzisiejsze zadanie tak naprawdę, nie tyle zagadkę, co zadanie od cioci Madzi.
1: Przestaw litery w słowie mata, by zatrzymać wodę.
0: 6098698 pod ten numer można wysyłać swoje odpowiedzi, swoje wiadomości oraz swoje głosówki. A za kilka chwil najświeższe wiadomości. Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Mamy 8.30 na zegarach.
4: 5 po 7.
3: 6.30.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cześć dziewczyny, chłopaki.
4: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super. Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Reklama.
0: Jest 17.30. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
11: Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Są utrudnienia na S8 na Mazowszu. Na zjeździe na Krajową 50 w Ostrowi Mazowieckiej przewróciła się ciężarówka. Kierowca najpierw uderzył w bariery energochłonne, po czym auto się przewróciło. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą jechać objazdem przez węzeł Poręba i węzeł Nagoszewo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 20. Uważajmy na niedźwiedzia, ostrzega nadleśnictwo w Starym Sączu. Od kilku tygodni drapieżnik pojawia się w lasach w paśmie Radziejowej. Jeśli spotkamy zwierzę na szlaku, nie panikujmy, mówi Gabriela Deć z tamtejszego nadleśnictwa.
12: Zachowujemy spokój, jeżeli on gdzieś tam sobie przychodzi, zwykle nas nie zauważy, jeżeli będziemy cicho. Oddalamy się tą samą drogą, którą przyszliśmy, spokojnie, bez paniki.
11: Kilka dni temu niedźwiedź zniszczył karmnik dla zwierząt, a nagrała go fotopułapka. Najtaniej tankują teraz kierowcy na Lubelszczyźnie, informuje epetrol.pl. Najmniej płaci się tu zarówno za benzynę, diesla, ale też za autogaz. Najdrożej jest za to w Łódzkiem i na Podlasiu. Droga, zwłaszcza jeśli chodzi o olej napędowy, jest z kolei na Podkarpaciu. Przypomnę, Ministerstwo Energii podało dziś maksymalne stawki za paliwa na czwartek. O 2 grosze taniej kupimy jutro litr bezołowiowej 95, maksymalnie za 6 zł i 50 groszy. Potanieje też diesel. Za litr oleju napędowego zapłacimy 3 grosze mniej niż dziś, czyli 6 zł i 90. 57 groszy.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
11: Już wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek w Stambule. Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birminghamem prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00. Za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów. Dożywotni zakaz bycia trenerem dla szkoleniowca z Czech. UEFA nałożyła karę na Petera Vlachowskiego po tym, jak został przyłapany na nagrywaniu w szatni piłkarek FC Słowacko. Federacja chce też, by Czeski Związek Piłki Nożnej cofnął mu licencję trenerską. I jeszcze dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała francuskę Carole Monet 6-0-6-1, a ten mecz trwał godzinę i 6 minut.
0: Godzina 18:27. Przypominamy tak na szybko dzisiejsze zadanie. Zadanie, nie zagadkę od cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i one.
1: Przestaw litery w słowie mata, by zatrzymać wodę.
0: 6098698 pod ten numer piszecie swoje odpowiedzi, a za kilka chwil rozwiązanie dzisiejszego zadania. No tak, rozwiązanie dzisiejszego zadania. Bądźcie z nami.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Już dawno nie było tylu odpowiedzi na zagadkę. Dzisiaj to w zasadzie jest zadanie od cioci Madzi, ale właśnie, no może sobie przypomnijmy, proszę bardzo.
2: Przestaw litery w słowie mata, by zatrzymać wodę.
1: I tutaj tak naprawdę pojawia się tylko jedno słowo, ale sprawdźmy, jakie to słowo się pojawia.
3: Cześć, tutaj Dominik. To słowo to będzie tama. Dobrego popołudnia życzę.
1: My również.
4: Dzień dobry, to Marek z Aktorowa. Zagadka cioci Madzi to tama. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
5: Siemanko, tutaj Kamil. Zagadka ciotki Maćki. Odpowiedź to tama.
1: Czy to jest tama? No, przekonajmy się.
2: Słowo, które powinniście ułożyć to... Tama.
1: Tama. Tak jest, bardzo dobrze. Słuchajcie, dzisiaj wszyscy, bez wyjątku, wszyscy znali odpowiedź na zagadkę, no, na zadanie od cioci Madzi, więc gratuluję, bardzo dobrze wam wszystkim poszło, no, szapoba, czapki z głów. Ważne, że udało się to zadanie dzisiaj rozwiązać.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
6: Marian, A więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
16: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
0: Reklama.
17: 107. 4.

0: Wstawaj, szkoda dnia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.

tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
1: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
2: Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Auto Compol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Reklama.
10: 107.4.
9: Vox FM Poznań.
10: Vox FM Poznań.
11: Wiemy, jak Zbigniew Ziobro dostał się do USA, szczegóły już za chwilę. Prokurator z Sosnowca straciła już immunitet, to za śmiertelne potrącenie młodej kobiety. 17-latkowie wykręcają niezłe wyniki, widać to po wysokiej zdawalności na prawo jazdy.
12: 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
11: Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot do USA. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
14: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
13: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
15: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
13: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
11: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prokurator z Sosnowca, która śmiertelnie potrąciła 28-latkę w Sienicznie koło Olkusza, nie ma już immunitetu. Uchylił go dziś Sąd Najwyższy. To oznacza, że Anna Z. może usłyszeć zarzuty, a te chcą jej postawić śledcze, mówi Tomasz Wawczuk z krakowskiej prokuratury.
16: W momencie, kiedy postanowienie się uprawomocni, ponieważ można je zaskarżyć, prokurator będzie mógł już sporządzić postanowienie o przedstawieniu zarzutów i wszystko wskazuje na to, że zostanie przedstawiony zarzut z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. Jest to spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
11: Prokurator Annie Z. może grozić od pół roku do nawet 8 lat pozbawienia wolności. A przypomnijmy, do wypadku doszło 1,5 roku temu. 28-letnia Dorota zginęła, kiedy szła do szkoły odebrać z zajęć 7-letnią córkę. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
17: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach.

0: świecie.
1: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymian więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Jak słyszymy, radzą sobie lepiej niż starsi. Od marca 17-latkowie po zmianie przepisów mogą zdawać egzamin na prawo jazdy. Do radomskiego WORD-u w ostatnich tygodniach zapisało się ponad 1000 osób w tym wieku. 300 z nich zdało egzamin praktyczny, mówi dyrektor WORD-u Dariusz Piątek.
2: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
1: 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
3: Ależ my mamy uzdolnioną młodzież. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czy tak ładnie jest w pogodzie? Sprawdzamy. Generalnie tak, mówię generalnie, bo na północy naszego kraju i krańcach zachodnich oraz tutaj widzę też Wielkopolska może pojawić się deszcz albo po prostu przelotne opady deszczu, więc tam uważajcie. A tak poza tym to generalnie słońce, okolice 22-23 stopni. Czyli na pogodę narzekać nie powinniśmy, a jeszcze tylko dodam, że weekend ma być naprawdę ładny, ładny, słoneczny i przyjemny.
4: Na pełnej z Vox FM.
3: Michał Trawka, dzień dobry.

Numer jeden naszej bestlisty, czyli Andy Dust, DJ Harris i Zookeria w Vox FM. Warto wchodzić na voxfm.pl i tam głosować na swoich ulubieńców, na swoich faworytów. Przypominam, że najświeższe notowanie już w piątek po godzinie 17, więc jest jeszcze chwila, jest jeszcze moment, aby wejść, zagłosować, wesprzeć swoich ulubieńców. Tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji. A propos, jak już jesteśmy przy bestliście, to jak zjedziecie trochę niżej, to tam są też propozycje. A tak się akurat składa, że teraz jedną z tych propozycji zagramy. Marcus P. i Latino.

Najważniejsze to podążać za trendami. Kto nie widział jeszcze wiralowego nagrania z papieżem Leonem XIV, to zachęcam. Bez problemu znajdziecie to wszystko w internetach. A na nagraniu widać, jak Ojciec Święty wykonuje wiralowe 6-7 z grupą młodych pielgrzymów. Kojarzycie to? 6-7, no takie to. No właśnie. I internauci już teraz żartują, że od dzisiaj to nie powinien być papież Leon XIV, tylko papież Leon 6-7. Na pełnej...

0: Pytanko mam do wszystkich kierowców. Jak tam wasze samochody? Wszystko dobrze? Wszystko się zgadza? Wszystko elegancko? No bo jeśli nie, na przykład ktoś czuje, że samochód będzie wymagał w niedługim czasie naprawy albo już wymaga, to tak się akurat składa, że można zgarnąć 1000 złotych na części lub naprawę swojego samochodu i to od nas. I żeby to tylko zgarnąć, wystarczy wejść na voxfm.pl, tam się zgłosić, czyli tak naprawdę nic trudnego. Później pierwsza zmiana do kogoś z was dzwoni i 1000 wręcza. Bardzo uczciwa opcja, prawda? Więc warto wchodzić. VoxFM.pl, tam się zgłaszacie.
1: Na pełnej z VoxFM. Autopromocja. Best lista VoxFM. Największe hity.

0: Początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Poznań. Przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać. Esencja 2. Archicom.pl.
8: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
11: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami, nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
12: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
13: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobek w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robek Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robek przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robek.pl.
14: Czy wiesz, dlaczego od 22 lat kierowcy w Wielkopolsce wybierają serwis Toyota Ukleja? Bo autoryzowany nie znaczy drogi, a daje pewność, bezpieczeństwo i komfort. Pełna obsługa, przeglądy, naprawy mechaniczne oraz certyfikowany przez TIF serwis blacharsko-lakierniczy. Trzy lokalizacje dla Twojej wygody. Poznań, Zawady, Suchy Las i Złotkowo przy ulicy Obornickiej. Toyota Ukleja. Twoja Toyota w najlepszych rękach.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Reklama. 107,4. Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku.
2: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
5: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska 12.pl.
6: Majówka za nami. Czas

0: Polecają się w Wild Green Cafe na stacjach BP.
1: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10, www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
2: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
3: Poznań, przygotujcie się na emocje z najwyższej półki. W Archicom ruszyła akcja, jakiej jeszcze nie było. Kup apartament w centrum Poznania i odbierz voucher na Grand Prix Formuły 1 we Włoszech. Przy starym rynku nad Wartą i blisko Cytadeli. Lifestyle Premium. Emocje Premium. Esencja 2. Apartamenty dla tych, którzy lubią żyć szybciej, mocniej, bardziej. Ta oferta nie będzie czekać.

0: Zapadły wyroki w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Najwyższa kara 6 lat więzienia. Trzech Polaków działało na rzecz Rosji. Podejrzani o szpiegostwo są już w rękach policji. Niedźwiedzie w centrum Polańczyka budzą coraz większy strach w mieszkańcach i turystach.
1: Jest 19:00, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
0: Wyroki w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku są już prawomocne. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy orzeczenia, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześciu oskarżonych usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej, Józefa D., sąd wyrok złagodził z 3 do 2 lat. Ten wyrok mnie nie zadowala, mówi Andrzej Herman, obrońca Romana D., który otrzymał najwyższą karę, 6 lat więzienia.
2: Domagałem się wydania wyroku prowadzącego do uniewinnienia mojego klienta od zarzucanego mu czynu.
0: Z wyrokiem zgadzają się bliscy zmarłych, mówi pełnomocnik rodziny ofiar Mariusz Mazurek.
3: Uznanie winy jest oczywiście bardzo istotne w tej sprawie. Panie pokrzywdzone są zdania, że uzasadnienie sądu oddaje to, co w tej sprawie się wydarzyło.
0: Do tragedii doszło w grudniu 2019 roku. W wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą doszło do potężnej eksplozji. Zawalił się dom jednorodzinny i doszło do pożaru. Pod gruzami zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegostwo na rzecz Rosji i zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
4: Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Już nie tylko wioski sąsiadujące z polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przyszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale też liczby turystów, z których obecności w większości żyją.
5: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź i dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak mu ma szansę z niedźwiedziem?
6: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
0: Z mieszkańcami Polańczyka rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston. Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
7: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.

0: stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych albo leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim ZOO swój jubileusz obchodzi samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali dziś goście ogrodu.
1: 100 lat jeszcze.
2: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
3: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
4: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
5: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
6: Życzyjmy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
7: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki.
1: To oczywiście my też dołączamy się do życzeń, dlaczego by nie. Natomiast jeżeli chodzi o pogodę, to tutaj muszę powiedzieć, że... Chciałbym powiedzieć, że jest dobrze, natomiast nie będę mógł tego zrobić, bo jak patrzę na noc, która jest przed nami, to w wielu miejscach niestety opady deszczu, tak naprawdę to od zachodu do centralnej Polski, no i chłodno, okolice 8-9 stopni, miejscami też mgliście, więc jeżeli ktoś będzie jechał, to uważajcie na drogach. Ale jest światełko nadziei w tym ciemnym tunelu. Mianowicie sobota. Bo w sobotę naprawdę ładnie i słonecznie. No to czekamy na sobotę. 5 minut po 19. Michał Trawka. Dzień dobry.

Prawdziwa miłość to ty, Akcent. No, z tą miłością umówmy się, czasami różnie bywa, prawda? Ważne jest, żeby znaleźć po prostu tą właściwą, ale która to jest, tego nikt do końca nie wie, dopóki jej nie znajdzie i nie okażą się, nie wyjdą na światło dzienne pewne rzeczy, o których lepiej można nie mówić. Ale czytam, że w Turcji podczas zaręczyn można spotkać się z takim ciekawym rytuałem, tak jest to określane. Chodzi o to, że panna młoda podaje przyszłemu mężowi kawę z solą. I to tak obficie trzeba ją posolić. I jeżeli ten wypije bez grymasu, no to oznacza to, że tak, to jest materiał na męża. A jak pojawi się grymas na jego twarzy, no to to nie bardzo, jednak to nie jest chyba ten kawaler, na którego ona czekała. Ciekawe, no co kraj to obyczaj. Pytanie, co u nas mogliby wprowadzić, skoro w Turcji soli się kawę?

Gordo i Loco Loco w Vox FM w rytmie hitów. Utwór dla wszystkich zakręconych, zresztą zakręcenie to on ma nawet w nazwie, w tytule. A tak się akurat składa, że ten utwór też możecie znaleźć w naszej bestliście. Warto tam wchodzić, warto zaglądać, warto wspierać swoich faworytów, warto na nich głosować. Jeżeli chodzi o Loco Loco, to aktualnie to jest numer 5, więc on naprawdę bardzo liczy na wasze głosy, szczególnie, że będzie chciał się odbić i z powrotem wrócić do pierwszej trójki. Ale wszystko w waszych rękach. Vox FM.pl, zakładka bestlista, tam głosujecie.

0: model, kip wodarski. Lubię cię jak lato. Jeżeli ktoś faktycznie tęskni za latem, to mam dobrą wiadomość, dobrą informację na miastka tego, co nas czeka, myślę, w miesiącach lipcowych, sierpniowych. No, będzie można tego doświadczyć już w ten weekend, bo jak patrzę na mapy pogodowe, to od piątku ma być naprawdę nieźle, a sobota, niedziela to już w ogóle lampa.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
2: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
5: Rossmann.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autokompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1 zaprasza.
11: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
12: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kórnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
13: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium odrobyk w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robyk Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robyk.pl.
14: Pozbądź się wilgoci Rasa Dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
15: Reklama.
16: 107. 4.

0: To promocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Ivan Milat. Jeden z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii Australii. Posłuchajcie, jak wyglądało polowanie na zabójcę autostopowiczów.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz małą firmę i szukasz prostego programu do faktur połączonego z KSeF? Wybierz e-myślnik-fakturka.pl. Koniecznie pamiętaj o myślniku. Nowy, mega prosty program do wystawiania faktur. Bez ukrytych kosztów i dopłat za integrację z KSeF. Tylko do końca czerwca promocja 79,99 netto na 12 miesięcy. e-myślnik-fakturka.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
6: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
7: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty

0: Modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Elektrownia Garbary. Apartamenty premium o drobek w sercu Poznania. Zamieszkaj na Małej Wyspie, w miejscu dawnej elektrowni, gdzie życie nabiera energii. Wysoki standard linii Robek Grand Selection. Unikalny klimat i miasto na wyciągnięcie ręki. Elektrownia Garbary. Tu płynie energia miasta. Dowiedz się więcej. Przyjdź do biura sprzedaży Robek przy ulicy Małe Garbary 9 lub sprawdź www.robek.pl.
3: Reklama.
4: 107,4.
3: Vox FM Poznań.
4: Vox FM Poznań.
5: To była jego pierwsza zagraniczna podróż w roli premiera. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. Doprowadzili do śmierci córki, wyszli na wolność. O tej bulwersującej sprawie z Wrocławia powiem już za chwilę. Oszukane pomiary na trasie w zachodniopomorskim. Jeden z fotoradarów zawyżał prędkość.
6: 20 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: Miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem. Wizytę węgierskiego premiera śledził nasz reporter Michał Skolimowski. Padło też wiele ważnych słów, prawda?
7: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
8: Polak-Węgier, dwa bratanki.
7: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
9: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
7: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Ostatnim punktem wizyty był Gdańsk. Peter Madziar razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
5: Jutro Peter Madziar poleci do Wiednia, po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. W wiadomościach teraz wstrząsająca sprawa z Dolnego Śląska. Rodzice podejrzani o znęcanie się nad swoim dzieckiem wychodzą na wolność. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uchylił im areszt. Nad małżeństwem ciążą poważne zarzuty. Ich 2-letnia córka w wyniku doznanych obrażeń zmarła w szpitalu, mówi Małgorzata Lamparska z wrocławskiego sądu apelacyjnego.
10: Była podnoszona kwestia ewentualnej ucieczki podejrzanych. W ocenie sądu apelacyjnego taka realna obawa nie istnieje, ponieważ podejrzani do czasu aresztowania mieli stałe miejsce zamieszkiwania, mają 3 innych dzieci.
5: Wobec podejrzanych nie zastosowano żadnego innego środka nadzoru, podkreśla Damian Pownuk z wrocławskiej prokuratury.
11: Nie mam zamiaru komentować decyzji sądu, jest ona dalece kontrowersyjna. Państwo nie mieli stałego miejsca pobytu w Polsce. Zachodziła przede wszystkim obawa matactwa, bo to jest małżeństwo. Zresztą państwo deklarowali, że chcą opuścić Polskę. Druga córka tych państwa została przekazana do opieki zastępczej.
5: Sprawa dotyczy tragicznego zdarzenia z początku 2026 roku. Do szpitala trafiła 2-letnia dziewczynka w bardzo ciężkim stanie. Miała rozległe obrażenia i oznaki skrajnego zaniedbania. Mimo intensywnej walki lekarzy dziecko zmarło 2 kwietnia po długiej walce z sepsą. Odcinkowy pomiar prędkości między węzłami Rząśnice a Szczecin-Dąbie fałszował pomiary. Urządzenie zawyżało prędkość o około 7 km na godzinę. Po interwencji przewoźników wadliwy system przestał rejestrować przejazdy, a sprawą zajął się Główny Urząd Miar, mówi Dariusz Matulewicz ze Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
12: Kierowcy, którzy jadą prawidłowo albo to przekroczenie jest w granicach jakiejś tolerancji, wstrzymane są postępowania związane z przekroczeniem prędkości.
5: Główny Inspektorat Transportu Drogowego zdecydował o anulowaniu mandatów.
12: Mieliśmy informacje z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdziły się nasze informacje. Oni też do tego doszli, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
5: Nie wiadomo jeszcze, ilu przejazdów dotyczy ten problem. Na koniec jeszcze wyjątkowe zjawisko w stolicy Danii. Po południu w Kopenhadze było najsilniejsze od 100 lat trzęsienie ziemi. Urządzenia odnotowały 4 stopnie na 12-stopniowej skali. Na szczęście nie doszło do poważniejszych szkód. Nikt też nie odniósł obrażeń. Wstrząs odczuli też mieszkańcy szwedzkiego Malmo.
3: Wiadomości sportowe Vox FM.
5: Katarzyna Kawa odpada w drugiej rundzie kwalifikacji do French Open. Pokonała ją Amerykanka Claire Liu 3-6-0-6. Polka w całym meczu nie wygrała ani jednego gema przy własnym serwisie. A przypomnijmy, wcześniej do drugiej rundy kwalifikacji awansowała Maja Chwalińska. Odpadła natomiast Linda Klimowicowa. Pewne udziały

0: turnieju głównym French Open są Iga Świątek, Magdalena French i Magda Linette. Olivier Zych wraca do Aston Villa. Pod koniec tego sezonu 22-letni zawodnik zakończy roczne wypożyczenie do Rakowa Częstochowa. To trzeci piłkarz, który odchodzi z klubu po obecnym sezonie. Wcześniej o zakończonych kontraktach poinformowali chorwacki obrońca Zoran Arsenić i hiszpański ofensywny pomocnik Ivi Lopez. A już za niespełna godzinę rusza finałowa seria europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa właśnie zagrają w finale Ligi Europy. Początek meczu o 21:00, a za tydzień odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
1: Jutro, jakie będzie jutro? Deszczowe i burzowe, tak naprawdę w całej Polsce, chociaż będzie ciepło i przyjemnie, okolice 23, nawet stopni 24, no ale ten deszcz wszystko nam niestety popsuje. Natomiast od piątku naprawdę będzie ładnie, dużo słońca, 22-23 stopnie, sobota to już będzie lampa, miejscami nawet 25-26 i niedziela. No, niedziela taka, taka sobie, bo południe kraju niestety deszczowe, ale dalej ciepło, 25-26 stopni. Na pełnej z Vox FM. Michał Trawka, dobry wieczór.

Przyjemnie, naprawdę przyjemnie się tego słucha. Keanu Silva w Vox FM Enchanted Melody. I tak wam też właśnie gramy w rytmie hitów, rzecz jasna. 14 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. I to jest chwila, gdzie myślę, są takie osoby, które powoli już myślą o dniu jutrzejszym. Gdzieś tam trwają przygotowania do dnia jutrzejszego, do tego, że trzeba będzie pójść do pracy. Są też takie osoby, które są w pracy, a są też takie osoby, które po prostu odpoczywają, nie nazwać tego inaczej dobra, już nawet nie będę mówił na jaką literę, ale po prostu ładują akumulatory w inny możliwy sposób. I to też jest dobre. To też jest dobre, to też jest okej, okay, jak najbardziej. Nieważne, co robicie, nieważne, gdzie jesteście, nieważne, jak spędzacie te chwile, ważne, że my jesteśmy tam razem z wami i to jest fajne. I to się cieszy. Jeszcze jak. Na pewno.

0: Crew 7 Eye of a Tiger, utwór idealny do treningu albo na przykład do biegania. Bieganie to też trening. A propos biegania, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? Jeśli tak, to proponuję zrobić teraz nieco głośniej, bo przypominam, informuję, że o 21:00 Liga Europy UEFA i to finał Ligi Europy UEFA. Freiburg i Aston Villa, będzie co oglądać. Myślę, widowisko niemałe. Gdybym miał wskazać na faworyta, byłoby to niezwykle trudne, ale z racji tego, że w Aston Villa gra Matty Cash, no to serduchem tutaj będę za Aston Villą, aczkolwiek piłka nożna, umówmy się, to bardzo nieprzewidywalny sport i wszystko się może wydarzyć. Liga Europy UEFA, finał o 21:00.
1: Na pełnej z Vox FM.

Florida, Vox FM. A za dzieciaka człowiek słuchał tego utworu i nawet nie zdawał sobie sprawy z tekstu i z tego, o czym jest ten utwór. A później już troszeczkę się dorosło i zaczęło się nieco więcej rozumieć, również języki obce. No jak człowiek zrozumiał, o czym dokładnie jest ten utwór, a w zasadzie jakie jest jego przesłanie, to teraz już inaczej patrzę na pewne rzeczy.

0: żeby coś z tego było jednak.
1: No ja też te uczucia.
0: Przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Spójrz się na voxfm.pl i słuchaj codziennie po 9:00.
4: Niech żyje miłość!
5: O nią zawsze warto walczyć.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Przygotuj ogród z Brie Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24, 39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

Numer 3 naszej best listy. Illenium i Ellie Goulding, Vox FM w rytmie hitów. I tak też gramy właśnie tymi hitami. Cały czas je wam serwujemy. Za kilka chwil również hit, który również znajdziecie na naszej best liście. Disco Boys i Rider Vabank, ale ten utwór nieco niżej. Aktualnie numer 17, ale to wszystko się może zmienić. Wszystko w waszych rękach. Pamiętajcie, wchodzicie, głosujecie. Vox FM.pl, zakładka best lista. Tam was odsyłam.

0: Holy Moly, Shot a Friend, Vox FM w rytmie hitów. I tak w hitach zostajemy i grać oczywiście będziemy, więc nie odchodźcie zbyt daleko. Natomiast ja muszę się już z wami pożegnać, podziękować za dziś, ale słyszymy się jutro po 17. Tymczasem kto może, niech odpoczywa, kto pracuje, to niech pracuje dalej. Ktoś musi, prawda? Michał Trawka, miłego. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
2: 6.30.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: Autopromocja. Reklama.
10: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
11: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
2: Uwodził 13-latkę, teraz usłyszał zarzuty. Zatrzymany przez łowców pedofilów stanął przed sądem. Miały być tanie i niezawodne. Niemieckie tramwaje w Poznaniu psują się na potęgę. A kibice Wisły Kraków będą świętować awans. W weekend wielka feta na rynku głównym. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Odpowie za uwodzenie dziecka przez internet i pokazywanie 13-latce treści pornograficznych. Do sądu w Gorzowie trafił akt oskarżenia przeciwko 43-latkowi. Mężczyzna został ujęty przez łowców pedofilów, gdy miał się spotkać z dziewczynką. Więcej o tej sprawie wie nasza reporterka Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
3: Śledztwo trwało 7 miesięcy. Prokurator zarzucił Krzysztofowi C., że przez internet prowadził z 13-latką rozmowy o charakterze seksualnym oraz proponował jej obcowanie płciowe. Drugi zarzut dotyczy przesyłania małoletniej treści pornograficznych. 41-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Nie przyznał się do winy. Podczas zatrzymania w październiku ubiegłego roku mówił, że nie wie, ile dziewczynka ma lat i że przyjechał do kolegi.
2: 43-latek ma dozór policyjny i zakaz kontaktowania się z 13-latką. Dostał też poręczenie majątkowe. Był tymczasowo aresztowany na ponad miesiąc. Nowo wybrani sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa oczekują jak najszybszego zwołania pierwszego posiedzenia nowej rady. Deklarują też gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia pracy i wykonywania obowiązków. Pierwsze posiedzenie powinno zostać zwołane przez prezes Sądu Najwyższego w ciągu 30 dni, mówi sędzia Dariusz Zawistowski.
4: Zależy nam, żeby jak najszybciej przystąpić do działań, które spoczywają na Krajowej Radzie Sądownictwa. To są bardzo ważne kwestie dla obywateli, dla wymiaru sprawiedliwości.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że nowa rada ma działać transparentnie i być bardziej otwarta zarówno dla sędziów, jak i obywateli.
5: Dla mnie to jest dzisiaj naprawdę święto i wielki dzień, że niezależnie wybrani sędziowie dzisiaj są już w budynku Krajowej Rady i mam nadzieję, że czekają nas tylko dni do tego, że oni zaczną pracować.
2: A w skład Krajowej Rady Sądownictwa oprócz 15 członków sędziów i ministra sprawiedliwości wchodzą też prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel prezydenta oraz 4 posłów i 2 senatorów. Na stanie jest ich 12. Teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK, Krzysztof Dostatni, odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
6: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 105N. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
2: W sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
6: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysokopodłogowe tramwaje.
2: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób będzie świętowało na krakowskim rynku głównym. Wielka feta po awansie Wisły Kraków już w ten weekend, mówi prezes Stowarzyszenia Socios Wisła Piotr Leśkiewicz.
7: Po całej tej celebracji na stadionie odbędzie się pochód, który będzie szedł w stronę rynku. No i na rynku odbędzie się świętowanie. Na pewno przyjadą piłkarze, będzie jakaś celebracja z, podejrzewam, z sukiennic. No i do zabawa do białego rana to już kwestia indywidualna. Każdy jak będzie chciał świętować z kibiców.
2: A dodam jeszcze, że Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy po 4 latach przerwy. Kolejna pochmurna noc przed nami, na szczęście albo i nie na szczęście, to zależy jak na to patrzeć, ale padać będzie tylko i wyłącznie w pasie zachodnim, na północy i na wschodzie, a także trochę w centrum. Będą mgły tej nocy. Na termometrach 7 stopni na Pomorzu, w przeważającej części kraju około 10 na plusie, 12, czyli najwięcej na Śląsku. Na barometrach mamy teraz 1006 hektopaskali, no i noc ma być z korzystnym biometem. A jutro najcieplej w Warszawie i Rzeszowie, 23, 17 w Zakopanem i Trójmieście.
8: Tramwaje z Bonn to nie niemiecki złom, zapewnia prezes poznańskiego MPK. Zapytaliśmy Krzysztofa Dostatniego o awarie, które rozgrzewają internet do czerwoności. Lekarze z Wielkopolski czują wypalenie zawodowe, a to wpływa na ich podejście do pacjentów, wynika z najnowszych badań. Powiemy też o planach Lecha Poznań na wielką fetę, która na targach odbędzie się w sobotę. Piłkarze razem z kibicami będą świętować 10. w historii Mistrzostwo Polski. W Vox FM Poznań na 107.

0: 4 czas na podsumowanie środy. Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn grzeją opinię publiczną w Poznaniu. W internecie króluje opinia, że niemieckie składy są zawodne. Stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się w sumie 1000 razy. Odbija piłeczkę prezes MPK Krzysztof Dostatni.
1: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 105N. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
0: W sprowadzonych tramwajach psuje się przetwornica, a to powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii. Decyzja o zakupie tych pojazdów była bardzo dobra, dodaje prezes przewoźnika.
1: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysoko podłogowe tramwaje.
0: Kolejne tramwaje z Bonn będą pojawiać się systematycznie w tym roku. Przypomnijmy, MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. Całą rozmowę z prezesem poznańskiego MPK, który był w naszym studiu, usłyszycie w jutrzejszym magazynie reporterów Vox FM Poznań. Ten na naszej antenie chwilę po godzinie 6 rano. A już teraz rozmowa dostępna jest na naszym facebookowym profilu Poznań Miasto Doznań. Było o używanych niemieckich tramwajach, to teraz skupmy się na pociągach, też używanych i też z Niemiec. Pierwszy kupiony przez Polregio skład zyskał już charakterystyczne pomarańczowo-czerwone malowanie.
2: Chodzi o jednostki typu Lind oraz Talent, które przewoźnik sprowadził rok temu. Obecnie w warsztatach trwa montaż nowoczesnego wyposażenia wnętrza, a kolejne wagony czekają na homologację i uzyskanie certyfikacji. Znajdzie się w nich klimatyzacja, monitoring, nowoczesna informacja pasażerska oraz rampy i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieścić mają około 200 osób. Linty na wielkopolskie tory mają wyjechać w drugiej połowie roku, Talenty pół roku później.
0: A informacje w tej sprawie zbierał reporter Vox FM Poznań, Paweł Adamczewski. A teraz u nas kolejne dobre wiadomości ze szpitala w sprawie stanu zdrowia Patryka Budniaka. Młody żużlowiec po ciężkim wypadku z 10 maja jest w coraz lepszym stanie psychicznym i fizycznym, podaje w social mediach jego klub Start Gniezno. Zawodnik rusza nogami, wczoraj lekarze pozwolili mu po raz pierwszy usiąść na wózku i opuścić szpitalną salę. Ogląda też mecze żużlowe. Z tej informacji ucieszą się mieszkańcy Winograd. Skrzyżowanie Murawy i Słowiańskiej od soboty będzie dostępne po remoncie dla kierowców i dla komunikacji miejskiej. Drogowcy wymieniali tu asfalt i tory. Tramwaje wrócą więc na pętlę połapskie. Niepokojące wyniki badań we Wielkopolsce. Co trzeci lekarz doświadcza objawów wypalenia zawodowego. Takie są wnioski z ankiety, na którą odpowiedziało ponad 600 respondentów. W ten sposób Wielkopolska Izba Lekarska sprawdza skalę problemu wypalenia zawodowego.
3: Badania, które objęły całą Wielkopolskę i uzyskaliśmy w tych badaniach reprezentatywną próbę, w której okazało się, że generalny współczynnik wypalenia zawodowego w naszej grupie lekarzy jest umiarkowany do wysokiego. To są bardzo porażające wyniki badań, ponieważ poziom zmęczenia, poziom wyczerpania zawodowego wpływa przede wszystkim na jakość życia człowieka w ogóle, na jego relacje towarzyskie, na ogólne samopoczucie, funkcjonowanie, ale również wpływa na jakość relacji z pacjentem. Zmęczony, wyczerpany pracownik pracuje mniej efektywnie, a co więcej, istnieje zwiększone ryzyko popełniania błędu. W naszych badaniach okazało się, że najbardziej obciążone są te grupy zawodowe, które pracują bezpośrednio w interakcji z człowiekiem, czyli kardiolog, czyli właśnie lekarz rodzinny, a te grupy, które mają mniejszy kontakt bezpośrednio z chorobą, z bólem, z cierpieniem, no są w jakiś sposób ochronione, ale to nie jest tak, że te osoby też się nie wypalają. Żebyśmy mieli tego świadomość, cała grupa zawodowa lekarzy jest z racji pełnionej funkcji, z racji zawodu obciążona ryzykiem wypalenia zawodowego, a to obciążenie jest poważne.
0: Powiedziała nam profesor Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami.
4: To, od czego zaczęliśmy, to pomysł na to, żeby stworzyć pracę naukową, na której moglibyśmy się merytorycznie oprzeć i to będziemy robili i na jej podstawie będziemy dalej edukowali nie tylko naszych lekarzy, ale także pacjentów, jak ważny jest temat wypalenia, nie tylko dla nas lekarzy, ale także dla pacjentów, no bo przecież to my leczymy, to do nas przychodzicie Państwo z pomocą. Jeżeli robimy to efektywnie, no to wtedy otrzymujecie od nas najlepszą pomoc. Jeśli chodzi o Izbę Lekarską, to będziemy kontynuować kontynuowali warsztaty, które prowadziliśmy, wykłady, zajęcia. Nasza ankieta nadal jest aktywna, także my nadal zbieramy dane. My dzisiaj przedstawiliśmy pewien wycinek danych, natomiast mamy już dużo więcej tych zgłoszeń, także mamy nadzieję, że nasz obraz będzie jeszcze pełniejszy. Są też inne badania, które mówią o tym, że ponad 50% lekarzy, szczególnie młodych, jest w Polsce wypalonych. Jeśli chodzi o grupę rezydentów, czyli tych lekarzy specjalizujących się, sięga to nawet 70%, także to jest olbrzymia liczba. I proszę zwrócić uwagę, że no bardzo często pacjent ma właśnie do czynienia z lekarzem rezydentem. Jest to jeden z częstszych lekarzy, grup lekarzy, z którymi pacjent przychodzi ze swoimi problemami. Także jeżeli ta duża grupa ludzi, którzy leczą, mają te problemy i są mniej efektywni, no to wtedy jesteśmy w stanie też mniej pacjentów przebadać, mniej pacjentów przyjąć. No niestety system ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie pod kątem specjalistyki, jest niewydolny. Także każdy lekarz, który z jakiegokolwiek powodu z tego systemu wypada i nie pojedzie do poradni, czy do szpitala, czy nie zostanie na oddziale, czy nie weźmie dodatkowego dyżuru, no to realnie to obniża poziom naszej opieki nad pacjentem. Tego, jak czujemy się w pracy, czy dobrze nam się pracuje, jak układają się nam nasze relacje z innymi współpracownikami, czy jesteśmy zmęczeni po pracy, czy wierzymy w siebie, czy ufamy swoim kompetencjom, jakie są zależności między poszczególnymi parametrami, czyli kiedy jestem wypoczęty, to czy podchodzę dobrze do swojej pracy, a czy kiedy jestem z drugiej strony zmęczony, to jest to pewnego rodzaju dług, którego nie jestem w stanie spłacić, bo codziennie po pracy jestem zmęczony i myślę tylko o moim zawodzie, czy może jednak dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby trochę odpocząć, no i wrócić do naszej pracy.
0: Dodał prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca. Ankieta nadal jest dostępna, a Izba planuje szerszą publikację naukową na ten temat. Odbiór pucharu za wygranie ligi przy komplecie publiczności, a następnie zabawa na międzynarodowych targach poznańskich. Tak wygląda plan Lecha na celebrację 10. tytułu mistrzowskiego.
5: Scenariusz świętowania przez Lecha Poznań Mistrzostwa Polski będzie bardzo podobny jak w ubiegłym roku. Tym razem zdobywamy 10. Mistrzostwo Polski. W sobotę 23 maja rozgrywamy mecz ostatniej 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Wisłą Płock. To starcie rozpoczyna się o 17.30. Później na stadionie w obecności ponad 40 tysięcy kibiców, bo przypominamy, że już od blisko miesiąca nie ma biletów na to starcie z Płoczanami. Odbędzie się ceremonia wręczenia medali wszystkim zawodnikom, sztabowi szkoleniowemu, a także szefostwu kolejorza. Później oczywiście też puchar za Mistrzostwo Polski, który nie musi zmieniać właściciela, który będzie nadal w posiadaniu Lecha Poznań, zostanie oficjalnie na stadionie wręczony, a potem już wszystko przeniesie się na ulicę Poznania i na międzynarodowe targi poznańskie. Najpierw odkrytym autokarem piłkarze przejadą ulicami Ptasia, Bułgarska i Grunwaldzka na teren międzynarodowych targów poznańskich, a tam na placu Marka odbędzie się właśnie świętowanie, ta feta mistrzowska. Dla kibiców ważna informacja, brama numer 7 od ulicy Bukowskiej zostanie otwarta o godzinie 20, wtedy będzie można wchodzić już na teren. O 21 rozpocznie się zabawa z DJ-em, no i będzie oczekiwanie na przyjazd piłkarzy. Będą na miejscu telebimy, na których będzie można śledzić właśnie ten przejazd w takiej bezpośredniej relacji, więc będzie widać, gdzie w danym momencie znajdują się piłkarze właśnie tym odkrytym autokarem. No i ten kulminacyjny, najważniejszy moment to pojawienie się oczywiście na międzynarodowych targach poznańskich zespołu mistrzów Polski i wspólne świętowanie z kibicami.
0: Powiedział nam Maciej Henszel z Lecha Poznań. Początek ostatniego ligowego meczu przy Bułgarskiej w sobotę o 17.30. Ma około 200 stron i realnie pomaga rodzicom odnaleźć się w sytuacji, gdy dowiadują się, że ich dziecko urodzi się chore. W szpitalu przy ulicy Polnej za darmo rozdawany jest powitalnik.
6: Mamy taki niezbędnik psychologiczny, przewodnik po formalnościach, czyli tych dokumentacyjnych. Z jakiejś możliwości wsparcia, również finansowego, można skorzystać, żeby móc zapewnić dziecku najlepszą opiekę, jaka może być również po wypisaniu do domu.
0: Mówi Elżbieta Czapla z oddziału neonatologicznego. To duże ułatwienie i dla personelu, i dla rodziców oraz ich bliskich, żeby jak najlepiej zrozumieć sytuację, mówi psycholog Anna Stolaś.
7: Żeby móc faktycznie wręczyć rodzicom coś, z czym oni mogą się zapoznać i na oddziale, ale też z czym mogą pracować w domu. Trochę dzieje się tak, że mamy taki wspólny język. Mówimy wspólnym językiem, myślimy podobnie o różnych sprawach.
0: Obecnie w klinice przy Polnej dostępnych jest około 200 egzemplarzy powitalnika, a w planach są kolejne dodruki.

Dzisiaj będzie o księżniczkach Disneya i nie mam tu na myśli tych bajkowych, a te, które zaczynały przygodę w produkcjach Walta Disneya i stały się międzynarodowymi gwiazdami. O kim mowa? O Miley Cyrus, Demi Lovato oraz Hilary Duff. I od tej ostatniej zaczniemy. Świat pokochał ją dzięki roli Lizzie McGuire, ale od początku. Hilary Earhart Duff urodziła się 28 września 1987 roku w Houston w Teksasie. Już od najmłodszych lat ona, jak i jej starsza siostra Hailey, chodziły na zajęcia z aktorstwa. Dzięki temu mogły grywać na deskach małych teatrów. W pewnym momencie mama Hilary postanowiła przeprowadzić się do Kalifornii i tam Hilary miała większe pole manewru. Mogła grać pierwsze, choć niewielkie role w kilku produkcjach. Pierwsza, większa, przyszła w 1998 roku. To film Kacper i Wendy, gdzie wcieliła się w młodą czarownicę. Później był serial Przewodnik Dusz oraz sitcom Dedio, z którego jednak zniknęła. Przyszedł w końcu czas na casting do serialu Lizzie McGuire, serialu o uczennicy szkoły średniej, jej rodzinie i znajomych. Kiedy tylko pojawił się na małym ekranie, w 2001 roku z miejsca został hitem. Każdy jeden odcinek śledziły ponad 2 miliony osób. Dzięki temu Hilary stała się sławna i rozpoznawalna.

sumie serial miał 65 odcinków, była mowa o kolejnych, ale nic z tego nie wyszło. Za tę rolę dostała nagrodę Teen Choice Awards, to za znakomity debiut filmowy. Dostała też statuetki Kids Choice Awards dla ulubionej aktorki telewizyjnej. W późniejszych latach powstał również film pełnometrażowy. I tak kariera filmowa Hillary nabrała rozpędu. W pierwszej połowie lat 2000 zagrała w takich produkcjach jak Wojna Plemników, Kadet Kelly, Agent Cody Banks, Fałszywa Dwunastka, Fałszywa Dwunastka 2 czy Historia Kopciuszka u boku Chada Michaela Murraya. Ten ostatni film odniósł kasowy sukces, zgarniając na świecie ponad 60 milionów dolarów. Był też film szansa na sukces, jednak ani rola Duff, ani scenariusz nie spodobały się krytykom. Wręcz pisali o obraźliwym marnowaniu czasu. Film zarobił jedynie kilkanaście milionów dolarów, a za rolę w nim Hillary dostała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki. Nominację do Złotych Malin dostała również za Historię Kopciuszka, film Fałszywa Dwunastka 2 oraz Idealny Facet. Następna w kolejce do rozczarowania była komedia pod tytułem Dziedziczki z 2006 roku. Tu zagrała razem z Hailey. Obie wcieliły się w rolę bogatych sióstr, które muszą walczyć, by odzyskać fortunę. I tu ponownie Hillary dostała nominację do Złotych Malin, tym razem do podziału z siostrą. Żeby nie było, to tylko nominacje. Na konto Hillary wpadło jednak też wiele nagród. Kolejne lata to kolejne produkcje jak Greta czy Randki na życzenie. W międzyczasie epizodyczne role w kilku serialach, ale też rola w Plotkarze. Była też główna rola w filmie o Sharon Tate, za którą dostała już nie tylko nominację, ale również przyznano jej Złotą Malinę. Do telewizji wróciła również dzięki roli w serialu Jak poznałam twojego ojca. Za oceanem często bywa, że kariera filmowa i telewizyjna idzie w parze z muzyczną. Nie inaczej było w tym przypadku. Pierwsze próby nagrań były już w 2002 roku. Wtedy Hillary nagrała cover piosenki I Can't Wait, Brooke McClymont. To na potrzeby ścieżki dźwiękowej do serialu Lizzie McGuire. W tym samym roku ukazał się świąteczny album Santa Claus Lane, będący debiutanckim krążkiem artystki. Drugi album artystki ukazał się w 2003 roku i dostał tytuł Metamorphosis. Odniósł wielki sukces zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Promował go m.in. singiel So Yesterday.

Po wydaniu albumu przyszedł czas na trasę koncertową Metamorphosis Club Tour, która szybko się wyprzedała, a sama Hilary zgarnęła nagrodę dla najlepszej nowej artystki podczas Gali World Music Awards w 2004. Kolejny album ukazał się w tym samym roku i został zatytułowany po prostu Hilary Duff. Podobnie jak poprzedni, największy sukces odniósł w USA i Kanadzie, choć krytykom niezbyt przypadł do gustu. Promował go m.in. kawałek Fly.

Następny krążek, Most Wanted z 2005 roku, był kompilacją piosenek z poprzednich albumów. Doszły remiksy i nowe utwory jak Beat of My Heart czy Wake Up. Hillary ruszyła też w tournée, by promować album. Trwało ono w sumie 9 miesięcy.

Na kolejną płytę Hilary kazała czekać fanom do 2007 roku. Wtedy ukazała się Dignity. Piosenki na niej zawarte nie odniosły już jednak tak wielkich sukcesów jak poprzedniczki. Najbardziej wybił się chyba kawałek pod tytułem Stranger.

Później wokalistka i aktorka zrobiła sobie długą przerwę muzyczną, by wrócić z nową muzyką w 2014 roku. Wtedy wydała dwa single, Chasing the Sun oraz All About You. Z kolei nowy album wydała w kolejnym roku. Dostał tytuł Breathe In, Breathe Out. Głównym singlem został Sparks. Płyta spodobała się zarówno fanom, jak i krytykom. Zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200. Hilary Duff to nie tylko aktorka i piosenkarka, to również filantropka. Angażuje się w pomoc poszkodowanym, należy do kilku organizacji charytatywnych. Jest również projektantką i bizneswoman. Na swoim koncie ma własną linię ubrań dla nastolatek, linię perfum, własną lalkę, a ona sama i jej pies pojawili się w grze The Sims 2. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, czyli Miley Cyrus, którą świat pokochał za rolę Hanny Montany. Tak naprawdę nazywa się Destiny Hope Cyrus i urodziła się 23 listopada 1992 roku w mieście Franklin w stanie Tennessee. Jest córką znanego piosenkarza i aktora Billego Raya Cyrusa. Ma w sumie 5 rodzeństwa, w tym przyrodniego, a jej matką chrzestną jest piosenkarka country Dolly Parton. W dzieciństwie inni wołali na nią Smiley, skąd wzięło się jej imię Miley. Na stałe zmienione w 2008 roku. Na początku lat 2000 rodzina przeniosła się do Toronto. Tam mała Miley zaczęła chodzić na lekcje śpiewu i aktorstwa. Chwilę później miała już na koncie niewielkie role, w tym w filmie Tima Burtona Duża Ryba. W wieku 11 lat przyszedł czas na ten najważniejszy casting, do serialu Hannah Montana, który opowiadał o nastolatce mającej drugą skrywaną tożsamość, którą była znana wokalistka. Co ciekawe, Miley starała się o rolę najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki. Z początku produkcja odrzuciła ją jednak ze względu na wiek, ale później zaproponowano jej główną rolę z uwagi na talent. Również jej ojciec znalazł się w obsadzie. Premiera miała miejsce w marcu 2006 roku. Od razu serial stał się ogromnym hitem z milionową widownią na koncie. Mało tego, Miley nie tylko wcielała się w rolę, ale śpiewała i nagrywała piosenki do serialu, również z nimi występowała koncertując. You

ścieżka dźwiękowa zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200. To przełożyło się na dalszą współpracę z firmą fonograficzną należącą do Disneya, a mianowicie podpisaniem kontraktu na wydawanie albumów pod swoim nazwiskiem. I tak na przykład sukcesem okazał się podwójny album Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus. To połączenie ścieżki dźwiękowej, ale i pierwszego solowego albumu młodej wokalistki. Krążki od razu wskoczyły na szczyty list przebojów. Przyszedł też czas na pierwszą trasę koncertową, to w 2007 roku. Jej tytuł to Best of Both Worlds Tour. Podzielona była na dwie części. Najpierw Miley występowała jako Hannah Montana, a w drugiej śpiewała własne piosenki. Całe tournée po USA i Kanadzie przyniosło ponad 50 milionów dolarów zysku. Z kolei ponad 150 milionów zarobił film kinowy Hannah Montana, który miał premierę w 2009 roku. Jej kolejne albumy równie dobrze się sprzedawały. Wszystkie nagrane w ramach kontraktu wskoczyły na pierwsze miejsca list sprzedaży, a to jeden z największych wtedy hitów Miley.

2009 roku Miley wydała mini-album pod tytułem The Time of Our Lives, piosenką Party in the USA. Sprzedał się w 10 milionach egzemplarzy i otrzymał status diamentowej płyty. Zaraz potem ruszyła w pierwszą własną trasę koncertową Wonderworld Tour. Zagrała koncerty w USA, Wielkiej Brytanii

przyszedł czas na dorosłą Miley. W 2013 roku podpisała kontrakt płytowy i zatrudniła menadżera, który współpracował również z Britney Spears. Oznajmiła, żeby jej nadchodzący krążek traktować jako debiut, a Hannah Montana to już przeszłość. Jednym z singli promujących album Bad Girls był Weekend Stop, który odniósł sukces nie tylko w USA, ale też w Wielkiej Brytanii. Za oceanem pokrył się 5-krotną platynową płytą. Mało tego, teledysk do tej piosenki pobił m.in. dzienny rekord, miał ponad 10 milionów wyświetleń.

Kolejnym wielkim sukcesem na koncie Miley był singiel Wrecking Ball. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Tylko w Stanach uzyskał 7-krotną platynę. W tym przypadku również teledysk obił rekord oglądalności. Sam album sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy, a Miley dostała za niego nominację do nagrody Grammy za najlepszy popowy album wokalny. Ruszyła też w trasę koncertową, która przyniosła ponad 60 milionów dolarów zysku. W kolejnych latach Miley wydała 3 albumy, Miley Cyrus and Her Dead Pets, Younger Now oraz Plastic Hearts, ale tym przełomowym był wydany w 2023 roku Endless Summer Vacation z hitem Flowers, który pobił wiele rekordów popularności i zdobył 2 nagrody Grammy, pierwsze na koncie Miley Cyrus.

Rok 2025 to kolejny, 9. już album w karierze wokalistki. Jego tytuł to Something Beautiful. Z ciekawostek, w 2013 roku w jednym z wywiadów powiedziała o paleniu marihuany i braniu ekstazy. Nawet zapaliła jointa, kiedy odbierała jedno z nagród w Amsterdamie. Później zrezygnowała z używek ze względu na negatywny wpływ na jej głos. W 2020 roku odeszła z kościoła. Powód: brak akceptacji dla osób homoseksualnych i wysyłanie ich na różnego rodzaju terapię. Po wielu latach od zaprzestania wcielania się w rolę Hanny Montany przyznała, że miała przez nią zaburzenia osobowości. Wśród swoich inspiracji muzycznych wymienia Dolly Parton, Madonnę, Whitney Houston, Britney Spears czy Metallicę. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, tym razem Demi Lovato, którą widzowie poznali dzięki filmowi Camp Rock. Właściwie to Dimitria Divonne Lovato, urodzona 20 sierpnia 1992 roku w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Jest córką inżyniera i muzyka, Meksykanina pochodzenia hiszpańskiego, indiańskiego, portugalskiego i żydowskiego oraz tancerki, Amerykanki pochodzenia angielskiego i irlandzkiego. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 2 lata. Ma 2 siostry, wychowała się w Dallas w Teksasie. Już w wieku kilku lat uczyła się gry na pianinie, później na gitarze. Chodziła też na zajęcia aktorskie i lekcje tańca. Mając zaledwie 10 lat, zagrała w swoim pierwszym serialu telewizyjnym dla dzieci pod tytułem Barney i Przyjaciele. Później gościnnie wystąpiła również w serialu Prison Break, Skazany na śmierć. Szybko stała się popularna, przez co była prześladowana. Szkołę zamieniła więc na naukę w domu. Rok 2008 przyniósł jej główną rolę w filmie telewizyjnym Camp Rock z zespołem Jonas Brothers, w którym wcieliła się w Michi, aspirującą piosenkarkę. Opis jest taki: młoda dziewczyna spędzająca wakacje na obozie muzycznym postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami. Premiera odbyła się w czerwcu, a film obejrzało w sumie 9 milionów osób. Demi nagrała również kilka piosenek na ścieżkę dźwiękową do tej produkcji. Zanim wydała swój debiutancki album, Demi ruszyła w trasę koncertową pod tytułem Demi Life Warm Up Tour. Brała również udział w tournée Jonas Brothers Burning Up Tour. Kolejnym serialem, w którym mogliśmy zobaczyć Demi, był ten pod tytułem Słoneczna Sony. Tu jej umiejętności aktorskie przez jeden z amerykańskich magazynów zostały porównane do Miley Cyrus i jej roli Hanny Montany. Demi miała okazję zagrać również u boku Selena Gomez w filmie Program Ochrony Księżniczek. Razem nagrały promujący go kawałek One and the Same. W międzyczasie była również produkcja Camp Rock 2 Wielki Finał, która powtórzyła sukces pierwszej części. Demi zagrała również piosenkarkę u boku Rachel McAdams i Willa Ferrella w filmie o konkursie piosenki Eurowizji Historia zespołu Fire Saga.

Demi miała również okazję pojawić się w piątym sezonie serialu Glee. W sumie oglądaliśmy ją w 4 odcinkach. Zagrała Dani, artystkę z problemami. Świat pokochał Demi Lovato również dzięki muzyce. Jej debiutancki album pod tytułem Don't Forget ukazał się we wrześniu 2008 roku. Dostał ogólnie pozytywne recenzje. Pisano, że ta muzyka na pewno spodoba się jej nastoletnim fanom. W pierwszym tygodniu wskoczył od razu na drugie miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Większość piosenek młoda wokalistka napisała razem z Jonas Brothers. Krążek promował kawałek Get Back.

Kolejna płyta Demi ukazała się w lipcu 2009 roku. Jej tytuł to Here We Go Again. Sama artystka opisała ją jako akustyczną, ze stylem podobnym do Johna Mayera. Podobnie jak w przypadku poprzednika, tu również album zdobył dobre recenzje. Promował go jeszcze kawałek Remember December. Kolejna płyta ukazała się w 2011 roku. Jej tytuł to Unbroken. Tu dostaliśmy mieszankę R&B, popu i rocka. Wersja tekstowa skupiała się na poważniejszych sprawach niż dotychczas, również na osobistych zmaganiach piosenkarki. Krążek zadebiutował na czwartym miejscu w Stanach, a promował go kawałek Skyscraper, mówiący o poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Zaraz potem Demi dołączyła do jurorów amerykańskiej wersji programu X Factor. Jej zadaniem było przyciągnięcie młodszej widowni przed ekrany telewizoru. Następny album, zatytułowany Demi, ukazał się w 2013 roku. Tu już dostaliśmy dojrzały wizerunek wokalistki. Płyta wskoczyła na trzecie miejsce w Stanach, ale odniosła również sukces na świecie. To m.in. dzięki piosence Heart Attack, która bardzo dobrze się sprzedała. W pierwszym tygodniu znalazła ponad 200 tysięcy nabywców. Promując album, Demi ruszyła w swoją w sumie czwartą, ale jednocześnie pierwszą światową trasę koncertową. Później komercyjny sukces odniosła piosenka Cool for the Summer z jej piątego albumu o tytule Confident. O tym krążku pisano m.in., że to imponujący album gwiazdy popu, która wie, czego chce i wie również dokładnie, jak to osiągnąć. Ona sama później przyznała, że nigdy nie była tak pewną siebie artystką jak wtedy. W kolejnych latach Demi wydała trzy albumy, to Tell Me You Love Me, Dancing With The Devil, The Art Of Starting Over oraz Holy F**k. Ten pierwszy krążek zawierał singiel Sorry Not Sorry, który okazał się najlepiej sprzedającym się singlem w karierze Demi. Dostał aż pięciokrotną platynę.

Bez wątpienia jedną z najpopularniejszych piosenek Demi, co prawda nagraną z jej gościnnym udziałem, jest solo z 2018 roku zespołu Clean Bandit. Odniosła ona ogromny komercyjny sukces w wielu krajach, m.in. w Polsce zdobyła diamentową płytę. Przez wiele lat piosenkarka zmagała się z wieloma problemami. Nadużywała alkoholu i narkotyków, cierpiała na bulimię, sama też się okaleczała. W wieku 13 lat zaczęła używać opiatów, w wieku 17 lat kokainę, a pierwszy odwyk miała już w wieku 18 lat. Demi przyznała, że kilka razy przedawkowała i miała przez to problemy z występami na żywo. Według doniesień medialnych zmagała się z wieloma powikłaniami, jak udary, zawał serca czy uszkodzenie mózgu. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową, później diagnozę zmieniono na ADHD. Jedna ze stacji telewizyjnych zrealizowała również dokument Demi Lovato Stay Strong o jej powrocie do zdrowia. W pewnym momencie artystka postawiła na trzeźwość, bo uznała, że to najlepszy sposób, aby uniknąć powrotu do uzależnień i zaburzeń odżywiania. W jednym z wywiadów Demi przyznała też, że gdy miała 15 lat, została zgwałcona. Demi to również aktywistka, działa na rzecz praw osób LGBT oraz na rzecz osób z problemami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania. Działa również przeciw nękaniu, m.in. w szkołach. Wspiera różne organizacje charytatywne i systematycznie pomaga finansowo potrzebującym. Znalazła się również na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time, czy na liście ludzi podbijających świat poniżej 30 roku życia w kategorii muzyka magazynu Forbes. Ma na koncie wiele nagród muzycznych. Do tej pory jest jedną z najczęściej nagradzanych solowych artystek na gali Teen Choice Awards. Ma też na koncie nominacje do nagród Grammy.

Trudno uwierzyć, ale mają już ponad 20 lat. Przed nami 10 piosenek, które królowały na listach przebojów w 2005 roku. Należy do nich Hang Up Madonny, która ukazała się 17 października. Promowała album zatytułowany Confessions on a Dance Floor. Artystka napisała ten kawałek z muzykiem i producentem muzycznym Stuartem Price'em. W utworze mamy sample z utworu ABBA Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight z 1979 roku. Madonna osobiście poprosiła autorów o pozwolenie na wykorzystanie fragmentu, co nie było łatwe, bo twórcy szwedzkiego zespołu generalnie na to się nie godzą. Jednak przyznali, że sami podziwiają Madonnę. Jaka była inspiracja muzyczna? Disco lat 70., muzyka ABBY i Giorgio Morodera, a także film Gorączka sobotniej nocy. Efekt specjalny? Tykanie zegara, co oznacza strach przed marnowaniem czasu. Z kolei sfera tekstowa opowiada o niezależnej kobiecie mającej problemy w związku.

Jak tylko piosenka się ukazała, zdobyła szczyty list przebojów w ponad 40 krajach. Została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. To jako piosenka znajdująca się na szczycie list przebojów w większości krajów. Był to też 36. utwór Madonny w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Tym samym zrównała się w tym przypadku z Elvisem Presleyem. Według Billboardu była to najbardziej udana piosenka taneczna dekady. Sam singiel sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie. A co o tym numerze sądzili krytycy? Wielu uznało, że to najlepszy taneczny numer w całej dyskografii artystki. Hang Up zapisało się w historii i znalazło na wielu listach różnych magazynów muzycznych. Wśród nich 100 najlepszych piosenek lat 2000 magazynu Rolling Stone czy najlepsze piosenki 2005 roku. To jeszcze kilka słów o teledysku. To hołd dla Johna Travolty i jego filmów, ale i tańca samego w sobie. Ruchy taneczne były inspirowane m.in. filmami Gorączka sobotniej nocy czy Grease. W klipie, który został nagrany w Londynie, widzimy Madonnę ubraną w różowy trykot, która sama tańczy w studiu baletowym, następnie przenosi się do salonu gier i tam już tańczy ze swoim zespołem. Scenę nagrano również w restauracji czy metrze. Dodam, że Hang Up to również druga najpopularniejsza piosenka w Europie w 2006 roku, zaraz za Hips Don't Lie, Shakiry. Madonna za album, na którym znajdziemy Hang Up, dostała nagrodę Grammy. To w kategorii najlepszy album elektroniczny, taneczny. Do tego nagroda w kategorii międzynarodowa artystka solowa podczas wręczenia brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2006 roku. Krążek pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się albumów XXI wieku. Rozszedł się w ponad 10-milionowym nakładzie. Teraz Shakira, która również zapisała się w historii 2005 roku. A to za sprawą piosenki La Tortura, która znalazła się na 6. albumie kolumbijskiej piosenkarki pod tytułem Fijación Oral, część pierwsza. Stworzyli ją Shakira i kompozytor Luis Fernando Ochoa. Została wydana 11 kwietnia, a gościnnie pojawił się w niej hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Artystka uznała, że ma surowy, wyjątkowy, pełen zmysłowości głos. Muzycznie mamy tu pop, reggaeton i dancehall. Niektórzy recenzenci słyszeli tu również elementy np. flamenco. Sama Shakira mówiła, że to mieszanka wielu różnych elementów i jej prawdopodobnie najbardziej latynoski utwór. A jeśli chodzi o słowa, to tekst opowiada historię kobiety, która była emocjonalnie torturowana. Jej partner ją zdradził i zostawił dla innej kobiety. Następnie wraca, by błagać o wybaczenie.

Kawałek od razu spodobał się słuchaczom i wskoczył na szczyty wielu list przebojów. W USA zadebiutował na 98. miejscu na liście Billboard Hot 100, ostatecznie dotarł do 23. miejsca, ale już na liście Hot Latin Songs zajmował pierwsze miejsce przez 25 tygodni z rzędu. W Stanach Shakira otrzymała za niego platynę, a w branży latynowskiej już diamentową płytę. Dzięki tej piosence dostała wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny. Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sama płyta, którą promowała La Tortura, zadebiutowała na 4. miejscu listy US Billboard 200. Pobiła jednocześnie rekord, jeżeli chodzi o najwyższy debiut dla albumu hiszpańskojęzycznego. To też najlepiej sprzedający się latynoski album pop dekady w Stanach Zjednoczonych i drugi najlepiej sprzedający się album latynoski w ogóle. Rozeszło się ponad 5 milionów kopii. Zdobył też kilka ważnych nagród muzycznych. Piosenką jedną z najpopularniejszych w 2005 roku była ta pod tytułem You're Beautiful brytyjskiego muzyka i wokalisty Jamesa Blunta. Znalazła się na debiutanckim albumie artysty zatytułowanym Back to Bedlam i została wydana jako 3. singiel. W Wielkiej Brytanii wskoczyła na 1. miejsca list przebojów, podobnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W tym ostatnim kraju znalazła się w pierwszej 40 listy Billboard Hot 100 i sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie. O czym opowiada? Według mediów o byłej dziewczynie Jamesa, która pomagała przy castingach do Harry'ego Pottera. On sam jednak ani nie potwierdza tych doniesień, ani nie zaprzecza. Po latach przyznał, że piosenka zawsze była przedstawiana jako romantyczna, a w rzeczywistości jest trochę przerażająca i opowiada o mężczyźnie, który śledzi dziewczynę, a później popełnia samobójstwo. W powstaniu piosenki pomagali mu producent Sasha Skarbek z Los Angeles oraz autorka piosenek Amanda Ghost. W rezultacie powstało kilka wersji utworu, szczególnie jeśli chodzi o tekst. Ten na albumie różni się od tego, który grają rozgłośnie radiowe. Został on wygładzony, bo pada słowo naćpany. You're beautiful. You're beautiful. Co do teledysku, to został on nakręcony na Majorce. Bohater, sam James, siedząc na klifie, rozbiera się i w rezultacie skacze do wody. W jednym z wywiadów Blunt powiedział, to prawdopodobnie jedna z najmniej znaczących piosenek na albumie i w żadnym wypadku nie jest ulubioną piosenką ludzi. A stała się tak wszechobecna, bo wpychano ją ludziom na siłę. Co ciekawe, kawałek znalazł się na 7. miejscu w rankingu przeprowadzonym przez magazyn Rolling Stone 10 najbardziej irytujących piosenek. Mimo to, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Jamesa, jak nie najbardziej rozpoznawalny. Artysta dostał 3 nominacje do nagród Grammy. To w kategoriach piosenka roku, najlepszy męski występ wokalny pop i płyta roku. Sam album stał się najlepiej sprzedającym w 2005 roku w Wielkiej Brytanii. Rozeszło się ponad 3 miliony kopii. W rezultacie otrzymał 10-krotną platynową płytę. Mało tego, krążek został najlepiej sprzedającym się albumem lat 2000 w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo na świecie sprzedało się ponad 14 milionów egzemplarzy tej płyty. Teraz zabieram Was do Chin, a to za sprawą przeboju 9 Million Bicycles, którą 19 września wydała gruzińska piosenkarka Katie Melua. Znalazła się na jej drugim albumie zatytułowanym Piece by Piece i była pierwszym singlem, który go promował. Inspiracją do jego powstania miała być wizyta w Pekinie. Wokalistka odwiedziła miasto ze swoim menadżerem i autorem piosenki, o której mowa, Mike'iem Bettem. Tłumacz, który pokazywał im miasto, miał właśnie powiedzieć, że znajduje się tam 9 milionów rowerów. I tak narodziła się piosenka, która była jedną z ostatnich nagranych na album wokalistki, a której utwór bardzo przypadł do gustu. Przez całość przeplatają się dźwięki fletu, co według niektórych recenzentów nadaje jej chiński klimat. W teledysku widzimy Katie leżącą na trawie. Trwa piknik z jej przyjaciółmi, później jest ona ciągnięta po ziemi przez różne miejsca.

Co ciekawe, piosenkarkę i jej tekst skrytykował popularyzator nauki Simon Sinn. To dlatego, że tekst jest niedokładny. Chodzi o fragment, tu cytat: jesteśmy 12 miliardów lat świetlnych od krawędzi. To przypuszczenie, nikt nigdy nie może powiedzieć, że to prawda. Według Sina tekst, tu cytat, wykazuje głęboką ignorancję kosmologii i brak zrozumienia metod naukowej. Później piosenkarka i badacz spotkali się, by stworzyć nową wersję tekstu, tak dla żartu. Dla BBC Radio 4 nawet zaśpiewała fragment, który on napisał. Jesteśmy 13,7 miliarda lat świetlnych od krawędzi obserwowalnego wszechświata. To dobre oszacowanie z dobrze zdefiniowanymi słupkami błędu i na podstawie dostępnych informacji przewiduje, że zawsze będę z tobą. Teraz już żaden z naukowców nie może się przyczepić, że jest coś nie tak. Piosenka 9 Million Bicycles odniosła ogromny sukces komercyjny. Opanowała wiele list przebojów na świecie. Album, na którym się znalazła, na przykład w Wielkiej Brytanii, zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży. Teraz kawałek, który ukazał się 19 kwietnia 2005 roku i od razu stał się światowym hitem, to Doncha zespołu The Pussycat Dolls. Kawałek napisali Busta Rhymes i CeeLo Green. Co ciekawe, pierwotnie wykonała go w 2004 roku Tori Alamaze, wokalistka wspierająca duet Outkast. Wytwórnia fonograficzna, w której go wydała, nie była zadowolona, bo piosenka odniosła niewielki sukces. Piosenkarka więc zrzekła się do niej swoich praw i tak trafiła ona w ręce zespołu, który najpierw był burleskowy, a później postanowił zaistnieć w branży muzycznej. Teraz miała być to grupa popowa z wpływami współczesnego R&B. Dziewczyny, których było 6 na czele z Nicole Scherzinger, nagrały kawałek z Busta Rhymesem i wydały go jako pierwszy singiel promujący debiutancki album zatytułowany PCD. Odniósł on spory sukces i wskoczył m.in. na drugie miejsce listy Billboard Hot 100 w USA, był również na szczycie listy Dance Club Songs oraz Pop 100 w Stanach Zjednoczonych. Zdominował również listy przebojów w Europie, zajmował pierwsze miejsce na liście 100 najgorętszych singli przez 4 tygodnie. Piosenka wskoczyła też na szczyt brytyjskiej listy przebojów i dzięki temu The Pussycat Dolls zostały pierwszą amerykańską żeńską grupą, która znalazła się na pierwszym miejscu tej listy. Również krytykom muzycznym kawałek przypadł do gustu. Pisali, że jest bezczelny i pyskaty. Ktoś inny napisał, że to poważna dawka wysokiej energii i sprośnego przesłania oraz, że The Pussycat Dolls z pewnością wyrobiły sobie niszę w historii popu XXI wieku. Pojawił się również komentarz, że grupa jest odpowiedzialna za największą przyjemność 2005 roku. Niektórym jednak przeszkadzała obecność Busta Rhymesa w numerze i uznano, że jest irytujący. Piosenka zdobyła wiele nominacji do nagród muzycznych i same nagrody. Pojawiła się również w wielu rankingach na najlepsze piosenki lat 2000. Rok 2005 na pewno wielu kojarzy się z utworem Axel F w wersji projektu Crazy Frog, który ukazał się 31 maja. To utwór instrumentalny niemieckiego muzyka Harolda Faltermeyera. Został motywem przewodnim filmu Gliniarz z Beverly Hills z 1984 roku. Rok później opanował listy przebojów na całym świecie. W 2003 roku powstała przeróbka zatytułowana Axel F 2003 autorstwa Murphy'ego Browna i Captain Hollywood. Dwa lata później stworzono nową wersję dla Crazy Froga. Ta wskoczyła na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii i osiągnęła jeden z najlepszych wyników sprzedaży. Na pierwszym miejscu piosenka królowała 4 tygodnie. Dzięki temu stała się trzecim najlepiej sprzedającym się singlem na Wyspach w 2005 roku. Stopniowo przyszedł sukces w kolejnych europejskich krajach, ale również w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. A na przykład we Francji piosenka zajmowała pierwsze miejsce tamtejszej listy przebojów przez 13 tygodni i uzyskała status diamentowej płyty. Co do teledysku, jest on animowany w 3D. Mamy w nim pogoń za Crazy Frogiem przez całe miasto. Ma ponad 5 miliardów wyświetleń na YouTubie, a w 2011 roku portal Enemy umieścił go na 47. miejscu najgorszych klipów. I jeszcze kilka słów o samym Crazy Frogu. To animowana szaro-niebieska żaba. W 2003 roku stworzył ją szwedzki grafik Erik Wernquist, a głos należy do Szweda Daniela Malmedala, który już w 1997 roku nagrał dźwięki udające dwusuwowy silnik. Kilka słów o samej żabie zagrała ona w krótkim filmie pod tytułem The Annoying Thing. Była też dzwonkiem na telefony komórkowe. Piosenka Axel F znalazła się na płycie Crazy Frog Crazy Hits, która ukazała się 25 lipca 2005 roku. Sam Crazy Frog stał się tak popularny, że miał wiele gadżetów. Były maskotki z jego podobizną, kubki, plakaty czy koszulki. Nie obyło się bez kontrowersji. Chodziło o to, że żaba ma widoczne genitalia. W Wielkiej Brytanii było mnóstwo skarg na reklamę.
której stworek się pojawił. Niektórzy rodzice twierdzili, że to nieodpowiednie dla dzieci. Później genitalia zniknęły. Ta piosenka ukazała się w walentynki 2005 roku. Lonely No More, lidera grupy Matchbox 20, Roba Thomasa. Był to pierwszy singiel promujący jego debiutancki album zatytułowany Something to Be, a napisany przez niego samego. Śpiewa w nim, że nie chce być więcej samotny. Piosenka wskoczyła na 6. miejsce listy Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Zajęła 1. miejsce na Węgrzech czy 3. w Australii. Tam też dostała nagrodę APRA, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki współczesnej. Utwór był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy męski występ wokalny pop. Co do teledysku, widzimy w nim różne pomieszczenia jak sypialnia czy klub nocny, zmieniające się co jakiś czas. Muzyk w tym czasie do pewnego momentu pozostaje niemal nieruchomy. W pewnym momencie widzimy Roba Thomasa fizycznie popychającego ściany tak, aby się przesunęły. Są i paparazzi. Płyta, na której znalazła się piosenka Lonely No More, zadebiutowała na 1. miejscu listy albumów Billboard 200. Dostaliśmy tam niektóre utwory odrzucone przez członków zespołu Matchbox 20, a płyta jest bardziej popowa niż wcześniejsze dokonania wokalisty. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy. Artysta promował ją również trasą koncertową, pierwszą solową. Dzięki tej piosence świat usłyszał o Rihannie. Jej debiutancki kawałek ukazał się 24 maja i nosił tytuł Pondery Play. Promował również pierwszy solowy album wokalistki z Barbadosu pod tytułem Music of the Sun. Napisali go i wyprodukowali Veda Nobles, Alisha Majesty Brooks, Carl Starken i Evan Rogers. To miks popu, dancehallu i R&B, do tego z elementami reggae i reggaetonu. Tytuł kawałka oznacza Zagraj to jeszcze raz. Rihanna sama przyznała w jednym z wywiadów, że tekst to po prostu język, którym ludzie mówią na Barbadosie. Pondery Play został wysłany do wytwórni fonograficznych jako jedna z 3 piosenek w wersji demo. Pierwszy odpowiedział na nią Jay-Z, który właśnie został prezesem jednej z firm. Sama wokalistka powiedziała później, że była bardzo zdenerwowana spotkaniem i przesłuchaniem z raperem. Jednocześnie była nieśmiała, było jej zimno, ale miała motyle w brzuchu. On sam był jednak sceptycznie nastawiony do podpisania kontraktu, bo uznał, że utwór jest zbyt duży dla młodej wokalistki, ale w końcu się zdecydował. Kawałek spodobał się słuchaczom i wskoczył na listy przebojów w wielu krajach. Rihanna otrzymała za niego multiplatynowe płyty w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy Stanach Zjednoczonych. W pierwszej piątce listy Hot 100 spędził 12 tygodni, a łącznie 23 tygodnie. Umiarkowany sukces zanotował w Europie, ale był obecny na listach w Szwajcarii, Norwegii, Danii, Austrii czy Szwecji, do tego we Włoszech, Finlandii czy Holandii. Płyta, na której znalazł się kawałek, odniosła umiarkowany komercyjny sukces. Zadebiutowała na 10. miejscu listy Billboard 200 i 6. na liście US Top R&B Hip Hop Albums. Teraz u nas brytyjskie trio Sugar Babes i kawałek Push the Button, który ukazał się 23 września. Łączy elektropop i R&B. Został nagrany na 4. album w dorobku grupy, zatytułowany Taller in More Ways. Stworzyli go amerykański kompozytor i producent muzyczny Dallas Austin i członkinie grupy. Inspiracją do jego powstania było zauroczenie jednej z nich. Mężczyzna jednak jej nie zauważał. Utwór komercyjnie odniósł spory sukces. W jednym czasie był zarówno numerem 1 na brytyjskiej liście singli, albumów i piosenek do pobrania. Tylko na Wyspach sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. Zdobył też czołówki list w Austrii, Niemczech, Belgii, Holandii, na Węgrzech, w Rumunii czy Norwegii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. To również pierwsza piosenka Sugar Babes, która dotarła na szczyt w Irlandii. Otrzymała też nominację do brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w kategorii Najlepszy singiel. Co do teledysku, członkinie Sugar Babes flirtują z 3 mężczyznami w windzie i śpiewają: jeśli jesteś gotowy na mnie, chłopcze, lepiej naciśnij przycisk i daj mi znać, zanim źle coś zrozumiem i odejdę. Opisały klip jako naprawdę bezczelny i świetny. Niektóre sceny zostały jednak wycięte ze względu na seksualną treść.

była do gustu krytykom. Jedni chwalili rytmy i melodie, inni uznali, że jest słodka i uzależniająca, niezwykle chwytliwa i brzmiąca retro, a jeszcze inni, że to najlepszy kawałek na albumie. Była też mowa, że to doskonały pop i jedna z najlepszych piosenek w 2005 roku, do tego, że to jeden z najbardziej sprytnych i sugestywnych singli popowych lat 2000. Zajął m.in. 70. miejsce na liście 100 piosenek, które zdefiniowały lata 2000 magazynu The Daily Telegraph. Push the Button była też 68. najpopularniejszą piosenką w brytyjskich rozgłośniach radiowych w latach 2000. Została wykorzystana m.in. w filmie, reklamie, czy znalazła się na liście odtwarzania podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Na deser kawałek wydany 15 lipca 2005 roku. To Every Night Mandaryny, pierwszy singiel promujący drugą jej płytę, zatytułowaną Mandarynkowy sen. Piosenkę stworzyli niemieccy producenci Harald Reitinger i Uli Fischer.

0: Mandaryna wykonała tę piosenkę podczas Sopot Festival i głosami widzów zajęła drugie miejsce w konkursie o bursztynowego słowika. Teraz posłuchajcie, co sama wokalistka nam o niej powiedziała.
1: Every Night, uwielbiam tę piosenkę. Jest fantastyczna, ma świetną energię i ma na tyle, jest mocna i ma naprawdę swoje piękne życie, że jak ja gram koncerty i pytam się tylko, znacie to? To już nie muszę dalej i nawet nie muszę jej śpiewać, bo wszyscy pod sceną to robią, więc to jest bardzo miłe, bardzo przyjemne i jest fajne, bo przyjemnie się główka kiwa i mnie i wielu, wielu innym osobom kojarzy się fajnie, wakacyjnie, z jakimś przyjemnym teledyskiem i przyjemną aurą.
0: Na koniec dodam, że teledysk do piosenki Every Night powstał w Chorwacji. Mamy tam dużo słońca, wody i zabawy. To była lista 10 piosenek, które ukazały się w 2005 roku, odniosły wielki sukces i mają już ponad 20 lat.

0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Maggiar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
1: Kompania, patrz no! Na ramię, nań! Melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
2: Czołem, żołnierze!
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Maggiar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
3: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
0: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Maggiar udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
4: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
5: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
6: Syn jest pół Polak, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
7: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
6: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
0: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Maggiara w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
9: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
8: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
10: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
8: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm, a na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
11: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie.
12: Precz Zielony Młody! Precz!
11: Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
13: Nie da na wsi.
14: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
15: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
11: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
9: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza, prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. 6 oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z

0: osób Józefa D. sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
1: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, bo na całe życie, do końca życia.
0: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
2: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
0: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło to do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tego wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
4: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
3: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
5: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź i dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
7: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
0: Mateusz Chłystun rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
8: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
9: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
10: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj na jako kuracjuszka.
11: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
10: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
11: No misia.
10: A, misio by mnie przytulił.
0: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
12: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
0: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
13: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
0: A w sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
13: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce, i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysoko podłogowe tramwaje.
0: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
14: 100 lat jeszcze.
15: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
16: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
17: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
18: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
19: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
17: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama. Vox FM.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Iwan Milat, jeden z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii Australii. Posłuchajcie, jak wyglądało polowanie na zabójcę autostopowiczów.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Ken Saley na co dzień mieszkał w Sydney. Przytłoczony gwarem i tempem życia w mieście, chętnie wyrywał się ze znajomych ulic, by nacieszyć się leśnymi widokami. Co tydzień brał udział w biegach na orientację, które szybko stały się jego pasją. Zapisał się nawet do specjalnego klubu, który takie biegi organizował. 19 września 1992 roku do pokonania był spory odcinek w lesie stanowym Belanglo. Ogromny teren przyciągał miłośników przyrody niezwykle bujną roślinnością, zwłaszcza imponującymi eukaliptusami. Idealne miejsce na wyczynowe biegi. Tego wrześniowego dnia Ken biegł w parze z Keithem Caldwellem. Sprawnie docierali do wszystkich wyznaczonych punktów kontrolnych.

Choć biegacze dokonali przerażającego odkrycia, zachowali zimną krew, dokładnie zaznaczyli na mapie miejsce, w którym znaleźli szczątki i wybierając najszybszą trasę, pobiegli wezwać pomoc. Nim zapadł zmrok, do lasu dotarli policjanci. Byli wśród nich również detektywi z Wydziału Zabójstw, a także Biura Osób Zaginionych. A to dlatego, że od dłuższego czasu prowadzone były poszukiwania kilku turystów, również zagranicznych, którzy mogli znajdować się właśnie w tej okolicy. Ruszyło więc dokładne przeczesywanie terenu. Funkcjonariusze, dysponując lokalizacją zwłok, szybko do nich dotarli. Zdecydowali się kontynuować przeczesywanie okolicy, licząc na to, że znajdą więcej śladów i dowodów. Już na drugi dzień, około 30 metrów od miejsca, w którym biegacze odnaleźli szczątki, natrafiono na drugie ciało, a właściwie na to, co z niego zostało. Pod stertą liści oraz gałęzi leżała kość podudzia. Wkrótce odnaleziono inne fragmenty zwłok, między innymi czaszkę. Teraz kluczowe było ustalenie, kim były ofiary i w jaki sposób zginęły. Policjanci dysponowali informacjami o zaginionych turystach. Wśród nich były dwie Brytyjki, 21-letnia Caroline Clerk i 22-letnia Joan Walters. Obie kilka miesięcy wcześniej opuściły Anglię, by podróżować autostopem przez Australię. Od kwietnia 1992 roku rodziny obu kobiet nie miały z nimi kontaktu. Rodzice Joan przylecieli nawet do Australii, by osobiście nadzorować poszukiwania córki. Bolesna prawda na temat jej losu wyszła na jaw, gdy biegli przeprowadzili dokładne badania odnalezionych w lesie ludzkich szczątków. Analiza uzębienia potwierdziła, że zwłoki należały właśnie do Joan, a także do jej przyjaciółki Caroline. Sekcja wykazała, że obie kobiety zostały brutalnie zamordowane. Sprawca ranił Joan nożem, zadając jej ciosy w serce oraz płuca. Co więcej, jedna z ran wskazywała, że morderca wbił jej nóż również w kręgosłup, co mogło doprowadzić do natychmiastowego paraliżu. Z ust kobiety wydobyto resztki materiału, który został użyty jako knebel. Podobny materiał zauważono też na szyi. Zwłoki były w zaawansowanym stanie rozkładu, dlatego na tamtym etapie śledztwa nie udało się ze stuprocentową pewnością stwierdzić, czy kobieta została wykorzystana seksualnie. Gwałt potwierdziły dopiero późniejsze badania. Według biegłych morderca zadawał Joan cios za ciosem, zupełnie tak, jakby był w stanie całkowitej furii. Kobieta miała liczne rany klatki piersiowej, szyi i kręgosłupa. Łącznie sprawca zadał jej 14 ciosów, niezwykle gwałtownych i głębokich. Zdaniem ekspertów, w pierwszej kolejności morderca mógł wbić nóż w kręgosłup, by całkowicie obezwładnić swoją ofiarę. Joan nie miała ran na rękach, co najpewniej oznaczało, że nie broniła się przed ciosami. Biorąc pod uwagę, że była zakneblowana, a wcześniej wbito jej nóż w kręgosłup, kobieta prawdopodobnie nie miała nawet możliwości osłonić się przed kolejnymi ciosami. Napastnik doskonale wiedział, co robił i całkowicie kontrolował sytuację. Zupełnie tak, jakby już wcześniej dokonał podobnej zbrodni. Na ciele Caroline również były widoczne rany kłute, ale zauważono też ślady po postrzeleniu w głowę. Badania wykazały, że morderca oddał łącznie 10 strzałów. Z czaszki udało się wydobyć 7 pocisków kalibru 22. Co ciekawe, eksperci stwierdzili, że strzały oddawane były z różnych stron i pod różnym kątem. To oznaczało, że sprawca, stojąc nad Caroline, po każdym strzale przekręcał jej głowę i znów celował. Posłużyła mu jako tarcza. To wprawiło śledczych w osłupienie.
Zrozumieli, że mieli do czynienia z psychopatą, który co gorsza,

0: wciąż pozostawał na wolności. Obie kobiety zginęły w kwietniu 92 roku, a więc wtedy, gdy przestały kontaktować się ze swoimi bliskimi. Choć po takim czasie śledczy nie liczyli na zbyt wiele dowodów, rozpoczęło się żmudne przeszukiwanie terenu w nadziei, że mimo wszystko uda się znaleźć jakikolwiek element, który pozwoli na ustalenie sprawcy. Niedaleko zwłok Caroline natrafiono na 6 niedopałków papierosów. Wszystkie należały do tej samej marki. Założono więc, że wypaliła je jedna osoba, niewykluczone, że właśnie morderca. Jeśli tak było, to oznaczało, że po zamordowaniu obu kobiet nie uciekł od razu z miejsca zbrodni, a został tam, napawając się tym, czego dokonał. Czerpał z tego dużą przyjemność. Znaleziono też 10 łusek po nabojach. Policjanci przeszukali łącznie odcinek o długości 2,5 kilometra i niczego więcej już nie znaleźli. Żadnych śladów, które przybliżyłyby ich do chociażby utworzenia jakiegokolwiek kręgu podejrzanych. Nie natrafiono też na inne zwłoki, dlatego policja, kontaktując się z mediami, wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że w lesie nie ma już innych ciał. Nie mając żadnych dowodów ani podejrzanych, policjanci zdecydowali się zaangażować w sprawę doktora Roda Miltona, psychiatrę sądowego, który miał już za sobą udział w głośnych śledztwach. Pomagał m.in. w schwytaniu Johna Wayne'a Glovera, który w 1989 roku zamordował 6 starszych kobiet. Licząc na jego ogromne doświadczenie, funkcjonariusze poprosili, by na podstawie tego, co ustalono w sprawie zabójstwa Joanne i Caroline, Milton przygotował portret psychologiczny mordercy. Psychiatra początkowo sądził, że sprawców było dwóch. Jak później tłumaczył, miały świadczyć o tym różne sposoby odebrania życia kobietom.
1: Zabójstwo Clark zostało dokonane z premedytacją. Nie została postrzelona tylko raz, ale wiele razy przez kogoś, kto stał w niewielkiej odległości od niej. Z kolei Walters została zamordowana w o wiele brutalniejszy i bardziej okrutny sposób.
0: Według eksperta, w przypadku Caroline, mordercy chcieli poniekąd odebrać jej tożsamość. Sprawić, by przestała być postrzegana jak człowiek. Zupełnie nic dla nich nie znaczyła, stąd potraktowanie jej jak tarczy. A do tego, po wszystkim, na jej głowie umieszczono fragment odzieży, tak by całkowicie zakryć jej i tak zmasakrowaną już twarz. Zabójstwo Caroline nie miało podłoża seksualnego. Zupełnie inaczej wyglądała sprawa z Joanne. Kobiecie, morderca lub mordercy poświęcili znacznie więcej czasu, znęcając się nad nią zarówno psychicznie, poprzez zabicie na jej oczach koleżanki, ale też fizycznie. Według doktora Miltona w tym przypadku zabójstwo miało już charakter seksualny. Koszula ofiary, a także jej biustonosz były podciągnięte. Suwak od spodni został rozpięty. Co ważne, nie znaleziono na ciele majtek. Ekspert podejrzewał, że zostały zabrane jako trofeum, co nie było czymś rzadko spotykanym u seryjnych morderców. Joanne przed śmiercią została również zgwałcona.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Doktor Milton stwierdził też, że sprawcy doskonale znali teren, bo wiedzieli, gdzie się poruszać i w jakim miejscu ukryć zwłoki, by nie zostały natychmiast odnalezione. Niewykluczone, że już w przeszłości dokonywali w tym właśnie miejscu innych przestępstw. Zdaniem eksperta, zabójstwa Joanne i Caroline zostały dokonane tylko po to, by czerpać z tego przyjemność. Jak mówił, jeden ze sprawców był najpewniej starszy i to on dominował, nie tylko górując nad ofiarami, ale również nad własnym partnerem w zbrodni. Według Miltona drugi morderca również był sadystyczny, ale przejawiał już znacznie większą uległość. Dlatego też obrażenia ofiar tak bardzo się od siebie różniły. Miały odzwierciedlać temperament psychopatów. Psychiatra wysnuł nawet hipotezę, zgodnie z którą sprawcy byli braćmi i interesowali się polowaniem. Z czasem jednak zmienił zdanie i doszedł do wniosku, że odpowiedzialna za te zbrodnie była tylko jedna osoba. Ale kto to był? Według Miltona sprawca mieszkał na obrzeżach miasta. Prawdopodobnie pracował gdzieś na świeżym powietrzu, nie zamknięty w biurze. Był w niestabilnym związku, miał za sobą doświadczenia homoseksualne. W przeszłości bywał agresywny i niechętny wobec wszelkiej władzy. Był też po trzydziestce. Mając takie wyobrażenie o mordercy, śledczy kontynuowali obławę, choć przypuszczali, że doprowadzenie tej sprawy do końca będzie niezwykle trudne. Policjanci byli przekonani, że w lesie Belanglo nie ma już więcej ciał. Bardzo się jednak wówczas pomylili. Po wielu miesiącach pracy nad szczegółami zabójstw Joanne i Caroline, postępowanie utknęło w martwym punkcie i coraz bardziej schodziło na dalszy plan. Skurczył się zespół przydzielony do tej sprawy, a ci, którzy wciąż analizowali zebrane materiały, zaczynali podejrzewać, że nigdy nie uda im się zatrzymać mordercy. Wszystko zmieniło się 5 października 1993 roku, a więc ponad rok po znalezieniu ciał młodych Brytyjek. Bruce Pryor mieszkał w pobliżu Belanglo. Często odwiedzał ten las i znał jego niemal każdy zakamarek. Wspomnianego październikowego dnia wybrał się na przechadzkę po okolicy, by zebrać drewno na opał. Dotarł na polanę, która była znacznie oddalona od głównych szlaków. Rozglądając się po terenie, zauważył leżącą na ziemi kość. Początkowo sądził, że należała do kangura. Odłożył ją więc na miejsce i poszedł dalej. Przeczesując jednak zarośla, natknął się na czaszkę. Tym razem nie miał żadnych wątpliwości. Z pewnością była to ludzka czaszka. Nie wiedząc, co robić, zabrał ją ze sobą, wsiadł do samochodu i pojechał do swojego znajomego, który polecił mu, by pilnie skontaktował się z policją. Bruce tak też zrobił i dodzwonił się na pobliski komisariat. Przekazał funkcjonariuszom, że odnalazł w lesie ludzki szkielet. Mundurowi po kilkudziesięciu minutach byli już na miejscu. Pryor pokazał im czaszkę, a następnie wskazał teren, na którym ją znalazł. Kości wciąż tam leżały, dlatego po raz kolejny mundurowi rozpoczęli przeczesywanie lasu Belanglo. Niedaleko szczątków odnaleziono czarny kapelusz, który pasował do zaginionego w 1989 roku Australijczyka Jamesa Gibsona. 19-latek ostatni raz widziany był, jak przemierzał okolice łapiąc stopa. Była z nim również 19-letnia Deborah Everest. Wspólnie mieli dotrzeć na festiwal muzyczny. Para nie dawała żadnych znaków życia od grudnia 89. Teraz, po odnalezieniu kapelusza, istniało duże ryzyko, że znajdujące się w lesie szczątki należały właśnie do Jamesa. To z kolei niosło za sobą podejrzenia, że gdzieś w okolicy mogą być również kości Debory. Policjanci mieli dobre przeczucia, bo wkrótce natrafiono na kolejne zwłoki. Początkowo funkcjonariusze uznali, że szczątki nie mogły należeć do Jamesa, bo jakiś czas temu jego plecak, a także aparat fotograficzny odnaleziono w zupełnie innym miejscu, na drugim końcu Sydney. Zakładano więc, że skoro przedmioty należące do mężczyzny były w innej lokalizacji, to szczątki mogły należeć do innej osoby. Później jednak uznano, że zarówno plecak, jak i aparat w tamto konkretne miejsce mógł przenieść sam morderca. Co więcej, w lesie znaleziono łańcuszek i bransoletkę, takie same jak te, które miała Debora. Wiele więc wskazywało na to, że po kilku latach udało się rozwikłać zagadkę dotyczącą losu nastolatków. I potwierdziła to analiza kart dentystycznych zarówno Jamesa, jak i Debory. Po tym, jak śledczy upewnili się, że odnalezione kości należały do zaginionych w 1989 roku Australijczyków, teraz pojawiło się kolejne, równie trudne zadanie. Konieczne było ustalenie, w jaki sposób para zginęła i kto był odpowiedzialny za jej śmierć. Biegli ustalili, że Jamesowi zadano głęboką ranę ostrym narzędziem, który został wbity w kręgosłup. Zupełnie tak jak w przypadku Joanne, tutaj również doszło do paraliżu. Kolejne ciosy zadano w klatkę piersiową, a także w górną część pleców. Łącznie 7 ran, które okazały się śmiertelne. Ślady wskazywały na to, że użyto tego samego lub bardzo podobnego narzędzia, jak w przypadku zabójstw Joanne i Caroline. Obrażenia Debory były inne. Z tyłu czaszki znajdowały się pęknięcia, część szczęki była odłamana. W pobliżu kręgosłupa również znajdował się ślad po ostrym narzędziu. Sprawca wbił jej także nóż w czoło. Po raz kolejny zabójca w przypadku jednej z ofiar skupił się na jej twarzy, brutalnie ją okaleczając. Gdy biegli dokładnie analizowali odnalezione szczątki, policjanci przeczesywali las. Natknęli się między innymi na czarny biustonosz, który był w jednym miejscu przecięty. W pobliżu leżały też rajstopy, które zostały zawiązane w taki sposób, by posłużyć do skrępowania ofiary. Odkrycie kolejnych szczątków zainteresowało media. W pytaniach dziennikarzy przewijało się to jedno, najważniejsze. Czy w okolicy grasował seryjny morderca? Problem polegał jednak na tym, że policjanci sami jeszcze nie znali odpowiedzi. Śledztwo powierzono Clive'owi Smallowi, a także Rodowi Lynchowi. Obaj byli doświadczonymi funkcjonariuszami, a Small dał się poznać jako niezwykle szczegółowy i precyzyjny śledczy. Zawiązana została specjalna grupa, która miała skupić się tylko na zwłokach odnalezionych w lesie. Jeszcze raz przeanalizowano wszystkie zebrane dowody, sprawdzano las kawałek po kawałku i odtwarzano ostatnie godziny życia 4 ofiar. Na miejsce ściągnięto specjalne psy, które miały szukać innych ludzkich szczątków. Te skrupulatne działania zaowocowały ustaleniem broni, z której sprawca oddawał strzały. Był to karabin Ruger, którego w Australii naliczono wówczas ponad 50 tysięcy sztuk. Wyłonienie spośród tej liczby właściciela, który odpowiadał za zbrodnie, wydawało się wręcz niemożliwe. Co więcej, informacja o typie broni wyciekła do mediów, przez co również morderca wiedział już, że funkcjonariusze odkryli, jakiego karabinu używał. Nikogo więc nie zdziwiłoby, gdyby próbował teraz pozbyć się broni, zacierając przy tym ślady.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Śledztwo jeszcze bardziej skomplikowało się 1 listopada 1993 roku. Podczas przeczesywania lasu policjanci w pobliżu urwiska odnaleźli kolejną kość. Tuż obok znajdowała się też czaszka. Im dalej funkcjonariusze sprawdzali teren, tym więcej fragmentów odnajdowali. Aż w końcu natrafili na kość, która wciąż umieszczona była w brązowym bucie. W pobliżu znaleziono też damskie dżinsy. Na miejsce natychmiast wezwano grupę kryminalistyczną. Choć musiały to potwierdzić badania, szybko stało się jasne, że odnalezione szczątki mogły należeć do zaginionej Simone Schmidl. 20-letnia Niemka była poszukiwana od stycznia 1991 roku. Na odkrytej czaszce wciąż widniała charakterystyczna fioletowa opaska, którą nosiła również kobieta. Do opisu pasowały także odnalezione w lesie ubrania. Podejrzenia śledczych potwierdzili biegli, którzy porównali dokumentację stomatologiczną. Nie było więc już żadnych wątpliwości. Simone nie żyła i od 2 lat spoczywała w australijskim lesie. Niemka ostatni raz widziana była 20 stycznia 1991 roku na przedmieściach Sydney. Podróżowała autostopem i wybierała się na południe kraju. Od dawna poruszała się w ten sposób. Miała w planach spędzić trochę czasu pod namiotem. Później przestała kontaktować się z rodziną, co wzbudziło ogromny niepokój wśród jej bliskich. O tym, że Simone nie żyje, jej rodzice dowiedzieli się dopiero z radia. Wcześniej nikt ich nie poinformował. Policjanci byli zdenerwowani. Obawiali się, że w lesie znajdują się szczątki jeszcze innych osób. Nikt nie miał już wątpliwości, że w okolicy działał seryjny morderca, ale wciąż nie do końca jasne było, ile dokładnie ofiar miał na sumieniu. Lista z nazwiskami niebezpiecznie się wydłużała, aż 4 listopada, zaledwie 3 dni po odnalezieniu kości Simone, natrafiono na kolejne szkielety. Należały do Ani Hapschit i Gabora Neugebauera. Również pochodzili z Niemiec. Para zaginęła pod koniec grudnia 1991 roku. Ślady na szczątkach pokazywały, że morderca nieustannie zmieniał sposób działania. W przypadku Gabora umieścił w jego ustach 2 kneble. Niewykluczone, że wciśnięty materiał doprowadził do uduszenia 21-latka. Co więcej, ofiara miała złamaną kość gnykową, co oznaczało, że morderca dusił mężczyznę również własnymi dłońmi. W czaszce odkryto 6 śladów po kulach. Odnalezione w pobliżu łuski wskazywały na tę samą broń, z której strzelano do Caroline Clark. W przypadku Ani biegli ustalili, że morderca odciął jej głowę. Było więc 7 szkieletów należących do 7 różnych osób. Pochodziły nie tylko z innych miast, ale nawet państw. Łączyło je to, że wszystkie lubiły podróżować autostopem, co mogło sprawiać, że stały się łatwym celem dla mordercy. Na tamtym etapie jednak policjanci wciąż nie wiedzieli, czy ofiary zostały porwane, czy może udały się do lasu dobrowolnie. W ustaleniu tego pomógł poniekąd Paul Onions, 24-letni Brytyjczyk, który słysząc w mediach informacje o odnalezieniu ludzkich szczątków w lesie, natychmiast przypomniał sobie incydent z 1990 roku. To właśnie wtedy cudem uniknął śmierci. Paul zadzwonił więc na policję i opowiedział mundurowym swoją historię. 25 stycznia 1990 roku Onions podróżował autostopem po Australii. Szukał też dorywczej pracy. Jeden ze znajomych zasugerował mu, by zgłosił się do zbierania owoców. Paul uznał, że to świetny pomysł i wyruszył szukać odpowiedniego miejsca. Podwózkę próbował złapać w Liverpoolu. Choć początkowo nikt się nie zatrzymywał, wreszcie udało mu się zwrócić na siebie uwagę jednego z kierowców. Mężczyzna zauważył go, gdy Paul włóczył się w pobliżu centrum handlowego. Podszedł do niego i zapytał:
2: potrzebujesz podwózki?
1: Onions pokiwał głową i po chwili siedział już w samochodzie nieznajomego. Zwrócił uwagę na jego charakterystyczny wygląd. Miał gęste, ciemne włosy, czarne oczy. Sprawiał też wrażenie silnego. Przedstawił się jako Bill. Podczas wspólnej jazdy nieustannie zadawał Onionsowi pytania. Chciał wiedzieć o nim jak najwięcej. Dopytywał o to, skąd pochodził, czym się na co dzień zajmował, czy miał jakąś rodzinę. Paul cierpliwie odpowiadał na wszystkie te pytania i z uwagą słuchał, co Bill mówił również o sobie. Mężczyzna przyznał, że pochodził z rodziny imigrantów z dawnej Jugosławii. Wyznał też, że zajmował się robotami drogowymi i ma za sobą rozwód. Choć początkowo Bill był bardzo miły, z czasem jego zachowanie zaczęło się zmieniać. Stawał się coraz bardziej agresywny i opryskliwy, a po czasie zaczął też coraz mniej mówić. Paul zauważył, że mężczyzna był nerwowy. Poprawiał lusterko, dotykał radia, zaczął też przyspieszać. W pewnym momencie zatrzymał samochód i stwierdził, że musi wyciągnąć kilka kaset. Gdy wysiadł z pojazdu, Paul zauważył, że między siedzeniami leżało całe pudło pełne kaset. Zaniepokojony, postanowił również wysiąść z auta, ale wtedy Bill krzyknął, by natychmiast wracał na swoje miejsce. Zaskoczony Onions posłuchał nieznajomego, który po chwili również wrócił do samochodu, trzymając w dłoni rewolwer. Oznajmił, że to napad, a następnie rozkazał Paulowi, by zapiął pasy. Onions wspominał później:
3: potem w następnej minucie po prostu wyciągnął linę spod siedzenia i kiedy ją zobaczyłem, przeraziłem się bardziej niż wtedy, gdy trzymał broń. Spojrzałem na trasę i pomyślałem, że to faktycznie napad i powinienem natychmiast wysiąść z auta. Ewidentnie spanikowałem i uciekłem. Słyszałem, jak krzyczał za mną, żebym się zatrzymał, bo inaczej strzeli.
1: Paul wydostał się z samochodu i biegł ile sił w nogach. Dotarł na ulicę, zatrzymując przejeżdżające tamtędy pojazdy. Odruchowo odwrócił się, by spojrzeć, czy Bill biegnie za nim, ale ku swojemu zaskoczeniu zauważył, że mężczyzna przez chwilę stał przy aucie i spokojnie na niego spoglądał. Później wyciągnął broń i zaczął do niego celować. Paul był przekonany, że usłyszał strzał. Przerażony biegał po ulicy, próbując zwrócić na siebie uwagę kierowców. Wreszcie zatrzymał pojazd, w którym za kółkiem siedziała kobieta, Joan Berry. Krzyknął do niej: on ma broń. Joan tak to później wspominała.
4: Facet od strony pasażera próbował wsiąść do samochodu, jakby działo się coś strasznego. Drugi facet powalił go na drodze i zepchnął na jeden z pasów. Wyglądało na to, że trochę się tam szamotali. Potem pierwszy facet znów wstał i pobiegł na drogę, próbując zatrzymać samochody. Został znowu powalony, wstał i biegł. Stanął tuż przed moim samochodem. Zwolniłam, bo nie chciałam nikogo potrącić. Podszedł do okna od strony kierowcy i powiedział: pomóż mi, on ma broń. Początkowo powiedziałam: nie, patrz, mam mnóstwo dzieciaków w aucie. Nic nie mogę zrobić. W jakiś sposób zjechałam z drogi. Pierwszy facet wskoczył do środka. Cofnęłam na pobocze. Siedzieliśmy i patrzyliśmy, jak tamten kierowca zaczął biec z powrotem do samochodu. Wyglądał, jakby coś ukrywał.
1: Joan zawiozła Paula na komisariat policji. Problem polegał na tym, że mężczyzna nie zapamiętał numerów rejestracyjnych pojazdu. Choć doskonale opisał wygląd porywacza, a także plecak z dokumentami, który zostawił uciekając, policjanci niewiele mogli zrobić. Przerażony Brytyjczyk ostatecznie, dzięki swojej dziewczynie, wrócił do Anglii, choć, jak później podkreślał, nie mógł zapomnieć o tym, co go spotkało. Po odkryciu ludzkich zwłok w lesie, Paul skontaktował się z australijską policją i opowiedział o wydarzeniach z 90 roku. ale policjanci zignorowali jego opowieść, podziękowali mu za kontakt i tyle. Wkrótce potem z mundurowymi skontaktowała się również Joan Berry, dzięki której Paul uciekł od porywacza. Ale i jej historia nie spotkała się z zainteresowaniem ze strony funkcjonariuszy. Trzeci, jeszcze ciekawszy sygnał napłynął od kobiety, której partner pracował z mężczyzną budzącym jej wątpliwości. Mieszkał niedaleko lasu, w którym znaleziono ludzkie szczątki, a w domu posiadał sporo broni. Nazywał się Ivan Milat. Problem polegał jednak na tym, że mundurowi otrzymywali każdego dnia dziesiątki, a nawet setki zgłoszeń. Przeanalizowanie ich zajmowało mnóstwo czasu, a system komputerowy, do którego wprowadzono dane, nie potrafił poradzić sobie z taką ilością informacji. Wreszcie policjanci zdecydowali się na osobne sprawdzenie każdego zgłoszenia i dokładne przeanalizowanie nawet najmniejszych, zawartych tam detali. W ten sposób ponownie zauważono zgłoszenia Paula, Joanne, a także kobiety, która podejrzewała Ivana Milata. Zbierając razem wszystkie zawarte tam informacje, mundurowi zdecydowali, że przyjrzą się mężczyźnie. Ustalili, że Milat i jego brat Richard pracowali przy budowie dróg. Pojechali więc do biura, by zdobyć nieco więcej informacji na temat Ivana. Pracownicy mówili, że był bardzo sprawnym i zaangażowanym człowiekiem. Był też powszechnie lubiany i nie sprawiał żadnych problemów. Dużo gorszą reputację miał za to jego brat. Richard miał być wybuchowy i nieprzewidywalny. Policjanci sprawdzili karty pracy obu mężczyzn i tu kolejne zaskoczenie. Bo choć Ivan był znacznie lepiej oceniany, okazało się, że w dniach, w których prawdopodobnie dochodziło do morderstw, Milata akurat nie było w pracy. Z kolei jego brat Richard przebywał wtedy w firmie. Śledczy zaczęli przyglądać się Ivanowi, który wzbudzał coraz większe podejrzenia. Sprawdzając życiorys mężczyzny, ustalono, że w przeszłości był już karany. Co więcej, w latach 70. do jego samochodu wsiadły dwie autostopowiczki. Jedną z nich zgwałcił. Choć zeznania obu kobiet się pokrywały, ostatecznie Ivan został uniewinniony i nie odpowiedział za to przestępstwo. Policjanci zdecydowali się na śledzenie Milata. Czterech detektywów miało nieustannie go obserwować, licząc na to, że popełni jakikolwiek błąd.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: W sprawę ponownie zaangażowano psychiatrę Roda Miltona, a także doktora Richarda Bashama, który specjalizował się w psychologii eksperymentalnej i klinicznej. Obaj specjaliści mieli jeszcze raz przeanalizować zebrane dowody, by przygotować dokładny profil psychologiczny mordercy. Doktor Basham przekonywał, że za zbrodniami stało co najmniej dwóch sprawców, najpewniej braci. Policjanci utwierdzili się w swoich podejrzeniach, że rodzina Milatów może mieć związek z tymi brutalnymi zbrodniami. W 1994 roku trwało intensywne zbieranie dowodów przeciwko Iwanowi. Policjanci ustalili, że dwa miesiące po odkryciu ciał Joanny Caroline mężczyzna sprzedał swój samochód. Był to srebrny Nissan z napędem na cztery koła. Jego nowy właściciel odnalazł pod siedzeniem kierowcy nabój kalibru 22. Idealnie pasował do tych odnalezionych w lesie. Co więcej, Iwan posiadał też dom, który znajdował się niedaleko Belanglo. Choć wszystko układało się w spójną całość, nadal brakowało niezbitych dowodów, które pozwoliłyby na zatrzymanie Iwana. Policjanci po raz kolejny zajrzeli więc do swoich raportów i wtedy ponownie natknęli się na zgłoszenie Paula Onionsa. Gdy je przeczytali, uświadomili sobie, że być może mieli doskonałego świadka, który dziwnym trafem nie został jeszcze przesłuchany. Skontaktowali się więc z Paulem, który wkrótce przyleciał do Sydney. Gdy był już w Australii, policjanci poprosili go, by odtworzył trasę, którą w 90 roku pokonał razem z rzekomym Billem. Choć dla Onionsa było to traumatyczne doświadczenie, zgodził się. Mimo upływu czasu doskonale pamiętał każdy szczegół. Mówił o grożeniu bronią, linie ukrytej pod siedzeniem, a także o tym, w jaki sposób zachowywał się porywacz. Po powrocie na komisariat pokazano Paulowi nagrania, na których znajdowali się podejrzewani. Każdy z nich miał przypisany konkretny numer, tak by łatwiej było ich identyfikować. Łącznie 13 osób. I choć minęły 4 lata, Onions nie miał żadnych wątpliwości. Mężczyzną, który go porwał, a później mu groził, był numer 4. Iwan Milat. Policjanci nie kryli radości. Dzięki zeznaniom Brytyjczyka mieli podstawy, by aresztować Iwana. Wystąpili też o nakaz przeszukania jego domu. Ponieważ podejrzewano, że mężczyzna miał wspólników, podobny nakaz wystosowano również wobec trzech braci Milata, Richarda, Waltera i Billa. 22 maja 1994 roku o godzinie 6:36 policjanci skontaktowali się z Iwanem. Wcześniej jego znajomi przekazali mundurowym, że mężczyzna miał w domu ogromną kolekcję broni. Spodziewając się więc wymiany ognia, policjanci najpierw rozpoczęli negocjacje. Poinformowali Milata, że mają nakaz przeszukania i powinien natychmiast opuścić budynek. W środku znajdowała się też dziewczyna Iwana. Zarówno ona, jak i jej partner nie chcieli oddać się w ręce policji. Rozmowa z nimi trwała kilka minut. Wreszcie oboje wyszli z budynku i natychmiast zostali zatrzymani. Gdy Iwan był już skuty w kajdanki, funkcjonariusze weszli do jego domu, by rozpocząć przeszukanie. Funkcjonariusze wchodzili po kolei do każdego pomieszczenia. W jednym z nich odnaleziono pocztówkę, na której ktoś napisał „Cześć Bill”. Śledczym od razu przypomniały się słowa Paula Onionsa, który mówił, że porywacz przedstawił się jako Bill. W szafie w sypialni znajdowały się z kolei dwa turystyczne śpiwory, a w torbie roboczej Iwana znaleziono nóż pasujący do tego, którym zadawano ofiarom liczne ciosy. Co ciekawe, w domu znajdowało się też zdjęcie partnerki Iwana, Miała na sobie bluzkę taką samą jak ta, którą w dniu zaginięcia nosiła Caroline Clark. W garażu Milad przechowywał domowej roboty tłumik. Wcześniej biegli wykazali, że pociski nosiły ślady właśnie po prowizorycznym tłumiku. Wkrótce potem pod dachem znaleziono torbę, w której znajdowały się elementy karabinu Ruger. W trakcie przesłuchania Milad do niczego się nie przyznawał. Na każde pytanie dotyczące zabezpieczonych dowodów odpowiadał: nie wiem, to nie moje, nie mam pojęcia, jak się tam znalazło. Próba wyciągnięcia z niego jakichkolwiek informacji trwała godzinę i zakończyła się fiaskiem. Iwan został oskarżony o napad i usiłowanie zabójstwa Paula Onionsa. Tymczasem przeszukania w jego domu trwały i z każdym kolejnym ruchem śledczych odnajdowano nowe dowody. Były to taśma izolacyjna, liny, opaski zaciskowe, sprzęt turystyczny, który, jak później ustalono, należał do Simone Schmidl i Caroline Clark. A do tego mnóstwo broni. Milad posiadał pistolety, karabiny, a nawet kusze i miecz. Badania potwierdziły, że turyści, których szczątki odnaleziono w lesie, zostali zastrzeleni właśnie z broni Iwana. Nikt nie miał już jakichkolwiek wątpliwości, że to właśnie Milad był poszukiwanym seryjnym mordercą. Teraz policjanci musieli ustalić, dlaczego właściwie odbierał niewinnym ludziom życie. Iwan Milad przyszedł na świat 27 grudnia 1944 roku. Jego ojciec, Stjepan Marko Milad, był chorwackim imigrantem. Matka, Margaret Piddleston, była z kolei Australijką. Małżeństwo doczekało się łącznie 14 dzieci. Iwan urodził się jako piąty. Chłopiec wychowywał się na farmie niedaleko Sydney. Później rodzina przeniosła się do Liverpoolu. Stjepan wychowywał dzieci twardą ręką, choć jak przekonywał jeden z braci Iwana, Boris, nie był agresywny.
2: Kiedy byliśmy dziećmi, mieliśmy ogród warzywny i drób. Tata był raczej cichym człowiekiem. Od czasu do czasu krzyczał, ale nie był surowym człowiekiem. Pochodził z małej wyspy u wybrzeży Jugosławii. Był bardzo, bardzo pracowitym człowiekiem. Bardzo szybko reagował, gdy walczyliśmy między sobą. To mu się nie podobało.
1: Wszystkie pociechy Milatów uczęszczały do katolickiej szkoły. I choć rodzina miała spore problemy finansowe, Stjepan i Margaret starali się, by ich dzieci ukończyły naukę. Małżeństwo miało łącznie 10 synów, o których wychowanie szczególnie dbał ojciec. Od małego oswajał ich z bronią. Uczył, w jaki sposób powinni posługiwać się nożami, a w ogrodzie pozwalał im strzelać do tarcz. Spośród wszystkich dzieci Iwan szczególnie rzucał się w oczy. Już we wczesnych latach zaczął przejawiać niepokojące zachowania. Atakował zwierzęta maczetami, miał też ogromne problemy w szkole. Ostatecznie w wieku 17 lat trafił do ośrodka dla nieletnich. To potem, jak dopuścił się kradzieży. W kolejnych latach włamania stały się jego sposobem na życie. Wielokrotnie trafiał za to do aresztu. Rodzina szybko stała się obiektem zainteresowania policjantów. Zauważono, że rodzice i ich dzieci stanowili zżytą i lojalną wobec siebie grupę, co było sporym problemem, gdy próbowano ustalić udział Iwana w przestępstwach. Bracia dawali sobie nawzajem alibi, a czasem nawet niektórzy brali winę na siebie, by pomóc Iwanowi uniknąć odpowiedzialności. Młody Milad mocno skupiał się na swoim wyglądzie. Dbał o to, by być zawsze dobrze ubranym, lubił porządek wokół siebie. Wszystko musiał mieć pod kontrolą. Był dobrze zbudowany i robił spore wrażenie na kobietach. Gdziekolwiek się pojawiał, szybko przykuwał ich uwagę. Tym bardziej, że Iwan wiedział, jak z nimi rozmawiać. Potrafił mówić to, co chciały w danym momencie usłyszeć. Do tego stopnia przyciągał kobiety, że jego brat Boris podejrzewał nawet, że miał romans z jego żoną. Co więcej, mężczyzna sądził, że córka, którą wychowywał, tak naprawdę była dzieckiem właśnie Iwana. To doprowadziło do ogromnego napięcia między braćmi, a sam Boris po latach przyznał, że pojawiały się chwile, gdy żałował, że nie zabił Iwana. Milat, w przeciwieństwie do swojego rodzeństwa, prowadził raczej samotny tryb życia. Nie miał bliskich przyjaciół, nikomu nie zwierzał się ze swoich sekretów. Był jednak miły i na ogół lubiany. Nikt nie podejrzewał go o brutalne zbrodnie. Nie zauważono też, by miał jakiekolwiek problemy psychiczne czy emocjonalne. Lubił czytać książki, zwłaszcza o tematyce wojennej, ale sięgał też po komedie czy romanse. Jego rodzeństwo po latach przyznało, że Iwan nigdy specjalnie nie przejmował się innymi ludźmi. Nie był empatyczny, sprawiał wrażenie egoistycznego człowieka skupionego na ekscytujących przeżyciach. Chciałby, każdy jego dzień był wypełniony niezwykłymi doświadczeniami, bez względu na to, czy ktoś przy tym ucierpiał. Lubił żyć na krawędzi, ale zawsze zachowywał przy tym ogromny spokój. W 1971 roku przekroczył kolejną granicę i uprowadził dwie autostopowiczki. Dokonał też serii napadów rabunkowych ze swoimi braćmi. Po jednym z nich został zatrzymany, ale udało mu się uniknąć kary, bo sfingował własną śmierć. Następnie uciekł do Nowej Zelandii, gdzie spędził 2 lata. Później wrócił do Australii, prawdopodobnie na podstawie fałszywego paszportu. W 1977 roku próbował zgwałcić i zamordować 2 kobiety, które podróżowały autostopem. Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczął pracę przy budowie dróg, czym zajmował się aż do chwili zatrzymania. Iwan miał również żonę, Karen Duck. Poznał ją, gdy miał 38 lat, ona miała wówczas zaledwie 16. Wcześniej urodziła dziecko kuzyna Milata. W 1987 roku Karen wystąpiła o rozwód. Zarzuciła Milatowi przemoc, mówiła też, że miał obsesję na punkcie broni. Według jej relacji najczęściej strzelał do kangurów. Agresja Iwana eksplodowała w 1989 roku, gdy dokonał swojego pierwszego zabójstwa. Miało do niego dojść 30 grudnia. James i Deborah, wybierając się na wspomniany już festiwal, spotkali przy jednym z centrów handlowych właśnie Iwana. Mężczyzna podszedł do pary i zaproponował jej podwózkę. Młodzi ludzie od razu zgodzili się na takie rozwiązanie i wsiedli do pojazdu Milata. Po około godzinie wspólnej podróży kierowca niespodziewanie zatrzymał się przy zjeździe do lasu. Grożąc im bronią, Iwan zaciągnął parę między drzewa. Tam morderca natychmiast wyjął nóż i ranił Jamesa w kręgosłup. Gdy młody mężczyzna upadł na ziemię, Milat skupił się na kobiecie. Uderzył ją tępym narzędziem w głowę, niewykluczone, że kamieniem. Następnie zdjął jej rajstopy oraz bieliznę i zgwałcił ją. Gdy skończył, zaczął z ogromną siłą dźgać ją nożem. Jak wynikało z późniejszych ustaleń, James był przytomny, gdy Milat mordował jego partnerkę. Gdy kobieta przestała oddychać, psychopata skupił się właśnie na nim. Zadał Jamesowi wiele ciosów nożem, a sparaliżowany Gibson nie był w stanie nawet się obronić.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: 20 stycznia 91 roku 20-letnia Niemka Simona Schmidl przemierzała Australię, mając przy sobie duży plecak turystyczny. Kobieta w każdej wolnej chwili kontaktowała się ze swoimi rodzicami. Ojciec ostrzegał ją, by nie jeździła z nieznajomymi, na co Simon odpowiadała, że będzie ostrożna. Tego styczniowego dnia chciała dostać się do Melbourne, gdzie miała czekać na nią matka, która przyleciała z Niemiec. Ale Simone na miejsce nie dotarła. Podczas swojej podróży spotkała Milata, który zaproponował jej podwózkę. Zamiast do Melbourne zabrał ją do dobrze znanego sobie lasu. W samochodzie sterroryzował 20-latkę bronią. Później wyciągnął ofiarę z pojazdu, zakneblował i zaciągnął w krzaki. Tam wbił jej nóż w kręgosłup –

0: podwózkę. Podobnie jak poprzednie ofiary, również Gabor i Ania zgodzili się wsiąść do samochodu Milata. Gdy dotarli do lasu Belanglo, mężczyzna zatrzymał samochód, wyjął broń i zaczął celować w młodych ludzi. By ich jeszcze bardziej przestraszyć, oddał strzał ostrzegawczy. Później skrępował Gabora, a następnie wciąż, celując z broni, zaciągnął parę w głąb lasu. Ania próbowała uciec, ale Milat zdołał ją powstrzymać. Gdy Gabor stanął w obronie dziewczyny, został brutalnie pobity. Następnie morderca go zastrzelił. Po śmierci 21-latka Iwan chwycił za miecz, który miał przy sobie. Zmusił Anię, by uklękła i pochyliła się. Wtedy Milat zamachnął się i brutalnie ściął kobiecie głowę. Po wszystkim przeciągnął ciała w inne miejsca. To dlatego rzeczy osobiste Gabora i Ani znaleziono później w innej lokalizacji niż zwłoki. Ostatnimi znanymi ofiarami psychopaty były Brytyjki Joan Walters i Caroline Clark, które zamordował 18 kwietnia 1992 roku. Na podstawie zebranych dowodów Milat został oskarżony o morderstwo 7 turystów. Śledczy byli pewni zebranego materiału, dlatego nie mieli wątpliwości, że mężczyzna powinien stanąć przed sądem. Choć jego bliskim nie udowodniono współudziału, dwaj bracia Iwana mieli odpowiadać między innymi za posiadanie narkotyków. Proces Milata ruszył z dużym opóźnieniem. Wszystko przez kwestie formalne związane z jego obrońcami. Ostatecznie morderca stanął przed sądem 26 marca 1996 roku. Prokuratorem, który go oskarżał, był Mark Tedeschi. Na wstępie wygłosił krótkie oświadczenie, w którym zapowiedział, że udowodni winę Milata, odpowiedzialnego za 7 okrutnych morderstw. Jako pierwszy na świadka został wezwany Paul Onions. Mężczyzna od razu wskazał na Iwana, mówiąc, że to właśnie on próbował go zabić kilka lat wcześniej. Milat nie spuszczał z pola wzroku i cały czas się przy tym uśmiechał. Później wzywani byli członkowie rodzin ofiar, którzy opowiadali o ostatnich chwilach swoich najbliższych. Milat nie okazywał jakichkolwiek emocji. Był całkowicie obojętny na przetaczający się przez salę sądową ból. Materiał przygotowany przez prokuraturę był niezwykle mocny. To łącznie 356 dowodów rzeczowych, które udało się zgromadzić na miejscach zbrodni, ale też w domu Iwana. Gdy prokurator pokazał koszulkę Joan Walters, cała sala dosłownie zamarła. Wszystko dlatego, że na materiale widać było liczne ślady po cięciu nożem, co pokazywało jedynie, w jakim szale Iwan zadawał młodej kobiecie śmiertelne rany. Jeszcze większy szok wzbudził miecz, który pokazał prokurator. Według biegłych to właśnie tym ostrzem Milat odciął głowę Ani Hapschit. Obrona zamierzała udowodnić, że tych wszystkich zbrodni tak naprawdę nie dokonał Iwan, a jego bracia, Richard i Walter. Zgodnie z tą teorią, to właśnie oni mieli podrzucać dowody do domu Milata, wrabiając go tym samym w te brutalne morderstwa. Ale w tę wersję prokuratura nie uwierzyła, a Tedeschi w kolejnych dniach procesu przekonywał, że to Iwan był mordercą, a nie jego bracia. W swoim długim wystąpieniu podsumowywał wszystkie zebrane dowody, a także zeznania świadków, całkowicie obalając rewelacje obrońców Milata. Wreszcie 24 lipca ława przysięgłych udała się na obrady, by zdecydować o losie mordercy. Dyskusja trwała łącznie 3 dni, aż wreszcie ławnicy oznajmili, że Iwan Milat był winny wszystkich stawianych mu zarzutów. Mężczyzna na tę decyzję odpowiedział krótko:
1: jestem niewinny. To wszystko, co mam do powiedzenia.
0: Milata skazano łącznie za 8 przestępstw,

0: 6 lat więzienia za napaść na Paula Onionsa i dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie za każde z 7 zabójstw. Mężczyzna do samego końca był przekonany, że uda mu się uniknąć skazania. Ivan trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze w Maitland. Już pierwszego dnia swojego pobytu za kratkami został pobity przez innego osadzonego. Kilka miesięcy później próbował uciec z zakładu karnego. Przeniesiono go wówczas do placówki Gombarn. W kolejnych latach morderca wielokrotnie składał apelacje, ale za każdym razem były one odrzucane. By przyspieszyć procedurę, Milat wiele razy doprowadzał do samookaleczenia, łykając żyletki, zszywki, a nawet sprężynę. Decydował się również na głodówki, licząc na to, że wzbudzi litość sędziego i uda mu się opuścić więzienie. Tak się jednak nie stało. W późniejszych latach również głodówkami próbował wymusić chociażby zakup PlayStation do swojej celi. Skazanie nie zakończyło sprawy mordercy. Policja podejrzewała, że Milat odpowiadał za znacznie więcej zbrodni niż mu udowodniono. Łączono go z zaginięciami w sumie 58 osób. Wśród nich byli obywatele Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Ponieważ w latach 70. Ivan pracował jako kierowca ciężarówki, śledczy sądzili, że mógł działać na znacznie szerszym terenie niż późniejsze lasy w okolicach Sydney. Łączono go m.in. ze śmiercią 20-letniej Karen Rowland, która w lutym 71 roku, będąc w ciąży, podróżowała wspólnie z siostrą. Kobiety jechały oddzielnymi samochodami, ale Karen nie dotarła w umówione miejsce. Później odnaleziono jej porzucony samochód, a na szczątki kobiety natrafiono w maju. Nie udało się ustalić przyczyny śmierci Roland, ale Milat miał się chwalić swoim kolegom, że w tamtym czasie, w tamtym miejscu kogoś zamordował, a ciało zakopał. Ivan był też jednym z podejrzanych w sprawie śmierci 18-letniego Petera Lechera, który został wielokrotnie dźgnięty nożem w plecy i wykorzystany seksualnie. Młody mężczyzna zaginął w 1987 roku, a jego kości odnaleziono rok później. Milat mógł też odpowiadać za zabójstwo 29-letniej Diane Penaccio, której ciało znaleziono w listopadzie 1991 roku. Co ciekawe, na zwłokach znajdowała się rana kłuta kręgosłupa, która doprowadziła do paraliżu ofiary. A przecież właśnie w taki sposób działał Ivan. Kobieta została również zgwałcona. Milat konsekwentnie nie przyznawał się do tych zbrodni, a także do innych, o które próbowali oskarżyć go śledczy. Stanowczo zapewniał, że nie miał z nimi nic wspólnego. Policja przesłuchiwała go nawet w ostatnich miesiącach życia, łącznie 8 razy. Ale za każdym razem Milat milczał.
1: If there's things that you would like to speak to us about, we'd be happy to listen.
0: W 2015 roku jeden z braci Milata przyznał, że Ivan w wieku 17 lat przypadkowo postrzelił taksówkarza. Doszło do tego podczas napadu. Mężczyzna został sparaliżowany od pasa w dół. Ivan nigdy za to nie odpowiedział, ale do więzienia na kilka lat trafił ktoś inny, choć prawdopodobnie nie miał z tą sprawą nic wspólnego. Według śledczych strzał oddał wówczas właśnie Ivan. W 2019 roku Milat trafił do szpitala. Zdiagnozowano u niego raka przełyku. Zmarł 27 października tego samego roku. Spodziewając się swojej śmierci, napisał list z prośbą o pokrycie kosztów pogrzebu przez rząd. Jego petycja została jednak odrzucona. Ostatecznie ciało Milata skremowano. Co ciekawe, wnuk Ivana, Matthew Milat, a także jego przyjaciel Cohen Klein, zostali skazani w 2012 roku za brutalne morderstwo 17-letniego chłopaka. Matthew uderzył go siekierą, a jego kolega wszystko to nagrywał telefonem komórkowym. Milad został skazany na 43 lata więzienia.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tym gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu.
1: On dziś wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziś o 12:00 Solidarność robi manifestację w Warszawie. Będą i górnicy, i rolnicy, ale oczywiście nie ma posłów KO.
2: Ponarzekajmy razem, ponarzekajmy. Mówię to z przymrużeniem oka dość.
1: Bo nieraz pan był zadymiarzem,
2: prawda? Od dłuższego czasu nie byłem nigdy zadymiarzem, byłem człowiekiem, który walczył o konkretne postulaty, używał odpowiednich metod, oczywiście w tym kierunku. A dzisiaj te wszystkie manifestacje możemy ściągnąć do tego, że wychodzi grupa osób, szerzej niesprecyzowana, grupa osób, jakichś działaczy, bo nawet nie wiem, czy rolników, którzy wychodzą i faktycznie mają jakiś problem. I wychodzi grupa działaczy i mówi, mamy problem, jest źle, za chwilę nas nie będzie, nie chcemy się zmieniać, nie chcemy robić nic inaczej, chcemy konserwować to wszystko, co było, a nie iść do przodu, nie zmieniać. Bo to, że są problemy, to panie redaktorze, to jest coś normalnego, to jest fakt. Jeszcze nie było takiego zawodu, pewnie i w pańskim zawodzie, że się nie pojawiały zmiany, jakieś wyzwania, coś innego. Ale ja nie rozumiem ludzi, którzy od kilku lat potrafią tylko i wyłącznie narzekać, mówić, że jest źle, że za chwilę ich nie będzie, że za chwilę coś złego się stanie. Trochę tak to nie funkcjonuje. Ja też prowadzę gospodarstwo rolne i też każdego roku, w każdym sezonie spotykam się z taką myślą, co trzeba zmienić, udoskonalić, żeby było inaczej, żeby było lepiej. Też kiedyś przechodziliśmy bardzo taki trudny czas zmiany, ja, moi sąsiedzi. I kiedy nawet protestowaliśmy, kiedy Agrounia wychodziła na drogi, mieliśmy jasne, konkretne postulaty, mówiliśmy, co chcemy zmienić. A dzisiaj do czego to się... To niestety...
1: Żeby rząd pomógł, takie są postulaty. Były przymrozki, fatalne są ceny tucznika, w ogóle fatalne są ceny nieomal wszystkiego.
2: I mówił to wczoraj tutaj
1: tak.
2: Grzegorz Puda, on był też ministrem rolnictwa, odszedł w Niesławie. Odwołany przez działaczy tak naprawdę Agrounii, gdzie został przyłapany na targach Agroshow w Poznaniu, gdzie pojechał wbrew temu, co mu zalecał wtedy premier Morawiecki, bo powiedział nie jedź, bo tam się natkniesz na rolników. On chciał zgrywać bohatera i pojechał. Kilka tygodni po tym zajściu na targach Agroshow został odwołany, bo tam wyszła wielka awantura. Nie potrafił odpowiedzieć merytorycznie na żadne pytanie, a jedyne, z czego został zapamiętany, to to, że nie chciał jeździć w Ministerstwie Rolnictwa z Skodą i zarządził, że jego dyrektor generalny wynajął dla niego Audi z napędem pięknym, ogromnym silnikiem, dobrym wyposażeniem.
1: Wiadomo, że drobiazgi pamięta się najlepiej.
2: I nie dało się tego samochodu kupić, co ciekawe, ale dało się go wynająć. I wtedy Ministerstwo Rolnictwa wynajęło ten samochód. Uwaga, on kiedy już chyba zostało to zrealizowane, to już wtedy nie był w Ministerstwie Rolnictwa, ale w niedługim czasie przeszedł do Ministerstwa Rozwoju i ten samochód przeszedł razem z nim. Wie pan, to takie absurdy. A my powinniśmy zająć się w rolnictwie wyzwaniami, które są.
1: Ale to nie należy rozmawiać z tymi, którzy protestują?
2: Z tymi, którzy...
1: Kawa nie wyklucza herbaty. Można robić swoje, a przy okazji rozmawiać.
2: Z tymi, którzy... protestują w taki sposób tylko i wyłącznie po to, żeby robić awanturę polityczną? Nie należy rozmawiać. Nie należy rozmawiać, mówię to wprost. A z tymi, którzy teraz na przykład często wyłączają się z tych protestów, ja też mam kontakt z takimi ludźmi, z ludźmi, którzy siedzą i mówią, wiesz, my byśmy wyszli, poprotestowali, ale ci, którzy dzisiaj robią najwięcej hałasu, odbierają wiarygodność tym protestom.
1: Wie pan, za moich czasów rolników było dużo. Zawsze się mówiło, że za dużo. I mieli oni ziemię, to się nie wydaje chyba dla nikogo zaskakujące, i prawie zawsze mieli tej ziemi za mało. I to tak bez ironii. Rzeczywiście bardzo często mieli za mało i dorabiali sobie pracując w przemyśle, w fabrykach. Liczna grupa chłoporobotników, bądź rolników małorolnych, no, czy średnio rolnych, to średnio rolny to też nie była klasa średnia. Tylko, że dzisiaj ten widok, który mam przed oczami, to jest widok po prostu z historycznych albumów. Tak wieś już nie wygląda.
2: Wieś już tak nie wygląda i wieś się zmienia. Ja mam, powiem to wprost, dość wizerunku rolnika, który jest przedstawiany jako maruda, ten, który narzeka, ten, który widzi tylko problemy, a nie to, że na przykład są też działy rolnictwa, które się dobrze rozwijają, gdzie można realizować odpowiednie cele. Widzę rolnika, który powinien widzieć na przykład zagrożenie, jakim jest Ukraina, szukać takiego nacisku na rząd, żeby rząd odpowiednio reagował, przygotował Polskę i Unię Europejską do tego, żeby jednak tutaj postawić barierę między Polską a Ukrainą odpowiednią, bo to jest realne zagrożenie. Realnym zagrożeniem jest chociażby dominacja kilku dużych podmiotów w Polsce, które handlują sobie jak chcą, czym chcą, narzucają marże tak jak chcą. I są kraje, są państwa na zachodzie Europy, które pokazały, że faktycznie trzeba realizować te cele, chociażby w handlu. Tak, Francja, Senacka Komisja do Spraw Supermarketów badają wpływ supermarketów na handel żywnością, na wysokość marż, na rozwój gospodarki. W Niemczech coroczne spotkanie ministra rolnictwa, przedstawicieli supermarketów, przedstawicieli dostawców do supermarketów, ustalanie zasad na cały rok handlu. W Polsce obszar zostawiony od dekad po prostu na boku i może to specjalnie niektórzy politycy robią, żeby właśnie było takie ujście emocji w postaci takich manifestacji, gdzie z jednej strony wychodzą rolnicy, a z drugiej strony dzieje się to, co mi się nie podoba, czyli tam wychodzą i z krzyżem, i z obrazami świętymi. Rozumiem, można te wątki mieszać, ale jeżeli my to wszystko mieszamy, to nagle widzimy, że ci, którzy protestują, to tak naprawdę nie wiadomo, jakie mają postulaty. Mówię to wprost. Mówimy o zagrożeniach Mercosuru dla rolników. To jest taki utrwalony wizerunek ostatniego narzekania. Mówiłem, nie przejmujcie się. Nie przejmujcie się, bo to nie jest zagrożenie. I co wczoraj? Wczoraj 6 statków soi, które miały przypłynąć do Holandii, zostało tak naprawdę zawrócone. Czy one nie wpłyną do Unii Europejskiej, bo nie przyszły ta soja badań, tak? Tak. Czyli dobre nasze działania...
1: Ale jak przejdą w końcu badania, to nie będzie 6 statków, tylko 600 albo 1600 i ta soja się jednak pojawi.
2: Nie, no to lepiej, panie redaktorze, lepiej zbudujmy mur, obudujmy Unię Europejską murem i wie pan, co by było, gdyby...
1: To byłoby dobre.
2: Super. W ogóle nie stać byłoby pewnie nikogo na samochód, bo już teraz niemieckie Volkswageny nie kosztowałyby tak jak jeszcze 2 lata temu najtańszy 150 tysięcy złotych nowy samochód, bo Chińczycy by ich do Europy nie przywieźli. Nie byłoby konkurencji. Dzisiaj można kupić samochód za normalną cenę. Wie pan, jest jedna przyczyna.
1: Samochody niech przyjeżdżają, bo nie robimy ich, ale, no, wie pan, nie, ale wołowina, super. Kurczaki, super. Nabiał, a niech to nie przyjeżdża wszystko. Super. Po co nam kurczaki z zagranicy, skoro mamy polskie?
2: A ile tych kurczaków ma przyjechać? Unia Europejska produkuje prawie 15 milionów ton drobiu. Ma przyjechać 180 tysięcy ton drobiu z Ameryki Południowej, który, jeżeli dobrze przypilnujemy, to nie wjedzie, bo nie przejdzie badań. Ale mało tego. Mówimy, że jak przyjedzie, to będzie problem. Ale przecież ten drób przyjechał w tamtym roku. Przyjechało ponad 100 tysięcy ton drobiu. On już tu jest. Dlatego mnie dziwi ta argumentacja, że jak będzie Mercosur, to będą przyjeżdżały towary. No nie, ludzie, kochani, one ciągle tu przyjeżdżają. Wołowina przyjeżdża na cle nieco wyższym, niż ma przyjechać po podpisaniu umowy. Drób podobnie. Mało faktów. Jak ja rozmawiałem z poprzednim ministrem z Prawa i Sprawiedliwości, z jednym z poprzednich i mówię, słuchaj, dlaczego wy tak mówicie o tym Mercosurze, a nie mówicie o realnych zagrożeniach? To on powiedział, wiesz, to jest lotny temat, którego nikt nie rozumie, łatwo się o tym mówi, bo ludzie i tak nic o tym nie wiedzą. Wie pan, ja mam dość robienia takiej polityki na gadaniu. Polityka powinna skupiać się na realizowaniu pewnych działań i niestety, ale minimalnym mówieniu. A co my mamy? Ogrom gadania. Ja mam trochę do siebie takie nawet wyrzuty, że kiedy byłem w resorcie rolnictwa, skupiałem się właśnie na pracy, na pilnowaniu pracy departamentów, często spierałem się o to, mało opowiadałem o tym. A nawet teraz, jak widzę obecne władze resortu, to ja widzę takie naprawdę bardzo dużą różnicę między tym, jak był Kołodziejczak z Siekierskim. Myśmy niedużo mówili, sporo rzeczy było przygotowywanych, nawet z których dzisiaj ktoś korzysta. A teraz jest całkowita zmiana. Gadamy dużo więcej niż robimy.
1: A może,
2: ale ludziom się to podoba. Ludziom się to podoba. Super, jest, robią. Inaczej, mówią, że będą robić.
1: Powtórzę, że kawa nie wyklucza herbaty, ale niech pan powie, może po prostu w konstytucja. Konstytucja polska powinna zaczynać się od takiego zapisu. Rzeczypospolita Polska jest krajem chroniącym rolnictwo i dziedzictwo polskiej wsi. Ale mamy zmieniać konstytucję.
2: Okej, okay. Ale jakie rolnictwo? A może takie, które było, nie wiem, w XIX wieku, gdzie był szlachcic, miał kilka wiosek, było niewolnictwo.
1: No bo było chwilę. Niewolnictwo, ale jaka ekologia była, wie pan.
2: Tak,
1: ale... Tych nawozów sztucznych.
2: Ale ekologia, no to, a może jedną z takich... Jedną z nadrzędnych zadań rolnictwa będzie jednak takie myślenie ekologiczne i utrwalanie, konserwowanie natury, dbanie o to. O tym nikt nie mówi. Na przykład to, czym zajmuje się rolnictwo, czyli dbaniem o naturę, o przyrodę, o to, że wychodzisz i nie masz za oknem wielkiego stepu, tylko masz jednak tą różnorodność geograficzną, taką biologiczną, naturalną, że rolnicy jednak to robią, tak? Bo denerwujemy się z jednej strony na to, że będą rolnikom robione dopłaty do tego, że będą dbali o naturę, o przyrodę. A może to będzie jedno z zadań tradycyjnego rolnictwa, które powinno tu zostać, tak? Oczywiście już widzę dzisiaj hejt, który na mnie się wyleje, ale czy my jako rolnicy nie mamy takiej roli i teraz tego nie robimy? A właśnie według mnie trochę to robimy. A z drugiej strony chcemy sobie wmówić, że my dbamy tylko i wyłącznie o to, żeby było jedzenie, tak? Żeby była żywność. A ja znam wielu takich, wrzucę kamyk do własnego ogródka, którzy jak za granicę zapłaci tam 20 groszy więcej za kilogram danego produktu, to nikt się nie będzie oglądał, że my mamy dbać o bezpieczeństwo żywnościowe Polaków, tylko zadbamy wtedy o bezpieczeństwo własnego portfela. Sorry, musiałem to chyba w końcu powiedzieć tu w rozmowie z
1: Przemiłem
2: i pozwalającym mi mówić.
1: A konstytucję zmieniamy czy nie zmieniamy? Bo wie pan, teraz nagle okazuje, że w myśl obozu, który pan reprezentuje, konstytucja polska jest wspaniała. A ci, którzy chcą ją zmieniać, to prawdopodobnie ludzie podłego i małego serca.
2: A wie pan, kiedy...
1: Po tylu latach narzekania na konstytucję okazuje się, że teraz już nie wolno na nią narzekać, bo się zapisujesz do PiSu.
2: Słuchaj, wie pan, kiedy była zmieniona konstytucja w Niemczech ostatni raz?
1: Cała konstytucja w ogóle nie była zmieniona.
2: Zapisy konstytucji, kiedy były?
1: A to nie pamiętam.
2: A myśli pan, że dawno czy niedawno?
1: Myślę, że po prostu niedawno, bo tak pan na mnie patrzy. Ale
2: jak taki, wie pan, człowiek, który...
1: Jak egzaminator, tak.
2: Tak. No to takie redakcyjne spojrzenie od pana widać też, to już jest doświadczenie. Rok temu, w marcu, w Niemczech została zmieniona konstytucja. Kiedy...
1: Jeden paragraf zmieniono.
2: To... Nie. Słuchaj. Panie redaktorze, proszę słuchać. Przepraszam, że tak bezpośrednio, ale ja tak mówię też do słuchaczy. Słuchajcie.
1: To niech pan do mnie mówi, słuchaj, ale nie słuchajcie, bo to mi się z kolei kojarzy z Polską Ludową. Jak jestem jeden, pojedynczy, słuchajcie, towarzyszu.
2: Ciekawy kierunek.
1: Wojsku, tak.
2: Może o Polsce Ludowej.
1: Nie, to może kącik historyczny kiedy idzie, a ten kącik przyszłościowy. No, zmienić konstytucję, jeśli tak, to po co?
2: Niemcy zmienili już w schyłkowym rządzie Scholza. Niech pan zobaczy, w Polsce się w ogóle o tym nie mówiło. Rząd, który miał znikome poparcie, ale jednak potrafili się dogadać. Zmienili bardzo ważne zapisy o tych, o których w Polsce mówi się, że są bardzo też negatywne. Przyjęli w konstytucji możliwość większego zadłużania się Niemiec na infrastrukturę, na obronność, na cyfryzację. Poparli to też Zieloni. W takim rządzie, który był wtedy, tak? Potrafili się dogadać. Każdy wynegocjował coś dla siebie, ale spowodowali taki, że mogą się zadłużyć na 500 miliardów, zrobić inwestycje w infrastrukturze, wojskowości, 500 miliardów euro. Żeby dać też taki...
1: Czyli Nawrocki chce jak Niemcy zmieniać konstytucję.
2: Rozwój. Wie pan, właśnie nie wiem, to czego dotyczy mój pierwszy zarzut. Bo mówimy o zmianie konstytucji. Ja bym chciał od prezydenta i w moich szeregach Koalicji Obywatelskiej, którą też tutaj reprezentuję, widzę takie coś, że jeżeli wychodzi prezydent z inicjatywą zmiany konstytucji, to powinien wyjść i też powinien powiedzieć, jakie kierunki chciałby zrobić. Czyli najpierw to, co ja mówię, zamiast tego obwieszczania i mówienia, że tworzymy zespoły, grupę, która będzie nad tym pracować, to taka grupa powinna być może nawet i powołana w ciszy, przygotować pewne kierunki i powiedzieć, słuchajcie, mamy pewne przemyślenia co do konstytucji. Nie chcemy wzbudzać w Polsce hałasu, ambarasu i nie wiadomo czego. Tu chcielibyśmy to robić, powołajmy teraz w tym celu też jeszcze dodatkowe rzeczy, ale dać kierunek. Ja nie wiem, jakie po tym, co się działo w Polsce przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, jaki to będzie kierunek. Naprawdę ciężko mi sobie to wyobrazić. I według mnie to wcale nie chodzi o zmianę konstytucji. To już chodzi o budowę narracji na wybory w przyszłym roku. Wokół czego te wybory mają się rozgrywać,
1: I nie myśli pan, że to jest narracja dość skuteczna? Bo ja już rzeczywiście widzę. Zrobiliśmy projekt dobrej konstytucji, skutecznego państwa, które chroni ciebie, Polaku i twoją rodzinę przed zagrożeniami współczesnego świata. Niestety, nie znaleźliśmy współpracowników w obecnym obozie rządowym. Chaos albo Tusk, wybór należy do ciebie. No to jest przekonujące, ja sam się przekonałem.
2: Super.
1: I co wy na to powiecie? Nie wierzcie temu wróblowi, jest najętym sługusem. To nie działa.
2: Tak.
1: Nie jest najgorszy.
2: Ale taka jest prawda, że ci, którzy będą tak mówić, to nie są ludzie, którzy będą chcieli dobrze dla Polski. Bo dobrze dla Polski to byłoby zrobić...
1: Ale wygrają wybory, debatę. To wystarczy.
2: Rozumiem.
1: Aby dlatego, nie przegracie.
2: Dlatego pan powiedział tutaj bardzo ważną rzecz. Nie chodzi o zmianę konstytucji. Chodzi o czynnik czysto polityczno-partyjny i o zdobycie władzy. O to chodzi. Bo czyli co, mamy co zrobić? Mamy sobie zrobić na przykład dzisiaj... Ciekawe, czy by pan Nawrocki zapisał, pan prezydent Nawrocki zapisał, że mamy zbudować mur między Polską a Niemcami, Czechami, Słowacją też, Litwinami, Białorusinami już jest, czyli pociągnijmy na Ukrainę i wie pan, a może taki zapis on da w konstytucji i wtedy faktycznie ta narracja, która będzie miała pogłębiać różnice między Polską a innymi państwami, będzie się sprawdzała. Tylko, że to jest taka bardzo prosta polityka działająca na takich najniższych pobudkach, która według mnie nie prowadzi do niczego. Do niczego.
1: No, jak tutaj się spotkamy za pewien czas i okaże się, że już pan jest w opozycji, to ja wtedy powiem tak, słuchaj, trzeba było mnie słuchać. I okaże się, że ta narracja konstytucyjno-skutecznościowo-miłująca Polskę wygra z narracją pod tytułem oni zawsze kłamią. No,
2: nie mówię,
1: cały PiS kradnie i tak dalej. No, to ma jakąś skuteczność, ale nie 100%, a nawet nie 40%.
2: Wie pan, dziwi mnie małostkowość naszej polityki, która naprawdę wiedziałem, że taka jest, ale zaskoczyła mnie jeszcze bardziej tym, co widzę od ponad 2 lat. Naprawdę mnie to zaskoczyło. I dziwi mnie, że często poważni ludzie uciekają się do takich niskich pobudek, żeby właśnie realizować jakieś własne, osobiste cele, a nie dbać o to, żeby zrobić w Polsce coś ciekawego, coś dobrego, żeby wyjść szerzej. No, czy nie
1: to była ta pozytywna narracja i budowanie wizerunku człowieka, który chce po prostu skutecznie i dobrze, a teraz cytat, zgadnijmy, z czyich ust padł. To my pierwsi zaczęliśmy mówić o politykach, nie robach, o politykach, złodziejach. To my mówimy otwartym językiem i nazywamy ich takimi, jakimi oni są. Obiboki, łobuzy, ludzie, którzy nie życzą nam dobrze. No i kto jest autorem tego wiekopomnego cytatu?
2: Nie wiem, ale w tym momencie przypisałbym sobie te słowa.
1: Bardzo słusznie. Właśnie pan jest autorem tych słów i on zastanawiam się, czy to jest wizerunek już poprzedni, to jest ten człon rakiety, który pan odrzucił, rakieta dalej. Czy też jest tak, że po prostu w zależności od potrzeby tutaj pan Michał jest Michałem Wołodyjowskim z szablą albo Michałem Wołodyjowskim poczciwie snującym narrację o tym, że chcemy, aby Polsce było dobrze. To jest prawdą.
2: Jedna z drugą narracja się nie wyklucza. I przypomnę pańskie słowa, kawa nie wyklucza herbaty.
1: Dziękuję.
2: I chociaż są tacy, którzy jak rano wypiją herbatę zamiast kawy, to faktycznie później się źle czują i odwrotnie też tak jest, więc gdzieś tam się wyklucza. Wielu polityków jest tylko i wyłącznie po to w polityce i w parlamencie, bo o tym powiedzmy, żeby się fajnie czuć, być chwalonym, klepanym po plecach, żeby wrócić do swojego okręgu wyborczego i uwaga, nie być posłem, tylko sołtysem okręgu, żeby jeździć, zbierać tam poklepywania, wyjść do mikrofonu na uroczystości gminnej, pokrzyczeć do niego i pogadać coś na przykład albo na opozycję, albo na rząd i po prostu na tym się skupia to wszystko, wyzywać tam innych od złodziei i mówić to w gronie takich swoich najbliższych sąsiadów, fajny, odważny. Wie pan, mnie taka rola posła się nie podoba. Ja tego nawet czasem odmawiam uroczystości, obecności w niektórych uroczystościach, bo jak widzę, że tam idzie ktoś na przykład z innej partii, tylko i wyłącznie po to, żeby na wszystkich pokrzyczeć, chciałby pan brać udział w takich zawodach? Ja nie chcę.
1: Nie chciał, ale może wtedy wstać i powiedzieć tak, ty obiboku, ty łobuzie, byłoby akurat ten.
2: Można stanąć i zgłębić, a można dać ludziom taką możliwość, żeby posłuchali tego i zobaczyć, jak się zestarzają dane słowa. Bo moje się zestarzały dobrze, które pan przywołał. One się zestarzały bardzo dobrze. I faktycznie ludzie powinni surowo oceniać polityków, jasno, konkretnie.
1: Prokurator Marek Wełna zwolnił 6 prokuratorów. Przybył do Wrocławia i na Dolnym Śląsku znalazł. To często byli prokuratorzy mocno zasłużeni w badaniu spraw, tak zwanych no, delikatnych, politycznych czy coś. No i właśnie tę szóstkę wywalił. Wie pan co? Każdy z nas pewno kogoś wywalał z roboty czy z organizacji, czy był wywalany część życia. Ja bym się tym specjalnie nie tak jakoś podniecał. Mhm. No tyle, że to jest 6 prokuratorów nagradzanych, chwalonych m.in. przez tego samego Marka Wełnę, który w ciągu kilku tygodni urzędowania zdążył ich dwukrotnie pochwalić, powiedzieć, że nie ma żadnych zastrzeżeń, wręcz przeciwnie, jest bardzo zadowolony, a potem ich wywalił. I jeszcze na dodatek oni się teraz skarżą do Krajowej Rady Prokuratorów, wywalając, no tak może niefortunnie powiedział trochę prawdy, mówi tak, ja no po prostu wykonuję zlecenia, no jestem tutaj czyścicielem, ja tutaj czyszczę, no wiecie, tak po prostu jest. Czyli jak z Ojcu Chrzestnym, nothing personal, to nic osobistego, Mike, prawda? Tylko trzeba było Majka spróbować zastrzelić, bo tak wyszło akurat z interesów. Przyznam, że znaczy, tak, mnie to tak nie zaskakuje, bo wiem jak z prokuraturze, ale jakbym był działaczem Koalicji Obywatelskiej, a już tym bardziej nawiedzonym aktywistą jakichś tam ugrupowań, prawda, dziennikarskich, które mienią się być dziennikarzami, to bym się czuł jednak zawstydzony tym, że jest po prostu na Dolnym Śląsku jak za najgorszego PiSu.
2: Nie wiem. Nie mam wiedzy na ten temat, co tam się działo. Nie mam wiedzy pewnie takiej, którą może mieć Marek Wełna. Nie mam wiedzy, którą mogą mieć ci, którzy biorą odpowiedzialność. Będą rozliczani ci,
1: Waldemar Żurek, odpowiedzialność.
2: Którzy są najwyżej...
1: Jak mój prokurator Wełna, nie jestem decydentem, no to
2: ja tego nie będę oceniał, nie będę się... Nie ma pewnie też osoby, która powie, że władzy tej sądowniczej w prokuraturze, że się wszystko podoba. No, panie redaktorze, ci, którzy zajmują się tym na co dzień... też często opowiadają, że się nie najlepiej działo za rządów ministra Ziobry. Przecież ten bałagan cały, który powstał, który miał być batem na niedobrych obywateli, nagle stał się batem na byłych polityków. I mnie nie dziwią zmiany. Ja tylko uważam, że czas będzie albo bronił danych decyzji, albo nie bronił. I naprawdę on szybko leci.
1: Mi się tu nie będzie bronił czas, tylko premier Donald Tusk, który będzie bronił Waldemara Żurka do momentu, w którym go odstrzeli. Zna pan pogłoski, że ten odstrzał ma nastąpić przed wakacjami?
2: Nie.
1: Nie. A pana zdaniem byłoby dobrze? Waldemar Żurek nie jest już troszkę, jak to się mówi teraz elegancko, ciężarem dla koalicji?
2: Nie. A dlaczego?
1: No dlatego, że ma taki zwyczaj mocnego napinania mózgów i nawet robienia sobie filmików, jak to jest skutecznym drwalem i to nie przenośnie, tylko po prostu rąbie drzewo, a potem no nie dowozi tych rozliczeń. Nie ma, gdzie są kajdanki, gdzie są pomarańczowe uniformy, gdzie jest cała Polska widziała, cała Polska słyszała.
2: Też ostatnio byłem na siłowni, prężyłem muskuły.
1: I... A ma pan tatuaż?
2: Nie mam. Nie,
1: szkoda. Agrounia, forever, coś takiego. Nie ma. Nie ma, trudno, może kiedyś.
2: Może. I wie pan, i byłem na... To też ciekawa historia jest. I tam akurat były 4 osoby, zrobiliśmy zdjęcie, jedna z osób wstawiła to w internet i ja stanąłem w jakiejś tam pozycji i nagle tam internauci zaczęli pisać, o, Kołodziejczak ma jakieś nienaturalne mięśnie, bo taki jest ten, tu wygięta ręka. I wie pan, nie odpowiadałem nigdzie na te komentarze, nie chodzi o to. Bo pan kiwa głową, nie chcę z tego robić.
1: Zastanawiam się, czy chodzi o to, że uznano, że sztuczna inteligencja poprawiła panu muskuły, tak?
2: Tak. I wie pan, ja postanowiłem, że nie będę odpowiadał na te komentarze, mimo że powstała pewna burza w internecie. Wie pan, nie potrzeba było dużo. Za tydzień wracam sobie na siłownię, ćwiczę i nagle, a wcześniej napisałem do człowieka, który zaczął to rozpowszechniać, napisałem, dlaczego tak piszesz bardzo grzecznie, nie odpowiadając publicznie. I on napisał, że no wiesz, wydawało się, jakby to było poprawione, a ja słuchaj, zaraz ci wyślę film, bo jestem akurat właśnie teraz, ćwiczę i zobaczysz, jak to jest. I nie zdjęcie, a film wysłałem taki od razu, nawet z dość słabej jakości on był. I wie pan, i ten człowiek wstawił to na X-a i napisał, wiecie co, jednak Kołodziejczak, myliłem się co do niego, tak? I wie pan, i to co ja mówię, że
1: czyli
2: czas...
1: Czyli Bałbro zwyciężyło zło, że czas, dobrym słowem. Piękna historia.
2: No. Nawet, nie wiem, pewnie czasem wystarczy trochę czasu, żeby niektóre rzeczy, elementy gdzieś dobrze albo źle zestarzały. No to od nas, od ludzi zależy. Pewnie nie każdy jest idealny, ja też.
1: My mamy takie, widać jednak, porozumienie, wie pan, duchowe, bo użyła pan słowa zestarzały, nie zestarzały i poprawianie filmików działalnej sztucznej inteligencji. No akurat nie o tym jest dzisiejsza rubryczka Kto by pomyślał. Otóż, proszę pana, w Anglii zrobiono taką oto rzecz, że sztuczna inteligencja rozwiązała zagadkę sprzed wieków, chodzi o to, że jest taki portret bardzo sławny, królowa Anna Boleyn. I teraz, czy to naprawdę jest ta królowa? Czy jest to zupełnie ktoś inny? Wrzucono sztucznej inteligencji bardzo dobrze zrobionych 80 wizerunków Holbeina malarstwa, portretów. I tam doszukiwano się, uwaga, wtedy malowano portrety dość wiernie, trochę idealizując, ale dość wiernie, XVI wiek. I szukano podobieństw, wie pan, które mogłyby wynikać ze wspólnego genotypu, ze spokrewieństwa. I szukano i sztuczna inteligencja jednoznacznie określiła, nie, to nie jest Anna Boleyn, to jest portret jej matki. Taram! Widzi pan? Sztuczna inteligencja w służbie człowieka i prawdy.
2: Ale to jest też tak, że i nóż jest do tego, żeby kroić z nim chleb, ale można i człowieka zabić. Aż na sztucznej inteligencji wielu się przejedzie. I wie pan co? Ja mam kilka w telefonie też takich archiwalnych, zrobionych screenów tak zwanych moich kolegów i koleżanek, jedni z PiS-u, drudzy z Koalicji Obywatelskiej, i sobie śledzę ich wpisy na X-ie. I kopiując tekst bezpośrednio z czata GPT, on ma czasem takie charakterystyczne znaki, które wskazują na to, że nawet autor nie zmienił tych charakterystycznych znaków, których używa.
1: Obibok, widzi pan? Obibok. Len i obibok.
2: Człowiek, który nie myśli. Wie pan, to jest przykre. Człowiek, który nie myśli, człowiek, który zachwyśnie się chwilą, bo tutaj coś ładnie AI zrobi plakat, a AI nie zmieni na przykład myślnika, bo on robi takie długie. Nie do zrobienia tak na telefonie.
1: Ale niech pan tylko uchyli rąbka tajemnicy, bo rozumiem, że szykuje pan taki rodzaj pożytecznych haków, miękkich haków.
2: Nie haki, to
1: ale
2: taki, pan, to taki
1: sami
2: żart.
1: PiS-owcy, czy też zdarzają się w Koalicji Obywatelskiej osoby niezbyt mądre?
2: Nie ma tutaj świętych krów, nie ma świętych partii. Nie ma świętych partii, tylko że widzi pan, dać komuś narzędzie, chwilę je poużywać, ono może zrobić krzywdę. I oczywiście na początku może tak być.
1: A to się od sobie sami robią krzywdę, przepraszam. No, nikt im nie wkleja tych.
2: Nikt, no sami to robią.
1: To jest jak w bajce, sztuczna inteligencja, powiedz mi przecie, jak tu najbardziej dopy komuś na świecie. No i sztuczna inteligencja wyrzuca ci propozycję, tak. Ty ją przeklejasz.
2: Tak. Nawet nie zmieniasz kilku takich znaków interpunkcyjnych.
1: Nie, to musi pan to opublikować w takiej złotej księdze Kołodziejczyka, prawda? Złota
2: bardziej
1: księga.
2: To mnie tam... Taka forma żartu, ale to też trochę pokazuje.
1: To będzie się niosło, ten żart będzie się niósł.
2: Nie zależy mi na tym, żeby tam się żarty niosły. Naprawdę mam ta polityka, która ma tylko... To nie jest problem robić politykę, która będzie się niosła. Dla mnie nie jest to problem. Kiedy ja chcę angażować na przykład bardziej w media społecznościowe i nie chcę tego mówić jakoś pysznie, ale mogę zrobić takie zasięgi, że jest kilkanaście milionów wyświetleń w ciągu miesiąca u mnie na Facebooku czy na Instagramie łącznie, bo tyle co... Tylko wie pan, jest pytanie, gdzie jest granica między ilością wyświetleń a realnym działaniem? Gdzie jest granica między tym, do czego są zobowiązani posłowie, czy posłowie, mówmy tutaj konkretnie, a gdzie jest granica między tym, do czego są zobowiązani, a tym, co na co dzień robią, czyli zajmują się pierdołami. Bo mam wrażenie, że wielu z nas zapracowało na to, żeby reputacja posłów czy polityków była taka, jak jest. Żebyśmy byli odbierani w społeczeństwie jako ci, którzy wypisują lewe kilometrówki. Wie pan, ja chyba w tamtym roku nawet kilometra sobie nie wypisałem, tak? Nikt nie znajdzie tego w moim oświadczeniu majątkowym. Ale jeżeli ktoś poszedł...
1: Nie będzie pan na pierwszej stronie Super Ekspresu.
2: A może będę na pierwszej, że w ogóle...
1: Ale w dobrej sprawie może.
2: Ale może w dobrej sprawie,
1: właśnie,
2: tak?
1: A tutaj jest czterech wymienionych polityków ze wszystkich możliwych opcji, którzy mają bardzo dobre kilometrówki, naprawdę tylko pan, brać. Proszę pana.
2: Ale to też są pewnie tacy, którzy jeżdżą. Mogą tacy być, którzy jeżdżą i robią te kilometry.
1: Pewno, w słusznej sprawie, niech się bronią.
2: A są tacy, bronią, którzy sobie wypisują, bo takie są przepisy, tak? Tylko, że znowu, do czego my spłaszczamy rozmowę o polityce? O tym, że tam ktoś wyłudził, no bo to też jasno by należało powiedzieć, tam 30-40 tysięcy złotych w ciągu roku. Ale kiedy ja zrobiłem biuro poselskie, które jest faktycznie ładne, eleganckie. Myślę, że każdy poseł powinien mieć takie biuro, które będzie świadczyło o nim. tak będzie wyglądało. To mówią, słuchaj Michał, ty wydałeś na to biuro tyle pieniędzy, a teraz do nas przychodzą nasi wyborcy i mówią, że też tak chcą. A ja mówię, słuchaj, no dostajemy jako posłowie 25 tysięcy złotych na miesiąc na prowadzenie biura poselskiego od tego roku. 25 tysięcy złotych. To jest w skali roku 300 tysięcy złotych.
1: No to już można coś
2: można sobie
1: uszanąć na urodę.
2: Jakiegoś proszę asystenta, pana. Niekoniecznie społecznego, ale też go opłacić. Można kupić parę rzeczy do biura.
1: Jedzie pan dzisiaj do kancelarii premiera. Tam nie jest tak bardzo pięknie, dodajmy. I właściwie po co? Odwiedzić znajomych, czy coś z tego będzie?
2: A zobaczymy.
1: A co zobaczymy?
2: Ja nie jestem taki, który będzie mówił...
1: A kto inicjował rozmowę? Kancelaria czy pan?
2: Teraz panie redaktorze, nie jestem... Często spotykam się z różnymi osobami. Jakby pan prześledził nawet moje media społecznościowe, o których tu chwilę mówiliśmy, ja wielu spotkań nie pokazuję, bo uważam, że to jest po prostu... Zakończymy dane rozmowy? Będzie coś z tego? Pokażemy. Nie będzie, to może też wtedy powiemy, że nie wyszło i pokażemy pewne elementy, ale w trakcie nie pokazujmy, jak się robi zupę, jedzenie, kiełbasę czy polityka.
1: Pełnomocnik premiera do spraw rozwiązywania palących problemów polskiej wsi, to nie byłoby coś, co ewentualnie można by sobie wziąć?
2: Nie wiem.
1: Powołać taki urząd?
2: Nie wiem. Nie wiem. Nie ja, tak jak powiedziałem, nie ja odpowiadam. Widzę pewne elementy. Uważam, że na przykład, jeżeli mówimy już o takich funkcjach, brakuje nam funkcji w rządzie, która odpowiadałaby za rozmowy z Ukrainą, te, które dotyczą przemysłu rolno-spożywczego. Nie ma tego. Aha. Namawiam i chociażby dzisiaj, jeżeli dojdzie do spotkania z kimś ważnym, istotnym w Polsce, to będę też przekazywał takie informacje, że taka funkcja jest w Polsce potrzebna. Wczoraj były rozmowy polsko-ukraińskie w Ministerstwie Rolnictwa i to, co mnie martwi, to, że kiedy byłem w resorcie z Czesławem Siekierskim, rozmawialiśmy z wicepremierem Ukrainy. Od nas rozmawiał główny minister. Teraz te rozmowy spadły do rangi wiceministrów, jakichś pojedynczych posłów wybieranych kluczem nieznanym dla mnie. A tutaj rolnicy, którzy na przykład chcą protestować, widzieć zagrożenia, to ja podpowiem, słuchajcie koledzy i koleżanki, pilnujcie sprawy ukraińskiej. Ona jest bardzo ważna i bardzo istotna. Nie dlatego, żeby też budować mur z Ukrainą, ale żeby znaleźć, jak najszybciej zmapować wyzwania, które możemy z nimi razem osiągnąć, ale też problemy, gdzie będziemy konkurencją. Potrafiliśmy zrobić razem Euro 2012, udało się. Sami Polacy by tego nie zrobili. Czy są na przykład zadania w obszarze spożywczym, które możemy z Ukraińcami razem zrobić, na przykład podbić czymś świat, ale ustalając zasady zawczasu, a nie dawać tylko i wyłącznie ten czynnik siły, gdzie Ukraińcy mają za sobą duże firmy, często amerykański kapitał, amerykańskie korporacje, które tam inwestują i to nie będzie ukraińskie rolnictwo. To będą amerykańskie korporacje, niemieckie korpo, które będą tam działały i to będzie dla nas problem. Czy zawczasu na przykład powołamy zespół, który będzie realizował pracę, namierzy te rzeczy, będziemy realizowali, robili coś, co będzie dobre dla nas, czy nie. I takiego pełnomocnika też widziałbym dzisiaj, chociażby nawet w KPRM-ie.
1: Michał Kołodziejczak, na razie szeregowy poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
2: Dzięki.
1: Państwa zapraszam na kolejne nasze rozmowy jutro.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Box FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek najnowsze doniesienia z podwarszawskich Ząbek. W tamtejszym żłobku w środę po południu zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Policja przekazała informację chwilę przed 22. Ze wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Magyar kończy odwiedziny w Polsce.